0: apel długo się ciągnący o to, aby finansowanie nauki było na wyższym poziomie. Co więcej, rektorzy Uniwersytetów Ekonomicznych przygotowali specjalny raport pokazujący, jak dobre jest inwestowanie w naukę. Ale to inwestowanie musi być od pewnego poziomu, czyli musi być pewna masa krytyczna, od której inwestycja jednego złoty czy jednego euro przynosi kilka do kilkunastu zwrotu, jeżeli chodzi o te zainwestowane pieniądze. Więc to niewątpliwie pokazuje, że ten nasz apel jest ciągnącą się historią daleko. Aż wreszcie trafiło to również do szerokiej społeczności akademickiej, która już nie wytrzymuje.
1: I w tej chwili jeszcze poproszę o zabranie głosu profesora Materę. Czy możemy mówić o demonstracjach, czy o apelu bardziej, tak jak właśnie rektor Jóźwik to nazwał?
2: Apel jest chyba lepszym słowem, aczkolwiek no, część środowiska myślę, że jest w naprawdę trudnej sytuacji. Wiele osób młodych, które chciałyby przyłączyć się do akademii, no widzi, że jednak ta perspektywa robienia w cudzysłowie kariery trwa. To nie jest łatwe, to nie są łatwe awanse. Czasami trzeba czekać 4, 5, 10 lat, żeby doczekać się dobrych projektów. Oczywiście opcje rozwoju są, ale no nie jest to na pewno łatwa praca. Kiedy porównamy zarobki na rynku aktualne, widzimy, że po prostu te pieniądze, środki dla zdolnych pracowników są znacznie łatwiejsze do uzyskania w krótszym czasie. Natomiast wyraźnie trzeba powiedzieć, że te 3% to oczywiście nie ma cudu, to nie stanie się w ciągu roku, ale środowiska tu jest w pełni zgodne, że ten cel trzeba obrać. Jeżeli rząd powie, że to będzie 2030, to my przyjmiemy to z pokorą. Ważne, żeby realizować ten cel i rok po roku zwiększać te nakłady. Patrzmy na te państwa, które ten poziom 3%, ponad 3% PKB przyjęło. I w jakim miejscu są te kraje? Mam na myśli kraje skandynawskie, Benelux, Austrii, Niemcy. Więc tutaj myślę, że rząd powinien patrzeć na te rozwoje, rozwojowe państwa w podobny sposób.
1: Czyli to 3% to też być może jest postulat wynikający z pewnej analogii, bo ja się zastanawiałam właściwie, dlaczego akurat 3%? Skąd to się wzięło?
0: Jeżeli weźmiemy kraje, które inwestują w naukę i mówią, że są oparte rzeczywiście na wiedzy i uzyskują efekty z inwestowania w naukę, to 3% jest to tak zwane minimum. I to 3%, które zostało wskazane, to jest to minimum, które powinno być przeznaczone na naukę, aby rzeczywiście inwestowanie w kształcenie młodych ludzi, którzy mają stanowić podstawę dla gospodarki w każdej branży, a jednocześnie inwestowanie w aparaturę badawczą, która ma przynosić innowacyjne rozwiązania możliwe do zaaplikowania w naszych przedsiębiorstwach, aby one były konkurencyjne na świecie. Więc to 3% wzięło się z pewnego minimalnego nakładu jako analiza tych nakładów, które realizowane są w państwach, których szkolnictwo wyższe i nauka odgrywa poważną rolę i daje ten handicap dla tych państw, żeby rozwijały się jak najlepiej.
1: Jak słyszeliśmy, może to być wzrost powolny, ale konsekwentny, bo w tej chwili mamy powolne, ale konsekwentne obniżenie tych nakładów na naukę już od kilku lat.
0: My mamy pewien problem, że tak naprawdę nie mamy polityki i strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. To jest działanie ad hoc, to jest lepienie, to jest coroczne przymierzanie się do tego, jaki będzie budżet i ewentualnie mówienie o tym, że subwencja, czyli to, co jest finansowaniem szkolnictwa wyższego uniwersytetów poprzez przekazywanie pieniędzy do uczelni z ministerstwa, jest określana w danym roku. Czyli my, mówię tutaj o rektorach, nie wiemy, na co możemy sobie pozwolić. Co więcej, polskie uczelnie nie mają tak zwanego kapitału żelaznego, czyli nie mają środków zgromadzonych, których można by było wykorzystywać do tego, aby perspektywicznie myśleć o inwestycjach. Za każdym razem to jest apelowanie, to jest bieganie i no cóż tu dobrze mówić, proszenie się o to, ażeby można było cokolwiek zrealizować.
1: A czy my możemy słuchaczom zdradzić, czy to jest jednak pewną tajemnicą, jaki procent subwencji na uczelnie wyższe jest wykorzystywany na bieżące funkcjonowanie i płace pracowników?
0: Tak.
1: Dobrze, to panie rektorze, do rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Teraz się zwróćmy, tak, żeby uaktywnić.
2: jestem cały czas z państwem bardzo blisko. Proszę państwa, to nie jest żadna tajemnica i myślę, że to będzie bardzo porównywalne, jeśli chodzi o poszczególne uczelnie, przynajmniej klasyczne uniwersytety. Nie wiem, jak to jest na Politechnice, ale wynagrodzenia stanowią w budżecie uczelni takiego uniwersytetu, jakim jest Uniwersytet Łódzki, 80%, około 80%. Jeżeli liczymy wszystkie koszty stałe, to będzie ponad 95%, więc jak gdyby tego pola manewru do inwestycji takich wewnętrznych uczelni z subwencji jest bardzo, bardzo mało. A przypomnijmy, rok 2026 jest pierwszym rokiem, od kiedy w ogóle liczymy subwencje, kiedy subwencja w ogóle nie wzrosła. I ona, więc realnie, jeżeli patrząc na to, ona faktycznie spadła, no bo dostaliśmy te same środki, co w ubiegłym roku. I oczywiście są pomysły. Nie chcemy tu pewnie, rektor doda ciekawe punkty, perspektywy rozwojowe uczelni politechnicznych, bo mamy, a nie wszystkie kraje Unii Europejskiej mają Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. I to oczywiście są jakieś ważne elementy prorozwojowe, ale na pewno nie wystarczające, bo nie każdy badacz po nie może sięgnąć. Oczywiście nie każdy też musi, ale zdecydowanie nasze możliwości tutaj spadają, a dobrze, bo część uczelni wydaje, myślę, że środki niezwykle skutecznie. Jeszcze jedna jest ważna rzecz. Państwo przyjęło taką politykę, że 10 uczelni, które wygrało konkurs na uczelnie badawcze, mają środki dość komfortowe zapewnione na najbliższe lata, jeśli chodzi o rozwój badań naukowych. Niestety 10 kolejnych uczelni, czy kilkanaście kolejnych uczelni, które spokojnie mogłyby wziąć udział w tej zdrowej konkurencji w Polsce, takich możliwości nie ma. Więc oczekując od rządu, który, czy ministerstwa, które teraz kieruje akurat Lewica, wydaje nam się, że nastąpić może zbyt duże nierówności, to równości szans, jeśli chodzi o właśnie potencjał badań naukowych.
1: A tutaj tych potrzeb nie zaspokoją wspomniane już właśnie Narodowe Centrum Nauki, czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy Agencja Badań Medycznych, czy Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Można by wymieniać te podmioty, które służą wsparciem, ale to jest jednak wsparcie. Jeszcze dopytajmy, już wiemy, jak to jest na Uniwersytecie Łódzkim, teraz zapytajmy czy też w Politechnice, bo teraz mówimy o zatrudnieniu, jakie fundusze, jaka część subwencji jest przeznaczona na płace i na utrzymanie bieżące.
0: Więc w porównaniu z tymi danymi, które przed chwilą przekazał nam pan rektor Matera, to my jesteśmy w dużo gorszej sytuacji, ponieważ kiedy zaczynałem w 2020 roku funkcjonowanie jako rektor, 80% to była właśnie ta część subwencji, która była przeznaczana na wynagrodzenia. Natomiast w tej chwili to stanowi 93%, więc na całą resztę funkcjonowania uczelni zostaje bardzo niewiele. I stąd różnego typu działania, tu zostały wymienione agencje, które tak naprawdę finansują badania, ale poszukujemy pieniążków w różnych miejscach.
1: No też Unia, jeszcze fundusze unijne tutaj powinny paść.
0: Tak, horyzontowych projektów mamy dość dużo, jeżeli chodzi o Politechnikę, ale poszukujemy pieniędzy na to, żeby modernizować, żeby instalować zastępcze źródła energii i tutaj Wojewódzki czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jest bardzo pomocny. Przekształcamy kampus w niezwykle nasycony techniką ośrodek, aby jak najwięcej zaoszczędzić na bieżących kosztach.
1: Tak, tu podkreślamy, że chodzi o nasycony techniką, ale w sensie energooszczędnym.
0: Tak, bo jeżeli mówimy o tym, że mamy inteligentne oświetlenie, czyli ono uruchamia się wtedy, kiedy następuje ruch wokół lampy, a w normalnych warunkach ona nie świeci, no to oszczędzamy, bo wtedy, kiedy nie świeci, nie zużywamy energii. Wtedy, kiedy mówimy, że zainstalowaliśmy specjalne regulatory, które regulują ilość ciepła dostarczanego i reagują na to, że jeżeli ktoś otworzy okno, bo mu za ciepło, to następuje odcięcie zasilania w energię cieplną grzejników, no to właśnie mówimy o tym, że działamy tak, aby oszczędzać, a nie wydawać. Tylko że możliwości oszczędzania kończą się, są ograniczone, one są skończone, więc nie da się dalej oszczędzać. I jeżeli ja mam problem, żeby wyremontować budynki czyli nie zniszczyć infrastruktury, tylko zachować jej prawidłowe funkcjonowanie, jej normalny techniczny stan, to już jest dylemat, który jest dla mnie wielkim, ogromnym problemem. A wspomniane agencje, które finansują badania naukowe, no, efektywność czy skuteczność aplikowania o środki jest naprawdę mała, bo jeżeli mówimy, że współczynnik sukcesu jest na poziomie 6-8%, to znaczy, że spośród tych projektów, które tam są składane, wybieramy tak troszkę losowo.
1: A wydawałoby się, bo tak, bo laik, jak ja, czyta sobie o programach Sonata, Sonatina, Preludium, Miniatura, przeróżne takie...
0: Opus,
1: tak? Właśnie, piękne muzyczne nazwy. I wydawałoby się, że tak dużo źródeł jest tego wsparcia. Czyli
0: no
1: to...
0: tak, tylko że jeżeli na 100 składanych projektów 5-6 jest finansowanych, a w normalnych warunkach mówi się, że tych najlepszych to jest około 30% i tyle powinno być kierowanych do finansowania, no to tak jak powiedziałem, wybieramy losowo. Właściwie moglibyśmy zrobić losowanie i też to przyniosłoby bardzo podobny efekt. To nie są środki, które pozwalają na rzetelną ocenę projektów i na finansowanie tych, które są najlepsze, które przynoszą później rozwiązania możliwe albo dla rozwoju nauki, rozwoju wiedzy, albo do stosowania. W NCBR-ze mamy konieczność tworzenia koalicji, konsorcjum z przedsiębiorstwami.
1: A właśnie, to jest też moje pytanie o to, czy na przykład projekty wdrożeniowe, które potem zyskują właśnie wdrożenie, albo czy firmy badania jakieś finansują, współpracownicy, partnerzy?
0: Ja jestem jednocześnie szefem instytutu, który ma bardzo rozwiniętą współpracę z przemysłem. Ja obserwuję w perspektywie 10 lat zamiast wzrostu spadek zainteresowania przemysłem. My mamy wzrost zainteresowania firm, które są z zagranicy, usługami badawczymi, które my realizujemy, natomiast firmy polskie niestety coraz mniej inwestują w badania, które my możemy dla nich realizować. I projekty, które realizujemy również są obłożone pewnymi takimi obostrzeniami czy ryzykami, że przedsiębiorstwa nie zawsze chciałby inwestować. To znaczy, on musi zagwarantować, że rozwiązanie, które będzie opracowywane w projekcie, przyniesie zysk. I on będzie większy niż koszty poniesione.
1: Czyli nie podejmujemy ryzyka.
0: Dzisiaj, kiedy mówimy o pewnym projekcie i chcemy znaleźć rozwiązanie, powiedziałbym, to jest wpisane w naukę, że nie wszystko musi być sukcesem. Czasami zdarza się, że nasze badania, pomimo genialnego, wydawałoby się, pomysłu, mówią nie, to jeszcze nie ten etap, nie jesteśmy w stanie. Albo materiału nie ma, albo nie mamy odpowiednich środków, rozwiązań technicznych, które pozwalają na zrealizowanie takiego pomysłu. Wtedy nie ma sukcesu. No i w takiej sytuacji podejmowanie ryzyka przez przedsiębiorcę, który musi zainwestować swoje środki, bo on musi mieć dość duży wkład własny w taki projekt, to nie każdy chce się na to zdecydować. No a jeżeli ten projekt jest, czy dotyczy takich rozwiązań, które niemalże są gotowe, to wtedy nie potrzeba projektu.
1: A jednocześnie taki ośrodek akademicki powinien być ośrodkiem promieniującym nauką, kulturą. W przypadku Politechniki to jest także kultura, to są także i sztuki plastyczne, znakomita działalność galerii politechnicznych, ale teraz o uniwersytecie powiedzmy słów kilka, bo to są bardzo ciekawe projekty badawcze, często usytuowane na styku nauki i sztuki. Panie rektorze, to jest często współpraca pomiędzy różnymi ośrodkami. Uniwersytet tutaj bywa gospodarzem albo jednym z partnerów. Bardzo ciekawe są zjawiska w Galerii Wozownia, czyli chcemy też, żeby te środowiska akademickie tam właśnie tak emanowały, prawda, twórczością, kreatywnością i w jakiej mierze to się musi opierać na ludzkiej dobrej woli. Ja wiem, że w ramach hasła Uniwersytet Ludzki dla pana ważne są relacje, no ale nie tylko na relacjach możemy bazować.
2: Sztuka pomaga w relacjach, bo jak się ogląda i przeżywa sztukę, no to się ze sobą rozmawia. I wówczas te relacje są na pewno pogłębiane. To prawda, w Uniwersytecie Łódzkim żyjemy tym, co robimy, więc oczywiście badania to jest jedna silna noga, ale to, w jaki sposób badania pokazywać szerzej i w jaki sposób mogą badania także służyć temu, że rozwija się kultura, to jest nasze naczelne zadanie. tych wydarzeń, które organizuje lub współorganizuje Uniwersytet Łódzki, bo pani pięknie powiedziała tutaj, że potrafimy współpracować z wieloma różnymi instytucjami i z miastem, i z marszałkowem, i z Urzędem Wojewódzkim, ale także choćby jutro mamy, pojutrze takie ważne spotkanie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, kiedy będziemy mówili o naszym wspólnym sukcesie uruchomienia studiów podyplomowych biznes i polityka Japonii, więc natomiast tych inicjatyw kulturalnych, choćby najbliższy fotofestiwal, który będzie miał miejsce w Pałacu Bidermana, są takie tygodnie, że właściwie codziennie mamy po 2 czy 3 wydarzenia i uznajemy to jako ważną misję. Fajnie, jak są zaangażowani w to wspólnie i studenci, i wykładowcy, i jeszcze bardziej praktycy. Znaczy pokazujemy wtedy, że akademia nie jest martwa, że ma wiele rzeczy do zaoferowania, że większość akademików to są osoby ponadprzeciętne, że potrafią dawać wartość dodaną dla rynku. Wystarczy tylko uruchomić tę współpracę. Mamy świetny taki program mentorski z naszymi absolwentami VIP, którzy korzystają z naszych zasobów studenckich, prowadzą zdolną młodzież, osoby studiujące i to są naprawdę świetne relacje. Przez kilka miesięcy budują znakomity kontakt i często są liderami w firmach. Chociaż my z rektorem Krzysztofem Jóźwikiem pewnie marzymy, żeby przynajmniej część tych najzdolniejszych zostawała w akademii, a żeby ich przeciągnąć do akademii, potrzebne jest oprócz fantastycznej relacji także środki finansowe. Ja przez pierwsze miesiące miałem taki zwyczaj, że nie chciałem mówić o pieniądzach, natomiast faktycznie ten zwrot sytuacji w tym roku 2026 spowodował, że no zaczynam się troszkę niepokoić o długi okres, czemu służy takie przedłużenie uczelni przez rząd, jak długo będzie to jeszcze trwało. Mam nadzieję, że nie za długo, bo może faktycznie uczelni w Polsce jest za dużo, bo w sumie z uczelniami niepublicznymi to jest 350, państwowych jest tam 100 kilkanaście, ale przypomnijmy, wszystkie uczelnie łódzkie i Politechnika, i Uniwersytet Medyczny, mówię o tych dużych, ale także artystyczne, to jest ścisła czołówka.
1: Czołówka, tak, też.
2: 300, to jesteśmy blisko między tym 10 a 20 miejscem. Dobrze, że mamy teraz już kilka rankingów, nie jeden. Więc nie mamy się czego wstydzić. Wszystkie 3 uczelnie były blisko dostania się do właśnie tej pierwszej 10 uczelni badawczej. A jakbyśmy zjednoczyli siły, co czasami robimy, to myślę, żebyśmy byli w top 3, może top 5.
1: Może to jest właśnie jakaś metoda, jednoczenie sił, ale no z pewnością to jest jeden z punktów, którymi właśnie zajmują się organizatorzy akcji 3% dla nauki. Właśnie wskazanie na to, że ludzie będą coraz częściej uciekać z Polski. Młodzi, zdolni naukowcy będą realizować swoje ambicje za granicą. Tak jak mówił tutaj rektor Matera, to jest bardzo ważne, żeby budować relacje z uczelnią, ale te relacje nie wystarczą. Czy drugi z panów rektorów też ma takie obawy?
0: Niestety tak. To jest bardzo widoczne. To jest widoczne w naszych szkołach doktorskich i nie mówię tylko o tej politechnicznej, ale każdej, bo rozpoczyna pracę nad doktoratem 10 osób i połowa z nich rezygnuje w międzyczasie. Mając perspektywę, że podczas realizacji doktoratu ich stypendium jest takie, które tak naprawdę wymaga, aby coś jeszcze robić, a później, kiedy będą pracowali jako ci adiunkci, no to też kokosów nie ma.
1: A są jeszcze wykładowcy, którzy nie mają etatów na uczelni, prawda? Albo pracownicy naukowi, którzy nie mają etatów na uczelni, tylko prowadzą zajęcia.
0: Korzystamy z fachowców z przemysłu, ale to jest zupełnie odmienna rzecz. My chcielibyśmy mieć kadrę, która jednocześnie nam funkcjonuje jako badawcza, ponieważ no, uczelnia to są 3 filary. Kształcenie, kolejnych pokoleń. Kształcenie rozumiane w tej chwili jako kształcenie przez całe życie, czyli tworzymy różnego rodzaju kursy, szkolenia, które dają możliwość rozwoju czy zmiany swojego profilu zawodowego. Drugi to są badania, to jest rozwój nauki. I wreszcie trzeci to jest ta odpowiedź.

0: bo konstytucja mówi o wolności badań. Oczywiście one muszą być prowadzone etycznie, one muszą być prowadzone zgodnie z strategią danej uczelni, ale my nie możemy ludzi ograniczać. Oni mają prawo do tego, żeby badać, żeby mieć pomysły. Ale żeby to robić, to potrzebne są środki, a tychże nie ma.
1: My mówimy tutaj głównie dzisiaj o pieniądzach, ale wiele osób również ma zastrzeżenia do tego systemu punktacji w tej chwili, który obowiązuje w świecie
0: zmianie.
1: Nauki.
0: W tej chwili tak? Już jest nowy pomysł.
1: Bo nawet zaczęło się mówić o punktozie, bo to każdy musi naukowiec zbierać punkty, publikacje kolejne i czasem to nie chodzi o to, że to są doniosłe jakieś odkrycia albo po prostu ciekawe prace, tylko publikacje najlepiej w zagranicznych oczywiście pismach, prawda?
0: Znaczy, my musimy pamiętać o tym, że nauka nie jest nacjonalistyczna. Nauka jest światowa, nauka jest, powinna być dostępna dla każdego człowieka na świecie, bo z niej powinien korzystać. Natomiast rzeczywiście do tej pory system ewaluacji, który został wprowadzony w 2018 roku, spowodował, że mamy patologie i te patologie trzeba zlikwidować. Zresztą nowy pomysł był dyskutowany z ministerstwem przez półtora ostatnie roku, jest w tej chwili już na końcówce, pojawiła się propozycja zmiany ustawy w tym zakresie i ewaluacja w nowym wydaniu powinna wiele z tych patologii, które zaistniały, zlikwidować. I to powinno dać rzeczywiście efekt. Natomiast jest pytanie, na ile ta ewaluacja, czyli dążenie do doskonałości danych ośrodków akademickich, przełoży się na to, że będą lepiej finansowane. Bo tego byśmy chcieli. Zresztą poprzednia ewaluacja za chwilę będzie miała swój efekt w postaci przyznania kategorii dla poszczególnych dyscyplin i wtedy będziemy mogli porównać to, o czym mówił rektor Rafał, czy te 10 uczelni, które było ekstra dofinansowywane, bo miało dodatkowe 10% subwencji plus ekstra pieniądze na inwestycje, czy oni rzeczywiście będą tak dalece wybiegali do przodu w porównaniu z tymi wszystkimi, którzy starają się jak mogą najlepiej, mając bardzo ograniczone środki.
1: Nurtuje mnie także pytanie o prywatne wsparcie dla nauki w Polsce, ale najpierw jeszcze chcę zapytać profesora Rafała Materę, czy chce coś dodać do tego, co powiedział rektor Jóźwik.
2: Że ja powiem tyle, że my od tej punktozy, my w sensie Uniwersytet Łódzki, odchodzimy. Już parę lat temu, zresztą w kampanii wyborczej, bardzo mocno to podkreślałem, że przez to, że nasze artykuły są tak, a nie inaczej wyceniane, straciliśmy trochę radość tworzenia, radość badań, komfort badań, bo nasze efekty później są naznaczone tym, że powinniśmy opublikować dany artykuł za 140, za 200 punktów. To nie jest w każdej dyscyplinie łatwa sprawa. Konkurencja jest teraz światowa. Inaczej wyglądało to lat 30-40, kiedy nauka oczywiście była międzynarodowa, ale z dominacją, powiedzmy, z zachodniej nauki europejskiej, amerykańskiej, kanadyjskiej, zachodnioeuropejskiej. Natomiast w momencie włączenia się wielkich, gigantycznych rynków Chin, Indii, można powiedzieć, że ta konkurencja się bardzo mocno zwiększyła. Trzeba mieć nowatorskie badania, żeby publikować jak najlepiej. A my troszeczkę w Polsce bardzo mocno sobie pogrupowaliśmy to na właśnie 200, 140, 100 punktów, 70. Była presja na każdym badaczu, że musi opublikować daną liczbę artykułów. A nie ukrywajmy, nie każdy z nas jest ponadprzeciętnym badaczem. Aktualny pomysł przygotowywany przez ministerstwo, myślę, że trochę będzie zmieniał tą propozycję, która była z okresu ministeriowania przez Jarosława Gowina i przez poprzedni rząd. Mam nadzieję, że dokona mądrej korekty, że nie będziemy wymagać, że każdy pracownik będzie musiał, zobligowany będzie do przedstawienia 3 tak zwanych slotów, my to nazywamy, czy pełnych artykułów. To da komfort pracy
1: i powróci ta radość tworzenia, tak, i powróci ta radość tworzenia.
2: I wyeksponuje też liderów, bo mamy oczywiście na każdej uczelni liderów, którzy potrafią znacznie więcej publikować, przynosić projekty. My w ostatnim czasie mamy się też czym chwalić, mamy 2 prestiżowe projekty ERC, to jest taki najwyższy level europejskich projektów. I do tego są włączone kilkanaście osób z różnych dyscyplin. to są prawdziwe projekty interdyscyplinarne.
1: A czy dzisiaj

0: Możliwe są zapisy na przykład od absolwentów uczelni, takie prywatne zupełnie wsparcie, takie historie jak na przykład wsparcie dla Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu od Wojciecha Zaręby, współtwórcy OpenAI, który właśnie postanowił ufundować pracownię informatyczną. Oczywiście to jest mniejszy koszt niż jakieś badania zakrojone na dłuższy czas, ale czy istnieje, pozostańmy jeszcze najpierw przy Uniwersytecie Łódzkim, czy istnieje w ogóle taki system prywatnego wsparcia, nie instytucjonalnego, nie że duże firmy wspierają, tylko ludzie prywatni, bo nie wiem, bo się czują emocjonalnie związani z uniwersytetem. Wiem, że to może nie jest zasadnicza kwestia, ale taka trochę sentymentalna.
1: Zdarzają się takie sytuacje, powiem. Nie mamy żadnych rozwiązań systemowych. Raczej absolwenci, jeżeli mogą nas wspomóc, to oczywiście przyjeżdżają na wykłady. Tutaj rektor Krzysztof mówił o tym, że mamy też praktyków, no często ci absolwenci to są wybitni praktycy, więc czasami i prosimy i byłych premierów, i byłych ministrów, ale także szefów korporacji, którzy mają w dobrej pamięci uczelnie łódzkie, chętnie na zajęcia, wykłady otwarte przychodzą i bardzo im jesteśmy za to wdzięczni. U nas oczywiście działa Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego. My też przygotowujemy się do zbudowania kapitału żelaznego, ale no póki co nie mamy też takich zachęt legislacyjnych i w tym aspekcie myślę, że też będziemy oczekiwać od rządu w najbliższym czasie udogodnień i możliwości, by uczelnia miała taki właśnie finansowy backup. Oczywiście liczymy na to, że absolwenci łódzkich uczelni zaangażują się właśnie w tenże projekt.
0: Jak to jest z Politechniką? Czy zdarzają się takie miłe wsparcia?
2: Tak, ale one są...
0: Kropla w morzu potrzeb.
2: Może kropeleczka. Są oczywiście fundatorzy, którzy na przykład fundują stypendia dla studentów. I zawsze istnieje możliwość, żeby wpłacić na działalność statutową uczelni pieniądze. Tylko nie ma żadnej zachęty ze strony legislatora, czyli rządu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Stany Zjednoczone. Każdy, który obdarowuje uczelnię, ma ulgę podatkową. U nas nic takiego nie występuje. Powiedziałbym złośliwie, że jeżeli by mu się zdarzyło wpłacić, to mógłby liczyć na kontrolę skarbową, ale nie na ulgę.
0: A gdyby tak się zdarzyło, teraz tak pogdybajmy sobie, gdyby tak się zdarzyło, że nagle niespodziewanie wpływa jakaś dotacja duża, że protesty, petycja przyniosły rezultat. Na co w pierwszej kolejności by teraz były potrzebne pieniądze? Zacznijmy od Uniwersytetu Łódzkiego. Najpilniejsze potrzeby.
1: No to teraz jest dobrze, ma pani teraz takie alibi, że nie znaliśmy pytań, bo tak powinniśmy od razu jak z rękawa powiedzieć, bo oczekiwania są duże. Ja powiem tak, Uniwersytet Łódzki jest bardzo taką uczelnią zdecentralizowaną, może jedną z najbardziej zdecentralizowanych uczelni.
0: A przy tym, przepraszam, proszę zapamiętać myśl, ale chcę tu wtrącić, bo ważne, aby słuchacze wiedzieli, że my rozmawiamy o bardzo dużych organizmach. Uniwersytet Łódzki to ponad 4 tysiące pracowników, prawda? Dobrze mówię, ponad 23 tysiące studentów.
1: Zgadza się.
0: I tutaj te potrzeby są rozłożone, tak? I wracamy teraz do tych potrzeb.
1: No właśnie, czy chcemy spojrzeć na te oczekiwania i potrzeby osób studiujących, czy pracowników? No jednak jesteśmy pracodawcą bardzo dobrze. Do niedawna byliśmy największym pracodawcą w całym regionie łódzkim. Teraz firma w Strykowie Kornik jest największym pracodawcą, no ale oczekiwania poszczególnych pracowników są oczywiście duże. Tak jak powiedziałem, UEU jest zdecentralizowaną instytucją i to oczywiście dobrze z punktu widzenia takiej pewnej wewnętrznej konkurencji. Natomiast no, część wydziałów radzi sobie bardzo dobrze. Biznesowych, tak jak Wydział Zarządzania czy Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Te wydziały, które mają duże możliwości projektowe i je świetnie wykorzystują, tak jak Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, również sobie dobrze radzą. Ale nie wszystkie. Tradycyjne wydziały humanistyczne, gdzie ośrodki pewnie jest znacznie trudniej. Tutaj, jeżeli by były projekty, pomysły na projekty interdyscyplinarne, również w aspekcie generatywnej sztucznej inteligencji, bo mamy świetnych językoznawców, którzy pracują nad tym, żeby udoskonalać system sztucznej inteligencji, robić tutaj taki wkład polski do tego wielkiego wyzwania, przed którym stoimy, to oczywiście tego typu projekty, pomysły by miały pierwszeństwo finansowanie. Zresztą bardzo mocno popieram te projekty, kiedy wnoszą współpracę kilkunastu czy kilku silnych podmiotów. Wtedy ta karta przetargowa jest znacząco większa. Zresztą my w ramach łódzkiego porozumienia akademickiego potrafimy ze sobą współpracować. Wiele projektów robiliśmy wspólnie w 6 uczelni, ale znacznie więcej w 2 czy 3 wraz z Politechniką i z Uniwersytetem Medycznym. Wiele publikacji również mamy wspólnych, więc te pomysły wspólne na pewno by zyskał, gdyby ode mnie to tylko zależało. Proszę pamiętać, że szczęśliwie nie wszystko zależy od rektora, ale gdyby to ode mnie tylko zależało, na pewno by miało podstawowe wsparcie. Natomiast ja oczywiście też mocno wspieram inicjatywy młodych. Jeżeli osoby studiujące mają dobre pomysły, mamy taki budżet wewnętrzny, obywatelski, to oczywiście chciałbym znacznie więcej dzielić się środkami niż tymi, które mam obecnie i chętnie zamiast kilkunastu tysięcy, jeżeli by były to mądre rzeczy i prorozwojowe na przyszłość, dzieliłbym kilkaset
0: nawet. Tak. Warto tutaj przy tej okazji podkreślić, że no mamy te właśnie współpracę, to łódzkie porozumienie akademickie. Czy przypomnijmy tutaj, a może powiedzmy, bo to nie padło jeszcze wprost, że rektor Krzysztof Jóźwik jest przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, jest też w prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wszelkie te przynależności pomagają na pewno, choć nie wiem, na ile są skuteczne, żeby zmienić sytuację finansowania polskiego szkolnictwa, ale skoro już tutaj zadałam pytanie rektorowi Materze, to i panu, panie profesorze, także gdyby pieniądze się znalazły, na co by poszły w pierwszej kolejności?
2: A duże?
0: No, kilka milionów na przykład. To nie są duże w skali uczelni.
2: To nie są duże. Jeżeli one miałyby stały system, że co roku trafiałyby, to myślę, że część z tych pieniążków poszłaby na to, aby dokonać regulacji wynagrodzeń i poprzeć tych, którzy są najbardziej aktywni. Bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest tak naprawdę swoista urawniłowka, a biorąc pod uwagę zapowiedzi na przyszły rok, że 3,7 minimalna płaca, a 3% dla budżetówki, to znaczy, że 3,7 na pewno będziemy dla minimalnie zarabiających musieli dać, a cała reszta dostanie tylko to, co zostanie z tego wszystkiego, więc znowu spłaszczenie wynagrodzeń i znowu inflacja prawdopodobnie będzie wyższa niż wzrost wynagrodzeń. Więc jeżeli dałoby się wykorzystać te pieniądze, w części poszłyby na to, aby wyróżnić tych, którzy są najlepsi, którzy są najbardziej aktywni. W tym momencie tych pieniędzy nie ma na to. Natomiast druga część, jest kilka pomysłów w mojej głowie na to, abyśmy jeszcze przeprowadzili kilka drobnych inwestycji, może nawet nie drobnych, kilka remontów, które wymagają większych środków. I jeżeli takie pieniądze by się znalazły, to wtedy byśmy to zrealizowali.
0: A co niesie przyszłość? Bo tak, z jednej strony mamy te niewystarczające środki, które nie wzrosły, a de facto zmalały. Ale z drugiej strony mamy młodzieży coraz mniej i studiującej młodzieży coraz mniej. Co to oznacza dla uczelni?
2: Znaczy, musimy powiedzieć o kilku aspektach związanych z tą młodzieżą. Po pierwsze, jeszcze przez 2 lata będziemy mieli dość obfity wysyp absolwentów szkół średnich. Dość obfity, to znaczy on nie będzie mniejszy. Natomiast rzeczywiście za 3 lata będzie to radykalny spadek liczby absolwentów. I teraz musimy spojrzeć na jeszcze jeden aspekt. Powstaje bardzo wiele szkół prywatnych. I mamy taką instytucję, która jest zapisana w prawie jak Polska Komisja Akredytacyjna. Różne były doświadczenia, ale ta Polska Komisja Akredytacyjna wydała ostatnio kilkadziesiąt negatywnych ocen kształcenia. I brakuje prawa do tego, żeby zamknąć te kierunki, czy te nawet całe uczelnie, które kształcą źle. Jeżeli uczelnia X, nie wymieniając nazwy, stara się o otwarcie kierunku i deklaruje, że będzie miała 100 studentów, a dla 100 studentów jest w stanie wykazać odpowiedni poziom laboratoriów, że to rzeczywiście będzie zgodnie ze sztuką robione, a raptem okazuje się, że w październiku przyjmuje 1500, to znaczy, że oni nie będą kształceni dobrze. To znaczy, że ktoś oszukuje. oszukuje zarówno tych, którzy zezwalają na kształcenie, jak i tych, którzy przychodzą, żeby się kształcić.
0: Ale żeby zmienić ten stan rzeczy, potrzebne są zmiany w prawie.
2: Potrzebne są zmiany w prawie i absolutna determinacja do tego, żeby likwidować tych, którzy naciągają młodzież na pieniądze i tak naprawdę sprzedają dyplomy.
0: I wtedy się okaże, że nie ma za dużo miejsc dla studentów w Polsce, nawet za 3, 4, 5 lat.
2: Myślę, że wtedy ci, którzy są najlepsi, gdzie przy utrzymaniu pewnej konsekwencji jednak poziomu kształcenia w szkołach średnich i nie próbowanie mówienia o tym, że matematyka jest niepotrzebna, bo matematyka to logika, matematyka to nasze codzienne działanie, że fizyka jest zbędna. Fizyka pozwala rozumieć zjawiska, które nas otaczają i nie będziemy się ich bali. Chemia, która stanowi podstawę funkcjonowania wszystkiego tak naprawdę, no a informatyce już nie muszę wspominać, to wtedy nie będzie problemu z tym, żeby ci absolwenci szkół średnich wybierali uczelnie, które kształcą dobrze, które mają odpowiedni poziom wymagań, ale których absolwenci są rozchwytywani na rynku i zarabiają dużo.
0: Jeszcze pytanie do rektora Rafała Matery. Czy pan, panie profesorze, zastanawiał się nad znaczeniem tego hasła 3% dla nauki, 100% dla Polski? Ja wiem, że to takie trochę filozoficzne pytanie, jak my to rozumiemy, że te 3% nauki przyniesie nam 100% dla Polski, ale 100% czego?
1: 100% lepszego społeczeństwa, lepiej rozumiejącego, co się dzieje. Przede wszystkim chodzi o rozwój. To, że za każdą złotówkę, czy euro, czy dolara możemy rozmnożyć te inwestycje i czy to będzie razy 4, czy razy 8, bo różne są tutaj badania. To musi po prostu mentalnie się wbić w głowę rządzących. Jeżeli tego nie przyjmą, to znaczy, że stoimy w miejscu. Jeżeli wierzymy w rozwój i w każdym etapie i w te dyscypliny, o których przed chwilką mówił Krzysztof Jóźwik, i chemię, i matematykę, i fizykę, ale także po to, żebyśmy mówili lepszym językiem, żebyśmy mówili bardziej logicznie, żebyśmy używali argumentów, żebyśmy spierali się w sposób wyważone, ale dając argumenty, a to możemy osiągnąć, jeżeli spędzimy ze studentami odpowiednią liczbę godzin, przekonując ich do tego, że warto w sposób właśnie naukowy ze sobą dzielić różne perspektywy, to się wtedy uda, że będziemy mieli społeczeństwo niezradykalizowane, niespolaryzowane, ale taki, które szuka wspólnych, dobrych rozwiązań dla całego kraju, ale też dla wspólnej Europy. Pamiętajmy, Polska jest już długoletnim członkiem Unii Europejskiej. Rozumiemy się czasami trochę lepiej, czasami trochę gorzej, bo czasy są też trudne, zawsze były trudne, ale może dzisiaj w kontekście wojny, która się toczy za naszą wschodnią granicą, jest to na pewno trudniejszy moment. Więc jeżeli myślimy o tym, żeby Polska była bezpieczna, ale także przygotowana na ten rozwój, to zaufajmy w to hasło 3% dla nauki i wtedy będzie 100% dla Polski.
0: Bardzo dziękuję. To jest już puenta naszej rozmowy. Problemy współczesnych uczelni polskich można by omawiać długo, bo jest ich wiele i są to często kwestie złożone, ale czas audycji już nam się kończy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radia Łódź rektorowi Politechniki Łódzkiej, profesorowi Krzysztofowi Jóźwikowi. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie. Dobrej nocy dla Państwa.
0: I dziękuję za połączenie rektorowi Uniwersytetu Łódzkiego, profesorowi Rafałowi Materze. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy.
0: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ludzki to jest takie hasło bardzo nośne. Jeszcze słowo na zakończenie od pana rektora Jóźwika.
2: Ja myślę, że trzeba powiedzieć, że ci, którzy protestują, mówią: dajcie 3% na naukę, a my o siebie oddamy Polsce w 100%.
0: Dziękuję bardzo. Anna Groblińska, do usłyszenia.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
1: Rozmawiamy w pierwszej połowie czerwca, jeszcze chwila przed wakacjami, ale już pewnie w większości jesteśmy myślami gdzieś, gdzie jest ciepło, nad wodą, na przykład w poddębickich termach. Czy już w tym, a może dopiero w przyszłym roku będziemy mogli pojechać pociągiem z Łodzi do Poddębic?
2: Takie mamy sygnały z Urzędu Marszałkowskiego. Co prawda jeszcze nie na te wakacje, ale w grudniu tego roku jest szansa, że Łódzka Kolej Aglomeracyjna w swoim ofercie będzie miała również Poddębice. Pracujemy nad tym, ale też idziemy szerzej, gdyż dzięki środkom KPO 270 milionów złotych w tym momencie jest inwestowane ze Zduńskiej Woli Południa w stronę Inowrocławia i po drodze jest właśnie Poddębice, między innymi Szadek. Chcielibyśmy, żeby tak jak było kilkanaście lat temu, pociągi wróciły do Poddębic na trasę Gdynia-Katowice. Marzy nam się to, bo mamy coraz więcej turystów, zarówno jeżdżących do Gorących Źródeł, jak i do Zoborysew, w ogóle do naszego miasteczka.
1: I mieszkańcy... A pociągi przez cały rok czy w wakacje?
2: W wakacje to chcielibyśmy te pociągi Intercity, a tak to chcielibyśmy przez cały rok. Na pewno nie jest to zadanie proste, bo wiemy, jakie to są ogromne koszty, ale w Polsce jest wielki boom teraz na kolej. Wiemy, jak wielki przykłada do tego priorytet Ministerstwa Infrastruktury i mamy nadzieję, że przyjdzie pora i na tą linię, dokończenie tej linii, bo to jest linia 131. Ona na południu kraju jest już wyremontowana do Zduńskiej Woli. Potem jest te prace, o których mówiłem, bodajże do Tczewa i od Tczewa do Trójmiasta również jest wyremontowana, został długi odcinek. To idą kwoty w miliardy złotych, ale wiem, że jest zrobiona już dokumentacja, że wystąpiło PKP o pozwolenie na budowę, więc jest nadzieja, że w najbliższym czasie te pociągi do naszej miejscowości wrócą.
1: A macie szacunki, ilu pasażerów mogłoby obsłużyć to połączenie, choćby na trasie właśnie Łódź-Poddębice?
2: Ja takich szacunków nie posiadam. Wiem, że to Urząd Marszałkowski się tym zajmuje. Takich danych nie potrafiłbym przekazać, ale wiem, że jest zainteresowanie. Po prostu jak spotykam się z mieszkańcami Łodzi, no to część z nich dojeżdża do Poddębic samochodami, ale jest druga część, która chciałaby właśnie koleją dotrzeć do Poddębic.
1: Bo nie każdy chce w każdy długi weekend stać też w korku, bo umówmy się, że wiele osób, które wybierają samochody, też siłą rzeczy napędzają ten ruch samochodowy, a pociąg jest jednak, odchodzi ten problem, jeżeli chodzi właśnie o korki, czy
2: ja
1: o miejsce do parkowania.
2: Osobiście uważam, że pociąg jest bardziej komfortowy. Pomijamy wsiadając do niego właściwie cały stres. Nie jesteśmy kierowcą, tylko możemy spokojnie wsiąść do niego, dojechać do miejsca celowego i po drodze czytać, myśleć, no wszystkie inne rzeczy robić, a nie trzeba kierować za kierownicą.
1: Czyli styczeń 2027 to jest najprawdopodobniej ten moment, w którym będę mógł wsiąść w pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w Łodzi i wysiąść z niego w Poddębicach.
2: Wszystko na to wskazuje.
1: A od czego to jest uzależnione?
2: To myślę, że decyzje już Urzędu Marszałkowskiego muszą być.
1: A jeżeli chodzi o to połączenie Intercity?
2: No to muszą najpierw być przeprowadzone te ogromne inwestycje remontowe. No to myślę, że perspektywa 3-4 lat.
1: A czy do końca bieżącego roku uda się skończyć pomost nad Nerem, łączący Termy i Zoborysew, największy prywatny zoo?
2: Nie uda się na pewno skończyć. My w tym momencie, jakiś miesiąc temu rozpoczęliśmy pracę. To jest zadanie bardzo trudne, bo zadanie, które realizujemy w pobliżu rzeki, zadanie, które jest w pobliżu drogi 72, więc wiele ustaleń, wiele uzgodnień. Niemniej jednak część już z tych pozwoleń przebrnęliśmy, już prace się rozpoczęły. Jeżeli chodzi o samą kładkę, o której tak głośno było i o jej atrakcyjność, no to ona ma być budowana w przyszłym roku, a w tym roku w pierwszym etapie jest budowane błonia właśnie nad Nerem, promenada i jeszcze na sam finał z programu LIFE, unijnego projektu, którym weszliśmy jakieś półtora roku temu, będziemy budowali edukacyjny park pokazowy, gdzie chcemy po prostu pokazywać, jak oszczędzać wodę, jak rozwijać pomysły ekologiczne. Czyli to jest długie zadanie, ale pierwszy etap powinien być skończony w przyszłym roku, gdzieś w okolicy marca.
1: Ja zapytałem nie bez kozery o koniec bieżącego roku, dlatego że znalazłem jeden z artykułów właśnie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, co prawda z lutego ubiegłego roku, ale tam była mowa o końcu 2026 roku. Ale tutaj rozumiem, że już nam ta data odjeżdża i to szybciej niż pociąg z Łodzi do Poddębic.
2: Procedury niestety są skomplikowane i długie, musimy być na to przygotowani, ale efekty z reguły są naprawdę potem zadowalające.
1: A oprócz zoo oprócz term? Czy planujecie jeszcze jakiś turystyczny magnes uruchomić w perspektywie, no, do końca kadencji, bo zazwyczaj takie zadania się mapuje właśnie w takim okresie?
2: My mamy jako Podębice w tym momencie 26 zadań rozpoczętych, inwestycyjnych i trzymamy kciuki, mieszkańcy trzymają kciuki, żeby te wszystkie zadania się nam udało zrealizować, bo to jest ogrom pracy, opiewający na kilkadziesiąt milionów złotych. To może dla wielkiej aglomeracji łódzkiej nie są duże pieniądze, ale dla 15-tysięcznej gminy to są naprawdę duże. Wiele środków unijnych udało nam się pozyskać. Chcielibyśmy to zrealizować. Na pewno postawimy na promocję, bo zależy nam na tym, żeby Podębice były coraz bardziej rozpoznawalne. Mamy tu dużo zaległości, bo nie mieliśmy wielkich atrybutów, żeby je pokazywać. Uważam, że teraz mamy coraz więcej i na pewno będzie o nas słychać po to, żeby po prostu być jak najbardziej rozpoznawalnym na mapie turystycznej nie tylko województwa, ale i kraju.
1: A z inną termalną stolicą, czyli z Uniejowem, konkurujecie czy bardziej się uzupełniacie?
2: Ja zawsze podkreślam, że są takie województwa, szczególnie w Austrii sobie takie województwo upodobałem, Styria. Notabene Urząd Marszałkowski jest województwem partnerskim tego województwa i tam term jest kilkanaście i z terenu rolniczego stało się to teren bardzo rozwinięty turystycznie i przy okazji gospodarczo. Dlatego ja uważam, że powinniśmy się uzupełniać i zawsze to podkreślam.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski. Panie burmistrzu, co jakiś czas w dyskusji w Polsce i nie tylko powraca temat dwukadencyjności samorządowców. Przypomnijmy, dzisiaj w Polsce na mocy obowiązujących przepisów część samorządowców ma właśnie ostatnią kadencję, także między innymi pan, chyba że przepisy by się zmieniły, bo maksymalnie samorządowiec może rządzić przez dwie pełne pięcioletnie następujące po sobie kadencje. Czy powinno się uchylić to rozwiązanie, jak proponują niektórzy, czy powinno zostać tak, jak jest?
2: Ja jestem piątą kadencję. Mieszkańcy mają możliwość wyboru, bo zawsze kandydowałem, zawsze miałem kontrkandydata. Niektóre decyzje się nie podobały. 12 lat temu miałem referendum.
1: To też teraz temat na czasie.
2: Jest pełna demokracja. Uważam, że to jest pomysł absurdalny, pomysł zabijający wolność wyboru. Sprawdzałem, jak to wygląda w innych krajach Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej. Tylko wyczytałem, że we Włoszech 3 kadencje w miastach poniżej 15 tysięcy, a w pozostałych miastach wielokadencyjność, nikomu to nie przeszkadza. Ja zupełnie tego pomysłu nie rozumiem. Oczywiście wiem, jakie są argumentacje różnych organizacji pozarządowych, że stworzono jakieś układy, jakieś sitwy. W Podębicach tego państwo nie spotkacie. Moja rodzina nie pracuje na żadnych eksponowanych stanowiskach. I no myślę, że było to po to, że wielu samorządowców jest dobrych i poprzednia władza Prawo i Sprawiedliwość nie potrafili nas pokonać w wyborach. No to wprowadzili taki przepis. Dla mnie absurdalny.
1: No ale też rzeczywiście można się zawsze zastanowić, kto ma lepszy punkt startowy w wyborach na prezydenta czy burmistrza danej miejscowości, czy ktoś, kto już ma zna ten aparat urzędniczy, kto też często dysponuje mediami samorządowymi chociażby, czy ktoś, kto wchodzi od zera. W niektórych miastach no, nie ma tej siły przebicia.
2: Nie ma czegoś takiego od zera. Najpierw można startować na radnego, pokazać swoją działalność społeczną, a siła mieszkańców jest ogromna, o czym przekonaliśmy się nie dalej jak 2 tygodnie temu w Krakowie.
1: Właśnie, jeżeli chodzi o ten przykład Krakowa, pan myśli, że to, co się wydarzyło w stolicy Małopolski, w Grodzie Królów, otworzy ten worek referendalny i będziemy mieli znowu taką falę, jak w latach 2000 też była fala tych referendów, one się nazywały
2: abnegacyjne. Było referendum w Ciechocinku, było referendum w jednej z miejscowości w Wielkopolsce.
1: W Łęczycy teraz też są próby, żeby daleko nie szukać
2: w Łódzkiem. No, to są próby, one były nieudane. Ale na pewno będzie taka fala, że opozycja do obecnych włodarzy będzie próbowała takie kroki podejmować. Nie jest to miłe uczucie.
1: Czucie tego oddechu na plecach referendalnego?
2: Nie jest to miłe uczucie, takie referendum, bo po to są wybory. Trzeba samorządowcom dać czas, żeby pracowali, niech udowodnią. Jak się skończy kadencja, wtedy mieszkańcy mają prawo podsumować pracę włodarza, którego wybrali 2 lata temu, na przykład jak w Krakowie.
1: A powinno się może jakoś zmodyfikować te przepisy dotyczące odwołania włodarzy miast czy gmin w referendach, jeżeli chodzi chociażby o te progi? Bo żeby inicjatywa referendalna ruszyła, to trzeba zebrać 10% podpisów osób uprawnionych do głosowania w danym mieście, w danej miejscowości. Jeżeli chodzi później o te progi do odwołania, to one się wahają. Natomiast no, w Krakowie to było około 30%, mniej niż 30%, i chociażby poseł Krzysztof Piątkowski swego czasu powiedział, że dzisiaj trudniej jest zostać włodarzem miasta, a łatwiej jest zostać odwołanym.
2: No tu są dwie drogi. Jedna droga to mówi, żeby bardziej włączyć w decyzyjność mieszkańców i więcej decyzji podejmować w wyniku referendum. Druga forma to tak jak właśnie pan poseł Piątkowski powiedział, że łatwiej jest odwołać niż wybrać te wybory. Wszystko w rękach mieszkańców, oddajemy im władzę raz na 4, a w tym wypadku raz na 5 lat. Trzeba iść do wyborów, trzeba podejmować mądre decyzje i potem oceniać.
1: Ale to może powinno się chociażby zmienić to, tak jak proponuje profesor Jarosław Flis, socjolog z Krakowa, w rozmowie z Superekspresem to zaproponował, aby te głosy, które są przeciwko odwołaniu danego włodarza, nie były wliczane do frekwencji.
2: No, ciekawe to jest, ale to już niech się zajmą parlamentarzyści, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. My to mamy tyle pracy w samorządzie, takiej codziennej, takiej inwestycyjnej, że właściwie nie mamy czasu spoglądać tak bardzo aż na te przepisy, które są kreowane, a bardziej myślimy na tym, jak szybko wykorzystywać środki unijne, które pozyskujemy, bo Urząd Marszałkowski cały czas mówi, że im więcej wykorzystamy, tym więcej jest czasu na bonusy, na dodatkowe projekty. I nie ukrywam, że to jest naprawdę fascynujące, jak zmieniały się nasze miasta, nasze miasteczka. Ja się na tym koncentruję.
1: A jeżeli za 3 lata, w ciągu tych najbliższych 3 lat przepisy się zmienią, to pan znowu wystartuje w wyborach na burmistrza?
2: Myślę, że tak.
1: Chce się panu jeszcze?
2: Chce mi się jeszcze, tak. Nawet mam wielu takich znajomych Podębiczan, że mówię, jak tylko ci się będzie chciało, to zawsze będziemy z tobą, bo my przeszliśmy ogromne przeobrażenie jako Podębice. My byliśmy też miastem związanym z przemysłem tekstylnym, były zakłady próchni, które upadły, był bardzo zadłużony szpital. W tym momencie to wszystko odeszło do lamusa, bo szpital to jest, z tego co słyszymy, jeden z lepszych nawet w województwie, a może i kraju. Termy przyciągają do nas gości. Coraz więcej pojawiają się inwestorzy z branży turystycznej, które szukają terenów. Obudziło się budownictwo deweloperów, bo przez 50 lat nie było nawet mieszkań budowanych wielorodzinnych. Teraz to wszystko się zmienia. Jednak te źródła geotermalne dają kopa do rozwoju miasta.
1: To skoro tyle się zmieniło, to co jeszcze zostało do zrobienia?
2: No, infrastruktura musi być cały czas poprawiana, powstają nowe osiedla, koszty budowy dróg na naszym terenie są ogromne. My prowadzimy na przykład teraz 4 projekty związane z rewitalizacją, bo chcemy, żeby nasze miasto było atrakcyjniejsze dla mieszkańców i dla gości. 4 projekty z termomodernizacją, na przykład remontujemy za kilkanaście milionów przedszkole w Podębicach. No, tych prac mamy naprawdę od groma. Chcielibyśmy utworzyć małą strefę ekonomiczną, bo pojawiło się 2 przedsiębiorców, do których budujemy drogę. Chcielibyśmy to rozszerzyć. W samorządzie pracy nigdy nie zabraknie.
1: Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Kłaniamy się, życzymy miłego dnia. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry, a ze mną Magdalena Przybysz-Stawska, jedna z organizatorek drugiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Świat Mediów w oczach młodych naukowców. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To proszę powiedzieć, co to za wydarzenie?
2: To jest takie wydarzenie cykliczne, co prawda dopiero drugi raz organizowane, ale pierwszy raz taka inicjatywa powstała 2 lata temu. Był to pomysł skierowany do naszych studentów, wtedy głównie naszych studentów, naszego wydziału, naszej uczelni. W tym roku konferencja wykroczyła bardzo, bardzo poza granice naszego Uniwersytetu Łódzkiego, dlatego że wśród prelegentów, ale również słuchaczy zarejestrowanych w trybie takim biernym, znalazły się osoby praktycznie z niemal wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, z kierunków związanych z dziennikarstwem, z mediami szeroko rozumianymi i z informacją. Ta koncepcja ma na celu przede wszystkim to, żeby dać młodym ludziom, którzy mają marzenia albo plany, czasami też czysto pragmatyczne, związane ze swoją przyszłością widzianą w progach uczelni. Czyli widzą się jako naukowcy, badacze, albo po prostu osoby, które interesują się bardzo danym zagadnieniem. No i okazało się, że ten pomysł, który miałam 2 lata temu, trafił w dziesiątkę, no bo media, środki masowego przekazu okazało się, znalazły bardzo duży wyraz zainteresowania różnych osób. I patrząc na program tegorocznej edycji, widzimy, że te tematy, które są poruszane, są bardzo bogate, bo są to zarówno wystąpienia związane z mediami tradycyjnymi, ale również z konwergencją mediów, ze zjawiskiem manipulacji, propagandy, dezinformacji, ale także z przekazywaniem rzetelnej informacji. Było też takie ciekawe wystąpienie poświęcone radiu, temu, jak radio się zmienia na przestrzeni czasu. Także można powiedzieć, że ten wachlarz poruszanych zagadnień jest bardzo, bardzo szeroki. Nie wiem, cóż jeszcze mogę powiedzieć, po prostu wystarczy się cieszyć i mieć nadzieję, że konferencja stała się taką płaszczyzną nie tylko wymiany myśli, doświadczeń, pomysłów naukowych, ale też taką płaszczyzną do nawiązywania kontaktów i współpracy. Zachęciliśmy też uczestników do tego, aby przesyłali do nas materiały pokonferencyjne, więc ten kontakt z nimi na pewno będzie utrzymany również w kontekście edycji w przyszłym roku.
1: Świat mediów, jaki jest dzisiaj świat mediów według pani?
2: Zupełnie inny niż był kiedyś. Pojawienie się nowego medium, jakim jest internet, a też nowych mediów, wpłynęło na moim zdaniem zmniejszenie wiarygodności przekazu. Sztuczna inteligencja, techniki dezinformacji, manipulacji znane były, zwłaszcza te 2 ostatnie zjawiska, były znane już dawno, ale właśnie pojawienie się AI wpłynęło na to, że tak jak mówił jeden z prelegentów, dzisiaj trudno jest odróżnić prawdziwą informację od tej fałszywej, prawda? Fałszywej rozumianej jako ta, która jest generowana właśnie przez sztuczną inteligencję. Nie wiemy, czy twarz, którą oglądamy, jest prawdziwa, czy też nie. Nie wiemy, czy dziennikarz, który z nami rozmawia, jeżeli nie rozmawia w świecie rzeczywistym, jest osobą fizycznie istniejącą, czy jest to efekt po prostu działania właśnie sztucznej inteligencji. Więc dla mnie ten świat mediów stanowi coraz większe rozczarowanie. Dlatego, że trudno moim zdaniem współczesnemu człowiekowi, nie tylko przeciętnemu Kowalskiemu, ale nawet osobom, które zajmują się naukowo badaniem mediów, rozeznać się, co jest prawdą, a co nie. I komu można ufać, a kogo się trzeba bać, cytując poetę.
1: A jakie miejsce w tym współczesnym świecie mediów zajmuje prasa?
2: Cóż, prasa też musiała się dostosować do tego, jak się świat zmienia, więc też podlega zjawisku konwencji.

0: co wydrukowane, napisane, no, niesie za sobą nieco większą odpowiedzialność niż to, co pstrykniemy, pokażemy przez ułamek sekundy i to znika na przykład jako obraz.
1: Skoro mówi Pani, że już od wielu lat zwiastuje się koniec prasy, to w Pani ocenie jaka jest jej kondycja? Czy rzeczywiście widać koniec?
0: Nie, absolutnie nie. Na pewno nie.
1: To jakie są w takim razie perspektywy? Co się będzie działo?
0: Prasa, tak jak powiedziałam przed chwilą, będzie ulegać wpływowi otaczającego świata i też na pewno działaniu AI, co będzie miało bardzo negatywny wpływ na przekaz. Ale sądzę, że jeszcze przez wiele, wiele lat będą czytelnicy, którzy będą chcieli sięgnąć po gazetę lub czasopismo w tej wersji tradycyjnej. Poczuć w ręku papier, poczuć zapach farby drukarskiej, po prostu poczuć taki żywszy kontakt ze słowem. I nie mam pojęcia, czy jeszcze za mojego życia, czy może za życia kolejnego pokolenia, czy jeszcze następnego, i jak ta prasa się będzie zmieniała i w jak dużym stopniu w porównaniu do innych mediów, ale tak jak powiedziałam, skoro poradziła sobie przez tyle stuleci, to na pewno poradzi sobie też teraz.
1: A czy patrząc na to, że no, mamy to społeczeństwo, które coraz bardziej się starzeje, będzie więcej czytelników?
0: Mam nadzieję, my kształcimy studentów też w taki sposób, żeby zdawali sobie sprawę z zagrożeń i uświadamiamy im, że środki masowego przekazu nie kończą się na internecie, nie kończą się na obrazie, ale podkreślamy znaczenie tego najstarszego medium, jakim jest prasa, zwracamy uwagę na znaczenie radia, również telewizji. Bardzo często te dwa media są również lekceważone przez to młode pokolenie. I wierzę, bo prowadzę też takie badania wśród naszych studentów na trzecim roku licencjatu, taką sondę co roku, ile osób ma styczność lub miała styczność kiedyś z prasą. I okazuje się, że w latach wcześniejszych, jako młodsi, powiedzmy nastolatkowie, ci studenci sięgali po jakieś czasopismo młodzieżowe. Czasami wcześniej sięgali też po jakieś czasopisma, raczej ich rodzice, adresowane do dzieci. No a w wieku takim studenckim mają styczność z prasą, bo na przykład ich rodzice czytają prasę, czy to w wersji właśnie drukowanej, czy online. Więc wydaje mi się, że ta świadomość, że młode pokolenie kompletnie ma za nic prasę, jest bardzo przerysowane. Trzeba by się zastanowić, jaki tu jest stopień manipulacji i z czyjej strony, ale jestem przekonana, że nie jest tak źle, jak się mówi.
1: Bardzo optymistyczne zakończenie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka programu.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: I tak minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Mamy czwartek, 11 czerwca. Dzień dobry. Zaczynamy poranną audycję Radia Łódź. Na początek oczywiście serwis informacyjny przekazuje Małgorzata Błażewicz.
2: Dzień dobry. Za darmo na koncerty i z koncertów Łódź funduje komunikację podczas swoich urodzin. Uszczelnianie strefy płatnego parkowania w Łodzi trwa. Nowy parking powstał przy ulicy Pomorskiej. Amerykanie ponownie uderzyli w Iran. To odpowiedź na zestrzelenie wojskowego śmigłowca. Temperatura maksymalna dzisiaj do 17 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywiste. Zaczynamy jednak od ostrzeżeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu w powiecie wieruszowskim. Dodatkowo dla zachodniej części województwa łódzkiego wydano ostrzeżenia przed silnym deszczem oraz burzami. Obowiązują do godziny 12. Bezpłatna komunikacja na Łódź Summer Festival uchwalona. Radni przyjęli projekt uchwały znoszący opłaty za przejazd autobusami i tramwajami MPK Łódź w ostatni weekend lipca, czyli podczas hucznie świętowanych urodzin stolicy województwa. W wydarzeniu może wziąć udział nawet 160 tysięcy osób, przypomina radny Krzysztof Makowski z Lewicy.
3: Jeżeli przyjechaliby wszyscy na Redkini albo w okolice Redkini samochodami, to możemy sobie wyobrazić, jaki tam będzie armagedon. A jeżeli będzie możliwość zostawienia tych samochodów gdzieś wcześniej na parkingach, dojechania bezpłatną komunikacją, na pewno to usprawni poruszanie się w tym obszarze naszego miasta.
4: Jest to pewna forma podziękowania mieszkańcom i też jakby wspólnego świętowania po prostu, no, że wszyscy będą jeździli za darmo.
2: Dodaje radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej. Od głosu wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości, bo uchwała likwiduje bezpłatne przejazdy dla studentów podczas juwenaliów. Bezpłatna komunikacja w Łodzi będzie dostępna dla wszystkich pasażerów od godziny 15 24 lipca do 4 rano 27 lipca.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Koniec z dzikim parkowaniem w centrum Łodzi. Trwa budowa miejskiego parkingu na placu u zbiegu ulic Wschodniej z Pomorską. Wcześniej bez opłat parkowało tu kilkadziesiąt aut dziennie, co część mieszkańców bardzo dobrze wspomina.
5: Ogranicza się osobom, które mają jakiś pojazd, żeby gdzieś stanąć.
6: To raczej zła decyzja.
7: Chciałoby, żeby było bezpłatno, ale no, jak jest, tak jest. No, co zrobisz?
5: Proszę pana, po prostu wyciąganie pieniędzy od ludzi.
2: Na placu przy Pomorskiej 14 wymalowano już miejsca postojowe, zamontowano podnoszone zapory i parkomat. Na parkingu jest 35 miejsc postojowych, a jego uruchomienie planowane jest w najbliższych dniach. To jeden z etapów uszczelniania łódzkiej strefy płatnego parkowania. Wcześniej uruchomiono już m.in. parkingi przy ulicach Targowej czy na placu Zwycięstwa. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną falę uderzeń na Iran. Amerykańskie Centralne Dowództwo poinformowało o atakach na wiele celów wojskowych na irańskim terytorium. To odpowiedź na zestrzelenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca. Z Waszyngtonu mówi Marek Wałkuski.
8: Ataki były wymierzone w składy amunicji, węzły dowodzenia i kontroli, a także magazyny wojskowe. Dzień wcześniej Amerykanie zaatakowali irańskie systemy obrony przeciwlotniczej, naziemne stacje kontrolne i radary obserwacyjne w rejonie cieśniny Ormus. Amerykańskie ataki to odwet za zestrzelenie w poniedziałek przez Iran amerykańskiego śmigłowca bojowego Apache. Obaj piloci zostali uratowani. Prezydent Donald Trump oświadczył wcześniej, że Iran zbyt długo zwleka z negocjacjami i będzie musiał zapłacić cenę za tę opieszałość. Konflikt Stanów Zjednoczonych z Iranem trwa już ponad 100 dni. Wynegocjowane w kwietniu zawieszenie broni praktycznie przestało obowiązywać, choć żadna ze stron formalnie nie ogłosiła jego zerwania. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
2: Jawne wynagrodzenia i koniec tajemnicy płacowej. Już w przyszłym roku pracownicy mają zyskać dostęp do siatek wynagrodzeń w swoich firmach. Będzie można sprawdzić, ile zarabiają osoby na podobnych stanowiskach, a w przypadku podejrzenia nierównego traktowania zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Czy nowe przepisy oznaczają rewolucję na rynku pracy? O tym dziś po godzinie 8 rano porozmawiamy z gościem Radia Łódź, głównym inspektorem pracy Marcinem Staneckim. I na koniec sport. W siatkówce trwa sezon reprezentacyjny, ale to nie oznacza, że w klubach Ekstraklasy nic się nie dzieje. Trwają zmiany w składach drużyn z Łódzkiego. Mistrz Polski siatkarek Budowlani był bardzo aktywny na rynku transferowym. Pozostali nasi ligowcy ŁKS Iskra na nowe siatkarki i siatkarze czekają. O szczegółach mówi Piotr Andrzejczak.
9: Zespół Mistrzyń Polski w siatkówce Budowlani Łódź, choć do rozpoczęcia nowych rozgrywek jeszcze sporo czasu, jest już praktycznie skompletowany. Budowlani pozyskali m.in. reprezentacyjną rozgrywającą Katarzynę Wenerską, a na kluczowych pozycjach pozostały najważniejsze zawodniczki. Inna sytuacja w zespole ŁKS-u Komerskon. Tu na razie informacje o odejściach siatkarek, o nowych na razie Cichosza. Podobnie jest także w Skrzebełchatów. Z klubu płyną informacje o odejściach kolejnych siatkarzy, no więc na nowych zawodników musimy jeszcze poczekać.
2: Rozgrywki ligowe w siatkówce rozpoczną się w październiku 2026 roku. Więcej sportu w Radiu Łódź po 7, a na skrót najważniejszych informacji zapraszam za pół godziny.
0: Pogoda od rana, no deszczowo i pochmurno w tej chwili właściwie w całym regionie, choć w tym momencie nad Łodzią mamy takie małe okno pogodowe. Momentami jednak pada intensywnie, ale do południa te opady będą coraz słabsze. Jest chłodno na termometrze, mamy teraz 11 stopni na barometrze 990 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj będziemy mieli chmury i słabe opady deszczu, możliwe nawet do wieczora. Na termometrach do 16-17 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 6 minut po godzinie 6. Dzień dobry, kłaniają się dzisiaj Iwona Błaszczyk za konsoletą. Jarosław Turek przed mikrofonem. Będziemy Państwu pomagać wstawać w ten na razie deszczowy i pochmurny poranek. W czwartek, 11 czerwca.

Poranna audycja Radia Łódź. Mamy czwartek, 11 dzień czerwca. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:23. Chciałoby się powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie widzą. Zajdzie dzisiaj o 21:00. Imieniny obchodzą Paula, Barnaba, Anastazy, Jan, Felix, Teodozja, Flora, Radomił i Fortunat. Wszystkiego najlepszego. Ale obchodzimy też następujące ważne święta. Międzynarodowy Dzień Zabawy, to bardzo dobrze, i Międzynarodowy Dzień Rysia. No a wszystkie ryśki to fajne chłopaki, to wiadomo. Ale jest też Dzień Komornika Sądowego. No a komornicy to akurat nie są fajne chłopaki. To jest takie dosyć jednostronne święto, bo świętują bardziej komornicy niż ich klienci. Komornik to jest przecież egzekutor sądowy. A ciekawostka taka, że kiedyś to był zupełnie ktoś inny, bo kiedyś komornik to był chłop nieposiadający ziemi i zabudowań, mieszkający najczęściej u innych chłopów, utrzymujący się z pracy najemnej we dworze. Taki dawny komornik to tak bardzo nic nie posiadał, że ten obecny byłby nim strasznie rozczarowany.

0: To poranna audycja Radia Łódź na zegarze 19 minut, już prawie po godzinie 6. Zajrzyjmy do kalendarza.
1: Powtórka z historii.
0: Mamy 11 czerwca, a tego dnia w 1790 roku urodził się Jan Nepomucen Siemieński, właściciel Żytna w powiecie radomszczańskim. Znany z tego, że w jego dworze, także w czasie powstania styczniowego, odbywały się spotkania patriotyczne i bywał też sam Henryk Sienkiewicz, który miał się podobno ożenić z krewną Siemieńskiego, Marią Gryf Kellerówną. Ale do ożenku nie doszło, bo Sienkiewicz zgubił pierścionek zaręczynowy nad pobliskim stawem. Ja podejrzewam, że się po prostu rozmyślił. 11 czerwca 1846 w Brużyczce, w powiecie zgierskim z kolei, w wieku 73 lat zmarł Ignacy Starzyński Herbu Ślepowron, założyciel przemysłowego Ozorkowa. A skąd się w ogóle wzięła nazwa Ozorków? Od jakiegoś ozorka? No dokładnie tak właśnie. A ściślej od Zakola Bzury, która w tej okolicy utworzyła duży, nietypowy zawijas, kształtem przypominający wyciągnięty ozór. Stąd właśnie Ozorków. W 1897 odbył się pierwszy w Łodzi pokaz filmowy z wykorzystaniem kinematografu braci Lumière. Ustawiono go w Parku Helenów i codziennie projekcje trwały tam do 20 czerwca, a w repertuarze znalazły się m.in. Kąpiel Diany w Mediolanie, w Pianie, koronacja jego majestatu i wjazd pociągu na stację La Citat. Taka trochę pierwsza łódzka polówka, czyli seans pod chmurką. To jeszcze jedna data. W 1967 roku to były obchody tysiąclecia Chrztu Polski, na które ściągnęły tłumy wiernych, a to były czasy głębokiej komuny, przypominam. I ówczesne władze za wszelką cenę chciały ograniczyć udział łodzian w milenijnych obchodach, dlatego w Parku na Zdrowiu zorganizowały spotkanie z bohaterami bardzo wtedy popularnego serialu Czterej, Pancerni i Pies. Pancerni mieli po prostu odciągnąć łodzian od uroczystości religijnych. No i niewiele to dało. Na uroczystości religijne przybyły tłumy, a na czterech pancernych niewielu.

Państwo, poranna audycja Radia Łódź. Jak zawsze zapraszam do kontaktu. Nasz telefon bez zmian 606 78 78 78. Można też mailować na studio@radiolodz.pl. Tak mi się przypomniało, że wczoraj był Dzień Elektryka. Podobno to taki spóźniony suchar wybrany z memów w Ekspresie Ilustrowanym. Na czym stoi elektryk? Napięcie. No, jak zaiskrzyło, to znaczy, że dobrze.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Na zegarze jest 6:30. My zapraszamy na serwis informacyjny, który przekazuje Małgorzata Błażewicz.
3: Na łódzkim Widzewie stanęła odłownia dzików. W pobliżu pułapki widziano całe stado zwierząt. W związku z tym spółdzielnia mieszkaniowa wprowadziła zakaz korzystania z przyblokowych ogródków. Zwierzęta od dłuższego czasu pojawiają się między blokami, wchodząc na teren osiedla od strony lasu. Spółdzielnia informuje, że część dzików została już odłowiona w poprzednich miesiącach.

0: tysiącach. Problem wciąż jest poważny, bo według szacunków w Łodzi może żyć ponad 3000 dzików. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź. Awantura o las Łagiewnicki na sesji Rady Miejskiej w Łodzi. Chodzi o plany budowy ścieżki w koronach drzew oraz wieży widokowej w rejonie Zielonych Płuc Łodzi. Łagiewniki to największy las w granicach miasta w Europie. Magistrat planuje stworzenie w nim nowych atrakcji, ale też modernizację istniejącej już infrastruktury, jak na przykład wyremontowanie parkingu oraz stworzenie ścieżki rowerowej w śladzie ulicy Wycieczkowej. Szlak turystyczny w łódzkich Łagiewnikach ma kosztować 26 milionów złotych, z czego ponad połowa ma pochodzić ze środków unijnych. Uwaga kierowcy, drogowa ofensywa w gminie Sulejów. Drogowcy rozpoczęli remonty 7 dróg. Obecnie prace trwają w Uszczynie. Modernizacje obejmą także ulicę Widok i Działkową w Barkowicach, ulicę Spacerową i Łączną we Włodzimierzowie, odcinek Łazy, Dąbrowa Łęczna oraz skrzyżowanie w Witowie. Ponadto rozpoczął się także remont ulicy Malinowej w Sulejowie. Z kolei budowa drugiego odcinka chodnika przy ulicy Polnej to projekt wybrany w ramach tegorocznej edycji Sulejowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:00.
1: Mamy pochmurny i deszczowy poranek. Momentami pada intensywnie, ale są też okna pogodowe, tak jak w tej chwili w Łodzi. Jest dosyć chłodno, tylko 11 stopni na termometrze, na barometrze 990 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj będziemy mieli chmury, słabe opady deszczu, możliwe nawet do wieczora. Na termometrach do 16, maksymalnie 17 stopni. Wiatr dziś będzie słaby i umiarkowany z zachodu.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Także w kalendarzu czwartek, a za oknem jakby lany poniedziałek. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do godziny 9:00.

Za 24 minuty godzina 7, 606 78 78 78 to nasz telefon dla Państwa. Jak zawsze zapraszam do kontaktu od samego rana. Można też mailować na studio@radiolodz.pl, a za chwilę zajrzymy do porannej prasy.

tu poranna audycja Radia Łódź. Dzisiaj niespodzianka, do prasy zajrzymy mniej więcej za 10 minut, bo za chwilę będziemy mieli okienko telewizyjne. Na żywo w porannym programie będziemy się łączyć z TVP Info. To już za moment.

0: to poranna audycja Radia Łódź. Za 18 minut godzina 7. Jak mówiłem, łączymy się teraz z TVP Info.
1: Radio Telewizja. Czas na wspólną akcję Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Łączymy się z Radiem Łódź. W studiu jest Jarosław Turek. Jarku, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pozdrawiam Ciebie i także słuchaczy Radia Łódź. Co dzisiaj w regionie? Co czeka mieszkańców Łodzi i nie tylko?
0: Nietypowa sytuacja, bo można pokazać radio w telewizji, na odwrót byłoby troszkę gorzej. Różne ważne i ciekawe sprawy oczywiście, jak zawsze w porannej audycji Radia Łódź. Między innymi będziemy rozmawiali dzisiaj z gościem, jak zwykle po 8:00, to najważniejsza poranna rozmowa dnia. Dzisiaj o tym, że szykuje się prawdziwa rewolucja w wynagrodzeniach pracowników, bo płace za jakiś czas, w przyszłym roku, mają być w pełni transparentne i jawne, więc będzie można porównać, kto ile zarabia. No i teraz pytanie, jak to wpłynie na przykład na politykę pracodawców co do możliwości podwyżek. O tym po godzinie 8:00 będziemy rozmawiali z głównym inspektorem pracy Marcinem Staneckim. Ale oczywiście ważne i ciekawe rzeczy interesujące mieszkańców jak zawsze. Między innymi ważna informacja o tym, że w czasie tegorocznego Łódź Summer Festiwalu, czyli Wielkiego Święta Łodzi, także w ostatnim tygodniu lipca, komunikacja w Łodzi będzie bezpłatna. I to przez 3 dni dla wszystkich uczestników i mieszkańców. A przypomnę, że spodziewamy się nawet 160 tysięcy gości na Summer Łódź Festiwal. Będziemy też rozmawiali o problemie dzików, bo okazuje się, że dziki to nie jest problem tylko Warszawy. Mamy ich w Łodzi około 3000 i właśnie na jednym z łódzkich osiedli rozpoczął się ich odłów. Rozmawiamy o tym, że to jest akcja, która budzi pewne kontrowersje, a także o tym, jak to ma przebiegać. Będzie też trochę o koszeniu trawy. To akurat w Piotrkowie się wydarzyło. Przy okazji koszenia zginęły 2 jeże i to też sytuacja, która budzi takie społeczne rezonanse, emocje i komentarze na temat, czy nie należałoby tego zaniechać.
1: Radio Łódź, blisko mieszkańców Łodzi i regionu. Jarosław Turek ze studia Radia Łódź. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy słuchaczy raz jeszcze. Zachęcamy do słuchania Radia Łódź i oglądania TVP Info. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.
0: Bardzo dziękuję. Kłaniamy się także telewizją słuchaczy TVP Info.

0: Za 9 minut godzina 7. Wizyta panów z telewizji trochę nam to opóźniła, ale teraz już zajrzyjmy do gazet.
1: Przegląd prasy.
0: Rzeczpospolita pisze, że ustawa o aborcji ma wrócić do Sejmu, a nowa lewica chce rozpocząć pracę nad dokumentem nawet wbrew Koalicji Obywatelskiej, dowiedziała się gazeta. I taki krok Włodzimierza Czarzastego ma być podyktowany chęcią wzmocnienia ugrupowania przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Pierwsze ustalenia mają być dokonane z koalicjantami Donaldem Tuskiem, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. A cytowani przez dziennik eksperci potwierdzają, że obecnie jest to najlepszy termin na próbę powrotu do prac nad ustawą. Im bliżej terminu wyborów, tym gorzej może on być przyjęty zarówno przez koalicjantów, jak i wyborców. Zgodnie z ustaleniami koalicji, prace nad ustawą o aborcji mają ruszyć po przegłosowaniu przez Sejm ustawy o statusie osoby najbliższej. A Gazeta Wyborcza na łódzkich stronach pisze, że prokuratura z Ostrowa Wielkopolskiego przejęła sprawę przetargów dotyczących Łódź Summer Festival i Miejskiej Gazety. Tam padają pytania o kulisy działania łódzkiej organizacji turystycznej. Łódzka prokuratura wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, do których mogło dochodzić przy organizacji Łódź Summer Festival i obsłudze reklam w gazecie wydawanej przez Bibliotekę Miejską w Łodzi i portal łódź.pl. A wspólnym mianownikiem obu wątków jest właśnie łódzka organizacja turystyczna, czyli stowarzyszenie, w skład którego wchodzi ponad 140 podmiotów publicznych i prywatnych. W 2025 roku wsparte przez miasto Łódź i jego spółki składkami w łącznej kwocie ponad 10 milionów złotych. Łódzka organizacja turystyczna zajmuje się m.in. zbieraniem reklam dla Łódź.pl, a śledczy badają, czy przy przetargu na tę usługę nie doszło do zmowy stowarzyszenia z Biblioteką Miejską w Łodzi. Drugi wątek dotyczy unieważnienia przetargu na obsługę letniego festiwalu w Łódzkim Centrum Wydarzeń, bo ostatecznie umowa została zawarta, ale nie przez ŁCW, tylko przez łódzką organizację turystyczną, która nie podlega pod prawo o zamówieniach publicznych. O tym więcej w dzisiejszej Gazecie Wyborczej.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W wakacje nie ma nudy.
6: Jest mikrofon, zabawa i sport.
5: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
7: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
8: Klub Wytwórnia zaprasza na Czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie. Rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
9: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
10: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
9: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
18: A my już sprawdzamy, jakie problemy od rana mogą napotkać kierowcy na drogach. Mówi o tym Damian Grosicki.
19: Witam i zaczynam od informacji dla podróżujących autostradą A1 w kierunku Gdańska, gdzie doszło do dwóch kolizji. Pierwsza przy węźle Piątek, gdzie samochód uderzył w bariery i z tego powodu zablokowany jest prawy pas i częściowo pas włączenia na węźle. Utrudnienia w tym miejscu mogą jeszcze potrwać do godziny. Drugie podobne przy węzłach Kutno Północ, Kutno Wschód. Również zablokowany jest prawy pas. Utrudnienia są też na Krajowej 70 Załowiczem w kierunku Arkadii na ulicy Skierniewickiej, gdzie doszło do wypadku. O szczegółach za chwilę w wiadomościach, a kolejny raport drogowy za pół godziny.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
18: Już minęła siódma. To jest pora na audycję Radia Łódź, w której teraz zapraszamy na serwis informacyjny. Przekazuje Małgorzata Błażejewicz.
14: Zaczynamy od wypadku w powiecie łowickim. Jest ofiara śmiertelna. Szlabany zamiast dzikiego parkingu. Łódź porządkuje parkowanie w centrum. Światła, drony i tysiące wiernych. Barcelona świętowała ukończenie Sagrady Familii. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna do 17 stopni. Tragiczny wypadek w miejscowości Mysłaków w powiecie łowickim. Nie żyje jedna osoba. Na drodze krajowej numer 70 bus zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, 5 jest rannych. Przyczyny wypadku ustala policja. Łódź walczy z dzikimi parkingami. Na kolejnym z nich powstaje właśnie parking miejski. Mowa o placu przy ulicy Pomorskiej 14, gdzie stanęły już szlabany i wymalowano miejsca postojowe. O szczegółach mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
15: Na parkingu miejskim u zbiegu ulic Pomorskiej i Wschodniej znajdzie się 35 miejsc postojowych.
20: Co do zasady, parkując auto na którymkolwiek z parkingów miejskich, przejeżdżamy przez szlaban, przy którym skanowana jest nasza rejestracja. Następnie, po zakończeniu parkowania, opłacamy postój w kasie biletowej.
15: Mówi Wiktor Stańczyk z zarządu Drugi Transportu w Łodzi. Parking jest przystosowywany do działania. Stanęły tam szlabany, kasa biletowa czy licznik miejsc. To już kolejny etap doszczelniania łódzkiej strefy płatnego parkowania.
20: Na ten moment uruchomione zostały parkingi przy ulicach Fabrycznej, Targowej, Rewolucji 1905 roku oraz przy Placu Zwycięstwa.
15: Parking przy Pomorskiej 14 ma zacząć działać w ciągu najbliższych dni.
14: Parkingi miejskie ze szlabanami działają całodobowo. W przeciwieństwie do miejsc w strefie płatnego parkowania nie obowiązują na nich godziny wolne od opłat, więc płatne jest na nich także parkowanie w nocy. Łodzianie i goście odwiedzający miasto podczas Łódź Summer Festival pojadą komunikacją miejską za darmo. Rada Miejska przyjęła uchwałę znoszącą opłaty za przejazdy autobusami i tramwajami MPK w ostatni weekend lipca, kiedy obchodzone będą urodziny miasta. Przeciwko rozwiązaniu nie głosowali, ale od głosu wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jest zapis uchwały likwidujący bezpłatne przejazdy dla studentów w czasie juwenaliów. Darmowa komunikacja będzie obowiązywać wszystkich pasażerów od godziny 15 w piątek 24 lipca do godziny 4 rano w poniedziałek 27 lipca.
21: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
14: Przy jednym z bloków na łódzkim Widzewie stanęła odłownia dla dzików. W związku z tym spółdzielnia mieszkaniowa wprowadziła zakaz korzystania z przyblokowych ogródków. W jej pobliżu pojawiło się całe stado zwierząt. Obecne działania mają ograniczyć obecność dzików na osiedlu dla bezpieczeństwa mieszkańców, mówi Radio Łódź wiceprezes spółdzielni imienia Chrobrego Włodzimierz Kwirowski.
22: Żeby się nie zbliżano do tego miejsca, gdzie klatka jest postawiona, bo po prostu chodzi o to, żeby skuteczność była w miarę wysoka tych działań. To mamy nadzieję, że mieszkańcy zrozumieją, że taka jest potrzeba.
23: No oni nęcą to, no nęcą tym jedzeniem tam ich, bo nie miały tutaj co jeść, więc wykopywały kwiaty sobie tam, cebulki jadły.
24: Miejsce dla nich jest gdzieś w leśnych jakichś odstępach, a nie tutaj. No i należy je tam skierować.
14: Dodają mieszkańcy. Odłownia na Widzewie stanęła w miejscu, w którym dziki wchodzą na osiedle. Część dzików zostały już odłowionych w poprzednich miesiącach, zostały uśpione lub trafiły do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Kolejne odłowy zaplanowano na drugą połowę czerwca. Jawne wynagrodzenia i dostęp do siatek płac w każdej firmie. Rząd przygotowuje przepisy, które mają zwiększyć przejrzystość zarobków i ułatwić wykrywanie nierówności płacowych. Czy to rewolucja na rynku pracy i jakie skutki przyniesie pracownikom oraz pracodawcom? O tym dzisiaj w Radiu Łódź porozmawiamy z głównym inspektorem pracy Marcinem Staneckim. Zapraszam o 8.10. Symboliczne zakończenie budowy kościoła Sagrada Familia w Barcelonie. Wieża Jezusa Chrystusa i krzyż górujące nad bazyliką oficjalnie pobłogosławione. W setną rocznicę śmierci architekta budowli Antoniego Gaudiego symbolicznie zakończono budowę kościoła. Po uroczystej mszy świętej zgromadzeni byli świadkami widowiska muzyczno-audiowizualnego. Do pokazów wykorzystano drony i materiały pirotechniczne, a całość robiła gigantyczne wrażenie. Naszej reporterce Agacie Król mówili o tym Polacy, którzy byli na miejscu.
25: Wszystko bardzo, bardzo ładne, najbardziej... Może te światła takie wielkie, duże, ładne.
26: Jesteśmy pod wrażeniem wszyscy, wdzięczni za wizytę w Katalonii, wdzięczni Gaudiemu za świątynię, za bazylikę.
27: To było przeżycie, które było kwintesencją mojego pobytu tutaj.
14: Uroczysta msza święta była ostatnim punktem wizyty papieża Leona XIV w Barcelonie. Dziś z samego rana papież wyruszy na Wyspy Kanaryjskie, na początek Las Palmas na Gran Canaria, a następnie Santa Cruz na Teneryfie. Więcej dobrych wiadomości w Radiu Łódź za pół godziny. Zapraszam.
18: A teraz wiadomości sportowe przekazuje Piotr Andrzejczak.
28: Polscy siatkarze pokonali 3-0 Kubę w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów. Dzisiaj o 14:00 zespół Nikoli Grbicza zmierzy się ze Słowenią, a turniej rozgrywany jest w Chinach. Kamil Majczak gra dalej w Holandii. Urodzony w Piotrkowie tenisista pokonał w pierwszej rundzie turnieju w Hertogenbosch Finna Otto Virtanena. Teraz jego rywalem będzie dobrze znany mu Australijczyk.
1: Grałem z McCabe'em, z którym grałem w zeszłym tygodniu w Birmingham. Na pewno będzie to trudne spotkanie, więc dam z siebie wszystko i mam nadzieję, że dalej będę prezentował dobry tenis.
28: A na holenderskiej trawie zagra dzisiaj także Magdalinet, która powalczy ze Słowaczką Miją Pochankową o ćwierćfinał turnieju WTA. A z turniejem pożegnał się już Hubert Hurkacz. Przegrał z Węgrem Martonem Fukowiczem w trzech setach w pierwszej rundzie. Pierwszy od lat występ gwiazdy tenisa Sireny Williams w turnieju WTA prawdopodobnie zakończył się tylko na pierwszym meczu, bo w środę jej deblowa partnerka na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Clubu Victoria Mboko doznała kontuzji w pojedynku singlowym. AKP Łódź nie zagra w najlepszej szesnastce prestiżowego turnieju Euro Winners Cup. Mistrzowie Polski w beach soccerze przegrali w barażu z węgierskim Bonihat BFC po dogrywce 4-6. Łodzianie mecz rozpoczęli źle, potem jednak przejęli kontrolę, dlatego porażki żałuje grający trener Jakub Bistuła.
2: Udało się wrócić do tego meczu i przez dużą część prowadzić 3-2. No i szkoda, że nie udało się domknąć tego meczu, bo mieliśmy dużo sytuacji. Przeciwnik grał w osłabieniu po czerwonej kartce i szkoda, że nie zdołaliśmy zdobyć tej czwartej bramki. Wydaje mi się, że ona by bardzo pomogła.
28: AKP Łódź kończy turniej w turnieju meczem o 17 miejsce przeciwko drużynie ze Stavanger z Norwegii. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9.
18: Za oknem chłodny i deszczowy poranek. Deszczowy, bo pada i będzie padać. Momentami intensywnie, ale do wieczora te opady niestety będą nam towarzyszyć, chociaż będą coraz mniej intensywne, a chłodny, bo na termometrach w tej chwili od 10 do 11 stopni. Na barometrze 990 hektopaskali. Dziś na termometrach no, niewiele więcej. W najcieplejszym momencie dnia będzie plus 16, plus 17. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
18: 8 minut po godzinie 7. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do godziny 9.

Pora na audycję Radia Uciech. Zawsze zapraszam do telefonu, nawet o tak wczesnej i nieprzyjemnej za oknem porze. 606-78-78-78. Studio małpa radiołódź.pl. Te adresy i numery dla Państwa do godziny 9 do dyspozycji, a na pewno do 7.30 jeszcze w porannej audycji Radia Łódź porozmawiamy o tych dzikach, które no, są kłopotem na niektórych osiedlach, a na Widzewie właśnie wystawiono taką pułapkę, która ma je odławiać po to, żeby można było je potem łatwo uśmiercić.

0: Pewnie Państwo już słyszeli, że na łódzkim Widzewie stanęła odłownia dzików, czyli taka pułapka, która ma ściągać zwierzęta do środka i tam je więzić do czasu, aż przyjdą osoby, które będą coś dalej z tymi zwierzakami robić, a to dlatego, że spółdzielnia postanowiła rozwiązać problem zwierząt wchodzących na osiedle, czy spacerujących między blokami. Przy okazji też wystawienia tej pułapki wprowadziła zakaz wstępu na przyblokowe ogródki działkowe czy warzywne w bezpośrednim sąsiedztwie, żeby nie było konfrontacji ludzi z dzikami. A więcej o tym mówi nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
1: Dziki na Widzewie, ale też w innych częściach Łodzi widywane są nie tylko nocą, ale także w ciągu dnia. Przy jednym z bloków przy ulicy Dostojewskiego ustawiono specjalną odłownię, która ma być jednym z elementów szerszych działań ograniczających populację dzików. Sprawa budzi jednak emocje. Jedni mówią o konieczności działania, inni o kontrowersyjnej metodzie. Problem jednak jest.
2: No jest to problem. One się przeniosły prawdopodobnie z miejscem, gdzie budują bloki teraz.
3: Należałoby dla nich znaleźć środowisko, w którym by sobie mogły żyć. No,
2: nęcą tym jedzeniem tam ich, bo nie miały tutaj co jeść, więc wykopywały kwiaty sobie tam, cebulki jadły.
1: Odłownia stanęła na skraju osiedla, dokładnie tam, gdzie dziki najczęściej wchodzą z lasu między bloki. Spółdzielnia zdecydowała również o zamknięciu dostępu do ogródków przyblokowych w jej bezpośrednim sąsiedztwie, by nie dochodziło do kontaktu mieszkańców ze zwierzętami.
4: Włodzimierz Kwirowski, jestem zastępcą prezesa do spraw technicznych spółdzielni imienia Bolesława Chrobrego. Problem jest już od 2 lat przynajmniej bardzo duży, dlatego że jest niekontrolowana ilość dzików na osiedlu. Były jakieś tam przypadki incydentalne, ale zaczęło to być problemem na skalę całego osiedla. Doszło nawet do tego stopnia, że w ostatnim czasie dziki uśmierciły psa któregoś z mieszkańców. W związku z tym sytuacja stała się już, tak powiem, dramatyczna.
1: Odłów ma być prowadzony w drugiej połowie czerwca, ale już teraz, jak rozumiem, na przykład ta sytuacja z tego bloku numer 123, tam teraz cały czas klatka stoi i ten odłów jest tam prowadzony.
4: Tak, jest prowadzony, bo jest taka jakaś próba tworzona, jak to będzie działało, przynajmniej w tym miejscu, i nie czekają już na tą drugą połowę czerwca, już jest próba podjęta.
1: Według części samorządowców i mieszkańców odłownia to jedyne szybkie rozwiązanie, które może ograniczyć problem dzików w tej lokalizacji. Radny Rady Miejskiej w Łodzi Krzysztof Makowski z Lewicy mówi, że podobne działania są prowadzone także w innych miastach w Polsce.
5: To jest bardzo dobre rozwiązanie. To jest rozwiązanie, które stosują samorządy w całej Polsce po to, aby zapanować nad tym niekontrolowanym przybywaniem dzików, zwłaszcza w dużych miastach, blisko osiedli, gdzie jest dużo mieszkańców, są dzieciaki, i stanowią one realne zagrożenie.
1: Innego zdania jest radna Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
6: To są trochę takie działania moim zdaniem nadmiarowe. Przede wszystkim te działania, na które miasto powinno stawiać, to jest chociażby zabezpieczenie śmietników. No problem niestety dzisiaj mamy taki, że wszystkie te zwierzęta, które są odławiane do odłowni, są później uśmiercane. Musimy mieć tego pełną świadomość, więc każde zgłoszenie niestety kończy się śmiercią zwierzęcia.
7: Grzegorz Gawlik, zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. W 2026 roku na terenie naszego miasta odłowiono 200 dzików. 15 spośród nich trafiło do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Łodzi, natomiast 185 zwierząt zostało poddanych farmakologicznej eutanazji. Należy tutaj podkreślić, że obowiązujące w całym kraju przepisy związane z afrykańskim pomorem świń, czyli wysoce zaraźliwą chorobą wytrusową, zakazują relokacji dzików na inne tereny.
3: Miejsce dla nich jest w leśnych jakichś odstępach, a nie tutaj, no i należy je tam skierować. Ale żeby zabijać, to nie bardzo.
0: Spółdzielnia informuje, że część dzików została już odłowiona w poprzednich miesiącach, jednak problem oczywiście pozostał. Także problem tych śmieci, które przyciągają zwierzęta. 3000 dzików w granicach miasta. To jednak sporo. A wciąż się rozmnażają. I w dodatku nie mają jak opuścić tego terenu, bo są otoczone drogami szybkiego ruchu.

0: jakby Państwo chcieli skomentować sprawę dzików i nie tylko, to zapraszam oczywiście 606 78 78 78, nasz telefon do dyspozycji, a niebawem sprawdzimy, jaka jest sytuacja na drogach.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
5: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział, komin sportowy dla każdego dziecka, tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
6: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
7: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.

0: Śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
4: No, pogoda dzisiaj od rana na pewno nie sprzyja kierowcom i jeździe. Co jeszcze nie sprzyja, o tym Damian Grosicki.
5: Nadal kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na Krajowej 70 w Mysłakowie w powiecie łowickim, gdzie, przypomnijmy, doszło do zderzenia busa z ciężarówką. Sytuacja może tak wyglądać do godziny 10. A co poza tym? No, miejscami pada deszcz, ulice się korkują, a kierowcy przy tym denerwują, szczególnie w Łodzi, dojeżdżając do ronda lotników. Cały czas też przypominamy o remoncie torowiska w tym miejscu. Klasycznie na nicie trasie WZ i na Obywatelskiej, zarówno przy Jana Pawła, jak i Maratońskiej. Z kolejnym raportem wracam minutę przed 8.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
4: Na zegarze jest 7:30.
6: Same dobre wiadomości.
4: I te wiadomości przekazuje Małgorzata Błażewicz.
7: Już można ubiegać się o stypendium prezydenta miasta Łodzi. Zgłoszenia od uzdolnionych absolwentów szkół średnich, którzy mogą się wykazać szczególnymi osiągnięciami w nauce, przyjmowane będą do 18 września. Miasto przeznaczy w tym roku na program stypendialny 600 tysięcy złotych. Dodatkowe stypendia ufundują też pracodawcy. Łódzki Miejski Klub Tenisowy doczeka się wreszcie nowoczesnego kortu centralnego. Mają być nowe trybuny, które pomieszczą blisko 500 kibiców, co pozwoli na organizację turnieju na najwyższym poziomie. Zawodnicy dostaną powiększony kort z tradycyjnej mączki ceglanej, a hitem nowego obiektu ma być otwarta galeria widokowa. To stalowy taras, który zawiśnie na wysokości prawie 3 metrów, mówi prezes MKT Ryszard Kaliński.
8: Atutem tego projektu jest to, że jest ta galeria widokowa wzdłuż wszystkich kortów, gdzie rzeczywiście rodzice czy zainteresowani mogą oglądać zupełnie w innych warunkach. Teraz siedzą przy tej siatce, no i to nie są warunki do oglądania.
7: Prace budowlane mają się rozpocząć w lipcu i potrwają 8 miesięcy. Koszt modernizacji kortów w Parku Poniatowskiego to 2,5 miliona złotych. Dar młodzieży dopłynął do wysp Bahama. Żaglowiec pokonał Atlantyk i zmierza do USA na uroczystości 250-lecia tego kraju. Studenci Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podczas postoju w porcie Nassau zwiedzili jeden z największych statków wycieczkowych świata, Allure of the Seas. 17 czerwca dar zacumuje w porcie w Norfolk, a 2 lipca w Nowym Jorku, gdzie odbędą się parady żaglowców z Bostonu. Regata rozpocznie powrót do Gdyni. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8:00.
4: No, na wyspach Bahama to trochę lepsza dzisiaj pogoda, bo co prawda jest pochmurna, ale 29 stopni na termometrze. U nas zupełnie inaczej. Chłodniej i pochmurno i deszczowo. Tak zaczął się ranek i taki będzie dzień, chociaż te opady w ciągu dnia będą coraz mniej intensywne. Choć ma kropić do wieczora, tylko 10-11 stopni teraz na termometrze, na barometrze 990 hektopaskali. W ciągu dnia temperatura może wzrosnąć, ale tylko do 16-17 stopni. Wiatr ma być słaby i umiarkowany z zachodu.
9: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: No ale o rejsie na wyspy Bahama zawsze przyjemnie pomyśleć. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do godziny 9:00.

temat dzików nam się dzisiaj od rana przewija, bo mówiliśmy o dzikach na Widzewie i pułapki na te zwierzęta, a za kilka minut będziemy mówili o dzikich parkingach w centrum Łodzi, które no powoli odchodzą w przeszłość, bo urzędnicy domykają strefy płatnego parkowania. Ale zanim to nastąpi, jeszcze może taki drobny żart. Tylko że w temacie. Żona mówi do męża: kochanie, ale mi się przytrafiła niesamowita historia. Wyobraź sobie, że dziś rano widziałam dzika w drodze do pracy. Naprawdę? To rzeczywiście niesamowite. Ale po czym poznałaś, że idzie do pracy?

0: Radio Łódź.
1: A teraz o tym, że trwa doszczelnianie strefy płatnego parkowania w Łodzi. Darmowy postój zakończył się bowiem na jednym z dzikich do tej pory parkingów nieopodal Placu Wolności. Chociaż powstający tam parking miejski jeszcze nie działa, to takich miejsc, które już zaczęły pobierać opłaty od kierowców, a wcześniej tych opłat nie było, nie brakuje. I przygląda się temu nasz reporter Seweryn Potentas.
2: Kolejny dziki parking znika z mapy Łodzi. Chodzi o plac przy ulicy Pomorskiej 14. Jeszcze do niedawna kierowcy zostawiali tam auta w pełni za darmo. Obecnie teren przygotowywany jest pod parking miejski, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
3: Przy Pomorskiej 14 w ostatnim czasie prowadzone były prace przygotowawcze mające na celu przystosować parking do przyjętych standardów. Na nowym miejskim parkingu we wskazanej lokalizacji wyznaczone zostało 35 miejsc postojowych.
4: Bardzo szkoda, że nie będę, bo za duże pieniądze wyjdę na ten parking. No, chciałoby, żeby było bezpłatno, ale no, jak jest, tak jest. No, co zrobisz?
5: Nie, to raczej zła decyzja.
2: Na przyszłym parkingu miejskim pojawiły się już szlabany, kasa biletowa czy licznik miejsc. Wymalowano także miejsca postojowe, w tym te dla osób niepełnosprawnych.
3: W najbliższych dniach parking powinien zostać w pełni otwarty. Co do zasady, parkując auto na którymkolwiek z parkingów miejskich, przejeżdżamy przez szlaban, przy którym skanowana jest nasza rejestracja. Następnie, po zakończeniu parkowania, opłacamy postój w kasie biletowej.
6: Tragedia. Nie można nigdzie zaparkować. Ostatnio chcieliśmy zaparkować przy Piotrkowskiej. 10 czy 20 zł godzina. To już jest przesada.
7: Proszę pana, po prostu wyciąganie pieniędzy od ludzi.
8: No bo dzienny parking kosztuje oczywiście. Nie?
7: Dla mnie to jest straszna głupota. Po prostu no, ogranicza się osobom, które mają jakiś pojazd, żeby gdzieś stanąć.
9: Moim zdaniem słusznie, że to zostaje zlikwidowane. Takie dzikie miejsca w ogóle nie powinny mieć miejsca w centrum. Powinno być to zabezpieczone przez urząd, przez miasto tak naprawdę parkingi w centrum.
10: Jedni się cieszą, inni się martwią. Marcin Masłowski, radny Rady Miejskiej w Łodzi. Uczciwość nakazuje, że nie może być tak, że ktoś na dzikim, nielegalnym parkingu stanie sobie bezpłatnie, a ktoś 10 metrów dalej musi płacić za strefę płatnego parkowania, więc warto to uporządkować, tym bardziej, że mieszkańcy, którzy rzeczywiście parkują tam, bo mieszkają w danej strefie, i tak mają taki abonament, że to parkowanie roczne kosztuje ich, w przeciwieństwie do innych łodzian albo gości spoza miasta, przysłowiowe grosze. Albo wszyscy parkujemy bezpłatnie, albo wszyscy płacimy.
2: Jak podkreślają mieszkańcy, w ostatnim czasie ze skrzyżowania Pomorskiej ze Wschodnią zniknęło jednak znacznie więcej bezpłatnych miejsc.
7: Około 100 było tu, tutaj było. No i poza tym to nigdzie więcej darmowych.
2: To dlatego, że odgrodzono również teren przy ulicy Pomorskiej 9. Tu powstać ma apartamentowiec. W większości dzikie parkingi przeradzają się jednak w parkingi miejskie.
3: Na ten moment uruchomione zostały parkingi przy ulicach Fabrycznej, Targowej, Rewolucji 1905 roku oraz przy Placu Zwycięstwa.
2: Ceny za postój na parkingach miejskich są takie same jak w sąsiadujących strefach płatnego parkowania, czyli 5 lub 6 zł za pierwszą godzinę.
1: Warto dodać, że parkingi miejskie z zaporami będą działać całodobowo. W przeciwieństwie do miejsc w strefie płatnego parkowania nie obowiązują na nich godziny wolne o opłat. A jak słyszymy, opinie mieszkańców są różne na temat likwidowania tych dzikich parkingów, w zależności pewnie od tego, czy korzystali z darmowego parkowania, czy nie.

To jest poranna audycja Radia Łódź, której zapraszamy po 8 na rozmowę z gościem. O czym? No, między innymi o tym, że w przyszłym roku szykuje się prawdziwa rewolucja w wynagrodzeniach pracowników, bo płace mają być jawne. Pracownicy będą mogli sobie porównać, kto ile zarabia, na jakim stanowisku. Będzie więc pełna transparentność. No i możliwość złożenia skargi do inspekcji pracy, jeśli ktoś poczuje się dyskryminowany finansowo. Ciekawe, jak to wpłynie na zarobki i ogólnie politykę wynagrodzeń w firmach. Porozmawiamy o tym po 8 z głównym inspektorem pracy, panem Marcinem Staneckim, ale także oczywiście o innych sprawach związanych z prawem pracy. Nasz gość dzisiaj o 8.10.

0: gases in the air that we all need to live and survive.
1: To poranna audycja Radia Uczu, nas oczywiście za chwilę wiadomości, ale wcześniej jeszcze raz sprawdzimy, jaka jest sytuacja na drogach, bo dziś w niektórych miejscach są problemy.
2: Radio Łódź.
3: Autopromocja.
4: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
5: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
6: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
7: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
3: Zapraszam. Agata Gwizdała. Autopromocja. Reklama.
8: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
12: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
13: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
14: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
15: Znowu to zrobił.
16: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
17: Skup się!
16: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
18: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi zadbajmy o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk, od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
3: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: Wracamy na drogi, na których od rana mamy tu i ówdzie różne utrudnienia, informuje o tym Damian Grosicki.
17: I nie będzie zaskoczenia, jak powiem, że po Łodzi jeździ się kiepsko, oczywiście miejscami, a do nich należy zaliczyć Rondo Solidarności, Rokicińską przed Hetmańską, Wojska Polskiego, Przyzgierskiej, Franciszczańskiej i Spornej. Na Źródłowej w kierunku Palki Torek nie ma końca, ciasno jest też na Kilińskiego przy Traugutta. W Zgierzu natomiast kierowcy postoją na skrzyżowaniu Łęczy z Musierowicza i Gałczyńskiego. A na kolejne wiadomości drogowe zapraszam za 30 minut.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: Zbliża się godzina 8. Przed nami teraz serwis informacyjny, przekazuje Małgorzata Błażewicz.
19: Utrudnienia na trasie Łowicz-Skierniewice. Po śmiertelnym wypadku wyznaczono objazdy. Ulewy i silny wiatr dały się we znaki w całym kraju. Strażacy interweniowali ponad 160 razy. Spór o przyszłość Lasu Łagiewnickiego. Emocje wokół ścieżki w koronach drzew i wieży widokowej. Temperatura maksymalna do 17 stopni, wiatr umiarkowany. Tragiczny wypadek w powiecie łowickim. Nie żyje jedna osoba. W miejscowości Mysłaków na Krajowej 70 doszło do śmiertelnego wypadku, mówi Urszula Szymczak z łowickiej policji.
20: Doszło do zderzenia dwóch pojazdów jadących z przeciwnego kierunku. Ciężarowej Scania oraz busa Renault. Busem podróżowało 5 osób. Niestety na skutek zdarzenia jedna kobieta poniosła śmierć na miejscu. Pozostałe osoby podróżujące busem oraz kierujące Scanią zostali przewiezieni do szpitali. Kierujący pojazdami byli trzeźwi.
19: Na miejscu trwają czynności z udziałem służb ratowniczych i prokuratury. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 10. Ponad 160 interwencji Straży Pożarnej w całym kraju w związku z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Straż Pożarna interweniowała wczoraj 169 razy od północy, natomiast strażacy podjęli 38 interwencji. Jak powiedział rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, działania polegały m.in. na odpompowywaniu wody.
21: To był silny deszcz i wiatr i tu nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych gałęzi przy przewróconych drzew, jak również wypompowywaniu wody z posesji bądź z pomieszczeń, które znajdowały się poniżej poziomu terenu. Natomiast 11 czerwca od północy do godziny 6 odnotowaliśmy 38 takich zdarzeń, niemniej jednak cały czas na dużej części kraju pada intensywny deszcz. Wobec tego tych interwencji może przybywać.
19: W związku z występującymi i prognozowanymi intensywnymi opadami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Dla zachodniej części województwa łódzkiego wydano alerty przed silnym deszczem z burzami. Awantura o Las Łagiewnicki na sesji Rady Miejskiej w Łodzi. Chodzi o plany budowy ścieżki w koronach drzew i wieży widokowej w rejonie Zielonych Płuc Łodzi. Magistrat planuje stworzenie w Łagiewnikach nowych atrakcji, ale też modernizację istniejącej infrastruktury, czyli wyremontowanie parkingu i stworzenie ścieżki rowerowej w śladzie ulicy Wycieczkowej. Ale to są pomysły wzbudzające obawy i emocje w sieci, o czym mówi radna Izabela Kaczmarska.
22: Łagiewniki cierpią na suszę. Wysychają źródła, wysychają stawy i nie za bardzo potrafię sobie intelektualnie powiązać tematu bioróżnorodności ze ścieżkami w koronach drzew, ścieżkami rowerowymi.
23: Ja panią słucham, choć to czasem bywa trudne. Prosiłbym o to samo. Odpowiadałem na to pytanie 3 razy na tej sali. Można zajrzeć sobie do protokołu.
19: Odpowiada wiceprezydent Tomasz Piotrowski. Szlak turystyczny w łódzkich Łagiewnikach ma kosztować 26 milionów złotych, z czego ponad połowa ma pochodzić z pieniędzy unijnych.
24: Więcej na radiołódź.pl.
19: Na łódzkim Widzewie stanęła zginęła odłownia dzików. W pobliżu pułapki widziano całe stado. W związku z tym spółdzielnia mieszkaniowa wprowadziła zakaz korzystania z przyblokowych ogródków. Zwierzęta od dłuższego czasu pojawiają się między blokami, wchodząc na teren osiedla od strony lasu. A więcej o tej sytuacji mówi nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
0: Odłownia została ustawiona na skraju osiedla przy ulicy Dostojewskiego, dokładnie tam, gdzie dziki najczęściej wchodzą z terenów leśnych między bloki. Spółdzielnia mieszkaniowa imienia Chrobrego zdecydowała o zamknięciu dostępu do ogródków przyblokowych w bezpośrednim sąsiedztwie ustawionej odłowni, mówi radny Rady Miejskiej w Łodzi Krzysztof Makowski z Lewicy.
2: To jest bardzo dobre rozwiązanie. To jest rozwiązanie, które stosują samorządy w całej Polsce po to, aby zapanować nad tym niekontrolowanym przybywaniu dzików.
0: Innego zdania jest radna Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
4: To są trochę takie działania moim zdaniem nadmiarowe. Te działania, na które miasto powinno stawiać, to jest chociażby zabezpieczenie śmietników. No problem niestety dzisiaj mamy taki, że wszystkie te zwierzęta, które są odławiane do odłowni, są później uśmiercane.
0: Mieszkańcy są proszeni o zachowanie ostrożności i niezbliżanie się do pułapki.
19: A spółdzielnia informuje, że część dzików została już odłowiona w poprzednich miesiącach. Problem jest poważny, bo według szacunków w Łodzi może żyć ponad 3000 dzików. Jawne wynagrodzenia i koniec tajemnicy płacowej. Już w przyszłym roku pracownicy mają zyskać dostęp do siatek wynagrodzeń w swoich firmach. Będzie można sprawdzić, ile zarabiają osoby na podobnych stanowiskach, a w przypadku podejrzenia nierównego traktowania zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Czy nowe przepisy oznaczają rewolucję na rynku pracy? O tym już za chwilę porozmawiamy z gościem Radia Łódź, głównym inspektorem pracy Marcinem Staneckim. A kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 8.30.
1: Za oknem cały czas deszczowy i pochmurny poranek, chociaż nie wszędzie teraz pada. Przede wszystkim w północno-zachodniej części regionu. Na wschodzie, na południu tych opadów teraz mniej, no ale możemy spodziewać się, że powrócą w ciągu dnia na termometrze 11 stopni, niezbyt ciepło. Na barometrze 991 hektopaskali ciśnienie będzie powoli rosło. W ciągu dnia dzisiaj chmury, słabe opady deszczu, także możliwe burze po południu, są takie ostrzeżenia. Dziś na termometrach maksymalnie 16 stopni Celsjusza, wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 5 minut po godzinie 8. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do godziny 9, a za chwilę rozmowa z gościem, m.in. o naszych wynagrodzeniach.

0: Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radio Łódź. Dzień dobry. Witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim główny inspektor pracy Marcin Stanecki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Porozmawiamy o ważnych zmianach, które szykują się dla pracowników. Proszę podgłośnić trochę radioodbiorniki, bo będzie nie tylko o płacach, będzie także o mobbingu, będzie także o umowach cywilnoprawnych. Zacznijmy jednak od jawności wynagrodzeń. Miały być wcześniej przepisy dotyczące tego, żeby każdy pracownik mógł sprawdzić, ile na podobnym stanowisku w firmie zarabia jego kolega, może nie imiennie, ale na podobnym stanowisku, ile osoby zarabiają. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze trochę poczekamy. Te przepisy wejdą w życie prawdopodobnie, no jeżeli wszystko dobrze pójdzie z procesem legislacyjnym w nowym roku. Czy jest to potrzebna zmiana? No
2: to jest zmiana, która ma charakter rewolucyjny. To jest rewolucja w prawie pracy, jakiej nasze prawo pracy nie widziało od lat. Naprawdę, nie wiem, porównałbym to do tej rewolucji, która była 2 maja 2004, kiedy pojęcie mobbingu i dyskryminacji się pojawiło. Więc to jest zmiana kluczowa. Zmiana jest potrzebna, bo chodzi o to, żeby i mężczyzna, i kobieta za tą samą, za jednakową pracę otrzymywali jednakowe wynagrodzenie. No, i to nie ulega wątpliwości,
1: no, ale też chyba chodzi o to, żeby pracownicy wiedzieli, że na przykład nie są gorzej wynagradzani niż ich
2: tak,
1: koledzy z dziwnych przyczyn.
2: Ale okazuje się, że napisanie tego nie jest takie łatwe, bo proszę zauważyć, pierwszy projekt ministerstwa, o ile dobrze pamiętam, 550 uwag. To jest ilość zbliżona do ilości uwag, które napłynęły w związku z ustawą o ochronie sygnalistów. Ten projekt, który jest drugi, jest w pewnych momentach lepszy, w pewnych momentach gorszy, ale na Zespole Prawa Pracy Radio Dialogu Społecznego po prostu wzbudził olbrzymie emocje i strony związkowej, i strony pracodawców, i ku mojemu zdziwieniu te strony czasem mówiły jednym głosem.
1: No tak, ale to nie ma się co dziwić, chyba że budzi to kontrowersję.
2: Budzi,
1: każdy, kto pracuje, każdy, kto jest w zakładzie pracy, wie, że o pensjach mówi się cicho, na korytarzu, a ten zarabia więcej, a ten zarabia mniej.
2: Wynagrodzenie budzi takie namiętności jak miłość, takie emocje. To nie jest, to jest kwestia, przecież proszę zauważyć, co mamy dzisiaj. Wynagrodzenie, ujawnienie informacji o wynagrodzeniu, zdaniem Sądu Najwyższego, to jest naruszenie dóbr osobistych.
1: No wielu pracowników ma umowach, że nie może mówić nic o swoim wynagrodzeniu.
2: Ale pamiętajmy, że ta zmiana dotknie wszystkich. Nawet jak pracodawca ma jednego pracownika, dwóch, trzech, będzie miał obowiązek wartościowania stanowisk pracy. Jest to proces moim zdaniem trudny. My jako urząd będziemy mieli obowiązek pomagać, czyli szkolić i doradzać. I ja też mówię w każdym wywiadzie, że my się nie znamy na wartościowaniu. Szokujący raport jednego z profesorów SGH, który powiedział, że administrację publiczną czeka tak daleko idąca rewolucja i tak dużo pieniędzy trzeba będzie...
1: Takie są nierówności w płaceniu?
2: Tak, ale to nie wiem, nie umiem wypowiedzieć się, czy ten raport jest wiarygodny, czy nie. Na mnie zrobił po prostu kolosalne wrażenie.
1: No dobrze, panie inspektorze, to stanę w takim razie trochę przez jakiś czas po stronie pracodawcy. Czy to nie będzie dla pracodawców problem? No bo teraz...
2: Będzie problem.
1: Będzie problem, no bo teraz może na przykład dać inną pensję człowiekowi, który na przykład jest, no nie wiem, bardziej doświadczony, który ma inne umiejętności.
2: Tak,
1: teraz
2: ale...
1: pojawiają się pytania, no dlaczego na tym samym stanowisku ktoś zarabia więcej?
2: Znaczy na pewno największą zaletą tych zmian, największą, bo powiedzmy o jakimś plusie, zaraz się ustosunkuję. Największym plusem będzie to, że dzisiaj szef może dać arbitralnie podwyżkę panu Jankowi, a nie pani Zosi, no bo wyda mu się fajniejszy. Może dać większą premię, bo ktoś mu się wyda sympatyczniejszy. Nastąpi koniec, po prostu po wejściu w życie tych przepisów nastąpi koniec w Polsce arbitralności. Każda decyzja pracodawcy o podwyżce dla pana Janka, a nie dla pani Zosi, będzie musiała być uzasadniona, a my na kontroli będziemy weryfikować i będziemy pytać, panie szefie, dlaczego on dostał, a nie ona dostała. Proszę to uzasadnić.
1: A nie uderzy to w pracowników, dlatego że wtedy na przykład pracodawcy będą mniej chętnie przyznawali podwyżki. Dlatego w obawie właśnie, to, co ja będę się tłumaczył? Nie będę dawał podwyżki, najwyżej zatrudnię sobie dwóch stażystów albo na przykład kogoś nowego, który nie będzie miał takich wymagań
2: finansowych. Proszę zauważyć, jak się zmienia projekt, jak wygląda projekt ustawy o stażach, który wprowadza minimalne wynagrodzenie, urlop i zbliża je do umowy o pracę. Więc staże też czeka rewolucja i koniec darmowej siły roboczej w postaci
1: staży.
2: Nie, no
1: jasne, oczywiście, ale ja na przykład wiem, nowy pracownik będzie miał mniejsze wymagania.
2: Ale czy...
1: W firmach, których nie jest wymagana dość specjalistyczna umiejętność, to nie będzie problem. Nie będę dawał podwyżek, będę wymieniał pracowników.
2: Ale czy pan redaktor nie uważa, że jeżeli przyznajemy komuś podwyżkę w małej grupie i to się rozniesie, to wpływa to negatywnie na atmosferę. Wpływa negatywnie na zaangażowanie, na lojalność pracowników, a ja tylko przypomnę, według OECD jesteśmy tym krajem w Unii Europejskiej, gdzie zaangażowanie pracowników w pracę jest na jednym z najniższych poziomów, bo wynosi zaledwie 8%. To pokazuje, że dla większości praca to jest jak pańszczyzna, jak sobie przypomnimy historię. Więc to nie buduje lojalności, to powoduje konflikty. Moim zdaniem tak, bo jeżeli dostanie jedno, no powiedzmy, że pracujemy w zespole 10-osobowym, jeżeli jeden z nas dostanie podwyżkę, bo szefa tylko na tą podwyżkę będzie stać i będą jasne i czytelne kryteria, neutralne płciowo, wolne od jakichś stereotypowych myśleń, to będzie dla reszty grupy jasne i czytelne. I my jako inspektorzy będziemy to weryfikowali, dlaczego jeden dostał, a dziewięciu nie dostało. I moim zdaniem jest to dobre. Tak jak dobre będzie dla wszystkich to, że dla pracownika, że będzie mógł dostać informację o indywidualnym poziomie jego wynagrodzenia. W zasadzie to już dzisiaj wynika ze 149 kodeksu pracy. Ale również o średnim poziomie wynagrodzeń.
1: No tak, bo powiedzmy słuchaczom, że to nie będzie tak, że będzie mógł sprawdzić, ile dokładnie kolega zarabia.
2: Nie, to jest nieprawda, to jest fake news, to jest nieprawda.
1: Tak jest w Norwegii.
2: Tak jest w Norwegii, ale tam też ograniczyli.
1: I tam można w internecie sobie sprawdzić, ile zarabia sąsiad na przykład.
2: Tak, tak. No ja pamiętam, jak przeczytałem wiele lat temu artykuł o dziewczynie, która powiedziała, że umawia się z chłopakiem dopiero po tym, jak sprawdzi, ile zarabia.
1: No nie wiem, czy w Polsce by się sprawdziło takie rozwiązanie, ale tutaj przynajmniej nas zbliży do takiego rozwiązania, które
2: proszę zauważyć, niby prosta sprawa, tak? Indywidualny i średni poziom. I teraz powstaje bardzo dyskusyjna kwestia, co wliczamy. W pierwszym projekcie ministerstwo było tak radykalne, że nawet jak mielibyśmy owocowe czwartki,
1: to też
2: tak
1: wliczamy.
2: Jak firma to liczymy, czy ktoś zjadł dwa jabłka, czy jedno, czy pół.
1: Będzie wliczane w to premie, będą w to wliczane dodatki stażowe.
2: Będzie wliczane wszystko. Już wiemy, że jeżeli świadczenia są jednakowe, czyli jeżeli są owoce, to czy zjem, czy nie zjem, dzięki Bogu to się nie wlicza, bo to byłoby po prostu nie do wyliczenia.
1: No, był już taki czas, panie inspektorze, był już taki czas, kiedy trzeba było podatek zapłacić od na przykład zjedzonych śledzików w grudniu. Ja pamiętam w jednym zakładzie pracy, że kierownik chodził i z ołówkiem spisywał, kto pojawił się na takiej wigilii, żeby zapłacić podatek, więc takie sytuacje prawo już zna.
2: Z funduszu. Wiem, ale niedobrze jest powielać rozwiązania, które się nie sprawdziły. Więc już wiemy, że kwestie, wszystkie świadczenia związane z ustaniem zatrudnienia nie będą się wliczać, bo one by zaburzyły. Bo przecież jak ktoś dostałby 3-miesięczną odprawę, to zburzyłby to. I te świadczenia, które są jednakowe, czyli te wszelkie bonusy, które mają wszyscy, czy niezależnie od czy z nich korzystają, czy nie, to będzie nie będzie to wliczane.
1: Jak pan ocenia? Jest szansa, że rzeczywiście od przyszłego roku takie przepisy wejdą?
2: Vacatio legis jest 6 miesięcy. Ministerstwo przychyliło się do wniosku pracodawców.
1: Czyli musiałoby być jeszcze w wakacje uchwalona ta ustawa i podpisana też. Nie ma
2: szans.
1: Myślę,
2: że jest to wiosna przyszłego roku, ale to jest naprawdę bardzo trudny akt prawny i możliwość, że tak powiem, wylania dziecka z kąpielą, a realna możliwość, żeby te przepisy poprawiły sytuację pracowników, ta granica jest bardzo płynna i bardzo cienka, więc ja też bym prosił o wyrozumiałość wobec ministerstwa. To jest akt prawny, ta dyrektywa jest napisana bardzo trudnym językiem i chyba nie było nigdy do wdrożenia tak trudnej dyrektywy i takiej, która by budziła emocje, bo pieniądze zawsze emocje będą budzić.
1: Będziemy się temu przyglądać. Emocje również budzą nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, która może zmieniać umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia, potocznie nazywając na umowę o pracę, jeśli oczywiście taki stosunek tam istnieje, jeżeli rzeczywiście ta umowa jest tylko wydmuszką i pracodawcy udają po prostu zatrudniając etatowych pracowników, żeby płacić mniejsze pieniądze. Jeszcze takich uprawnień inspektorzy nie mają. Pamiętam, że jak ostatni raz rozmawialiśmy w tym studiu, był problem, że już skargi się pojawiały. Później był też apel, pana apel, żeby wstrzymać się z tymi skargami. Dalej jest zalew skarg na umowy cywilnoprawne?
2: Tak, jeżeli porównamy rok do roku, a takie porównanie dokonaliśmy maj zeszłego roku, a maj tego roku mamy wzrost skarg o 94%. Apel wygłosiłem, no dlatego, że szanowni państwo, nie możemy wydać decyzji pod rządami obecnej ustawy. Tą datą graniczną jest 8 lipca i każda skarga, która napłynie
1: to
2: pod 8
1: miesiąc.
2: Lipca, będzie rozpatrzona pod rządami nowej ustawy. Dzisiaj obowiązuje
1: czyli
2: stary
1: te, które
2: stan.
1: Teraz wpływają, nie będą rozpatrywane, bo przepisy mówią zupełnie co
2: tak,
1: innego.
2: Tak, więc jakby powiem najprostszymi słowami, no nie opłaca się.
1: No, po prostu jak się rozumiem, nie opłaca, trzeba nie będzie, się. Trzeba będzie też uzbroić się chyba po tym 8 lipca w cierpliwość, ponieważ inspektorzy nie zajmą się wszystkimi naraz skargami. Jeżeli był to już prawda. Zalew teraz, to będzie zalew również w lipcu.
2: My szacujemy, że to może być kilka tysięcy kontroli, nawet do kilkunastu tysięcy, ale nie wiem, czy będziemy w stanie tak dużą liczbę kontroli przeprowadzić. Podjąłem decyzję, że skargi mają priorytet. Odstępujemy od wszelkich kontroli planowych, rutynowych, no może poza budownictwem, gdzie podjąłem decyzję, że nie możemy zrezygnować z kontroli w budownictwie, no bo to są te kontrole, gdzie ewidentnie ratujemy życie ludzi bardzo często. Więc tych skarg już dzisiaj jest zaskakująco dużo. Spodziewamy się, że po 8 lipca będzie ich jeszcze więcej.
1: To ile trzeba będzie czekać w takim razie na rozpatrzenie
2: takiej
1: skargi?
2: Myślę, że nawet do kilku miesięcy. Też proszę pamiętać, że procedura nie jest łatwa. Procedura jest długotrwała.
1: I później jeszcze sądy będą miały sporo pracy, bo przecież pracodawca będzie mógł się odwołać.
2: A wielu pracodawców zapowiada, że szykują się do batalii z inspekcją, zatrudniają prawników, i że no, pokażą nam miejsce w szeregu. Więc pamiętajmy, inspektor pracy najpierw musi wydać polecenie. Dopiero niezrealizowanie tego polecenia będzie skutkowało wydaniem decyzji administracyjnej przez okręgowego, który musi wszcząć kolejne postępowanie, czyli postępowanie administracyjne. Więc najpierw mamy postępowanie kontrolne, które pewnie będzie określony czas trwało. Inspektor musi wydać polecenie przekształcenia umowy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem stron, więc strony będą się musiały wypowiedzieć.
1: Kilka miesięcy na pewno takich procedur będzie.
2: I dopiero potem jest decyzja, odwołanie, termin miesiąca na wniesienie odwołania. No.
1: Porozmawiamy jeszcze o jednej sprawie, ponieważ dzisiaj rząd zajmuje się ustawą, która ma zmienić wiele, jeżeli chodzi o mobbing. Ma być nowa definicja mobbingu. Przede wszystkim nie trzeba będzie udowadniać, że to było zachowanie intencjonalne. Te przepisy też sporo zmienią. Jaki mamy problem z mobbingiem?
2: No problem z mobbingiem, z przemocą psychiczną jest bardzo duży.
1: W pracy oczywiście.
2: Bardzo duży. Niektóre fundacje podają, że nawet 97 pracowników zetknęło się bądź padło ofiarą mobbingu. Są badania, z których wynika, że co drugi. Są badania, że co trzeci. My też robiliśmy w 2024. Ponad 30% respondentów wskazało na mobbing. Na jednej z konferencji w Krakowie rozdaliśmy ankiety. Prawie 200 osób wypełniło te ankiety, poświęciło czas. 70% wskazało, że doznało mobbingu.
1: A no, na ile to są skargi zgodne z prawdą, a na ile to są po prostu skargi, ponieważ szefa nie lubię, albo szef jest no po prostu
2: oczywiście,
1: zły, bo to jest zupełnie
2: skargi.
1: Coś innego.
2: Tak.
1: Jeżeli szef na mnie nakrzyczy, to nie jest od razu mobbing. Jeżeli dostanę burę, jeżeli zostanę wezwany na dywan, to też nie jest mobbing od razu.
2: Tak. Dużo, znaczy z naszej perspektywy wiele skarg, które do nas napływa, to są skargi bezzasadne, bo pracodawca nie udzielił urlopu w terminie wypoczynkowym takim, który sobie życzy pracownik.
1: I to
2: no
1: nie jest mobbing,
2: prawo.
1: Powiedzmy.
2: To nie jest mobbing. Pracodawca oczywiście, że ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika, ale biorąc pod uwagę też własne potrzeby i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Nieudzielenie przerw na papierosa. No, też pracodawca nie musi udzielać tych przerw. Ja też mówię zawsze tym osobom, które takie skargi składają, postawcie się w sytuacji takiego pracownika, który nie pali jak ja. Dlaczego ja mam pracować 10 minut dłużej na godzinę nawet, kiedy mój kolega idzie sobie na dymka i się luzuje?
1: No to są wymierne straty dla pracodawców również.
2: Tak, ale też jest to moim zdaniem nie fair wobec współpracowników, bo część na przykład pracy, gdy pracujemy zespołowo, spada na tych, którzy nie palą. Niewypłacanie wynagrodzeń, niewyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, więc wiele jest takich sytuacji, które są mylone z mobbingiem.
1: No dobrze, to te nowe przepisy pomogą rozróżnić, bo one stawiają na to, że nowe przepisy
2: są łatwe.
1: Wyraźnie rozróżniają mobbing od tych jednorazowych
2: sytuacji. Uproszczają, ale też pamiętajmy, i ja o tym głośno mówię, że bardzo wiele osób wierzy w te przepisy i uważa, że nastąpi koniec mobbingu w Polsce. Ja się zgadzam, jedna z kancelarii prawnych opublikowała raport, który całkowicie się pokrywa z moim stanowiskiem. Jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy nie dostanie realnych narzędzi do walki z mobbingiem, to tak
1: nic
2: naprawdę
1: się
2: nic się nie zmieni.
1: A czy batem na kierowników, którzy mobbują, będzie to, że teraz firma według tych nowych przepisów będzie mogła roszczenie wobec właśnie kierownika?
2: Roszczenie regresowe już dzisiaj istnieje, tylko ono jest rzadko stosowane, nie ma gwarancji.
1: To znaczy, jeżeli firma na przykład, to powiedzmy, jeżeli będzie musiała zapłacić pracownikowi, no to później będzie mogła zwrócić się do kierownika, który mobbował, proszę mi zwrócić te pieniądze.
2: Tak, ale też pamiętajmy o jednej kluczowej rzeczy. Ten kierownik to jest kura znosząca złote jajko. Najczęściej ta osoba, ten kierownik, który stosuje mobbing, który jest tym mobberem, to jest ten

0: mobbingu są kompletnie psychicznie zniszczone i odbudowa ich i rehabilitacja lecznicza jest bardzo długotrwała i bardzo kosztowna.
1: To w takim razie, czy te przepisy zmienią wiele, czy będzie łatwiej inspektorom pracy przeciwdziałać? Czy będziemy mogli mówić, że będziemy mieli prawdziwą rewolucję, tak jak w przypadku chociażby ustawy o wynagrodzeniach?
0: Nie, to nie będzie prawdziwa, nie będzie to prawdziwa rewolucja, będzie to uproszczenie definicji. Ta definicja uwzględnia obecne orzecznictwo, więc to nie będzie zmiana kolosalna, to nie będzie taka zmiana, którą odczują pracownicy i powiedzą, że jest nam lepiej. To jest też łatwiejsza zmiana dla tych, którzy będą dochodzić sprawiedliwości przed sądem, ale pamiętajmy, bo wiele osób myli i uważa, że ciężar dowodu już teraz będzie spoczywał na pracodawcy. Nie, nie wynika to z przepisów. Nawet ministerstwo zaprzeczyło, że nie dokonuje tutaj zmian. Nadal osoba, która doznała mobbingu, będzie musiała udowodnić przed sądem, że ten mobbing był, a zwróćmy uwagę, że to jest największa trudność.
1: Bardzo dziękuję. Główny inspektor pracy Marcin Stanecki był moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: A z naszym gościem rozmawiał Maciej Trojanowski.

0: Autopromocja.
1: Krystyna Prońko wydaje się być nad wyraz poważną artystką, śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. Jako jedna z nielicznych tak naprawdę śpiewa nieprzerwanie od lat.
2: Od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję. I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam.
1: Może Państwa zdziwię, ale będzie to niezwykle pogodna, nawet lekko zabawna rozmowa z Krystyną Prońką, która się śmieje, żartuje, nie obraża, snuje refleksje i przypomina sobie momenty, do których nigdy wcześniej nie wracała. Zapraszam w niedzielę po 16:00. Piotr Bielawski.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały...
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
10: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
12: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
13: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
12: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
15: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
18: Wracamy teraz na drogi. Jak się jeździ w godzinach poranowych?

0: Tego szczytu informuje Damian Grosicki.
1: Nadal są utrudnienia na krajowej 70 w Mysłakowie w powiecie łowickim. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi, to dla osobówek, a pojazdy ciężarowe muszą kierować się na węzeł A2 Łowicz, a następnie drogami krajowymi 14 i 92. Więcej szczegółów o samym wypadku w wiadomościach. My wracamy do Łodzi sprawdzić, co się dzieje na ulicach. Sporo zatorów. Na Konstantynowskiej przy Alei Unii, na Drewnowskiej po obu stronach Włókniarzy, jak i na samej Włókniarzy. Pamiętajmy też o zachodniej, Niciernianej i skrzyżowaniu Marszałków. Miejmy nadzieję, że sytuacja drogowa się poprawi minutę przed 9:00.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Na zegarze jest 8:30. A przed nami kolejny serwis informacyjny, przekazuje Małgorzata Błażewicz.
3: Tragiczny wypadek w powiecie łowickim. Nie żyje jedna osoba w miejscowości Mysłaków. Na krajowej 70 doszło do śmiertelnego wypadku. Bus zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, 5 jest rannych. Na miejscu trwają czynności z udziałem służb ratowniczych i prokuratury. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 10. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu w powiecie wieruszowskim. A dodatkowo dla zachodniej części województwa łódzkiego wydano ostrzeżenia przed silnym deszczem oraz burzami. Obowiązują do 12:00. Koniec z dzikim parkowaniem w centrum Łodzi. Trwa budowa miejskiego parkingu na placu u zbiegu ulic Wschodniej i Pomorskiej. Wcześniej bez opłat parkowało tu kilkadziesiąt aut dziennie. Na placu przy Pomorskiej 14 wymalowano już miejsca postojowe, zamontowano podnoszone zapory i parkomat. Na parkingu jest 35 miejsc postojowych, a jego uruchomienie planowane jest w najbliższych dniach. To jeden z etapów uszczelniania łódzkiej strefy płatnego parkowania. Wcześniej uruchomiono już m.in. parkingi przy ulicach Targowej czy na Placu Zwycięstwa. Armatki wodne, koktajle Mołotowa i kolejne starcia z policją. W Irlandii Północnej minęła druga noc zamieszek, które wybuchły po brutalnym ataku sudańskiego nożownika w Belfaście. Najpoważniejsze incydenty odnotowano na północ od miasta, gdzie zamaskowani demonstranci rzucali funkcjonariuszy cegłami, butelkami i kawałkami drewna. Podpalono także pojazdy oraz śmietniki. Następne wiadomości Radia Łódź o godzinie 9:00. Zapraszam.
0: Mamy dzisiaj pochmurny i deszczowy poranek, chociaż o 5:00 to dopiero lało, teraz zdecydowanie słabiej. 11 stopni, niezbyt ciepło. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 16 stopni Celsjusza i możemy się spodziewać, że do wieczora będą chmury i także słabe opady deszczu. Jest też ostrzeżenie, że po południu jednak mogą się też pojawić burze. Na termometrze 991 hektopaskali, ciśnienie będzie teraz powoli rosło, a wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do 9:00.

0: 22 minuty pozostały do godziny 9, a przed nami jeszcze jedna sprawa, która, jakby to powiedzieć, rezonuje społecznie, bo w Piotrkowie rozgorzała dyskusja na temat koszenia miejskich trawników. Zdaniem mieszkańców wiele z nich wygląda fatalnie, niemal jak rżysko. Ale nie brakuje także zwolenników krótko przyciętych trawników, tylko że jest jedna sprawa, która sprawia, że właśnie są emocje. To a propos pewnego filmu w mediach społecznościowych, który się ukazał. Właściwie to zdjęcia.
1: Jeden z członków grupy zamieścił zdjęcie, na którym widać wykoszone pasy zieleni, na których no po prostu znajdowały się zabite jeże.
2: Mówi Marcin Kołodziejczyk, założyciel facebookowej grupy Łączy nas Piotrków Trybunalski.
1: Nie jesteśmy w stanie na 100% powiedzieć, czy stało się to w wyniku tutaj wykonywania pielęgnacji zieleni przez firmę, czy były to zwierzęta potrącone. No, choć wiele sugeruje, że mogło tak być, że coś tutaj się wydarzyło przy tych pracach.
3: Raczej spotykamy się częściej, że te jeże pozbywane są życia przez pojazdy nocą, gdy żerują, gdy się przemieszczają. Zwykle, gdy kosimy te przestrzenie, które są regularnie koszone, to tam jeże w ciągu dnia nie przebywają.
2: Tłumaczy Mikołaj Chmielewski z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie, który dodaje, że częstotliwość koszenia zależy od miejsca i sposobu użytkowania danej przestrzeni.
3: W Piotrkowie Trybunalskim zajmujemy się trawnikami wielotorowo, w zależności od przestrzeni umiejscowienia danego terenu. Inaczej tak to im pasy drogowe, inaczej skwery, parki czy tereny niezagospodarowane lub takie, w których mieszkańcy rzadziej przebywają.
2: Zapytałem także mieszkańców Piotrkowa, jak ich zdaniem powinny wyglądać miejskie trawniki.
4: Dobrze robią, bo u nas na przykład teraz w tym roku zauważyłem, że bardzo często jeżdżą. Taka chyba trawa jest lepsza, jak to gdzieś tam pozarastało i niepowykaszane było. Dla mnie moje zdanie jest tak, jak jest dobrze. Ta dłuższa wypalona przez słońce, na pewno gorzej. To wygląda jak siano, a taka no już niższa, no wypalona, no nie mamy wpływu, nikt nie będzie trawy podlewał.
5: Za bardzo się nie znam, córka ma działkę, ale też jak trawa podrośnie, to przed deszczem mówią, że dobrze właśnie skosić, żeby była krótsza, bo ona wtedy lepiej odbija.
6: Pani zdaniem, powinna być ta trawa nieco dłuższa w Piotrkowie, czy niekoniecznie?
5: Troszeczkę tak.
6: Troszeczkę tak.
5: Tak.
7: To zależy, jak ktoś tam jakiś się interesuje takimi, no powiedzmy, owadami, tymi rzeszami, to wiadomo, jak większy, to i szybciej, wie pan, będzie, mają się gdzie utrzymać. A mnie to nie przeszkadza, wie pan, tak szczerze powiedziawszy, to nie. No raczej, jak krótko, tak ładnie wygląda, no ale znów jak wysuszone, to znów też nieciekawie, bo to wie pan, takie szare się robi, no szare takie jak widać, nie, po prostu.
8: Wypalone,
7: tak. Jak jest ładnie trawa zielona, tak, to ładnie wygląda, ale jak znów tak, to spójrz pan pod drzewem, jak to wygląda.
1: Zdania są podzielone, zawsze były i zawsze będą, natomiast musimy pamiętać, że miejska zieleń, czyli te trawniki, skwery, to nie są pola golfowe, to nie są nasze przydomowe trawniki, gdzie jesteśmy w stanie nawadniać je w tych okresach, kiedy są długotrwałe niedobory wody, kiedy jest ta susza. Zieleń miejska, no niestety, skazana jest tylko na opad atmosferyczny, których po prostu mamy zbyt mało. Czasami to już wygląda w czerwcu, jak takie rżyska, klepiska. Przykro się na to patrzy, bo po prostu no, człowiek żyje w mieście no i chciałby, żeby ta zieleń jednak była traktowana z należnym szacunkiem.
3: Niekoszenie, jak i koszenie ma swoje wady i zalety i uważam, że trzeba podejść to kompromisowo i w stosunku do każdego miejsca dobierać odpowiednie metody, częstotliwości działania.
0: No pewnie tak, jak do wszystkiego przydaje się do zdrowy rozsądek. Rozmawiał na ten temat nasz reporter Paweł Kwiatkowski. Z kolei w Łodzi, dodajmy, do odwołania obowiązuje w tej chwili zakaz koszenia trawy. Wyjątkiem są sytuacje, które mogą wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. No i chyba dobrze, bo wysoka trawa oprócz schronienia dla tych małych zwierzątek także trzyma wilgoć, co w sytuacji permanentnej suszy ma znaczenie. A w Łodzi efekty tego dzisiejszego deszczu na przykład będą pod tym względem odczuwalne dłużej niż na krótko ściętym trawniku w Piotrkowie.

0: To poranna audycja Radia Łódź. Na koniec jeszcze wątek, który przewijał się dzisiaj w audycji, czyli kwestia tego, że władze Łodzi likwidują dzikie parkingi. Niektórzy żałują, że nie będzie można już parkować za darmo, ale inni rozumieją.
1: W sprawie tych parkingów, wie pan, bo kierowcy ciągle narzekają, że nie ma miejsca, a to nie chodzi o to, że nie ma miejsca, tylko o to, że trzeba płacić, nie? I rozumiem to oburzenie, bo też mieszkam w centrum, ale sprzedałam samochód, bo samochód stoi 75% czasu i generuje koszty, ale też koszty dla nas mieszkańców pod tytułem powietrze zanieczyszczone, brudne kamienice, odmalowane 2 lata później są całe czarne i hałas. Myślę, że to musimy jakoś tutaj wejść w tą nową rzeczywistość i pogodzić się z takimi zmianami.
0: Zapewne tak, chociaż przy pełnym zrozumieniu, że oczywiście miasto szuka także konkretnych dochodów.

0: To poranna audycja Radia Łódź już tak prawie na koniec. Jeszcze przypomnienie, bo polska reprezentacja piłkarska tak bardzo schłodziła nastroje związane z piłką, że aż ktoś mógłby przeoczyć, że dzisiaj rozpoczyna się mundial. Mistrzostwa świata. Nie jesteśmy faworytami, to wiadomo, ale są tacy. I tak na przykład Francja jest zaliczana do głównych faworytów rozpoczynającego się dzisiaj mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku. 4 lata po przegranym finale w Katarze trójkolorowi liczą teraz na rewanż. Ale ich ostatnie występy przed turniejem podobno budzą nad Sekwaną umiarkowany optymizm.
1: Wrócimy, obiecywał 4 lata temu Kylian Mbappé po widowiskowym, choć przegranym finale z Argentyną, który przeszedł do historii futbolu. Dziś forma kapitana reprezentacji budzi jednak wątpliwości. Mbappé zaliczył nieudany sezon w klubie, a w meczach przygotowawczych nie zdobył ani jednej bramki. Powiedział mi, że skuteczność zachowuje na Stany Zjednoczone. To mi pasuje. Uspokaja Didier Deschamps, dla którego mundial będzie pożegnaniem po 14 latach pracy z kadrą. Zanim stery przejmie Zinedine Zidane, Deschamps liczy na ostatni wielki sukces z Les Bleus. Ambicje są kluczowe. Równie ważne jest inne słowo – pokora. Podkreśla szkoleniowiec. Nadzieje Francuzów na kolejny triumf 8 lat po zwycięstwie w Rosji budzi nowe pokolenie gwiazd w ataku, takich jak Akliusz, Duły czy Olizy, który błysnął hat-trickiem tuż przed turniejem. Francuzi rozpoczną turniej 16 czerwca meczem z Senegalem. Następnie zmierzą się z Irakiem i Norwegią. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Ta inauguracja mistrzostw dzisiaj w Meksyku. W meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z reprezentacją Republiki Południowej Afryki. To się odbędzie na Estadio Azteca w stolicy Meksyku. A przed nami kolejna już mundialowa piosenka, bo tak cichaczem już coś zagraliśmy wcześniej. Od Meksyku to się zaczyna i takie rytmy będą nam towarzyszyć. Mi México Lindo śpiewa Alejandro Fernández. To proszę bardzo, prego.

0: także najpierw ceremonia otwarcia, a później w rytmie takich utworów o 21:00 pierwszy mecz mundialu.
1: Radio Łódź.
2: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
4: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
5: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: Szukasz pomysłu na aktywny dzień pełen wrażeń? Góra Kamińsk. Najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. Czeka na Ciebie. Latem to raj dla rowerzystów, spacerowiczów i miłośników przygód. Z trasami rowerowymi, wyciągiem krzesełkowym i mnóstwem atrakcji dla całych rodzin. Zimą? To największy stok narciarski w centralnej Polsce. Z nowoczesną infrastrukturą, wypożyczalnią sprzętu i świetnymi warunkami. Zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych miłośników białego szaleństwa. Góra Kamińsk. Energia przez cały rok.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
11: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
12: Kampania społeczna wakacje? Ale co to?
13: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
14: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
12: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje? Ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: A przed nami kolejne wieści z dróg. Dzisiaj od rana nie najlepsze, a jak teraz jest, mówi Damian Grosicki.
15: Miała być poprawa i jest. Oczywiście nie wszędzie. W Łodzi nie wszędzie znaczy skrzyżowanie Włóczańskiej z Czerwoną i Wróblewskiego, Przybyszewskiego, Skilińskiego i Żdowskiej z Paderewskiego. Więc to jest też wjeżdżając do Łodzi Pabianicką. Nadal mamy tam sporo samochodów. Przenieśmy się do Sieradza i pamiętajmy o Jana Pawła. Janie Pawle w sumie też. Tam z kolei kierowcom przyda się cierpliwość przy Łokietka i Broniewskiego. Jedźmy ostrożnie, bezpiecznie i do celu.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Minęła godzina 9:00. To jest poranna audycja Radia Łódź i pora na serwis informacyjny. Przekazuje Małgorzata Błażewicz.
16: Podtopienia i uszkodzone drogi po deszczach w całej Polsce. Synoptycy zapowiadają kolejne opady. Rewolucja na rynku pracy. Każdy będzie mógł sprawdzić, ile zarabiają inni na podobnym stanowisku. Czas na pierwszy gwizdek Mistrzostw Świata. Przed meczem otwarcia wystąpi Shakira. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna do 17 stopni. To bardzo pracowity czas dla strażaków. Intensywne opady deszczu spowodowały podtopienia i uszkodzenia dróg w całym kraju. Synoptycy zapowiadają dalsze opady. O szczegółach mówi Aleksander Przoniak.
17: W związku z intensywnym deszczem i silnym wiatrem Straż Pożarna interweniowała w środę 169 razy. Od północy natomiast strażacy podjęli 38 interwencji. Jak powiedział rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, działania polegały m.in. na odpompowywaniu wody.
18: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu przewróconych, połamanych gałęzi, przy przewróconych drzew, jak również wypompowywaniu wody z posesji bądź z pomieszczeń, które znajdowały się poniżej poziomu terenu.
17: Do najgroźniejszej sytuacji doszło w województwie świętokrzyskim. Jedna osoba została poszkodowana.
18: Na przejeżdżający pojazd przewróciło się drzewo, kierująca pojazdem samodzielnie opuściła ten pojazd.
17: Burze przechodzą nad wschodnią częścią Polski. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 60 litrów wody.
16: Jak nas poinformowali łódzcy strażacy, tej nocy nie odnotowali poważniejszych zdarzeń w regionie łódzkim. W przyszłym roku zapowiada się prawdziwa rewolucja w zasadach wynagradzania pracowników. Chodzi o wprowadzenie zasady jawności wynagrodzeń. Pracownik ma mieć możliwość sprawdzenia siatki płac w swojej firmie z uwzględnieniem płci. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał o tym rozwiązaniu z głównym inspektorem pracy Marcinem Staneckim. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, tak jestem, słyszymy
16: na
19: się.
16: Na czym polega ta rewolucja i dlaczego to są tak ważne zmiany?
19: No, proszę sobie wyobrazić, że kiedy nowe przepisy wejdą w życie, każdy będzie mógł sprawdzić, ile zarabiają inni na jego stanowisku. Oczywiście nie imiennie, ale jeśli na przykład okaże się, że zarabia mniej niż koledzy, bez wyraźnego uzasadnienia będzie mógł złożyć skargę do inspekcji pracy.
20: Dzisiaj szef może dać arbitralnie podwyżkę panu Jankowi, a nie pani Zosi, bo wyda mu się fajniejszy. Może dać większą premię, bo ktoś mu się wyda sympatyczniejszy. Nastąpi koniec, po prostu po wejściu w życie tych przepisów, nastąpi koniec w Polsce arbitralności.
19: Mówi gość Radia Łódź i dodaje, że od wejścia w życie nowych przepisów każda decyzja o podwyżce, każda różnica w wynagrodzeniu, także między kobietami i mężczyznami, będzie musiała być dobrze uzasadniona.
16: Dziękuję bardzo. A kiedy dokładnie nowe przepisy mogą wejść w życie? O tym można przeczytać, to można sprawdzić słuchając całej rozmowy z gościem Radia Łódź, która jest dostępna już na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej. Kardynał Konrad Krajewski wprowadza zmiany w łódzkim kościele. Powołał komisję do spraw przygotowania zmian personalnych osób duchownych. W skład komisji wchodzi czterech księży, którzy mają doradzać łódzkiemu metropolicie w zmianach proboszczów i wikariuszów w parafiach. Mówi ksiądz Wiesław Kamiński, jeden z członków komisji.
21: Komisja ma funkcję doradczą wobec ordynariusza naszej archidiecezji, który pragnie, aby decyzje podejmować synodalnie. Chce, żebyśmy mu podpowiadali, jak dopasować księży z ich również zdolnościami, talentami.
16: Ostateczna decyzja w sprawie zmian księży w parafiach będzie jednak należała do kardynała Krajewskiego.
22: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: Najpierw ceremonia otwarcia z występem Shakiry, potem pierwszy gwizdek mundialu. Na inaugurację turnieju na stadionie Azteka zagrają ze sobą Meksyk oraz Republika Południowej Afryki. Meksykanie oszaleli na punkcie swojego zespołu oraz całego turnieju, którego trzeci raz w historii są gospodarzami. W mieście Meksyk jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
23: Z mikrofonem Polskiego Radia odwiedziliśmy Gerardo Vasqueza, prawnika w meksykańskiej stolicy. Na początek namówiliśmy go do zaśpiewania wraz z żoną słynnej meksykańskiej przyśpiewki, która będzie towarzyszyć reprezentacji gospodarzy.
24: Canta y no llores, porque cantando se alegra, lito lindo los corazones.
23: Nasz rozmówca podkreśla, że dzięki mundialowi ulice stolicy stały się wyjątkowe. Ludzie, jedni dla drugich są przyjemniejsi. Czuć, że są bardziej szczęśliwi. Osoby, które się nie znają na ulicy, zaczynają rozmawiać o futbolu. Od czwartku to już będzie wielkie szaleństwo. Mówi Gerardo Vasquez. Meksyk jest rekordzistą pod względem liczby rozegranych meczów otwarcia. Na inaugurację mundialu zagrał już po raz ósmy. Niestety dla Meksykanów bilans reprezentacji w tych meczach otwarcia jest rozczarowujący. Meksykanie nie odnieśli jeszcze ani jednego zwycięstwa, mając bilans dwóch remisów i pięciu porażek. Z miasta Meksyk dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
16: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
0: To jeszcze do kompletu pełne informacje sportowe od Piotra Andrzejczaka.
1: Polscy siatkarze udanie rozpoczęli występy w Lidze Narodów. W swoim pierwszym meczu turnieju w Chinach podopieczni Nikoli Grbicza pokonali Kubę 3-0, a zadowolony z gry swojej drużyny był środkowy bloku polskiej reprezentacji Bartłomiej Lemański.
3: Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy w blok obrona. Mieliśmy bardzo dużo właśnie dotknięć bloków samych na siatce. Kilka piłek też obroniliśmy i potem bardzo dobrze rozgrywaliśmy te kontry. Na zagrywce myślę, że zagraliśmy całkiem spokojnie i dzięki temu mogliśmy gdzieś tam przedłużać nasze serie.
1: A kolejnym rywalem naszych siatkarzy będzie Słowenia. To spotkanie Ligi Narodów zostanie rozegrane dzisiaj o 14 polskiego czasu, a w piątek Polaków czeka starcie z Japonią, w sobotę mają dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie zmagań w Chinach zagrają z Ukrainą. Dziś w Meksyku meczem gospodarzy z Republiką Południowej Afryki rozpoczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Współgospodarzami są także Stany Zjednoczone i Kanada. Jan Tomaszewski, były reprezentant Polski, wskazuje swoich faworytów do złota.
4: Czego się spodziewam? Dla mnie jest niewiadomo, dlatego że będzie dużo drużyn startowało i chciałbym, żeby jak najwięcej drużyn było na tym poziomie takim europejsko-światowym. Tylko bardziej bym stawiał na Brazylię, a w Europie liczę na Hiszpanię i liczę na Francję.
1: A finały Mistrzostw Świata w piłce nożnej po raz pierwszy z udziałem 48 drużyn zostaną rozegrane w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku w dniach od 11 czerwca do 19 lipca. A z końcem czerwca wygasła umowa łódzkiego klubu sportowego z trenerem Konradem Geregą. Już wcześniej było wiadomo, że w przyszłym sezonie ten szkoleniowiec nie poprowadzi drużyny rezerw, która spadła z drugiej ligi. Zespół opuści także Maksymilian Rozwandowicz, a nowym szkoleniowcem ŁKS-u 2 został Radosław Pęciak, trener od lat związany z Akademią ŁKS-u. Zmiany nastąpiły także w sztabie szkoleniowym pierwszej drużyny łódzkiego klubu sportowego. W nowym sezonie z drużyną nie będą już pracowali m.in. Ryszard Drobakiewicz i Michał Kołba. A więcej informacji sportowych na naszej stronie radiołódź.pl.
0: W regionie cały czas pochmurno, mokro i częściowo jeszcze deszczowo. Momentami te opady mogą być intensywne i będą nam towarzyszyć do wieczora właściwie, chociaż według prognoz powinny być coraz słabsze. Na termometrze 11-12 stopni, na barometrze 991 hektopaskali. Ciśnienie będzie powoli rosło, maksymalnie dzisiaj do 16 stopni na termometrach. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu. To wszystko na dziś w porannej audycji Radia Łódź. Jarosław Turek, bardzo dziękuję.
6: Monika Borysow-Dudowicz, dzień dobry.
0: Chciałem właśnie powiedzieć, że w kalendarzu czwartek, za oknem lany poniedziałek, a w studiu Monika Borysow-Dudowicz, dzień dobry.
6: Witam
0: teraz
6: jeszcze.
0: Będzie Państwu towarzyszyć przez najbliższe 3 godziny.
6: Tak, i gwarantuję dobrą zabawę, bo dzisiaj taki wyjątkowy dzień w kalendarzu, ale o tym jeszcze będę opowiadać.
7: W środku dnia. Z Radiem Łódź.

I chyba nie trzeba już w tym momencie dodawać pobudka. 13 minut po godzinie 9. Teraz sprawa najważniejsza. Dzisiaj niezależnie od pogody zamierzamy dobrze się bawić przed południem. I to nie od tak, po prostu w dniu zabawy. Nie może być inaczej, dzisiaj takie święto właśnie w kalendarzu. I dodam tak na dzień dobry raz jeszcze, że czeka nas dzisiaj deszcz nagród dosłownie. Ale nie będę prezentować, jak prezenty spadają z nieba, ponieważ mam takie nagrody, które trochę ważą, to jeszcze się wyjaśni. Będą dzisiaj zaproszeni na spotkanie z radiem, razem z autorem książki Radio to Ludzie. Wpadniemy na chwilę do Parku Helenów, żeby przypomnieć pewną historię, a dosłownie za moment pierwsza okazja, żeby zdobyć zaproszenia do teatru. Także jeżeli ktoś nie ma jeszcze planów na weekend, polecamy się do słuchania.

20 minut po godzinie 9, a to wczoraj bawiliśmy się w zaklinaczy deszczu o tej porze i proszę, jakie efekty. Co dzisiaj słychać? Dzisiaj dzień zabawy, zamierzamy dobrze się bawić przed południem, o tym już wspominałam. Wspominałam też o zaproszeniach, które czekają na Państwa, czyli Teatr Powszechny w Łodzi. 14 czerwca o godzinie 19 spektakl Szalone nożyczki, morderstwo u fryzjera. I teraz zadanie specjalne, jak zawsze szalone. Mamy taką deszczową pogodę. Jakie mają Państwo sposoby na to, żeby deszcz nie zrujnował fryzury, czyli co zdarzyło się mieć na głowie lub nad głową podczas ulewy. Może być też inne rozwiązanie ewentualnie. studio@radiolucie.pl. Ja powiem tylko tyle. Foliówka w roli parasola. Pamiętam taki przypadek, także może ktoś podobnie, może ktoś zupełnie inaczej. Najciekawsze naszym zdaniem odpowiedzi zostaną nagrodzone, bo na jednym podwójnym zaproszeniu się nie skończy. Także proszę próbować. studio@radiolucie.pl.

0: to promocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy.

0: konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
1: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
2: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
3: Po reklamie.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
5: 29 minut zostało do godziny 10, a za oknami sytuacja bez zmian, czyli można wrócić do tego tematu w deszczową pogodę, jak nie zrujnować sobie fryzury, czyli jak chronimy się przed deszczem. Studio małparadiołódź.pl, zaproszenia do teatru przygotowane za najciekawsze opowieści. Jaką opowieść dzisiaj zaprezentujemy w ramach magazynu Po prostu to proste? Dzisiaj Damian Grosicki dopyta o to, na które kontrolki w samochodzie zwracać uwagę. Żadnej nie powinniśmy ignorować, ale w niektórych przypadkach powinniśmy się po prostu zatrzymać i wezwać pomoc. I o tym już za moment w Radiu Łódź.

0: 23 minuty zostały do 10.
1: Po prostu to proste. Po prostu to proste. Dziś w programie powiemy o tym, na jakie kontrolki w samochodzie należy zwracać uwagę. Zaprasza Damian Grosicki.
2: Dzisiaj goszczę w Pabianicach u pana Janusza Piątkowskiego, elektromechanika, i pana Łukasza Rogowskiego z pomocy drogowej. Witam panowie.
3: Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie.
2: Każdy z nas lubi kolorowe światełka, lampki, szczególnie w okresie świątecznym. No teraz oczywiście mamy czerwiec, jest ciepło, tych lampek nam brakuje. One nie są jakoś bardzo oczekiwane, szczególnie przez kierowców, a niestety tak się zdarza, że podczas drogi nie jedna lampka nam wyskoczy. Najczęściej check engine, ale nie tylko. To zacznijmy od tego check engine'u. To jest informacja o czym?
3: Najczęściej kontrolka zapala się dlatego, gdyż jest problem z układem silnikowym. Jakiś czujniczek, jakiś przewodzik, coś nie łączy lub jest coś uszkodzone. Może powodować to, że możemy albo pojechać, albo stanąć. Więc ogólnie nie wolno tego bagatelizować, gdyż taka kontrolka jedna czy druga w momencie takich nowoczesnych aut, jak na dzisiejszy czasie jeżdżą, typu auta z DPF-ami, może być uszkodzony EGR lub jakiś czujnik temperatury, pali się kontrolka check, a po dłuższej jeździe zapycha się DPF i niemożliwa dalszą jazdę, gdzie powoduje to duże koszty względu na wyjęcie, czyszczenie lub wymianę lub dopalanie. No i no wiadomo, akcja później w dalszej drodze, akcja laweta.
2: No właśnie, niektórzy myślą, że dobra, na tym check engine pojadę. Już nie będę mówił, że może niektórzy też zaklejają sobie tego check engine'a jakąś czarną taśmą. Czy to jest rzeczywiście powód, żeby nie ryzykować i od razu wzywać lawetę, żeby sobie nie uszkodzić tego samochodu?
4: Tak, no bo są sytuacje tego typu, że ludzie bagatelizują to. Wyskakują tak samo ciśnienia oleju i ludzie mówią, a bo się zapaliła kontrolka, auto jedzie dalej. Jadą dalej, po czym później są konsekwencje. Wychodzą albo remonty silników, awarie, podpalenie samochodu, samozapłon, bo na przykład tak jak kolega tu mówił o DPF-ie, więc wychodzi wyższa temperatura, jak się robi wypalanie i nagle są samozapłony samochodów, tak?
2: To było o check engine. Czy są jeszcze jakieś kontrolki, na które powinniśmy zwracać szczególnie uwagę?
3: Wszystkie czerwone. Typu ładowanie, typu olej od ABS-ów lub od trakcji. Wszystkie kontrolki czerwone są bardzo niebezpieczne. Dlatego trzeba pierwsze co patrzeć na kolor kontrolek. Bo wiadomo, czerwone jest słabo, bardzo słabo, żółte w miarę, ale choć to żółte zawsze później powoduje czerwone, więc...
2: Wspomniał pan o kontrolce od kontroli trakcji. Ona się zazwyczaj zapala w momencie, kiedy łapiemy poślizg, tak?
3: Tak, jeżeli układ jest sprawny, też może tak być. Padnie czujnik ABS-u lub jakieś inne usterka w instalacji lub w pompie samej też mamy usterkę kontroli trakcji, typu ABS lub BSP, TCE. No i to też jest bardzo ważne, bo układ ABS-u mierzy prędkość kół, gdzie ABS wylicza prędkość koła i na podstawie tego wykrywa, że w jednej oponie jest mniej powietrza i rzuca nam kontrolkę od ciśnienia w kołach. No i dlatego układ musi być sprawny, żeby wiedzieć, czy człowiek ma te powietrze w kołach, czy nie ma. No to jedno przez drugie, to jest taka choinka szczęścia, która jedno uzupełnia drugie. Nie? Więc to musi być to sytuacja sprawna. No i wiadomo, przy hamowaniu można wpaść poślizg, jak ten system nie działa, no bo i można się wiadomo zabić. Tak jest z poduszkami. Poduszki. Następny temat, który jest no, też bagatelizowany. Niedawno przeglądy techniczne zostały bardzo zaostrzone, jak i policja zagląda na liczniki, sprawdza, czy kontrolki się świecą od poduszek, czy się nie świecą. Poduszka to jest integralną częścią auta, to jest raz, a po drugie to jest jedyna rzecz w aucie, która może uratować człowiekowi życie, więc nie wolno tego, za przeproszeniem, olewać. Trzeba tego pilnować, naprawiać i dążyć do tego, żeby ten układ był sprawny, bo to jest jedyna rzecz w aucie, która może naprawdę uratować nam życie.
2: Zdarzyło się kiedyś, że ktoś wezwał lawetę do kontrolki od chociażby poduszek powietrznych?
4: Od poduszek powietrznych nie zdarzyło mi się, ale układy hamulcowe, check engine, to są notoryczne wezwania. Na przykład odpalenie pojazdu tak samo, bo się zapaliła kontrolka auta, nie można odpalić i później wychodzi problem, że nie ma ładowania w samochodzie, bo jechałem, paliła się, nie zwróciłem uwagi, tak? Jest sytuacja taka, że auto staje, nie kręci, coś się stało.
2: Jak często się zdarza, że kierowcy się przyznają, że jeździłem, dopóki dało radę?
4: Bardzo często. 90% kierowców tak robi.
3: Niektórych tutaj jest takie stwierdzenie, koło się urwało, no tak, ale są jeszcze trzy, no i ale jedziemy dalej, no i tak jest. To jest właśnie takie podejście ludzi. Polacy słabo dbają o pojazdy, za granicą tego nie ma, są inne przeglądy, są bardziej zaostrzone, dlatego te auta z zagranicy są dużo lepsze niż nasze polskie, bo ludzie nie dbają. Stać ich na auto, nie stać ich na utrzymanie. Dlatego no, tak, są niektóre takie marki premium, które kosztują no niedużo, ale utrzymanie kosztuje tego auta dużo. I później te auta są słabo naprawiane na zamiennikach, często tak podziechcone, tak, żeby tylko jechały do przodu, żeby to byle jak było jeździło.
2: Mówiliśmy o check engine, mówiliśmy o kontrolce od kontroli trakcji. Czy jest jakaś kontrolka taka nieoczywista, która wygląda bezpiecznie, nam się nie kojarzy w ogóle z żadną awarią, ale potrafi narobić bałaganu?
3: Wiadomo, rezerwa.
2: No tego nie przeskoczymy.
3: Tak, nie da się tego szukać. To jest wiadomo. Tak, jak się tak. Ale wtedy też autolawety zarabiają, bo dowożą paliwko. Wszyscy się cieszą. Chłopaki mają pracę. Kto jak zapominalscy płacą za to, bo no, wiadomo jak. Za kara musi kosztować, żeby chłop zapamiętał.
2: Zdarzyło się, że rzeczywiście zamawiali paliwo, bo im się skończyło w drodze?
4: Tak, zdarzają się takie rzeczy. Zdarzają się pomyłki zatankowania na przykład na odwrót do diesla benzyny albo do benzyny diesla. Trzeba jechać. AdBlue też potrafią ludzie wlać do zbiornika. Jest akcja spuszczanie. Nie każde auto da się uruchomić, bo w niektórych trzeba czyścić cały układ. Auto musi trafić do serwisu bądź do mechanika.
2: Wtedy chyba nie można nawet przekręcić kluczyka, żeby się tam nie dostało?
3: Żeby nie poszło w układ wszystko. Nie? No to już jest ważne, bo później się przecierają te elementy paliwowe. Dlatego no trzeba, jak się jest taka awaria, takie zdarzenie, że ktoś zatankował czegoś nie tak, jak powinno być, to zaraz nie ma sensu odpalać, zepchnąć na bok, zadzwonić po pomoc, żeby oni to przepompowali, a nie odpalić i jechać, bo później będzie już no, naprawdę grube koszta, czy wtryski, czy zbiornik wyjąć czyszczenie, czy pompa wysokiego ciśnienia, niskiego ciśnienia. No, ten układ jest skomplikowany, dlatego no, nie wolno lać tutaj właśnie, nie wolno odpalać najlepiej. Jak się ten człowiek szybko połapie, to tylko zepchnąć, wezwać pomoc i próbować ratować. Jeszcze system odliczania, system AdBlue. Na dzień dzisiejszy to jest taki notoryczny problem nowoczesnych diesli. Jeżeli system AdBlue znajduje jakąkolwiek usterkę, system AdBlue odlicza kilometry. Niemożliwe odpalenie za na przykład 500 km. Nie wolno jeździć do końca, bo wiadomo, zgasimy już, nie odpalimy tego auta. Akcja laweta i będą koszta. Próbujmy to usunąć w miarę wcześniej, tę usterkę. Lub są jeszcze inne sposoby, żeby po prostu ten system działał poprawnie. No, dlatego nie bagatelizujmy tych usterek typu odliczania, bo ludzie sobie jadą, a jeszcze 500 km, a jeszcze 300. 3-4 razy się zgasi to auto i z 500 km zrobimy tylko 100-150. Więc to jest też taka sprawa teraz nowotematyczna, bo te auta już mają swoje lata. Mocznik, który jest w tym całym dodatku, po prostu uszkadza system AdBlue. Mocznik po prostu szybciej zużywa te elementy i dlatego to się tam 5-6 lat i te elementy trzeba wymieniać. No i to są wtedy koszta. Też trzeba tych kontrolek, tych komunikatów pilnować od AdBlue. To jest też bardzo ważna sprawa.
2: Pamiętajmy o kontrolkach, obserwujmy i dbajmy przede wszystkim o swoje auta. Przypominali o tym pan Janusz Piątkowski, elektromechanik, i pan Łukasz Rodowski z pomocy drogowej. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
5: Pamiętaj. Nie bagatelizuj kontrolek. Każdy kolor wskazuje na powagę sytuacji. Czerwony nakazuje nam się zatrzymać, a żółty skontrolować i udać się jak najszybciej do mechanika. Najważniejsze, dbaj o swój samochód.

8 minut zostało jeszcze do godziny 10 i ja już opowiadam o tym, jak nie zrujnować sobie fryzury w deszczową pogodę. Pan Maciej potwierdza, tak, kilka razy teczka, taka aktówka musiała zastąpić parasol, ale co ciekawe, nie ma zdziwienia dookoła, są uśmiechy i zrozumienie. Mówi się, że w czasie deszczu dzieci się nudzą, to już pan Wiesław, ale gdzież tam? Moje wnuki już nieraz pokazały, że nie ma lepszej zabawy niż ta podczas deszczu właśnie. Kalosza u nas zawsze naszykowana, a jeżeli chodzi o nakrycie głowy, to moja gromadka wnuków preferuje takie zwykłe worki na śmieci. Potem są raz jeszcze wykorzystywane oczywiście. Najlepszy jest franio, który jest najmniejszy i niemal cały do tego worka się chowa i mówi, że deszcz mu nie straszny. Także na spektakl do Teatru Powszechnego już wiemy, kto pobiegnie. Życzymy udanej zabawy.

0: autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.wozniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
4: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
8: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
9: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
8: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
9: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
10: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
11: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest godzina 10. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz.
13: Tysiące pracowników czeka na zmianę. Inspekcja pracy szykuje się do walki z fikcyjnymi zleceniami. Wraca sprawa przejścia dla pieszych w Łowiczu. O interwencję poproszono polityków i drogowców. Prezydent wciąż nie podjął decyzji. Trwa spór o odznaczenie Wołodymyra Zełenskiego. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Lawina skarg do Państwowej Inspekcji Pracy. Pracownicy masowo zgłaszają zastrzeżenia do umów zleceń. Główny inspektor pracy apeluje, aby wstrzymać się ze skargami na umowy cywilnoprawne. Takie skargi zalewają inspektorów, bo wkrótce mają oni zyskać uprawnienia, które pozwolą im zamieniać popularne umowy zlecenia na etaty. Jednak te zmiany w przepisach wchodzą w życie dopiero w lipcu. Wcześniej składanie skarg nie ma sensu, przekonuje w rozmowie z Radiem Łódź główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
1: Tych skarg już dzisiaj jest zaskakująco dużo. Spodziewamy się, że po 8 lipca będzie ich jeszcze więcej.
14: To ile trzeba będzie czekać w takim razie na rozpatrzenie?
1: Myślę, że nawet do kilku miesięcy. Też proszę pamiętać, że procedura nie jest łatwa. Procedura jest długotrwała.
14: I później jeszcze sądy będą miały sporo pracy, bo przecież pracodawca będzie mógł się odwołać.
1: A wielu pracodawców zapowiada, że szykują się do batalii z inspekcją, zatrudniają prawników.
13: Z porannym gościem Radia Łódź rozmawiał Maciej Trojanowski. Główny inspektor pracy zapewnia jednak, że od lipca skargi pracowników na niesłusznie ich zdaniem podpisane umowy zlecenia będą traktowane priorytetowo. A więcej w rozmowie, która jest już dostępna na www.radiolos.pl. Od lat proszą o przejście dla pieszych. Mieszkańcy Łowicza walczą o bezpieczeństwo. Od kilkunastu lat łowiczanie apelują o przejście dla pieszych przez ulicę Poznańską przy skrzyżowaniu z Chełmońskiego. Do tej pory przechodzą tamtędy nielegalnie, ryzykując potrąceniem.
15: Słyszałem o tym pomyśle na światło tutaj i uważam, żeby się przydały, nie ma co się oszukiwać. Więc no tutaj też myślę, żeby się przydały, a dla pieszych to już jest w ogóle no masakra.
16: Jakoś trzeba sobie radzić, no samochodów nie ma, trzeba przejść i tyle, no nie.
17: I to wszyscy tak mieszkańcy okolic robią?
16: Sam pan widzi, jaki to jest ruch, bardzo ciężki ruch, jest dużo tirów, samochodów jest. Tu powinna być sygnalizacja świetna i tyle.
17: Klienci przechodzą do sklepu zdyszani, bo przebiegają ulicę Poznańską. Jest tam problem, bo nie ma przejścia dla pieszych.
18: To znaczy w ogóle ja też tu mieszkam na dzielnicy, tak? Przez Poznańską przejść nie można. Tu zbieraliśmy podpisy nawet w sklepie.
13: Sprawą ponownie zajął się radny Hubert Krajewski, który skierował pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także poprosił o interwencję europosła Dariusza Jońskiego i ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka.
19: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: W Piotrkowie trwa dyskusja na temat koszenia miejskich trawników. Zdaniem mieszkańców wiele z nich wygląda jak rżyska. Nie brakuje także zwolenników krótko przyciętych trawników. Emocji sprawie dodaje opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcie martwego jeża na wykoszonym trawniku. Mówi Marcin Kołodziejczyk, założyciel grupy Łączy Nas Piotrków Trybunalski.
20: Widać wykoszone pasy zieleni, na których no po prostu znajdowały się zabite jeże. Nie jesteśmy w stanie na 100% powiedzieć, czy stało się to w wyniku tutaj wykonywania pielęgnacji zieleni.
21: Raczej spotykamy się częściej, że te jeże pozbywane są życia przez pojazdy nocą, gdy żerują, gdy się przemieszczają. Zwykle, gdy kosimy te przestrzenie, które są regularnie koszone, to tam jeże w ciągu dnia nie przebywają.
13: Dodaje Mikołaj Chmielewski z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie, który tłumaczy, że częstotliwość koszenia zależy od miejsca i sposobu użytkowania danej przestrzeni. Z kolei w Łodzi do odwołania obowiązuje zakaz koszenia trawy. Wyjątkiem są sytuacje, które mogą wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wciąż nie ma decyzji prezydenta w sprawie odznaczenia Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Karol Nawrocki musi podjąć jednoznaczną decyzję w sprawie orderu Orła Białego przyznanego prezydentowi Ukrainy, uważa poseł Bartosz Romowicz. W programie pierwszym Polskiego Radia parlamentarzysta Polski 2050 stwierdził, że strona polska musi nagłośnić prawdę historyczną dotyczącą UPA i zbrodni wołyńskiej.
22: Myślę, że to społeczność międzynarodowa musi się dowiedzieć, dlaczego nas tak to oburza. I trochę prezydent Nawrocki osiągnął jakiś tam cel, bo przez pewnie dzień, dwa wszystkie serwisy internetowe na świecie o tym mówiły najbardziej wpływowe agencje informacyjne.
13: Prezydent Karol Nawrocki wnioskował o odebranie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego w reakcji na nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. W poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła, która przedstawiła prezydentowi swoją opinię na ten temat. Następne wiadomości Radia Łódź o 11:00. Zapraszam. I jeszcze prognoza pogody i można zacząć ją od stwierdzenia szału. Nie ma 12 stopni. To aktualna temperatura w Łodzi. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu zdecydowanie tak. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem od 15 do 17 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Czy od razu sprawdzić, kiedy poprawa pogody? Tutaj mogę powiedzieć tylko tyle. Pomidor.
19: W środku dnia z Radiem Łódź.
23: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Po godzinie 10:00 Rafał Tyluś realizuje program. Z tą poprawą pogody to może faktycznie. Za chwilę jeszcze wrócimy do tego tematu. A za chwilę też propozycja na dziś. I tutaj o pogodę proszę się nie martwić. Nawet jeżeli będzie padać na Karolewie, to i tak tam będziemy.

0: Radio Łódź, 9 minut po godzinie 10 już. Ja już mogę przypomnieć o spotkaniu obowiązkowym. Dzisiaj kolejne spotkanie z cyklu Radio to Ludzie. To jest spotkanie autorskie po raz kolejny. Miejska Strefa Kultury Karolew, ośrodek Karolew, czyli Bratysławska 6A. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.30. Zapraszamy serdecznie. Będziemy liczyć na Państwa obecność. Mariusz Janik, autor książki, o szczegółach opowie podczas tego wydarzenia, ale przypomnijmy, jak to było, kiedy książka powstawała. Najpierw to były wywiady na stronę radiołódź.pl. Zresztą można je wciąż tam znaleźć właśnie. Ile łącznie to było spotkań?
1: To było 20 spotkań. To nie tylko osoby, które można usłyszeć na naszej antenie, ale także na przykład realizatorzy dźwięku czy reporterzy. Reporterów wprawdzie usłyszeć czasem można, ale jednak częściej w radiu emitowane są ich materiały przygotowane przez nich w ciągu dnia. W tym roku świętujemy 95-lecie naszej rozgłośni i chcieliśmy pokazać jej wycinek historii Radia Łódź, ale twierdziliśmy, że pokażemy historię radia poprzez jego pracowników, właśnie ludzi radia. Dlatego Radio to Ludzie, taki tytuł nosi ta książka. Oczywiście tam również nie brakuje dat, nie brakuje nawiązania do tego, jak wyglądało radio wczoraj, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, jak może wyglądać radio w przyszłości, jaki wpływ na radio może mieć sztuczna inteligencja, ale przede wszystkim skupialiśmy się tam na rozmowach o ludziach, którzy dla tego radia pracują, którzy znani są głównie ze swoich głosów, więc chcieliśmy przybliżyć ich naszym czytelnikom, naszym odbiorcom. Te historie są różnorodne, bardzo osobiste i niesamowicie interesujące, nawet inspirujące. Właśnie dlatego książka nosi tytuł Radio to Ludzie. Historia radia przez pryzmat poszczególnych osób i z tych pojedynczych historii powstała wspólna narracja o pasji, o odpowiedzialności i potrzebie bycia słyszanym.
0: Ja muszę dopytać, jak przygotowywałeś się do tych spotkań i czy te spotkania różniły się od takich codziennych, bo przecież my tutaj niemal codziennie się wszyscy widujemy.
1: Ja miałem takie wrażenie właśnie, że siadając już z tym dyktafonem, nagrywając kolejne rozmowy, odkrywałem na nowo osoby, z którymi no, codziennie mijam się na korytarzach, rozmawiamy, bo oczywiście rozmawiamy, natomiast dopiero właśnie podczas tej rozmowy poznawaliśmy się tak naprawdę. A jeżeli pytasz o przygotowania, to przygotowaniem była również rozmowa. Rozmowa, ale nie z bohaterami poszczególnych wywiadów, tylko z ich koleżankami, kolegami. Właśnie rozmowa z ludźmi radia o ludziach radia. Przygotowując się, chciałem poznać też jakieś pytania może osób, które są blisko z poszczególnymi bohaterami, więc na pewno wiele rozmów pomagało mi przygotowywać się do tych kolejnych wywiadów. Pomagał też internet, media społecznościowe, tutaj nie będę ukrywał. Zdarzało się, że pomagała nawet literatura w przypadku dziennikarzy sportowych Piotra Andrzejczaka i Dariusza Postolskiego. No, pomagała mi również literatura, bo gdzieś tam rozmowy wcześniej z nimi się pojawiały, czy to w książkach, czy jakichś stronach internetowych, więc chciałem to po prostu pogłębiać, zadając pytania bezpośrednio moim rozmówcom. Dla mnie najważniejsze było to, żeby przygotowując się do rozmowy, znaleźć konkretny klucz. Klucz do każdej z osób. Czasami udawało się ten klucz nieoczywisty znaleźć. Nie chciałem, żeby to były takie oczywiste rozmowy, więc no myślę, że to przygotowanie do tej rozmowy nie zawsze jest łatwe, ale jest też bardzo interesujące, bo można odkrywać różne kolejne tematy, na które chcemy porozmawiać.
0: I tak to jest w radiu, po prostu rozmawiamy. Także raz jeszcze przypomnienie, godzina 18.30 MSK Karolew, Bratysławska 6A. Czekamy na Państwa. Jest też mała niespodzianka. Już teraz kilka książek mogę sprezentować, jeżeli ktoś chciałby odebrać taką książkę u nas w radiu, to proszę napisać studio@radiouc.pl, prośba o książkę i pierwsze osoby, które napiszą taką niespodziankę, otrzymają. Czekam. Ja się

20 minut po godzinie 10, jak to dzisiaj wszystko szybko się dzieje. Książka Radio to Ludzie, dla kogo w prezencie właśnie taka książka. Na mailu już jest potwierdzenie, także proszę sprawdzić. Dla pani Katarzyny, dla pani Agnieszki, Bożeny i Reginy. Ja zapraszam do radia po odbiór. To nie koniec niespodzianek na dziś. Będą jeszcze zaproszenia do teatru w porze przedpołudniowej.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
5: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
6: Krystyna Prońko wydaje się być nad wyraz poważną artystką, śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. Jako jedna z nielicznych tak naprawdę śpiewa nieprzerwanie od lat.
7: Od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję. I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam.
6: Może Państwa zdziwię, ale będzie to niezwykle pogodna, nawet lekko zabawna rozmowa z Krystyną Prońką, która się śmieje, żartuje, nie obraża, snuje refleksje i przypomina sobie momenty, do których nigdy wcześniej nie wracała. Zapraszam w niedzielę po 16. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
9: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
10: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
12: Szukasz pomysłu na aktywny dzień pełen wrażeń?

0: Góra Kamińsk. Najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. Czeka na Ciebie. Latem to raj dla rowerzystów, spacerowiczów i miłośników przygód. Z trasami rowerowymi, wyciągiem krzesełkowym i mnóstwem atrakcji dla całych rodzin. Zimą? To największy stok narciarski w centralnej Polsce. Z nowoczesną infrastrukturą, wypożyczalnią sprzętu i świetnymi warunkami. Zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych miłośników białego szaleństwa. Góra Kamińsk. Energia przez cały rok.
1: Po reklamie.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
3: 29 minut zostało do godziny 11, a w magazynie Zwierz się zwierz. Dzisiaj odwiedzimy schronisko dla zwierząt przy Marmurowej w Łodzi. Dużo będzie tematów do omówienia, ponieważ sporo się dzieje. O szczegółach jeszcze przed 11 opowie Monika Czerska.

0: Kaczerska, dzień dobry, witam i witam naszego gościa, Albert Kurkowski, dyrektor Łódzkiego Schroniska dla Zwierząt przy Marmurowej. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam.
0: Łódzkie Schronisko jest jedynym, zdaje się, w Polsce, które wydaje własny biuletyn. Premiera odbyła się całkiem niedawno, bo pod koniec maja, podczas Parady Kundelków. Ja mam pierwszy egzemplarz, profesjonalne wydanie. Słodziaki, biuletyn czworonogów i dobrych ludzi. Przepiękna inicjatywa. Jak to się zaczęło?
1: Pomysł powstał właściwie po to, żeby pokazać i przedstawić trochę lepiej nasze schronisko, bo jak się okazuje, nie wszyscy łodzianie wiedzą, że w Łodzi jest schronisko dla zwierząt.
0: Mimo, że jesteście bardzo aktywni.
1: Tak.
0: Chociażby w mediach społecznościowych.
1: I istniejemy od 50 lat. Ale chcieliśmy pokazać taką dobrą stronę schroniska i pokazać, że to nie tylko żebrzemy o pomoc, ale też rozdajemy miłość. I studenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej pierwszego roku dziennikarstwa postanowili nam pomóc w tym. I to oni w ramach praktyk studenckich napisali artykuły do tego, zebrali materiały, porobili zdjęcia i wykorzystaliśmy to wszystko, tworząc pierwszy numer naszego biuletynu. No tutaj wykładowcy z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej nam pomogli. No i udało się ten pierwszy numer zrobić. To jest bezpłatne wydawnictwo. Rozdawaliśmy go na Paradzie Kundelków. Chcielibyśmy bardzo stworzyć z tego kwartalnik. Wtedy mielibyśmy szansę przekazywać informacje dotyczące schroniska na bieżąco mniej więcej i przede wszystkim docierać także do osób, które z internetu nie korzystają.
0: No właśnie, to tradycyjna forma, forma gazetki, bardzo ładnie wydana. Chwyć w łapę i czytaj, to jest hasło z pierwszej strony. Mnóstwo różnych historii zwierzaków, które właśnie szukają domu, choć takie miejsce schronienia mają przy Marmurowej, gdzie ja ostatnio byłam i warunki są coraz lepsze. Zresztą przede wszystkim fantastyczni ludzie opiekują się tymi zwierzakami, co nie zmienia faktu, że no, trzeba znaleźć właściciela i wy robicie co się da. Oglądam media społecznościowe i bardzo urzekła mnie historia Kajtka i Dylka, które są niesamowicie ze sobą zżyte.
1: Kajtek i Dylek to nie tylko dwa psy. To są faktycznie najlepsi przyjaciele, którzy poznali się w schronisku w roku 2018, czyli 8 lat temu. Poznały się, pokochały się, są w jednym kojcu, są nierozłączne.
0: I wiem, że jeden dla drugiego był swego rodzaju terapeutą.
1: Absolutnie tak. One się świetnie uzupełniają. Jeden jest odważniejszy, drugi jest bardziej wyciszony i schowany. Śpią w jednej budzie, mimo że mają dwie. Tęsknią za sobą do tego stopnia, żeby pójść do gabinetu weterynaryjnego i zabierać jednego, to jest absolutnie niemożliwe, bo ten drugi rozpacza, strasznie się stresuje, więc chodzą dwa.
0: Dlatego państwo zdecydowali się poszukać im wspólnego domu, bo rozłączanie ich byłoby po prostu nieludzkie. Tak naprawdę.
1: Tak, chcielibyśmy bardzo, żeby te dwa czarne, średniej wielkości psy znalazły jeden dom i żeby ktoś uszanował ich wieloletnią przyjaźń i miłość, no bo te psy są ze sobą cały czas, one się nawzajem pielęgnują, wylizują sobie oczy, chodzą ogon w ogon i łeb w łeb na spacery. Jeżeli jeden się za chwilę zatrzyma, to ten drugi na niego czeka. Była taka sytuacja, gdy jedna z nowych wolontariuszek wzięła jednego na spacer, to on nie chciał iść, ten drugi wył w kojcu, a w końcu, gdy wrócił po pół godzinie, to one się cieszyły tak, jakby nie widziały się latami.
0: Bardzo mnie wzrusza ta historia i bardzo trzymam mocno kciuki, żeby Kajtek i Dylek znalazły wspólny dom. Takich zwierząt, które szukają kochających właścicieli, jest zdecydowanie więcej. Pozytywne jest to, bo śledzę bardzo uważnie państwa media społecznościowe, że niektóre z tych historii kończą się pięknie. Mamy otwarte serca, jesteśmy otwarci na przyjmowanie zwierzaków pod swoje dachy.
1: To prawda, mamy i udaje nam się przy ogromnej pracy pracowników, opiekunów zwierząt, ale także behawiorystów, których mamy trójkę, no i wolontariuszy, których pomoc jest nieoceniona. Znajdujemy domy dla zwierząt, które spędziły w schronisku nawet 10 lat.
0: Mam takie wrażenie, że to państwa cel taki bieżący, że chcecie właśnie poprawić los tych zwierząt, które najdłużej mieszkają w schronisku.
1: To prawda i faktycznie.
0: Że to taka wasza ambicja.
1: Media nam bardzo w tym pomagają i Straż Miejska, i publikowanie w różnych miejscach w internecie informacji, informacji o tym, że te najstarsze czekają najdłużej. To daje rezultaty i faktycznie udaje nam się znajdować domy, nawet dla tych zwierząt, które były bardzo trudne, bo mieliśmy też takie zwierzęta, które albo były trudne do obsługi ze względu na charakter i na brak socjalizacji przez lata, jak i były też zwierzęta, na przykład trzyłapy, które bardzo trudno im znaleźć dom, ale udaje się i takie psy też znajdują swoje domy i są w tej chwili w kochanych, normalnych swoich rodzinach. No i trudnością zdecydowanie jest również znajdowanie domu dla takich dwupaków, jak Kajtek i Dylek, bo mamy jeszcze takie dwie pekinopodobne małe suczki. One cały czas są razem i również chodzą na spacery we dwójkę i są absolutnie nierozłączne, więc dla takich zwierząt szukamy domu w dwupaku.
0: Ta socjalizacja zdecydowanie ułatwia ten proces adopcyjny i szukanie nowych właścicieli i bardzo dobrą robotę robią behawioryści, o których pan wspomniał, ale też myślę, że bardzo ważną rolę odgrywają wolontariusze. Te spacery, ten kontakt z człowiekiem robią swoje, prawda?
1: To jest absolutnie nieodzowne. Wolontariusze pomagają właśnie w socjalizacji, i to zarówno psów, jak i kotów, bo koci wolontariusze też są bardzo potrzebni.
0: No tak, my zwykle koncentrujemy się na psach, ale rzeczywiście koty też szukają swoich domów.
1: Mamy też wolontariuszy takich w wieku 70+ i oni świetnie sobie radzą i absolutnie fantastycznie działają w schronisku, i czego efektem były senioralia ostatnie, gdzie nasi wolontariusze również pojawiali się na tych senioraliach i zapraszali innych seniorów do tego, by w wieku, kiedy mają już więcej czasu, mogli spędzać go ze zwierzętami, które kochają, i z ludźmi, którzy kochają zwierzęta.
0: A często bywa tak, że człowiek w wieku senioralnym ma więcej czasu, ale też ma większą pustkę i czuje się samotny, a taki zwierzak, czy to kot, czy pies, mogą odmienić nasze życie. Na pewno czynią to życie bardziej radosnym.
1: To prawda, a nie wszyscy mogą z różnych powodów mieć zwierzaka u siebie w domu na co dzień, więc takich ludzi serdecznie zapraszamy do schroniska, gdzie będą mogli spędzić czas ze zwierzakami.
0: Zaczęliśmy od biuletynu, to przejdźmy na koniec jeszcze do tego biuletynu. Słodziaki, jedyny taki w Polsce.
1: Nie wiem, czy nie na świecie.
0: Nie bójmy się tego. Jedyny na świecie biuletyn wydawany przez schronisko dla zwierząt, i to łódzkie schronisko właśnie taki biuletyn wydaje dzięki takiej determinacji pana dyrektora trochę też.
1: Ja już bawiłem się w różne redakcje i wydawanie różnych periodyków dotyczących zwierząt, ale ten ma wyjątkowe znaczenie. On faktycznie jest taki specjalny ze względu na to, że tutaj pokazujemy, omawiamy, zarówno przedstawiamy procesy adopcji, omawiamy życie schroniska, omawiamy nasze imprezy, ale przede wszystkim prezentujemy te zwierzaki, które najbardziej potrzebują opieki. I mimo że one mogą już w międzyczasie znaleźć dom, to jeszcze mamy na dzień dzisiejszy 127 psów i aż 78 kotów, bo niestety wakacje mają to do siebie, że ta liczba zwierząt u nas absolutnie natychmiast rośnie. I już tego są efekty. Od początku czerwca przyjechało do nas bardzo dużo zwierząt. I musimy pamiętać o tym, że do schroniska w Łodzi rocznie trafia około 1300 zwierząt. To są ogromne, ogromne liczby.
0: Z jednej strony kochamy zwierzęta, a z drugiej strony traktujemy je okrutnie, porzucając na przykład właśnie przed wakacjami. Kajtek i Dylek. Ja powrócę do historii tych dwóch czarnuszków. Jeżeli państwo chcą zobaczyć, jak wyglądają, to polecam portal Radia Łódź. Tam będą zdjęcia. Może nie tylko Kajtka i Dylka. Zamieścimy także inne zwierzaki, które potrzebują domów. No i polecam do poczytania biuletyn wydawany przez schronisko dla zwierząt przy Marmurowej. W parę egzemplarzy będzie u nas w portierni w Radiu Łódź przy Nartowicza 130. A gdzie jeszcze można zdobywać takie biuletyny?
1: Oczywiście zapraszamy do schroniska, gdzie dostępny jest na bieżąco ten biuletyn, ale także na imprezach naszych, a tych imprez mamy dużo, w związku z czym trudno byłoby je wymieniać wszystkie. Zapraszamy również na polówki. Są psie polówki raz w miesiącu i na Wybiegaj Słodziaka, imprezy, które robimy co dwa tygodnie, gdzie łodzianie mogą wyprowadzać psiaki ze schroniska.
0: Wszystko opisane doskonale w mediach społecznościowych schroniska, ale także na stronie internetowej. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Albert Kurkowski, dyrektor łódzkiego schroniska przy Marmurowej, był gościem magazynu Zwierz się zwierz.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do nas na Marmurową, gdzie jest najwięcej miłości na metr kwadratowy w tym mieście.
2: A tę rozmowę znajdą Państwo także w formie podcastu na stronie radio.łódź.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
2: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest godzina 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Beata Janowska.
7: Dzień dobry, a we wiadomościach tragiczny wypadek na 70 w powiecie łowickim. Nadal są utrudnienia. Wstępne wyniki konsultacji społecznych w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całą Łódź i ceny sezonowych owoców. Według sprzedających tanieją i nadal będą tanieć. Dziś przeważnie będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych w wypadku w powiecie łowickim. Na miejscu nadal pracuje policja, są utrudnienia w ruchu. W pobliżu Arkadii na drodze krajowej nr 70 zderzyły się ciężarowa Scania i bus, którym podróżowało 5 osób. Jedna z pasażerek zginęła na miejscu. Pozostali uczestnicy wypadku zostali przewiezieni do szpitali. Kierowcy byli trzeźwi, policja wyjaśnia przyczynę wypadku i wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. Większość łodzian jest za nocną prohibicją w całym mieście. Radio Łódź dotarło do wstępnych wyników konsultacji społecznych na ten temat. Dziś nocny zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano obowiązuje na terenie 7 osiedli. Radni rozważają rozszerzenie go na całą Łódź, ale najpierw chcieli poznać zdanie mieszkańców. Według naszych ustaleń 6 na 10 uczestników konsultacji społecznych opowiedziało się za wprowadzeniem alkoholowej ciszy nocnej w całej Łodzi. Rada Miejska będzie jeszcze rozmawiać ze służbami pilnującymi porządku, mówi radny Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kacprzak.
8: Będziemy na pewno bardzo szczegółowo rozmawiać z policją i strażą miejską, jeśli chodzi o analizę wszelkich zdarzeń na osiedlach, ponieważ dzisiaj musimy sprawdzić, czy poczucie bezpieczeństwa na tych osiedlach poza centrum, ono jest, czy nie.
7: Radny Tomasz Kacprzak dodaje, że frekwencja na stacjonarnych spotkaniach konsultacyjnych była niska. Na przykład na Widzewie nikt nie przyszedł na spotkanie. Natomiast w internetowych konsultacjach miało wziąć udział około 2000 osób.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Stany Zjednoczone i Iran wymieniły w nocy kolejne ataki. Amerykanie uderzyli w cele wojskowe w Iranie. Teheran odpowiedział ostrzałem baz używanych przez siły USA w regionie. To najpoważniejsze naruszenie kruchego rozejmu z kwietnia. O szczegółach Wojciech Cegielski.
10: Amerykańskie Centralne Dowództwo podało, że uderzenie objęły irańskie systemy obserwacji wojskowej, łączności i obrony powietrznej. Eksplozje zgłaszano m.in. w Teheranie, Bandar Abbas i na południu kraju w pobliżu cieśniny Ormuz. Iran twierdzi, że ataki objęły też obiekty Gwardii Rewolucyjnej. W odpowiedzi Iran zaatakował cele związane z amerykańską obecnością wojskową w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Bahrajn podał, że odłamki zestrzelonych irańskich dronów lekko raniły 11-letnią dziewczynkę oraz uszkodziły domy i samochody. Jordania poinformowała o zestrzeleniu 20 irańskich pocisków. Negocjacje w sprawie zakończenia wojny trwają, ale przełomu nie widać. Po nocnych atakach z Teheranu wyjechali katarscy mediatorzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie zaczęła się pod koniec lutego od amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran i od tego czasu destabilizuje Zatokę Perską i światowe rynki energii. Owoce i warzywa coraz tańsze, przede wszystkim truskawki i czereśnie. Tak jest m.in. na Zielonym Ryneczku w Sieradzu, gdzie sprzedawców pytał o ceny nasz reporter Kacper Rafalski.
11: Chciałem zapytać, jak cenowo truskawki w tym roku?
12: 27 zł były pierwsze ceny, potem zrobiło się na 22, potem po 15, a dzisiaj mamy po 10.
11: Czereśnie powoli też już się pojawiają?
13: No, była cena 30, dzisiaj już jest 25.
11: 20 zł za bób?
14: Drogi jest, ale to jest początek, ale też cena jest raczej taka jak w ubiegłym roku.
7: Według sprzedawców bób ma z każdym tygodniem tanieć, podobnie czereśnie, których na targowiskach pojawia się coraz więcej. Organizatorzy łódzkiego festiwalu Sound Edit zdradzają kolejne szczegóły planowanego na jesień wydarzenia. Gwiazdą pierwszego dnia festiwalu będzie Kasia Linz z projektem Obywatelka KL. Trzykrotna laureatka tegorocznych Fryderyków zagra w klubie Wytwórnia 23 października. Artystka zaprezentuje piosenki Grzegorza Ciechowskiego w swojej interpretacji, korzystając m.in. z oryginalnych instrumentów należących kiedyś do lidera Republiki. Tego samego dnia na scenie pojawią się też wyjątkowi łódzcy artyści, zapowiada dyrektor festiwalu Maciej Werk.
15: Premierowo Marcin Pryt, 19 wiosen, parę jeszcze innych projektów i Fagot. To są absolutnie legendarne łódzkie postacie, które stworzyły duet Maszynowa. Jak zwykle Marcin Pryt napisał znakomite teksty. Wszystkie właściwie dotyczą Łodzi, której już trochę nie ma.
7: Pierwszy dzień Sound Edit zakończy producent mający na koncie współpracę m.in. z U2 czy Massive Attack. Gwiazdami tegorocznej edycji festiwalu w kolejnych dniach będą Mark Almond, Lech Janerka czy były muzyk Kraftwerk Wolfgang Flur. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
6: A przed nami prognoza pogody. Kiedy poprawa pogody? Pomidor. Na razie chłodno i deszczowo. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu zdecydowanie tak. Temperatura maksymalna w Łódzkiem od 15 do 17 stopni. Wiatr umiarkowany. Okresami porywisty. To kiedy poprawa pogody? Powiem. W piątek będzie trochę cieplej. Piątek w wydaniu słonecznym, nieco cieplejszym właśnie. A potem znowu wraca ten pomidor. Także weekend pod znakiem chłodu i deszczu.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
6: 5 minut po godzinie 11 już, to przyda się ciepłe i pełne słońca. Dzień dobry, Monika Borysow-Dudowicz, Rafał Tyluś, witamy serdecznie. Za chwilę czas na kulturę w Radiu Łódź.

0: 10 minut po godzinie 11.
1: Czas na kulturę.
0: A my już czekamy na kolejne podpowiedzi w sprawie wydarzeń kulturalnych w studiu. Anna Grublińska, dzień dobry Aniu.
2: Dzień dobry, ale zimno. Warto zatem gdzieś pod dachem spędzać czas. I na przykład dziś można spędzić czas pod dachem Centrum Twórczości Lutnia, czyli filii Miejskiej Strefy Kultury Teofilów. Tam Krzysztof Zanussi dzisiaj przyjedzie. Będzie rozmowa z nim i będzie także projekcja filmu polsko-rosyjskiego z 2014 roku. Obce ciało, bardzo dobra obsada: Ricardo Leonelli, Agata Buzek, Agnieszka Grochowska, Weronika Rosati. Rzecz cała rozpoczyna się o godzinie 17 przy ulicy Łanowej 14. A ten tytuł pewnie przyciągnie Państwa uwagę. Stefan i majonez, sezon drugi. A chodzi o projekt kultowej już formacji awangardowej Łódź Kaliska. A to grupa, która udowadnia, że słoik majonezu ma równe prawa co i puszka zupy Campbell and jego Warhola na przykład i może zawisnąć także obok prac Basquiata. A to jest druga odsłona projektu, w którym Łódź Kaliska sięga po takie symbole, które wszyscy znamy z codzienności, bo to popkultura, estetyka reklamy, przedmioty z osiedlowego sklepu, ale i narodowi bohaterowie. Otwarcie wystawy fotograficznej, bo to w ramach spin-off fotofestiwalu się odbywa dzisiaj o godzinie 18 w hotelu Andels w Łodzi. I także w ramach spin-offu fotofestiwalowego American Beauty. To jest tytuł wystawy fotografii profesor Izabeli Łapińskiej, czyli fotografki i wykładowczyni Łódzkiej Szkoły Filmowej, która zazwyczaj pracowała, to znaczy pani profesor, nie szkoła filmowa, zazwyczaj pracowała w studiu, a tym razem podczas jednego z pobytów w Nowym Jorku, bo tam miała też wystawy swoje, chodziła po ulicach i zaczepiała ludzi. Naprawdę. I dosyć szybkim tempie właśnie robiła im zdjęcia, poszukując American Beauty, tego czegoś nieuchwytnego. Dopełniła wybór tych zdjęć portretami studyjnymi, a także filmem, który powstał dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. I to wszystko w galerii Remedium w Łodzi, czyli przy ulicy Piotrkowskiej 113. Otwarcie wystawy dzisiaj o godzinie 19, a będzie ona czynna do 30 sierpnia. I nie koniec wystaw ciekawych, bo w galerii OFST, prawie jak Offset, w starej drukarni pokaz prac łódzkiej artystki Oli Kozioł, Before the Song, i to jest praca, która, czy to są prace, które koncentrują się na momencie, gdy dźwięk nie przyjmuje jeszcze swojej formy lub nie przechodzi w nią do końca. Zamiast brzmienia pojawia się ślad, tak to sobie wyobraża artystka. Jakaś linia rozwijająca się w czasie, są jakiś ruch, jest jakieś powtórzenie, i to właśnie ten moment tuż przed narodzinami dźwięku. Stara się ten moment artystka uchwycić. Wystawa, która w galerii przy ulicy Gdańskiej otwierana jest dziś o godzinie 19, inauguruje działalność tego miejsca. No i na zakończenie jeszcze króciutko o tym, że spotkanie z Renatą Bożek dzisiaj w Domu Literatury w Łodzi. Rafał Gawin porozmawia z tą pisarką, prozaiczką i publicystką o jej książce Wakacje w domu. Książce, która jest bardzo zwodnicza, i ten tytuł jest bardzo zwodniczy, bo to jest gra z konwencjami literackimi. To jest książka, która wymyka się przeróżnym literackim podziałom. Godzina 18, ulica Roosevelta 17.
0: Pięknie dziękujemy. Anna Grublińska.

0: Muzyczny przekaz ekologiczny. Ciekawa historia. 21 minut po godzinie 11, a ja muszę wywiązać się z pewnej obietnicy. Obiecałam, że zajrzymy dzisiaj do Parku Helenów, przypominając przy okazji o pewnej rocznicy i wciąż będzie bardzo kulturalnie. Ale jak tutaj nie pamiętać o tym, że właśnie 11 czerwca w tym parku odbył się pierwszy pokaz filmowy z wykorzystaniem kinematografu. O Parku Helenów można opowiadać długo. Ja przypomnę dzisiaj rozmowę z Joanną Podolską o tym parku właśnie, o kulturalnym, o sportowym Helenowie. Kiedy powstał park?
1: W 1885 tak formalnie zaczął funkcjonować Park Helenów i zaczęło się od ślizgawki na stawach, które zostały utworzone na rzece Łódzce. Takie przedsięwzięcie podjęte przez łódzkich fabrykantów, Anstatów, trzech braci, którzy prowadzili w pobliżu browar. Trudno powiedzieć do końca, czy naprawdę chodziło im tylko o sprzedaż piwa, czy po prostu chcieli też wskoczyć na inne miejsce tej, powiedziałabym, drabinki społecznej. Oni oczywiście byli wysoko jako fabrykanci, ale tutaj też pokazali mieszkańcom Łodzi, ale także tym gościom, którzy przybywali, że Łódź ma fantastyczne, ciekawe, powiedziałabym, europejskie miejsce do odpoczynku. Anstatowie chyba od razu myśleli o sprzedaży swoich wyrobów, przede wszystkim piwa, ale to było już za mało, bo nie tylko chodziło o to, żeby napić się czegoś, ale żeby spędzić tam dużo więcej czasu i rzeczywiście stopniowo powstało takie niesamowite przedsięwzięcie. Nie wiem, właściwie to w Łodzi na pewno nie mamy nic porównywalnego dziś. Była przystań od razu właśnie na rzece Łódzce. Powstało zoo. Co chwilę, co rok przybywały nowe zwierzęta i inne zwierzęta. Były przede wszystkim oczywiście miejsce do sprzedaży piwa. Powstała restauracja, która za chwilę okazała się za mała. Trzeba było kolejną restaurację wybudować. Było miejsce, gdzie było picie wód różnego rodzaju, lemoniad. Była mleczarnia. Były, no tak jak powiedziałaś, miejsce takie do sportu zimowego, a także letniego. Z czasem powstały korty, cyklodrom. No to jest rzeczywiście, tak jak można powiedzieć, od małego pomysłu, w jaki sposób rozwinięcie swojego biznesu, Anstatowie poszli do stworzenia takiego wyjątkowego parku rozrywki i relaksu. Ale od razu trzeba powiedzieć, że rzeczywiście w tym pierwszym etapie była to przede wszystkim rozrywka dla tej bogatszej warstwy społecznej. Wejście kosztowało i to wcale nie mało. Tam obowiązywał pewien savoir-vivre, obowiązywało też sposób ubrania się, to nie było dla każdego. Nie wszyscy łodzianie, którzy żyli w końcu XIX wieku, mogli być gośćmi parku, ale Anstatowie, którzy też byli zaangażowani w tworzenie polskiego, łódzkiego tramwajarstwa, powiedzmy, doprowadzili do tego, że tramwaje zaczęły też dojeżdżać do tego pięknego ogrodu. Każdą niedzielę można było tam posłuchać muzyki na świeżym powietrzu, tam grały i orkiestry lokalne. Fabrykanci, Anstatowie byli Niemcami. Niemcy łódzcy uwielbiali chóry, także co tydzień właściwie można było usłyszeć kilka chórów, różnego rodzaju koncertów, ale były też fantastyczne koncerty muzyki poważnej. Tam właściwie działy się po raz pierwszy różne ciekawe rzeczy, bo pierwszy pokaz filmu, kina, to odbył się w Parku Helenów w 1897 roku.
0: O proszę, i dzisiaj nie bez powodu do tego wracamy. Ten pierwszy pokaz to był właśnie 11 dzień czerwca. Także tak, zdecydowanie Łódź pamięta swoją historię.

0: promocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.wozniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
12: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
13: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.

0: Polski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
1: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
2: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie, BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Po reklamie.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
5: A czy Dzień Zabawy to temat aktualny? Jak najbardziej, ale zanim wrócimy do tego tematu, jeszcze program to jest temat i zapowiedź dzisiejszej dyskusji. Za chwilę szczegóły w Radiu Łódź.

0: 20 minut zostało do godziny 12, tuż po godzinie 12 program To jest temat i zawsze mniej więcej o tej porze wracamy właśnie do tego wątku. W studiu Iza Berkowska.
1: Dzień dobry, Iza. Witam ciebie, Moniko, i
0: witam kibicuję, państwa. Już kibicuję właśnie, jeżeli chodzi o tę tematykę dzisiaj. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób zadzwoni, będzie się odzywać i tak dalej. Kibicujemy w takim razie, a nie bez powodu, prawda?
1: No nie, oczywiście, że nie bez powodu. Przede wszystkim rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. I mam wrażenie, że być może nawet nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Dlaczego? No, dlatego, że nie gra Polska.
0: Właśnie dlatego.
1: No właśnie, ale gra na przykład Krakao, Wybrzeże Kości Słoniowej, może państwo kibicują akurat.
0: To niewykluczone. Nigdy nic nie wiadomo.
1: No właśnie. A dzisiaj będziemy pytać w ogóle, komu kibicujemy i w jakiej dyscyplinie, bo dzisiaj trochę jesteśmy na fali sukcesów Maji Chwalińskiej i teraz można odnieść wrażenie, że Polacy kibicują Polkom grającym tak w tenisa. Natomiast no, był taki moment, kiedy kibicowaliśmy bardzo Adamowi Małyszowi, czyli skoki narciarskie. Od czasu do czasu pojawiają się takie zrywy.
0: Tak?
1: Wtedy my kibicujemy. No pytanie, czy my jesteśmy wiernymi kibicami? Pytanie otwarte i będę czekała na państwa odpowiedzi wraz z gościem, z dziennikarzem sportowym. Także mam nadzieję, że będzie się działo po godzinie 12. Przypominam numer telefonu 606-787878.
0: To ja ten drugi, 42-678-7878.
1: Zapraszamy po 12, a tak, już teraz można pisać.
0: Oczywiście. Studia @radiouć.pl. Czekamy na
1: państwa opinię. Do usłyszenia.

I jeszcze przez chwilę będzie z nami, od razu odpowiem na to pytanie. 15 minut zostało do godziny 12, a ja mam kolejną niespodziankę, czyli dwa dwuosobowe, długoterminowe zaproszenia na dowolny spektakl z repertuaru Teatru Kamila Maćkowiaka. Te zaproszenia są ważne do 2 dnia września 2026 roku, także będzie można się zorganizować. A ja wracam dzisiaj do jeszcze jednego wątku. Mamy Dzień Zabawy, to proszę napisać się ulubiona zabawa z czasów dzieciństwa. W Państwa przypadku, jak to właśnie było? Krótko i na temat. studio@radiołódź.pl. Najciekawsze, naszym zdaniem, odpowiedzi zostaną nagrodzone.

9 minut zostało do godziny 12, a ja już mogę przekazać ważne wiadomości, dla kogo dzisiaj zaproszenia do Teatru Kamila Maćkowiaka. Już informuję, dzieciństwo, czyli w okresie deszczowym gra w bierki, były pod ręką, jakie to były emocje, nie do wiary. Pan Michał i jeszcze pani Natalia, dzień dobry. Zabaw z siostrą było bez liku, ale najbardziej pamiętam tę zabawę w szkołę. Jak my wyszkoliłyśmy całą armię lalek i misiów, to tylko nasi rodzice wiedzą. Tutaj jeszcze jest dalsza historia, ale przede wszystkim dobre wieści do przekazania. Będzie można już niedługo wybrać się do teatru.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: W wakacje nie ma nudy.
11: Jest mikrofon, zabawa i sport.
10: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
12: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
13: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
15: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
16: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
14: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
17: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
18: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
17: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
18: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
17: I tych, którzy działają razem dla Polski.
18: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
19: Jest południe.
20: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
19: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Beata Janowska.
21: W wiadomościach proces odwoławczy w głośnej sprawie znęcania się nad psem w Aleksandrowie Łódzkim, apel mieszkańców Łowicza o bezpieczne przejście dla pieszych przez ulicę Poznańską i plany jutrzejszego pokazowego przelotu nad Polską myśliwców F-35. Wystartują z Łasku. Do wieczora w regionie będzie przelotnie padać, termometry pokażą najwyżej około 16 stopni. Prokuratura żąda 2 lat więzienia dla właściciela skatowanego psa. Mieszkaniec Aleksandrowa Łódzkiego miał wielokrotnie zrzucać zwierzę ze schodów. Pies odniósł obrażenia i nie przeżył. W lutym oskarżonego skazano na 10 miesięcy prac społecznych. Dzisiaj przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczął się proces odwoławczy. Na zasądzony w pierwszej instancji wyrok nie zgodziła się prokuratura, a także Stowarzyszenie Animal SOS z Aleksandrowa, mówi reprezentująca społeczników mecenas Katarzyna Topczewska.
22: 10 miesięcy prac społecznych przy tym ogromie cierpień, biorąc pod uwagę, że zwierzę nie przeżyło.
2: zdarzyło. To zawsze powinna być okoliczność jednak obciążająca. I tego sąd w żaden sposób nie uzasadnił. Czy paradoksalnie sąd rejonowy w Zgierzu w wyroku stwierdził, że zbyt niska kara da takie poczucie bezkarności dla oskarżonego.
21: Społecznicy chcą wyższej kary niż prokurator. 3 lat więzienia bez zawieszenia i 10 lat zakazu posiadania zwierząt. Ich zdaniem właściciel psa znęcał się nad nim ze szczególnym okrucieństwem, a za taki czyn grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Wyrok ma zapaść 24 czerwca.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
21: Mieszkańcy Łowicza apelują o bezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Poznańskiej. Chodzi o okolice skrzyżowania tej ruchliwej drogi z ulicą Chełmońskiego. Sprawę zainicjował radny klubu łowickie.pl Hubert Krajewski. Skierował petycję w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O pomoc zwrócił się również do eurodeputowanego Dariusza Jańskiego.
22: Dla mnie jest to trochę absurdalne, że musi coś się wydarzyć w Polsce, że musi dojść do jakiegoś wypadku, ewentualnie nie daj Boże do śmierci kogoś, żeby to przejście dla pieszych wtedy powstało.
23: Wczoraj poleciłem przygotowanie odpowiedniego pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i będę dzisiaj kierował ten wniosek. Uważam, że bezpieczeństwo jest bezcenne, a w tym przypadku nie mówimy o wielkich inwestycjach, tylko można to zrobić najtańszym, ale też bardzo dobrym sposobem.
21: Mówi europoseł Dariusz Joński. Zapytaliśmy o plany dotyczące tego skrzyżowania. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad czekamy na odpowiedź. Apel wojewody łódzkiego w związku z kolejnymi ogniskami ASF u dzików w powiecie piotrkowskim. Afrykański pomór świń to groźna choroba wirusowa, poważne zagrożenie dla hodowli trzody chlewnej. Wojewoda łódzki Dorota Ryl apeluje o szczególną ostrożność. O szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
24: Apel wojewody jest skierowany do osób odwiedzających lasy oraz do rolników. Przypomina on o całkowitym zakazie wchodzenia do odłowni dla dzików i zbliżania się do nich. To miejsca pracy służb weterynaryjnych i myśliwych, a obecność ludzi i zostawiony zapach mogą odstraszyć zwierzęta i zepsuć wielotygodniowe działania. Jak czytamy w apelu, wchodzenie do odłowni i robienie sobie zdjęć staje się nagminne. Z kolei rolnicy powinni natychmiast zamykać i zabezpieczać bramy po przejazdach ciągnikami, maszynami rolniczymi lub po przejściu przez przejazdy gospodarcze pod autostradami i drogami ekspresowymi, m.in. przy S8. Jak podkreśla wojewoda, dziki wykorzystują każdą szczelinę, a otwarta brama może ułatwić chorym osobnikom przedostanie się do nowych rejonów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
21: Każde nowe ognisko ASF może oznaczać dotkliwe skutki ekonomiczne, likwidację całych stad trzody chlewnej, ograniczenia w sprzedaży wieprzowiny i realne straty dla gospodarstw. Znamy plan przelotu pokazowego myśliwców F-35 nad Polską. Pomysł pokazowego lotu wyszedł od pilotów, dowódca bazy w Łasku, gdzie stacjonują myśliwce. Pułkownik Krzysztof Duda mówi, że wejście na wyposażenie pierwszych 3 sztuk F-35 to dobry moment, aby pochwalić się tym wyjątkowym uzbrojeniem.
25: To jest coś, co zrobiliśmy dobrze dla państwa polskiego. To jest coś, co przyniesie nam wymierny efekt w przyszłości, ale i przynosi teraz, buduje jakiś poziom bezpieczeństwa dla naszego kraju. Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Więc uważam, że należy się cieszyć.
21: Samoloty wylecą jutro z Łasku, pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem około 9.45. F-35 pojawi się w okolicach pomnika na Westerplatte około 10.10 nad warszawską Cytadelą, a chwilę po 10.30 już nad wzgórzem Wawelskim. Po przelocie myśliwce wrócą do bazy macierzystej w Łasku, w której około 11 rozpocznie się ich oficjalne przywitanie. Na miejscu będzie także Radio Łódź. Kolejne wiadomości o 13.
26: W prognozie pogody ważna informacja, więcej słońca jutro, a jaki jeszcze będzie czwartek? W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, temat wciąż aktualny, temperatura maksymalna do 16-17 stopni w Łódzkiem, wiatr umiarkowany, okresami porywisty, teraz 13 stopni na termometrach, ale temperatura odczuwalna 9. Pięć minut po godzinie 12, już za moment program To jest temat i dzisiaj odpowiedź na następujące pytanie. Komu i w jakiej dyscyplinie tak po prostu kibicujemy? studio@radiouc.pl można pisać w tej sprawie. Można też do nas zadzwonić 426-787878, 606-787878. Zapraszam serdecznie w imieniu Izy Berkowskiej, która pojawi się w studiu już za moment. Monika Borysow-Dudowicz ode mnie. To wszystko na dziś. Do usłyszenia.

0: To jest temat.
1: Ten utwór, którym zaczęliśmy dzisiaj audycję, oczywiście nie był przypadkowy, bo to Waka Waka Shakiry, czyli utwór, który rozpoczynał Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2010 roku i chyba warto odnotować, że Shakira będzie też śpiewać na rozpoczęcie turnieju dzisiaj razem z nigeryjskim piosenkarzem Burnaboyem. A my dzisiaj pytamy, komu kibicujemy i w jakiej dyscyplinie, czy dzisiaj na fali sukcesów Mai Chwalińskiej. Wszyscy jesteśmy kibicami kobiecego tenisa. Czy wszyscy jesteśmy tenisowymi ekspertami? Czy interesuje nas dzisiaj akurat ten tylko sport? Czy po prostu interesuje nas sport wtedy, kiedy pojawiają się sukcesy Polaków? 606 78 78 78 42 678 78 78 studio@radiolot.pl to jest kontakt do nas. Iza Berkowska, ja zapraszam do rozmowy wraz z naszym gościem, dziennikarzem sportowym Krzysztofem Sędzickim. Dzień dobry.
2: Cześć. Dzień dobry.
1: I od razu mamy telefon. Pan Dariusz jest z nami. Witamy.
3: Witamy, witamy. Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy na początku i redaktorów w studiu. Nasza rodzina bez zmian. Od 2004 Jastrzębski Węgiel. Moim zdaniem najlepsza drużyna. No teraz co się dzieje, no niestety wielka przykrość. No ale Tomasz Fornal, jeszcze raz, serducho wielkie w stosunku do, w kierunku do tego siatkarza i cały czas przy nim. Miejmy nadzieję, że wróci z Feyenoordu do Polski, będzie grał w Polsce. Już niebawem troszkę innej drużynie, bo Jastrzębski Węgiel niestety odchodzi po tylu latach. Zapomnienie, tam się dużo rzeczy dzieje w spółce, ale to nie ten temat. Druga rzecz, jest to fantastyczny zawodnik, który pokazał klasę na mistrzostwach Polski, świata w siatkarstwie. Ta nasza siatka jest niedoceniana, a mamy naprawdę bardzo dużo utalentowanych, zarówno młodych, jak i tych starszych siatkarzy, których trzeba doceniać.
1: I tutaj mamy drużynę przede wszystkim.
3: Tak, drużyny, tak, Jastrzębski Węgiel, tak, i reprezentacja Polski, większość grających w Jastrzębiu grała również w reprezentacji. Nie sposób tu wszystkich wymienić, ale tak, tak, siatka, Tomasz Fornal.
1: Czyli siatkówka, pozdrawiam. Dobrze. A panie Dariusza, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będzie pan śledził?
3: Nie, ja nie jestem zwolennikiem polskiej piłki, jeżeli chodzi to całym serduchem od 30 lat Ukraina i Czechy. Trzecie miejsce to Norwegia. Nie chcę tutaj rozciągać dlaczego, po co i jak. No niestety polska piłka jest dobra sama w sobie, tylko brak jest grania. Tam każdy gra do siebie, każdy chce sam, a to nie tędy droga, tak nie powinna piłka wyglądać. Tak? To trzeba się zrozumieć nie tylko w szatni, nie tylko na murawie, ale i także poza boiskiem. A tego zrozumienia wśród piłkarzy nie ma, później nie ma zgrania i tak naprawdę nie ma komu kibicować. Tak?
1: Jasne. Panie Dariuszu, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. Polecamy numer telefonu dla Państwa 606 78 78 78 i 42 678 78 78. No ale ponieważ rozpoczynają się te Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, i to jest dziwne, bo mam wrażenie, że część z nas nie ma o tym pojęcia. Dlaczego? Dlatego, że Polacy nie grają.
2: To jest absolutnie naturalne, bo...
1: Nie obchodzi nas Curaçao i Wybrzeże Kości Słoniowej.
2: Właśnie, Curaçao.
1: Curaçao.
2: Curaçao.
1: Dobrze.
2: A to jest właśnie wartość, uważam. To jest przy tym wszystkim, co się dzieje dookoła mundialu. Powiększanie, megalomania, gigantomania wręcz FIFA. To zawsze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej albo Igrzyska Olimpijskie, tak bym powiedział, niosą za sobą wartość taką społeczną, świadomość geograficzną, bo powiem na swoim przykładzie, jeszcze dorzucę do tego Formułę 1 za czasów Roberta Kubicy. Okazało się, że jeżeli na lekcji geografii bez specjalnego zastanowienia mogłem wskazać, gdzie leży Bahrajn, gdzie leżą Zjednoczone Emiraty Arabskie, bo tam odbywały się wyścigi Formuły 1, Miałem chyba na Olimpiadzie Geograficznej zadanie dopasuj porty morskie na mapie i nazwij, a się okazało, że 15 z 20 było powiązane z klubami sportowymi. Tak samo teraz. Młodzi ludzie, którzy, jeżeli oczywiście rodzice im pozwolą po nocy oglądać częściowo.
1: No barwy na flagach też się utrwalają.
2: Tak, tak, to wszystko. Ja właśnie taki fajny album dorwałem przed Mistrzostwami Świata, gdzie w fazie pucharowej przykleja się flagi krajów, żeby uzupełnić to i normalnie wyniki uzupełniać. To jest taka właśnie wartość, którą może nie mamy do końca świadomości. Ale być może, bo mundial zawsze jest czasem, kiedy ludzie się gdzieś dowiadują, o, taki kraj istnieje, a młodzi to już w ogóle. To potem się okaże, że będą w stanie powiedzieć albo wskazać, gdzie leży Jordania, Uzbekistan, Curaçao, Wyspę Zielonego Przylądka i tak dalej. To jest taka
1: I jak wymówić, tak.
2: To też
1: tak,
2: jest...
1: to się też przydaje. No dobrze, a czy możemy zrobić jakieś małe przewidywania takie z twoim udziałem, korzystając z tego, że jesteś, kto wygra mundial, jeszcze zanim się zaczął, chodzą słuchy, że Hiszpania?
2: Jest taka statystyka, która bardzo mnie ujęła. I ona się sprawdzała zawsze, odkąd są Mistrzostwa Świata. To znaczy, piłkarski mundial zawsze wygrywała drużyna, która miała trenera ze swojej ojczyzny, tak nazwijmy. Czyli jeżeli wygrywali Niemcy, to mieli niemieckiego trenera. Jeżeli wygrywali Brazylijczycy w 2002 roku, to prowadził Luis Felipe Scolari, też Brazylijczyk. Jeżeli wygrywali Argentyńczycy, to mieli Argentyńczyka. Jeżeli Francuzi, no to też Didier Deschamps. Także to pole nam się trochę zawęża. Zresztą mistrzów świata też nie mieliśmy zbyt wielu. Bo właśnie Hiszpania, Francja, Argentyna, Brazylia, Niemcy. To jest pula krajów mniejsza niż 10. Więc to, że startuje teraz 48 krajów, to fajnie, dla niektórych to sam start jest sukcesem, natomiast no zawsze trzeba sięgać do takiej puli właśnie tych krajów, które zazwyczaj... Anglicy.
1: Jasne. No dobrze.
2: Anglicy czekają.
1: No dobrze,
2: długo.
1: No ale na kogo stawiasz? Bo ja właściwie nie uzyskałam od ciebie odpowiedzi.
2: No dyplomatycznie powiedziałem. Ja powiem tak, chciałbym, żeby się w końcu Anglikom udało, ale pewnie jak co 4 lata coś im się nie powiedzie. Więc ja z racji języka też trochę. Ja stawiam na Francuzów. Też
1: a, widzisz, ja też.
2: Też,
1: ja ale ja jestem fanką Mbappé, to wiesz.
2: Jestem fanem Olise, który zadebiutuje na mundialu, a ma za sobą świetny sezon, więc może to pogodzą.
1: A myślisz, że piłka nożna to nas interesuje, bo przyjmujemy, że to jest ten nasz sport narodowy. Ja się zastanawiam, dlaczego. Czy bardziej my nie idziemy w jakąś subkulturę kibicowską? Że bardziej interesuje nas właściwie to zachowanie, wiesz, kibiców gdzieś tam na trybunach, niż w gruncie rzeczy to, co się dzieje na boisku.
2: Przy meczach klubowych? Tak. Przy meczach reprezentacyjnych?
1: Wyśpiewać,
2: nie.
1: Wykrzyczeć to, co myślimy o drużynie przeciwnej, tak?
2: No to przy meczach
1: umówić
2: klubowych...
1: Umówić się na grzyby w lesie.
2: Jak najbardziej tak, ale turnieje reprezentacyjne mają to do siebie, że jeszcze mają tę nutkę romantyzmu, bo tutaj, no oczywiście w pewnych przypadkach da się to zrobić, ale tutaj piłkarz nie zmieni barw za bardzo. Tutaj gra dla swojego kraju i to się nie zmienia przez całą jego karierę. Tutaj zawsze dochodzi aspekt, zawsze można aspekty historyczne dorzucać do takich meczów. Zresztą wyskoczyło mi dzisiaj na Facebooku chyba powiadomienie, że 11 lat temu, które mamy dzisiaj, 11, czyli w 2012 roku szykowałem się, bo akurat mój kuzyn wylosował bilety na mecz Polska-Rosja na Euro 2012. No mecz, który najbardziej elektryzował wszystko i wszystkich, bo to turniej w Polsce, że możemy tym Rosjanom w ogóle pokazać. Skończyło się 1-1, no ale okej. Okay. Ale zawsze taka grzałka była. No większa niż przy meczu otwarcia z Grecją, na pewno.
1: My zawsze w ogóle mamy taką jakąś wielką nadzieję, jeżeli chodzi o piłkę nożną.
2: To tak, bo...
1: Zwróć uwagę, nawet wtedy, kiedy my nie mamy, zdawałoby się, żadnych szans, my i tak mamy tą jakąś taką nieprawdopodobną, takie przekonanie, że jeśli będziemy kibicować, to stanie się jakiś cud, coś się wydarzy. Zwykle się ten cud nie wydarza.
2: Powiem coś niepopularnego i właśnie dlatego ten mundial będzie fajny.
1: Bo nas tam nie ma.
2: Bo nas tam nie ma i możemy się skupić wyłącznie na tym, co jest najważniejsze, czyli na piłce nożnej. Nie na grzaniu, nie na pompowaniu, nie na tym wmawianiu sobie, jacy to my jesteśmy wielcy. Bo jak się okazuje, chociaż wiem, też mi się za to oberwało. No fakty są takie, że prawie ćwierć świata jedzie na mundial. Bo w FIFA zrzeszonych jest ponad 200 federacji, 218 chyba? 48 jest na tym turnieju. To nam też pokazuje, gdzie my jesteśmy. Oczywiście na powiększeniu turnieju nie skorzystała za bardzo Europa, więc gdyby proporcjonalnie zwiększono liczbę miejsc, pewnie nie trzeba byłoby grać tych baraży, może ten mecz ze Szwecją by się nie wydarzył i tak dalej. Ale to już jest inna sprawa. My możemy sobie usiąść, możemy sobie jak to mówił, powiedział Jacek Laskowski, derby tych, którzy oglądają mundial sobie w 4K w domu, czyli na przykład z Ukraińcami też, tak? Są drużyny, które nie awansowały na mundial, to się dzieje oczywiście, proces selekcji, ale ja uważam właśnie, że tylko przy okazji turniejów reprezentacyjnych, nie tylko u nas w kraju, ale przede wszystkim my to widzimy. Dzieje się coś takiego, że my właśnie mamy takie oddolne ruchy, że my wierzymy. Nawet jak zapytamy na ulicy o to, czy ktoś wymieni naszą jedenastkę, czy pięciu nawet, to nie wszyscy powiedzą. Będą Lewandowski, może Krychowiak, który już nie gra, Błaszczykowski, który już nie gra i Szczęsny, który już nie gra. Bo to na tym to polega. Ale i tak włączamy, oglądamy. Dlaczego? No bo też tak to jest, że te mecze są pokazywane w otwartej telewizji. To też dużo robi. Bo ta piłka nożna zawsze gdzieś była. Od lat, od dekad można powiedzieć. I być może dlatego ona tak stała się popularna, bo jeżeli 50 lat temu mecze Mistrzostw Świata były pokazywane, a w telewizji mieliśmy jeden czy dwa programy, no to już było wiadomo, że ta piłka nożna gdzieś w tej świadomości jest.
1: No, to z całą pewnością.
2: Koszykówki wtedy nie pokazywano, siatkówki wtedy nie pokazywano. Więc dlatego ta piłka nożna tak się ma dobrze.
1: Czy państwa zdaniem ta piłka nożna w wykonaniu Polaków zasługuje na jakieś szczególne uznanie? Czy ten sport, no właśnie, trochę, czy ja nie mam trochę racji, że ona się jednak opiera na kibicach, na ruchu kibicowskim i to takim, jak ty powiedziałeś, lokalnym? I dlaczego właściwie te poszczególne dyscypliny sportowe interesują nas w zasadzie tylko wtedy, kiedy Polak albo polska drużyna ma jakieś osiągnięcia? 606-787-8778, studio@radiolocy.pl i 42-678-78-78. Jeśli państwo chcieliby się pobawić w wytypowanie, która drużyna wygra mundial, to też oczywiście można. Pani Marta napisała, myślę, że jak najbardziej jesteśmy wiernymi kibicami, bo jak inaczej nazwać wytrwałość kibiców piłki nożnej, a tu trzeba przyznać, że naprawdę mają często lekcje cierpliwości, bo o sukcesy niełatwo, ale jesteśmy ogólnie narodem, który lubi sport i taką sportową solidarność, bo nie tylko tenis, bo i siatkówka, lekkoatletyka czy żużel, każdy według upodobań, ale mamy komu kibicować, to jest najważniejsze. Powinniśmy wspierać naszych całym sercem, a kto ma w domu sportowca, a my mamy, to z pewnością wie, ile pracy, potu, a czasem łez trzeba oddać, żeby osiągnąć jakiś sukces. Pan Zbigniew jest z nami, witamy.
4: Witam serdecznie, jestem słuchaczem Radia Łódź, bardzo miło. Niestety nie mam dobrych wiadomości, już nie kibicuję piłce nożnej od wielu, wielu lat. Moje kibicowanie zakończyło się na drużynie Gadocha, Gorgoń, Dejna, Szarmach, Lubański, Ćmikiewicz. To była drużyna. Dzisiaj to są ludzie, którzy tylko patrzą na pieniążki, żeby tylko jak najwięcej zarobić i nas, kibiców, trochę podenerwować, bo nie potrafią prostych rzeczy zrobić. Tych rzeczy, którzy tamci piłkarze, amatorzy, robili naprawdę z całego serca. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiam prowadzących i wszystkich słuchających. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, panie Zbigniewie. No to znaczy, ja się zastanawiam, no nie kibicujemy polskiej piłce nożnej, to nie bardzo usłyszałam odpowiedź, czy w związku z tym w ogóle nie oglądamy już piłki nożnej na przykład?
2: Właśnie dlatego mówię, że w ten mundial będzie super, bo będziemy mogli się skupić tylko na oglądaniu piłki. Oczywiście mamy gdzieś świadomość, że chociażby w reprezentacji...
1: Polacy często mówią, byleby tylko nie wygrała Szwecja, bo my wiesz...
2: Tak, ale to za chwilę możemy to rozciągnąć do tego, byleby nie wygrali Niemcy, no bo po co Niemcy? Byleby nie wygrała Argentyna, bo oczywiście dlaczego ten Messi ma znowu wygrywać? A z kolei ci fanatycy Messiego powiedzą, dlaczego ma wygrywać Portugalia z podstarzałym 41-letnim Cristiano Ronaldo? Bo tak też jest. A we Francji to już rodowitych Francuzów to nie ma. No więc to może kibicujmy temu Curaçao, które jest, przypomnę, to jest kraj, doedukowałem się, to jest kraj, który zamieszkuje niespełna 140 tysięcy ludzi. To jest tyle, co mieszka na Redkini, zdaje się. Reprezentacja Redkini normalnie mogła wygrać na mundialu.
1: To jest fantastyczne. Proszę państwa, czy interesuje państwa piłka nożna? Czy będą państwo śledzić mundial? Czy te różnego rodzaju dyscypliny sportowe, w których Polska odnosi sukcesy, wtedy nas zaczynają interesować dopiero, kiedy właśnie pojawia się sukces? Czy my jesteśmy takimi kibicami sukcesu? To jest pytanie na dziś. 606-78-78-78 i 42-678-78-78. Skąd ta nagła miłość do kobiecego tenisa się wzięło? Co się stało z miłością na przykład do skoków narciarskich? Jak to jest z tym fenomenem kibiców sukcesu? Czy tylko sukcesy nas nakręcają? Nie masz takiego wrażenia, że gloryfikujemy właśnie ten sport, tą dyscyplinę, w których mamy sukces. I to może być sukces chwilowy.
2: I to jest częściowo to, o czym mówiliśmy na początku, czyli piłka nożna, która w naszej świadomości obecna była od zawsze, obojętnie czy za czasów właśnie Gadochy Ćmikiewicza, z trenera Strejlała, Grzegorza Laty i tak dalej. Bo tam pojawiły się dwa aspekty. Po pierwsze
1: drużyna,
2: po drugie sukces. I po trzecie, ja myślę, nie powinno się tego robić, ale nie uciekniemy od tego. Piłka nożna była też wtedy tym takim aspektem, takim pokazania się światu. Zwłaszcza ze strony Polski. Wow, zobaczcie, my tu jesteśmy. Tutaj z jednej strony stan wojenny, z drugiej medal Mistrzostw Świata w Hiszpanii. Bo takie realia też były.
1: No jasne.
2: I myślę, że ten sport też jest taką platformą do tego. Natomiast kiedy my mówimy o sporcie, niezaprzeczalnie. Piłka nożna jest najpopularniejsza i będzie, ale brakuje nam w niej sukcesów, bo no powiedzmy sobie szczerze, chyba ja jestem gotów się założyć.
1: To jedyna dziedzina sportowa, w której jesteśmy wytrwali zapewne, w której akceptujemy to, że nam nie idzie i wciąż mamy nadzieję.
2: Za mojego życia Mistrzostwa Świata nie zdobędziemy, więc szukamy sukcesu, po prostu.

0: czy po prostu już na piłkę nie patrzy. Druga sprawa, piłkę trenują, uprawiają młodzi ludzie, którzy mają bogatych sponsorów, czyli rodziców. Biedne dzieci na ten sport nie stać. Dziękuję.
1: Dziękujemy, panie Andrzeju.
2: Dobrze, o tenisie jeszcze nie mówiliśmy. Za chwilę powiemy. To tu się dopiero zaczyna.
1: Tutaj mówimy o pieniądzach, tak?
2: Też
1: między innymi. No dobrze, a tutaj też jesteśmy tacy bezwzględni dosyć. Na przykład myślę tutaj o Idze Świątek. To znaczy, że Idze, ona ma gorszą passę w ostatnim czasie. No i tutaj to właściwie suchej nitki się nie pozostawia na niej, na jej psycholożce sportu. Właściwie to już byliśmy w stanie skopać wszystkich. Dlatego tylko, że gdzieś nam, prawda, ta postać ikoniczna przestała być taka wyrazista.
2: Znaczy, pamiętajmy o tym, że niezależnie od tego, co się wydarzy teraz, nawet w ciągu najbliższych lat, to Iga Świątek już teraz jest najwybitniejszą polską tenisistką w historii. Mhm. Bo nikt nigdy nie wygrał przed nią turnieju wielkoszlamowego, nikt nigdy nie był numerem jeden światowego rankingu. Nie mieliśmy takiej tenisistki w historii i to jest absolutnie fakt. Inna sprawa, że Iga weszła na szczyt w pandemicznym 20 roku, kiedy Roland Garros był taki trochę, nazwijmy to, w kratkę, bo nie wszyscy mogli przyjechać, nie wszyscy mogli wystartować, nie wszyscy mogli zagrać. Później poszły za tym kolejne wyniki. Kolejne zwycięstwo w Rolandzie Garrosie, zwycięstwo w Wimbledonie w zeszłym roku. To są rzeczy, z którymi absolutnie dyskutować nie wolno. Natomiast no, myślę, że cechą sportowca, zwłaszcza Igi, która dąży do perfekcji i doskonałości, jest to, żeby na tym szczycie dalej być. I jeżeli nie chodzi o to, żeby wylewać wiadro, pomyj teraz, bo to rozróżnimy krytykę od hejtu. Natomiast jeżeli zawodniczka ewidentnie od początku sezonu sobie nie radzi, ma problemy ze sobą, na korcie walczy, kłóci się, nawet nie tyle z trenerem, co ze swoją właśnie, ze swoim psychologiem, no to znaczy, że coś jest nie tak. I moim zdaniem, jeżeli już nas Iga trochę przyzwyczaiła do tych dobrych wyników, nie mówię, że ona musi wszystko wygrywać, ale ćwierćfinał, półfinał, no powiedzmy sobie szczerze, jak na trzecią rakietę świata, to chyba nie są wygórowane oczekiwania, żeby być w ósemce.
1: Tak.
2: No to mamy prawo być rozczarowani i pytać, dlaczego tak się dzieje. Dobrze, że się objawiła Maja Chwalińska, fantastycznie, ale jaką drogę ona musiała przejść? Też powiemy, że miała trochę szczęścia, bo te najlepsze rywalki poodpadały, tak. Poeliminowały się. No ale
1: ale teraz wszyscy oglądają, prawda? Maję Chwalińską i tutaj nawet osoby, które w ogóle z tenisa kobiecego nigdy nie oglądały, teraz będą oglądać i będą wiedziały, kim jest Maja Chwalińska. Pan Leszek jest z nami. Witamy, panie Raszku.
3: Witam serdecznie. No, nie poniewierajmy Igi Świątek. No, nigdy nie jest tak, że pasa trwa rok, dwa, trzy czy pięć. W życiu też mamy lepsze i gorsze okresy. Prawda? Tak to jest. Natomiast chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o kibicowanie, to ten słuchacz poprzedni powiedział, że trzeba mieć pieniądze, żeby syna czy dziecko posłać do szkółki piłkarskiej. Otóż powiem tak, w każdej dziedzinie w tej chwili, jeżeli nie ma determinacji rodziców i wsparcia finansowego, to nawet największy talent niestety się nie przebije. Jeśli chodzi o piłkę nożną, no to powiem tak, nie oglądam, nie kibicuję, bo tak rozbestwieni jak są piłkarze i takie pieniądze, jakie dostają za mierne wyniki, no to po prostu jest dramat, bo nawet liga trzecia czy okręgowa to są pieniądze, o których przeciętny człowiek może sobie pomarzyć na dzień dobry mieszkania, samochody i pensja w granicach 20 czy 30 tysięcy złotych. No to nie jest normalne, prawda? Ale abstrahując od tego, w mojej młodości, w moich czasach, i to myślę się nic nie zmieniło, to pieniądze są bezwzględnie potrzebne, ewentualnie zmiana systemu. W moich czasach do klubu kolarskiego, jeżeli człowiek chciał ćwiczyć kolarstwo, to trzeba było mieć rower. Bo żeby otrzymać rower z klubu, no to trzeba było mieć jakieś wyniki. A rower Huragan czy Jaguar to były w czasie w latach 70. trzy pensje. Pytanie, bez determinacji rodziców i wsparcia, kogo było stać, prawda? To nie była prosta sprawa. I właściwie w tej chwili, w każdej dziedzinie, jeżeli nie ma się sponsora, nie ma się wsparcia finansowego rodziców, to tak naprawdę ta droga na szczyt jest trudna. Nawet jak będzie wybitny talent, to bez wsparcia finansowego on nie będzie w stanie się przebić. Swego czasu była taka historia, jeśli chodzi o, nie wiem czy była znana, ja ją znam, zawodniczka w jeździectwie

0: mistrzyni juniorów w Polsce, osiągnęła właściwie w tym sporcie wszystko, co mogła i dalszy rozwój kariery, żeby mogła rozwijać, potrzebne były pieniądze w granicach 50 tysięcy miesięcznie. Ona nie miała tego wsparcia. Wsparcie otrzymała z niemieckiego klubu, wyjechała tam z rodziną. I to pokazuje trochę patologię naszego sportu, że my zamiast wspierać takich talenty, takich sportowców, których mamy tutaj, to my po prostu ich nie widzimy i oni gdzieś albo wybierają inną drogę życiową, no bo jakoś trzeba żyć, albo są podbierani przez inne kluby, wyjeżdżają do innych krajów i nie reprezentują Polski, nie reprezentują nas, tylko reprezentują zupełnie kogoś innego. I to jest taka niestety smutna konstatacja, prawda?
1: I no, tyle. Jest smutna, tak. A czy jest jakaś dyscyplina sportu, panie Reszku, w której pan kibicuje?
0: Ja od zawsze. To są właściwie takie trzy dyscypliny. No one, tak jak tam słuchacz powiedział, takie niszowe. Dla mnie to kolarstwo, więc złote czasy polskiego kolarstwa. Szurkowski, Szozda, Mytnik, prawda? No to są nazwiska. Teraz być może młodym ludziom nic nie mówiące, ale to wspaniałe. Pływanie to też. No i oczywiście siatkówka. I proszę zwrócić uwagę, mecze siatkówki polskiej ligi, które odbywają się nawet tu w łódzkiej Atlas Arenie. Pełne trybuny. Kibice przychodzą, kibicują. Fantastyczna, wspaniała atmosfera.
1: Gdyby i to są też inni kibice, prawda, niż
0: tak,
1: kibice
0: gdyby przełożyć piłki nożnej, te pieniądze, tak, które dostają ci kopacze, nazwijmy to, na ten sport, na siatkówkę, no to byłoby zupełnie inaczej. I oni bez tych pieniędzy, ci ludzie, my wygrywamy Ligę Światową, takie mistrzostwo, takie. I to i siatkówka i męska, i żeńska. I my tutaj łódzkie kluby, czy okoliczne w okolicach Łodzi siatkówki, nie mamy się czego wstydzić. Więc kibicujmy tym, którzy naprawdę chcą z orzełkiem na piersi, chcą coś od siebie, a nie tak jak słuchacz powiedział, liczy się tylko kasa. Kiedyś w 74 rok, tak, wicemistrzostwo świata w piłce nożnej, no przecież ci nasi reprezentacji, oni tam gryźli trawę, gryźli murawę, oni grali nie dla pieniędzy. Oni byli dumni, że mogli reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata.
1: No, nie ja będę myślę, się że zawsze trochę o pieniądze pewnie chodziło i o prestiż.
2: Się później też pojawiły.
1: Tak.
0: Ale to troszeczkę
1: ale to były inne więcej pieniądze, myślę tak.
0: Ale na pierwszym miejscu stała ta duma z tego, że ja mogę reprezentować Polskę. Nie będę się wypowiadał na temat tego mistera, naszego najlepszego piłkarza. Odnoszę wrażenie takie, że być może jest wybitnym piłkarzem, ale jeśli chodzi o sposób bycia i traktowania reprezentacji i sposób, w jaki traktuje reprezentację Polski i występy w reprezentacji, to pomińmy milczeniem, bo szkoda po prostu, nie? Słabe. Mhm. A słuchaczom Radia Łódź, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy bardzo, panie Leszku.
2: Czy ja mogę część rzeczy tak trochę wyprostować?
1: Bardzo proszę,
2: z tej wypowiedzi, bo oczywiście to jest bardzo, bardzo ważne, żeby wspierać dyscypliny, które nie są na piedestale. Natomiast nie zgodzę się z tym, że piłkarze w trzecich ligach i w okręgówkach zarabiają nie wiadomo jakie pieniądze, bo tam się kończy, na poziomie właśnie trzeciej ligi, czyli na czwartym poziomie rozgrywkowym w Polsce, kończy się profesjonalna piłka i często piłkarze, a nawet trenerzy łączą pracę w klubie, czy grę w klubie, z obowiązkami służbowymi. Muszą się czasami zwalniać z pracy. To widać często na przykładzie meczów Pucharu Polski. Mhm. Albo chociażby tutaj, myślę, że świeży przykład, Unia Skierniewice. Teraz już klub zaplecza Ekstraklasy, ale dwa sezony temu występująca w trzeciej lidze. Trener Kamil Socha normalnie pracował w szkole. I dopiero jak skończył obowiązki w szkole, szedł na trening z piłkarzami. I druga rzecz, tak jeszcze, bo jeździectwo to też nie jest najtańszy sport do uprawiania i wydaje mi się, że taniej byłoby dziecko posłać na piłkę niż na jeździectwo. A jak już padła kwota 50 tysięcy złotych, to bez nazwisk, ale powiem tak. 50 tysięcy złotych miesięcznie zarabiają siatkarki w naszej ekstraklasie. To, co sobie państwo z tą informacją zrobią, to już wasze. Ale takie są w tej chwili realia. Najlepsi polscy siatkarze to są kwoty nawet miliona euro rocznie.
1: Zajrzymy do maila, jeśli pozwolisz teraz. Sukces ma wielu ojców, pisze słuchacz, a do porażki nikt nie lubi się przyznawać. Parafrazę tej dewizy widzimy także w kibicowaniu tym sportowcom, którzy odnoszą sukcesy, niezależnie czy był to Adam Małysz, Robert Kubica, Iga Świątek, Kamil Stoch, czy obecnie Maja Chwalińska. Wtedy na krócej i dłużej kibicujemy, cieszymy się, chwalimy, stajemy się ekspertami od wszystkich tajników danych danej dyscypliny, ale wystarczy, że sportowiec traci trochę rozpęd albo ma słabszy okres, a w sporcie wyczynowym kryzysy muszą przychodzić, bo ludzki organizm to nie jest niezawodna maszyna i już właściwie sytuacja wygląda zgoła inaczej.
2: No. Sport indywidualny to też jest, a sport drużynowy to też warto rozgraniczyć. W sporcie drużynowym wymienimy paru zawodników czy zawodniczek, które może są w formie i damy radę. Natomiast jeżeli właśnie tenisista, skoczek narciarski jest poza formą, no to może się zdarzy kolega w reprezentacji lub koleżanka, tak jak tutaj, Iga Świątek, gorszy moment, objawiła się Maja Chwalińska i super, bo dzięki temu była taka płynna, powiedzmy to, kibicowska zmiana warty. Ale gdyby się nie objawiła, co by było?
1: No właśnie. I czy my jesteśmy kibicami sukcesu, a nie sportu? Jak kiedyś powiedział Zbigniew Boniek, nie wiem, czy wiesz, kiedy to powiedział. Teraz troszeczkę chyba wejdę w temat, który być może jest ci bliski, bo te słowa padły na początku roku, kiedy Krzysztof Ratajski bronił polskich barw w Mistrzostwach Świata w darcie i dotarł do ćwierćfinału rozgrywek. No i Krzysztof Ratajski, był taki moment, że okazało się, że ten dart jest taką dyscypliną, która się bardzo podoba. A do nas dołączy teraz Piotr Andrzejczak, też dziennikarz sportowy, który nam się pojawił i bardzo się cieszę. Tutaj Piotra zaraz, tak, zelektryfikujemy troszeczkę.
2: Ale świetnie, że mówimy o darcie.
1: Tak, tak, tak. I teraz pojawia się taka ogromna popularność tej dyscypliny. To jest taki chyba prawdziwy fenomen w naszym kraju, prawda? No bo do tej pory o facetach rzucających lotkami naprawdę jakoś specjalnie nie mówiliśmy. I nagle okazuje się, że nie wiem, telewizje chcą to transmitować w dobrym czasie.
2: Ja powiem tak, ja bardzo się zaciekawiłem dartem 10 lat temu, kiedy też po prostu zobaczyłem, jak to wygląda w telewizji. No i taka po prostu od samego oglądania człowieka rozsadza, bo próg, nazwijmy to... To jest maksimum emocji w minimum czasu. Bo jak tylko złapie się, o co chodzi w tym darcie, które pola są za dwa, które za trzy, ile i co on musi zrobić, i to się łapie, myślę, że w ciągu 10-15 minut, to później się siedzi jak na szpilkach i się ogląda. A jeszcze jak dochodzi do tego aspekt polskiego zawodnika, to już jest w ogóle coś niesamowitego. Mieliśmy, bo to nie jest pierwszy ćwierćfinał Krzysztofa Ratajskiego, w 2021 roku, nastąpił taki wyjątkowy moment w historii polskiej chyba telewizji, gdzie zawsze jest tak. Koncert noworoczny w Wiedniu, konkurs skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen, no bo to jest pierwszy dzień stycznia. 1 stycznia Krzysztof Ratajski grał ćwierćfinał Mistrzostw Świata i nawet polska telewizja musiała podzielić sygnał pomiędzy skoki a darta, bo się okazało, że około miliona ludzi chciało zobaczyć, jak Krzysztof Ratajski rzuca do tarczy.
3: To dobrze, że jest TVP Sportu, bo się oni wyrobili.
2: No tak, tak. Ale wracając do darta, to po pierwsze to jest urok tej dyscypliny, która jest do oglądania, uważam, bardzo wciągająca. Potem się okazuje, że ktoś mówi, a ja też stanę, rzucę, potem się okazuje, no nie trafiłem, dobra, daj jeszcze raz, mija pół godziny, godzina i to wciąga. I to jest swego rodzaju fenomen.
1: Ja sobie tak myślę, no to może jest fenomen, ale ja mam wrażenie, że te przeskoki takie, które my stosujemy w zainteresowaniu sportem, czyli tu gdzieś jest tenis kopiecy, tu gdzieś, nie wiem, są skoki narciarskie, tu jakiś dart się pojawia, jakieś, prawda, rzucanie lotkami. To wszystko powoduje, że na przykład młodzi ludzie pewnie, że bardzo trudno jest im zdecydować na przykład, co oni by chcieli w życiu robić jako sportowcy. Nie macie takiego wrażenia, że te przeskoki, że to nas interesuje, bo tu ktoś coś zabłysnęło, tu coś wykiełkowało i my tak właściwie kierujemy się to tu, to tam, no nie wiem.
2: Ale to trzeba iść spróbować. Nie ma innej metody. Idź,
1: ale
2: porzucaj,
1: za chwilę
2: idź,
1: już
2: kopnij.
1: Nikt o tym nie mówi. No, ale... Rozmawialiśmy o darcie, to była chwila. Czy w tej chwili tak ludzie, nie wiem, pasjonują się dartem?
2: A dzisiaj Mistrzostwa Świata drużyny się
1: zaczynają. Znaczy, ty się pewnie pasjonujesz.
3: Myślę, że o tyle się pasjonują ludzie takimi dyscyplinami, tak myślę sobie, które są takie łatwe do uprawiania. Tak? No bo pewnie rozmawialiście o piłce nożnej, bo tego nie można było uniknąć oczywiście.
1: Nie sposób,
3: szczególnie
1: tak.
3: Dziś.
1: Zwłaszcza dziś, tak jest.
3: To ja od razu zaproszę, między 13 a 16 będziemy mówić też o mistrzostwach. Chociaż bez udziału reprezentacji Polski, co ma i plusy i minusy.
2: To też już mówiliśmy.
3: No właśnie, więc nie będziemy się powtarzać. Ale wydaje mi się, że może za wyjątkiem skoków narciarskich ludzie kibicują takim sportom, które w przeszłości nawet zabawowo uprawiali, tak? No bo dart, czyli tam rzutki.
1: Każdy rzucał
3: to
1: pewnie.
3: Gdzieś na jakichś koloniach, na wczasach dawno, w jakichś takich historiach, to przecież, czy nawet w pubach, tak? Czy w kawiarniach istnieją takie, to myślę, że to jest to, że sami próbowali, wiedzą o co chodzi, no i patrzą, jak mistrzowie to robią, może rzeczywiście patrzą, będą próbować. To samo jest z piłką nożną. W piłkę nożną grał chyba każdy.
2: No ktoś powiedział, rzucisz dwa plecaki, masz dwa słupki, jedna piłka, zbierasz oczywiście kilku kolegów, czy koleżanek.
3: Zawsze tak było.
2: I już.
3: Natomiast no, takie skoki narciarskie rzeczywiście, no, to jest fenomen, tak? Bo nie wiem, jaki promil populacji jest w stanie skoczyć ze skoczni. Chociaż no, w Łodzi przecież też są ludzie, którzy bawią się w skoki narciarskie. Nie wiem, odbudowali chyba skocznie na
2: chyba nie odbudowali. Znaczy wiem, że grupa z Pabianic jeździ i tak
3: na ale wydaje południe. Mi się, że ona już jest w lepszym stanie niż była tam kiedyś.
1: I to też, o Rudzkiej Górze?
3: Tak. To wynika z tego, że no są takie gwiazdy, które uprawiają jakąś dziedzinę, w której większość ludzi nigdy nawet nie dotknie. Tak? No bo skoki narciarskie to jest myślę fenomen po prostu w Polsce. I to też chyba wynikało w pewnym sensie z osobowości Małysza, który jakby przypomniał, że w ogóle takie skoki były i po iluś tam latach zdobył medal. No bo wcześniej Wojciech Fortuna, no wcześniej te skoki były, ale to ja pamiętam z dzieciństwa, że turniej czterech skoczni pokazywany w telewizorze był od zawsze i tam się czekało, czy Polak skoczy, czy nie skoczy, chociaż zazwyczaj wygrywali zawodnicy z NRD głównie. No i to jest taki fenomen, a myślę, że to kibicowanie to jest głównie tym sportom, w których no, ktoś kiedyś próbował, tak? To nie udało się być piłkarzem.
1: Myślę, że tak. I nie chodzi o to, że po prostu jest jakiś sukces, to wtedy cały ten ruch, całe to zainteresowanie idzie w tym kierunku. Ale, bez względu na to, jaka to jest dyscyplina sportowa. Ja mam wrażenie, że to dokładnie odbywa.
3: Ja nie wiem, bo nie będę
1: mamy
3: ukrywał.
1: Adama Małysza, wszyscy kochamy skoki narciarskie. Maja Chwalińska, oglądamy.
3: Myślę, że kochamy skoki narciarskie przez pryzmat takiej indywidualności, jakim był Adam Małysz. Takim fenomenem, który Skandynawów ogrywał, Niemców ogrywał, Austriaków ogrywał. Chociaż większość ludzi patrzyła na to jak na spektakl. No, nikt nie skakał. Piłka nożna to jest co innego, bo właściwie większość się zna na piłce.
2: Tak twierdzi przynajmniej.
3: No tak, oczywiście. No, do tego zmierzamy. Sami grali. Natomiast mi się wydaje, że co innego jest takie kibicowanie, interesowanie się tym wszystkim, a co innego jest taki, no nie chcę powiedzieć owczy pęd, tak, ale taka fascynacja, no bo wspomniałaś Iza o Maji Chwalińskiej, to jest fascynacja może nie samym sportem, który przecież nie jest nieobecny od wielu lat w mediach, tylko osobowością tej dziewczyny, która właściwie, ktoś napisał, że to jest bajka o kopciuszku, tylko ona się trochę inaczej kończy niż w oryginale, chociaż uważam, że ona się bardzo dobrze skończyła, tak? No, dziewczyna osiągnęła popularność, nawet sławę.
1: Jeszcze jest moment, żeby zgubiła pantofelek.
3: Zarobiła pieniądze, co też nie jest bez znaczenia w takim sporcie jak tenis na tym poziomie.
1: Bo znowu wracamy do pieniędzy.
3: No, w zawodowym sporcie w tej chwili to nie jest...
1: Sporo słuchaczy twierdzi, że to jest kwestia pieniędzy, że w tej chwili dostęp do sukcesów mają tylko osoby, które mają, wiesz, za
2: sobą... Do sukcesów, tak, bo tu pamiętajmy, że na szczyt wdziera się garstka ledwie tych uprawiających, obojętnie czy to darta, tenisa, piłkę nożną, siatkówkę czy koszykówkę, żeby być najlepszy
3: spośród... Czy nawet najprostszy sport właściwie bez sprzętu, czyli lekką atletykę, tak?
2: Chociażby, tak. No, każdy może stanąć, przebiec 100 czy 200 metrów, ale nie wszyscy są to w stanie zrobić w czasie 10 czy 20 sekund.
1: Aha. A powiedzcie mi, jak gdybyśmy się teraz stali takimi mistrzami w curlingu na przykład... Dajmy na to, prawda? To wszyscy byśmy teraz z taką fascynacją, nie wiem, obserwowali szczotkowanie czajników i wszyscy chcielibyśmy uprawiać taki sport i wszyscy byśmy z pasją patrzyli. Ja doczytałam, że mamy taką dyscyplinę, która się nazywa szachoboks. To gramy w szachy i walczymy na ringu. No telewizja by to wtedy transmitowała, telewizje by się, wiecie, zawijały, która może to na żywo. I wszyscy by chcieli grać w szachy i walczyć na ringu.
2: Oczywiście,
1: byłoby cudownie, prawda?
2: Czyli powiem tak, w przypadku curlingu myślę, że byłaby na to szansa, bo to jest też dosyć prosta dyscyplina do zrozumienia. Po prostu suwasz kamieniem i kto jest bliżej środka, ten wygrywa.
3: I czy kamień jest bliżej tego, tak, tego kółka
2: już,
3: i koniec.
2: Super. Proste. To tylko... Tak jak siatkówka, raz, dwa i trzy, prawda?
3: Prawda?
2: Tylko potem wejdź, ja miałem okazję, dwa lata temu, kiedy mistrzyni olimpijska i w Merchet przyjechała do Łodzi na tor, no to parę razy puścić kamień, to ja nawet nie utrzymałem równowagi, puszczając ten kamień, także w telewizji
1: nigdy nie
2: wygląda
1: próbowałam,
2: super.
1: Także w ogóle nie mam pojęcia.
2: Fajna przygoda.
3: Wracając do tego curlingu, bo on w Polsce był, no, to było takie kuriozum trochę, tak, no, no, puszczanie tych kamieni po lodzie, niby bardzo trudne, przepisy są bardzo proste, to jest w ogóle...
2: No tak.
3: Oczywiście, żeby być mistrzem, to trzeba... To jest tak jak z tą angielską trawą. Jest. Dlaczego? Skąd wy macie taką świetną trawę, tak? No, siejemy, wałkujemy, nawozimy, podlewamy, znowu... No i ten człowiek mówi, ja też to robię w ogródku. Ale my to robimy 400 lat.
2: Proste.
1: A no właśnie. Mm. A jeśli chodzi jeszcze o Bońka, bo ja tutaj wspomniałam, że on powiedział, że my jesteśmy tacy kibicami sukcesu, takiego użył określenia. Tak. I on to rozwinął. Powiedział, że jesteśmy chaotyczni, że nie potrafimy w Polsce stworzyć systemu, w którym wybieramy na przykład 10 dyscyplin, 3-4 sporty zespołowe, takie, które by też interesowały dzieci i jakieś ogólnodostępne sporty indywidualne, a zamiast tego my się cały czas miotamy między kompletnie różnymi dyscyplinami, czyli dzieci raz chcą rzucać lotkami, raz chcą grać w kosza, a potem chcą skakać na nartach.
3: Ale nie wiem, czy to jest, bo też w Łodzi był kiedyś, nie wiem, czy Krzysztof pamięta, czy jeszcze się nie parał dziennikarstwem. Był taki pomysł, żeby Łódź postawiła na kilka dyscyplin, tak, nie wiem, dwie, trzy
2: wiodących,
3: zespołowych i tak, kilka indywidualnych. I to się nigdy, to nigdy nie zostało wdrożone, bo zawsze pojawia się ktoś, kto myśli, a dlaczego ja mam grać w koszykówkę na przykład, albo w piłkę nożną, kiedy ja bym chciał grać w siatkówkę, albo w piłkę ręczną. Być może to wszystko na poziomie rekreacyjnym, takim młodzieżowego sportu powinno być, ale już te sporty, na które no, jednak dajemy spore pieniądze, bo oczekujemy sukcesów, no bo to jest oczywiste, no w zawodowym sporcie trzeba mieć sukcesy. To za tym idzie sława i wspomniane pieniądze. Mhm. I to upadło, tak? Bo się okazało, ale że jednak jeśli, było zbyt ale, dużo takich przeszkód, no dobrze, a dlaczego okay, mamy tego nie
1: Krzysztof
3: robić?
1: Ale jeśli Krzysztof interesuje się dartem, to się po prostu interesuje tym dartem zwyczajnie i po prostu. Nie tylko na fali sukcesu, jak tak, ja rozumiem, prawda?
2: Tak, tak.
1: A tymczasem zainteresowanie w Polsce sportem polega na tym, że tu, gdzie się zapali, tam idziemy.
3: Ja myślę, że to nie jest zainteresowanie sportem. To jest zainteresowanie
2: oglądaniem sportu.
3: Oglądaniem
2: albo
3: sportu,
2: nawet śledzeniem.
3: Tak, i jakby tymi sukcesami, tak? Bo przecież to wiadomo, że wygrywamy my, a przegrywać się...
2: Oni.
3: To oni przegrywają.
2: Natomiast jest jeszcze jedno niepokojące zjawisko, które
3: myślę,
2: uważam,
3: że... To jest klucz.
2: Które uważam, że to też wynika z owczego pędu albo po prostu z natłoku informacji, które dostajemy, że my właśnie nawet nie oglądamy sport, tylko my go śledzimy. To znaczy 3 czy 4 miliony Polaków oglądało mecz Maji Chwalińskiej, a myślę, że jeszcze jest ileś, nie wiem, czy milion, czy ileś tysięcy, które po prostu sprawdziło wynik. I ja bardzo, bardzo mnie martwi zjawisko wśród też moich znajomych, którzy, no bo nie da się obejrzeć wszystkiego. Teraz można, znaczy mamy dostęp do wszystkiego niemalże, przez internet albo przez telewizję. Możemy nawet oglądać teraz sparingi Argentyna, Honduras, Curaçao, Holandia i tak dalej. A my cierpimy na taką wynikozę. Czyli sprawdzamy sobie w aplikacji na telefonie, kto wygrał, przegrał. Sprawdzamy sobie, jaką mu system, automat, nie człowiek, wygenerował ocenę i my potem forsujemy opinię, o, ten jest super piłkarzem, ten jest słabym piłkarzem. Mhm. My cierpimy na to, że my teraz oglądamy, śledzimy, bo musimy mieć o czym podyskutować, ile tam meczów w tej Barcelonie Lewandowskiej zagrał, mimo że zagrał 40 czy 50, mimo że obejrzeliśmy 10. I to nie w całości. Bo istnieje takie zjawisko teraz, że no, 90 minut do wysiedzenia przed telewizorem, to tak, jest dla kogoś nieosiągalne. 90 minut, żeby tylko... Nie mówię o tym jeszcze w ogóle o odpalaniu telefonu w międzyczasie. To jeszcze jest okej. Ale my w tym czasie jeszcze coś zrobimy. Pogadamy, idziemy gdzieś posprzątać w domu i tak dalej, albo oglądamy sobie, tylko patrzymy, jak coś się dzieje. Ale żeby tak z uwagą obejrzeć całe spotkanie,
1: no tak,
2: to się nie dzieje. Dlatego te dyscypliny, które właśnie czekamy na jeden, dwa skoki, czekamy, aż rzuci do tarczy, albo mecze tenisowe są tragiczne do oglądania. No finał męski trwał prawie 5 godzin. No ja przyznam szczerze, obejrzałem trzy godziny, bo akurat rodzinnie siedzieliśmy, ale w tym czasie sobie jakieś tam ciasto, herbatkę
1: i tak
2: dalej.
1: W ogóle to jest też trochę tak w nawiązaniu do tego, co Krzysztof mówi, że w tej chwili właściwie oglądamy sport też tak wielotorowo. To już nie jest tylko... To nie tylko dziennikarz się wypowiada, tak? My chcemy wiedzieć więcej, my chcemy zaglądać do szatni. My tutaj korzystamy z różnych opowieści youtuberów, influencerów, botów. No i ta kamera, która musi być w szatni, musi wiedzieć wszystko, prawda? To już komentator sportowy to jest trochę mało też przy okazji.
3: No tak, tym bardziej, że... No, przynajmniej podobno na piłce nożnej to się nawet wszyscy znają, tak?
1: No wszyscy,
3: takie są
1: oczywiście.
3: Okresy, że wszyscy znają się na skokach narciarskich, to pamiętam. Mm-hmm. Początek Małysza, no to
1: teraz,
3: wszyscy wiedzieli.
1: Telemark, nie,
3: Telerak, to przez tydzień może jeszcze będzie ten tenis i tak dalej, bo no tak Maja Chwalińska, bo o niej pewnie rozmawialiście też sporo, bo to no taki swoisty fenomen, zawodniczka, która jest rówieśniczką Igi Świątek.
2: Tak.
3: Razem zaczynały. Razem
2: a jakże inna droga była.
3: Razem osiągały sukcesy w takim młodym wieku, chociaż one cały czas mają, są młode zawodniczki, tak? Jedna wspięła się na szczyt, a druga no z jakiegoś powodu na ten szczyt się wspięła teraz, tak?
1: No bo myślę, że chwilę temu nikt nie słyszał o Maji Chwalińskiej.
3: No myślę, że wiele osób, które śledziło jej mecze, nie miałoby dlatego pojęcia o tym, że Maja Chwalińska jest gdzieś tam, ona gra mecze, przegrywa w pierwszej rundzie, wygrywa
2: tak.
3: eliminacje. To w ogóle są takie historie. I taka rzeczywiście majomania się trochę zrobiła. I też się właśnie zastanawiałem, co było powodem. Czy to, że gwiazda polskiego tenisa notuje słabsze występy, aczkolwiek ona jest cały czas trzecią tenisistką świata, przy szczęśliwym z jego okoliczności mogła być wiceliderką rankingu. Ona cały czas jednak no, ma za sobą sześć tytułów wielkoszlemowych, tak? Więc ona się już zapisała w historii.
2: Jest najwybitniejszą polską tenisistką już
3: oczywiście,
2: teraz.
3: Już teraz. Jednym z najwybitniejszych w ogóle sportowców w historii, biorąc pod uwagę czasy współczesne, kiedy tenis jest jednym z...
2: I popularność dyscypliny na świecie, globalnie.
3: Tego, globalnie. To jest przedstawicielka globalnego sportu. Obok Lewandowskiego, cokolwiek można o Lewandowskim
2: możemy
3: mówić.
2: Z całym szacunkiem dla Bartosza z Marzlika, czy Kamila Stocha, czy Adama Małysza, prędzej świat usłyszy o Idze Świątek, bo uprawia bardziej powszechną dyscyplinę sportu.
3: Czy o siatkarzu. Bo to, jest,
2: to nawet tak już.
3: To bo gdybyśmy mieli koszykarza super, no to wtedy
2: to, już w ogóle.
3: To w ogóle by było, tak?
2: Tak.
3: A my cały czas...
1: No, mieliśmy super koszykarza.
3: Ale kogo?
1: Marcina Gortata, ale słyszałam, że to nie był talent, tylko jakiś...
2: No, rzemieślnik też, ale dobrze. Ale on coś zagrał.
3: On zagrał. On się zapisał w historii, grał w NBA przez długie lata.
2: Najpierw był Trybański, Lampek, którzy w ogóle byli, ale siedzieli na ławce.
3: Nikt nie pamięta.
2: No właśnie.
3: Marcin Gortat zapisał się w historii, bo był koszykarzem NBA, nie kluczowym oczywiście.
1: 15 sekund, Piotrze.
3: Więc mówię, że majomania mnie zaskoczyła kompletnie i tak się zastanawiałem, czego zabrakło kibicom, że wszyscy rzucili się na...
1: Dobra, rzutam na taśmę. Kto wygra mundial?
2: Ja już powiedziałem to, Piotr, teraz.
1: Powiedz.
3: Nie wiem, mówiąc szczerze, mam...
1: No, jest tak szybko
3: jest
1: powiedz.
3: Mi to wszystko jedno.
2: Ja bym chciał tylko, żeby majomania nie była jednorazowym zjawiskiem.
1: No
2: i
1: właśnie,
2: sportowo,
1: o to właśnie chodzi, o tym właśnie
2: chodzi
1: o dyskutowaliśmy. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Krzysztof Sędzicki, Piotr Andrzejczak, dziennikarze sportowi i Iza Berkowska. Bardzo dziękuję. A Andrzej Gołota teraz muzycznie.

nie pokonany w 39 latach, Milwaukee, Milwaukee chleją z radości. Niepokonany w 48 walkach, a pokonany w 3 jedynie walkach.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
5: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Po reklamie.
8: Minęła godzina 13. Słuchają Państwo Radio Łódź. Pora więc na najświeższe wydanie wiadomości. Informacje przekaże Beata Janowska.
9: Ankietowani łodzianie w większości chcą nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym mieście. Zdewastowana i opuszczona kamienica przy Więckowskiego w Łodzi zostanie zrewitalizowana. W wiadomościach także perspektywy wzrostu cen paliw w związku z doniesieniami o zamknięciu cieśniny Ormus. Do wieczora w regionie możliwe przelotne opady deszczu, ale też większe przejaśnienia. Na początek jednak ważna informacja dla kierowców jadących autostradą A2 w kierunku Warszawy. Droga jest zablokowana za węzłem Skierniewice. Na wysokości węzła doszło do karambolu. Zderzyły się co najmniej dwa samochody osobowe, bus i samochód ciężarowy. Na miejscu pracują służby. Autostrada w stronę Warszawy jest zablokowana. Utworzył się już kilkukilometrowy korek. Warto wybrać inną trasę. Większość uczestników konsultacji społecznych jest za nocną prohibicją w całej Łodzi. Jak ustaliło Radio Łódź, około 6 na 10 ankietowanych poparło ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie całego miasta. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
10: Dziś w Łodzi nie kupimy alkoholu od 22 do 6 na terenie 7 osiedli. Rozwiązanie działa od października, a radni rozważali rozszerzenie tego ograniczenia na całą stolicę województwa. W niedzielę zakończyły się konsultacje społeczne w tej sprawie, ale frekwencja nie dopisała. Mówi Tomasz Kacprzak z Koalicji Obywatelskiej.
11: Na tych stacjonarnych spotkaniach nie było praktycznie nikogo, na Widzewie nie przyszedł żaden mieszkaniec.
10: Ostatecznie za wprowadzeniem nocnej prohibicji w całej Łodzi miały się opowiedzieć niemal 2/3 ankietowanych w internecie. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
9: Decyzja o rozszerzeniu alkoholowej ciszy nocnej lub o pozostaniu przy obecnym rozwiązaniu należy do radnych. Kolejna zniszczona kamienica w centrum Łodzi zostanie zrewitalizowana. Chodzi o budynek przy Więckowskiego 8, obecnie wyłączony z użytkowania. Kamienica grozi zawaleniem. Już od kilku lat nikt w niej nie mieszka, a podwórko i dachy porosły rośliny. Miasto stało się właścicielem tej zabytkowej nieruchomości i za około 3 lata mają się tam znaleźć m.in. mieszkania i nowoczesny dom dziennego pobytu. Mówi Sławomir Granatowski z Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi.
12: Po remoncie chcielibyśmy, żeby tutaj było co najmniej 25 mieszkań. Będzie dom dziennego pobytu. będą lokale dla organizacji pozarządowych, jak również lokale usługowe w budynku frontowym.
13: Przede wszystkim będziemy mogli zagwarantować trochę więcej miejsc dla seniorów, którzy chcieliby uczestniczyć we wszystkich aktywnościach, które oferujemy.
9: Dodaje zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Kamila Smyczek. Jak kamienica będzie wyglądać po remoncie? Na ten temat mogą wypowiedzieć się łodzianie. Dzisiaj rusza internetowe głosowanie, w którym można wybrać spośród trzech projektów przygotowanych przez studentki Akademii Sztuk Pięknych.
14: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Iran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormus po nocnych amerykańskich atakach. Może to oznaczać wzrost cen paliw, bo po tych doniesieniach ropa na światowych rynkach znów podrożała. Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu na świecie. Po nocnych uderzeniach USA Iran ostrzega, że będzie strzelał do statków próbujących przejść przez cieśninę. Stany Zjednoczone twierdzą jednak, że statki handlowe nadal przez nią przepływają. A jeżeli chodzi o ceny paliw na stacjach w Polsce, minister energii podał już maksymalne na jutro. Benzyna 95 będzie w piątek droższa o 6 groszy, 98 o 1 grosz tańsza, a diesel tańszy o 6 groszy w porównaniu z dzisiejszymi cenami. Przed nami inauguracja rekordowego mundialu. W Meksyku rozpoczną się dziś piłkarskie mistrzostwa świata, których gospodarzami są także Stany Zjednoczone i Kanada. O szczegółach Filip Jastrzębski.
15: Dzisiejszy mecz na Estadio Azteca w Meksyku rozpocznie najdłuższe i największe mistrzostwa świata w historii. Przez 39 dni zostaną rozegrane aż 104 mecze. Rekordowe mistrzostwa z udziałem 48 drużyn odbędą się po raz pierwszy w trzech krajach – Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Padną również indywidualne rekordy, bo będzie to szósty mundial dominatorów futbolu ostatnich lat. Niespełna 39-letniego Argentyńczyka Lionela Messiego oraz 41-letniego Portugalczyka Cristiano Ronaldo. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
9: Mundial potrwa do 19 lipca. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
8: A my teraz zaglądamy do prognozy pogody, ale najpierw to, co za oknem. 13 stopni, częściowe zachmurzenie, chociaż w tej chwili w Łodzi praktycznie całkowicie niebo zakryło, chmury zakryły niebo. A po południu i wieczorem będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu na zachodzie regionu, możliwe także burze, a prognozowana suma opadów punktowo nawet do 10 mm. Temperatura maksymalna do 15, momentami do 17 stopni, więc jeszcze trochę do tego maksimum brakuje. Będzie wiał umiarkowany, okresami jednak porywisty zachodni lub północno-zachodni wiatr.
14: W środku dnia z Radiem Łódź.
8: No, przez najbliższe 3 godziny dla Państwa ten program będą realizować Rafał Tyluś przy mikrofonie Piotr Andrzejczak.

A my dzisiaj do godziny 16 trochę porozmawiamy, czy opowiadamy o Mistrzostwach Świata, które rozpoczynają się dzisiaj wieczorem w Meksyku na stadionie Azteca. Meksyk gościł Mistrzostwa wcześniej, także w Stanach i w Kanadzie będą rozgrywane te spotkania, więc przez całe nasze spotkanie będą przewijały się informacje i rozmowy, czy wypowiedzi na temat właśnie zbliżających się mistrzostw. Oczywiście, przypomnę, bez udziału reprezentacji Polski, ale myślę, że piłka nożna, mam nadzieję, obroni się mimo tych różnych informacji, które zza oceanu docierają. No i jak? Wielka impreza, szczególnie piłkarska, to pojawia się masa piosenek właśnie związanych i z futbolem, ale przede wszystkim z całą tą imprezą.

No, muzycznie przez chwilę byliśmy w Meksyku. Dziś wieczorem na stadionie Azteca inauguracja. Meksyk podejmować będzie Republikę Południowej Afryki. No i ta prawdziwa piłkarska, w cudzysłowie, bitwa rozpocznie się i będzie trwała do połowy lipca praktycznie, więc będzie co oglądać. No ale to trzeba się, tak powiem, wysypać w dzień, bo większość meczów jednak w nocy polskiego czasu będzie się odbywać.

To Holly Humberstone. Mówiłem, że będziemy także o rozpoczynających się dzisiaj mistrzostwach świata w piłce nożnej opowiadać. I to się okazuje, że pojawiła się taka informacja, że zagraniczni twórcy internetowi przebywający w Stanach Zjednoczonych na podstawie wizy turystycznej, którzy tworzą materiały przynoszące dochód, naruszają warunki wjazdu do Stanów, narażają się na sankcje i na deportację, przypominają służby imigracyjne Stanów przed rozpoczynającymi się dzisiaj mistrzostwami. Amerykańska agencja celna CBP podkreśla, że posiadacze wiz turystycznych nie mają prawa podejmować pracy ani otrzymywać wynagrodzenia za działalność wykonywaną na terenie Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczył jeden z prawników amerykańskich, cytowany przez agencję AFP, cudzoziemcy nieprzestrzegający warunków mogą stracić wizę turystyczną. Więc no to jest takie ostrzeżenie dla tych, którzy chcieliby coś w Stanach robić nielegalnie. No to mogą ich spotkać rzeczywiście bardzo surowe konsekwencje. Więc trzeba tylko oglądać i wszystko zapamiętywać.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.wozniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
4: Szukasz pomysłu na aktywny dzień pełen wrażeń? Góra Kamińsk. Najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. Czeka na Ciebie. Latem to raj dla rowerzystów, spacerowiczów i miłośników przygód. Z trasami rowerowymi, wyciągiem krzesełkowym i mnóstwem atrakcji dla całych rodzin. Zimą? To największy stok narciarski w centralnej Polsce. Z nowoczesną infrastrukturą, wypożyczalnią sprzętu i świetnymi warunkami. Zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych miłośników białego szaleństwa. Góra Kamińsk. Energia przez cały rok.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
1: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
6: Patrzę na nasz zegar, jest 13.30, nasz program do godziny 16, a teraz muzycznie Pacifica.

programie Radia Łódź zespół Foo Fighters, utwór nosi tytuł Window. Jak tak patrzę przez nasze okno, no to taka umiarkowana późna wiosna raczej dzisiaj. Tak powinno być przez najbliższe dni niestety, a prognoza pogody oczywiście po godzinie 14. Teraz jeszcze Daria Zawiałow, a potem zajrzymy na Uniwersytet Łódzki.

0: Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. UniLodz. Tu zaczęła się przyszłość. Rozmowy z absolwentkami i absolwentami Uniwersytetu Łódzkiego.
1: Jakub Jędrzejewski, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku cyklu UniLodz, tu zaczyna się przyszłość, w którym rozmawiamy z absolwentkami, Uniwersytetu Łódzkiego, ich drodze zawodowej, decyzjach, momentach takich przełomowych i doświadczeniach, które wpłynęły na to, gdzie dziś są. Porozmawiamy dzisiaj o finansach, technologii, innowacjach i można powiedzieć, że przywództwie, ale też o odwadze w podejmowaniu decyzji i o tym, jak zmieniać rzeczywistość na dużą skalę. Moim gościem jest Joanna Erdman, prezeska zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry i dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Cieszymy się, że jest Pani z nami. Pani Joanna to menadżerka z ponad 20-letnim doświadczeniem w bankowości, współtwórczyni mBanku, a także absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. To na początek zapytam, czy w tym opisie czegoś jeszcze brakuje, tak żeby jak najlepiej zobrazować, kim Pani dzisiaj jest.
2: Myślę, że brakuje prywatnej strony mojego CV. Prywatnie jestem również mamą, prywatnie jestem osobą, która uprawia curling. Tutaj w Łodzi mamy jedyną w Polsce halę curlingową i to też takie moje niespełnione marzenie z dzieciństwa. Myślę, że będziemy mogli jeszcze do szczegółów wrócić w trakcie.
1: Na pewno do tego wrócimy. Super. To w takim razie spotykamy się tutaj dzisiaj, aby porozmawiać o ścieżce zawodowej, która poniekąd zaczęła się na Uniwersytecie Łódzkim. Jak to było? Jak pani wspomina te czasy studiów?
2: Bardzo fajnie, aczkolwiek moja ścieżka na studiach nie była taka oczywista i nie była taka jak w większości studentów, bo ja studiując zaczęłam również pracować. Zaczęłam pracować na pierwszym roku studiów. Dostałam pracę w banku i miałam taki plan, żeby na tym pierwszym roku studiów jeszcze zmienić kierunek, ale ponieważ zaczęłam pracować i studiować jednocześnie, no to zostało tak. Zostało tak. Zdecydowałam, że te rzeczy, których nauczę się na studiach, mogę wykorzystywać w swojej praktyce zawodowej i praktycznie cały okres studiów pięcioletni ja studiowałam zaocznie, więc robiłam licencjat i później uzupełniające studia magisterskie. Cały ten czas również byłam aktywna zawodowo.
1: Czyli już na początku interesowały Panią takie tematy związane z biznesem? Już ta ścieżka była gdzieś mniej więcej wyklarowana?
2: No właśnie nie. I myślę, że większość ludzi tak ma, która idzie na studia, że jeszcze nie wie do końca, co chce w życiu robić. Jak obserwowałam moich kolegów z liceum, to ci, którzy mieli rodziców architektów, szli na architekturę. Ci, którzy mieli prawników, szli na prawo. A ja poszłam na ekonomię i może dlatego, bo to był jeszcze wtedy wydział ekonomiczno-socjologiczny, później dopiero wydzielił się wydział zarządzania. Poszłam na ekonomię z taką myślą, żeby mnie to nie ograniczało w przyszłości, czyli ja jeszcze nie wiedziałam do końca, co chcę robić. Nie wiedziałam, że to będzie ścieżka menedżerska, nie wiedziałam, że to będzie bank, wielu rzeczy nie wiedziałam. I niektóre rzeczy po prostu do mnie przychodziły w trakcie tej mojej ścieżki zawodowej.
1: To w takim razie skąd wziął się taki kierunek studiów, skoro mówi pani, że dzieci architektów architektura, dzieci prawników prawo, to jak było w pani przypadku?
2: No ja nie byłam ani dzieckiem architekta, ani dzieckiem prawniczki. W związku z tym, tak jak powiedziałam, byłam po liceum, gdzie byłam w klasie matematyczno-fizycznej, więc miałam zdolności takie analityczne. Również zawsze ciągnęło mnie do jakichś takich funkcji samodzielnych. Byłam przewodniczącą klasy, lubiłam organizować pewne rzeczy, więc... Ale wybrałam sobie kierunek, na który zresztą się nie dostałam pierwotnie. Wybrałam sobie międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne i chciałam podróżować po świecie. I taki był mój pierwotny plan. I ten plan się zrealizował, ale zupełnie inną ścieżką, niż ja sobie to wytyczyłam i zaplanowałam. A ponieważ zabrakło mi dosłownie 3 punktów do tego, żeby na ten swój kierunek się dostać, to dostałam propozycję 3 czy 4 innych kierunków ze strony uniwersytetu. To była chyba informatyka i ekonometria, które odrzuciłam. To była właśnie ekonomia ogólna, którą też odrzuciłam, bo wydawała mi się za ogólna. No i był nowy kierunek, który nie wiadomo było jeszcze, co będzie oznaczał tak do końca, zarządzanie i marketing. A ponieważ był nowy, to stwierdziłam, że zaryzykuję. I tak troszkę tutaj, no nie powiem, że przypadkiem, ale wybrałam właśnie te studia zaoczne.
1: Powiedziała pani, że udało się poniekąd zrealizować te marzenia. W jaki sposób?
2: No, okazało się, że właśnie na pierwszym roku studiów, ja zaczęłam studia w październiku, a w lutym dostałam pracę w banku. I po roku tej pracy, bo ta pierwsza praca to była taka bardzo organizacyjna, to była praca w kancelarii banku, ale miałam okazję poznać bardzo dużo ludzi, poznać czym bank się zajmuje, taki przekrój tematyczny wszystkiego, co się w banku działo. I po roku pracy zostałam dostrzeżona przez jednego z dyrektorów i dostałam propozycję, żeby wejść do jednostki, która była bardzo nowa dla banku wtedy. To były Departament Kart i Czeków, czyli właśnie taka działalność związana z międzynarodową współpracą, również ze współpracą z organizacjami płatniczymi, takimi jak Visa czy Mastercard. No i to było takie coś nieoczywistego w ogóle, bo bank zwykle kojarzył się moim znajomym albo z liczeniem pieniędzy w oddziale, albo właśnie z kredytami bądź rachunkami, a tu było coś takiego zupełnie nowego, bardzo mocno też powiązane z technologią.
1: A czy to był przypadek, czy raczej taka świadoma decyzja, że zdecydowałaś pani na tę pracę tak bardzo szybko? Można powiedzieć, no bo w październiku studia, luty już praca.
2: Powiem tak, to był przymus ekonomiczny, dlatego że ten mój pierwszy wybór, międzynarodowe stosunki, to były studia dzienne i zakładając, że idę na studia dzienne, miałam możliwość studiować nieodpłatnie. Natomiast w momencie, kiedy wybrałam zarządzanie i marketing w trybie zaocznym, to były studia płatne. To były studia, które odbywały się od piątku do niedzieli, ale ja niestety musiałam pokrywać tutaj koszty uczestnictwa. No i przymus ekonomiczny spowodował, że ja musiałam sobie znaleźć jakąś pracę. Najpierw to była jakaś taka drobna praca dorywcza, która pozwalała mi na to czesne zarobić. Natomiast no, ta praca w banku to już był taki no, poważniejszy krok. Rzeczywiście no, 8 godzin codziennie, więc w momencie, kiedy w piątek szłam na zajęcia, na studia, to był taki oddech od tego całego tygodnia pracy, ale z drugiej strony no, bardzo intensywnie przez ten okres studiów musiałam i pracować, i studiować.
1: Jest pewna lista, na której się pani znalazła, lista 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Jak się pani z tym czuje, że jest pani jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet?
2: Znaczy, to jest miłe zaskoczenie i oczywiście dobrze się z tym czuję. No, jestem dumna z tego, że na takiej liście się znalazłam, zwłaszcza, że tam są bardzo szanowane nazwiska. A z drugiej strony to jest zgodne z tym, na czym mnie zależy w życiu zawodowym, tylko właśnie na tym, żeby mieć wpływ. Ja starałam się zawsze być na takiej pozycji w organizacji, która dawała mi przełożenie na rzeczywistość. Właśnie możliwość dostarczania konkretnych rozwiązań na rynek, możliwość wdrażania nowych produktów, nowych rozwiązań. To, że stojąc w kolejce do supermarketu, patrzę się, że tam ktoś wyciąga tą kartę, którą ja wdrożyłam. To jest taka fajna rzecz i naprawdę to przełożenie na rzeczywistość i na to, że ktoś realnie z tych rozwiązań korzysta, no to jest ten realny wpływ na co dzień, więc to no to jest fajne.
1: Joanna Rydmarn, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: A wam dziękuję, że byliście z nami. Oczywiście przypominam, że rozmowy z absolwentkami i absolwentami Uniwersytetu Łódzkiego do usłyszenia w Radiu Łódź, a także do zobaczenia na YouTube'owym kanale Uniwersytetu Łódzkiego. A to wszystko w ramach cyklu UniLoc. Tu zaczyna się przyszłość. Jakub Jędrzejewski, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.

Andrzej Zaucha, piosenka Wieczór nad rzeką zdarzeń w naszym programie. Zbliżamy się do godziny 14 w kolejnym wydaniu wiadomości, między innymi o tym, że Główny Inspektorat Sanitarny stworzył serwis kąpieliskowy, gdzie dostępne są informacje z ponad 700 akwenów z całego kraju. Na portalu internetowym znaleźć można dane dotyczące stanu wody oraz ostatnich przeprowadzonych tam badań.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
3: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
5: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
6: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
5: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
10: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
11: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
12: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
13: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
11: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
14: Tworzymy rodzinę.
15: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
10: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
16: Słuchają Państwo Radia Łódź. Minęła 14. Pora więc na wiadomości. W studiu Beata Janowska.
17: Autostrada A2 jest zablokowana w kierunku Warszawy za węzłem Skierniewice. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Wiadomo, gdzie można kąpać się bezpiecznie. Sanepid uruchomił serwis informujący o wszystkich kąpieliskach w kraju. Po południu i wieczorem w regionie może przelotnie padać. W zachodnich powiatach niewykluczone burze. Uwaga, kierowcy, autostrada A2 między Łodzią a Warszawą jest zablokowana w kierunku stolicy. Przy granicy województw w miejscowości Stare Wiskitki zderzyły się 3 pojazdy. Na miejscu pracują służby. Wyznaczono objazdy. Z autostrady trzeba zjechać na węźle Skierniewice, mówi młodszy aspirant Julia Szczygielska z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.
18: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Porsche uderzyła w pojazd marki Toyota, który następnie zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku zdarzenia 3 osoby zostały ranne i przetransportowane do szpitala.
17: Na miejscu pracują policjanci i ratownicy. Funkcjonariusze apelują o wybieranie alternatywnych dróg.
1: Radio Łódź.
14: Zawsze sprawdzone informacje.
17: Za patostreaming będzie grozić kara więzienia. Takie przepisy uchwalił dziś Sejm. Przewidują karę pozbawienia wolności za nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
19: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Znowelizowane przepisy obejmują też m.in. zakaz rozpowszechniania przemocy wobec zwierząt oraz promowanie nielegalnego hazardu. Jak mówił wiceminister cyfryzacji, poseł Michał Gramatyka, to dobrze przygotowane przepisy, które są częścią szerszej całości.
20: Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie.
19: A ta szersza całość to m.in. wprowadzenie zakazu smartfonów w szkołach, a także podwyższenie wieku korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia.
17: Przyjęty przez posłów projekt przewiduje jednak uniknięcie kary, jeśli takie treści powstaną w celach artystycznych, edukacyjnych, kolekcjonerskich lub naukowych. Ustawa trafi teraz do Senatu. Wojewoda łódzki przypomina spacerującym po lasach o zakazie wchodzenia do odłowni dzików. Nie wolno się do nich nawet zbliżać. Odłownie ustawiono w lasach powiatu piotrkowskiego w związku z kolejnymi ogniskami afrykańskiego pomoru świń u dzików. To wirus groźny dla trzody chlewnej. Okazuje się, że spacerujący po lasach wchodzą do odłowni i robią sobie w nich zdjęcia. Może to przekreślić efekty wielotygodniowych działań, bo obecność ludzi i pozostawiony przez nich zapach odstraszają zwierzęta. Wojewoda Dorota Ryl apeluje też do rolników, by po przejazdach maszynami rolniczymi czy po przejściu przez przejazdy gospodarcze pod autostradami czy drogami ekspresowymi natychmiast zamykali bramy, aby chore dziki nie mogły skorzystać z otwartej drogi do innych rejonów. Wirus ASF, afrykańskiego pomoru świń, jest niegroźny dla ludzi, ale łatwo przenosi się na hodowlane świnie. Wówczas trzeba wybić całe stado, a straty są dotkliwe dla hodowców i gospodarki. Właściciele prywatnych kamienic w Łodzi będą mogli otrzymać pieniądze na remont budynków. Urząd Miasta chce w przyszłym roku poszerzyć specjalną strefę rewitalizacji na teren całej Łodzi. Budynki zabytkowe i o dużej wartości historycznej często są w prywatnych rękach. Ich remonty warto dofinansować, mówi wiceprezydent Adam Wieczorek.
21: Prywatny właściciel nieruchomości, załóżmy całej kamienicy, bądź też wspólnota mieszkaniowa, może wnioskować o taką dotację, która pozwala na remont elewacji, modernizację balkonów, wymianę okien.
22: Miasto planuje rozszerzyć tą strefę tego programu na całą Łódź, tak żeby nie tylko budynki ze specjalnej strefy rewitalizacji mogły korzystać, ale też również położone poza tą strefą.
17: Dodaje dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Paweł Jędrachowicz. Od prawie 10 lat w ramach tego programu wyremontowano niemal 125 budynków. W tym roku prace obejmują 16 nieruchomości. Za nami pierwsze dni sezonu kąpielowego, który potrwa do końca września. O tym, gdzie bezpiecznie korzystać z kąpieli, poinformuje nas Sanepid. Główny Inspektorat Sanitarny uruchomił serwis kąpieliskowy, w którym mowa jest o akwenach w całym kraju. Na portalu internetowym można znaleźć dane dotyczące ponad 700 miejsc, mówi Zbigniew Solarz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.
23: Serwis kąpieliskowy jest informacją o tym, gdzie znajduje się dane kąpielisko, czy jest otwarte to kąpielisko, informacją o tym, jaka jest jakość wody i o tym, czy kąpielisko posiada zaplecze i jakie zaplecze.
17: Sezon wystartował 1 czerwca, ale w regionie łódzkim większości kąpielisk jeszcze nie otwarto. W Łodzi można już wybrać się do Arturówka, na stawy Jana i stawy Stefańskiego. Kąpieliska w Głownie i Zgierzu zostaną otwarte w ten weekend. Kolejne wiadomości o 15.
16: Pora na to, abyśmy sprawdzili, jaka jest pogoda, co się zmieniło w ostatnich kilkudziesięciu minutach. No w Łodzi jest cieplej, było 13 stopni, teraz jest 15 stopni powyżej zera, ale zachmurzenie nadal jest umiarkowane. Po południu i wieczorem może być większe, ale możliwe też przejaśnienia i możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.
24: W środku dnia z Radiem Łódź.
16: Rafał Tyluś i Piotr Andrzejczak to jest duet, który będzie z Państwem do godziny 16, a muzycznie tę część programu rozpoczyna zespół Fish, Amady Tworzywo.

Wspominałem o tym, że to Fisz Amade i Tworzywo rozpoczęli muzycznie tę część programu i że będziemy zaglądać na areny Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No i okazuje się, że reprezentacja Haiti, pamiętna dla polskich kibiców z tych mistrzostw sprzed wielu, wielu lat, kiedy to Polska z Haiti wygrała 7-0. I to był ostatni występ Haitańczyków podczas tego turnieju. I teraz okazuje się, że musi zmienić koszulki, bowiem FIFA zabrania umieszczania na koszulkach treści religijnych lub politycznych, a za taki uznano scenę przedstawiającą bitwę z wojną o niepodległość z 1803 roku. Kolumbijski producent odzieży zareagował już na stanowisko FIFA i ogłosił, że stroje zostaną zmienione. Naprawdę FIFA musiała już wszystkie problemy światowego futbolu rozwiązać, że zajmuje się takimi historiami.

0: Patrzę na zegar w studiu, 20 minut po 14 już minęło. To jest świetna pora, abyśmy jak zwykle o tej porze, w dzień poprzedni, sprawdzili, co nas czeka w programie reporterów w magazynie Słuchacz Wiesz. Justyna Krakowiak, która wydaje dzisiejszy magazyn, opowie Państwu, czego Państwo mogą się spodziewać.
1: Dzisiaj będzie i bardzo poważnie, ale też trochę już lekko wakacyjnie, bo zaczniemy od tematu zwierząt. Dziś tak się składa w Łodzi duży apelacja sprawy w sprawie psa, który skończył tragicznie niestety, był maltretowany, skończył źle, chodzi o Nynka. Tutaj strona społeczna apeluje, żeby wyrok, który zapadł, był jednak nieco surowszym wyrokiem, ale to nie wszystko, dlatego że o 14 powinien być ogłoszony wyrok też w Zgierzu w sprawie kobiety, która wyjechała na wakacje i zostawiła dwa swoje psy w opuszczonym mieszkaniu. Trochę powiemy dzisiaj o tych dwóch sprawach, ale też będziemy starali się dociec, skąd takie zachowania się biorą, dlaczego coraz częściej i mówimy o zwierzętach i coraz częściej w takim aspekcie właśnie, który pokazuje, że jesteśmy po prostu bardzo okrutni w stosunku do zwierząt. Tym tematem dzisiaj zajmuje się Adam Urzyński i Sebastian Dziuba i spróbujemy odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Ale to nie wszystko, bo jak się dowiedzieliśmy, większość mieszkańców Łodzi chce, żeby nocna prohibicja została rozszerzona na całe miasto. Kto jest za, kto jest przeciw, jakie to będą konsekwencje dla całego miasta i czy faktycznie taki projekt ma szansę zaistnieć w całym naszym mieście, to dzisiaj sprawdza Michał Dąbrowski i na pewno z tym tematem też wrócimy. No ale jak mówiłam, miało być poważnie, to będzie też nieco luźniej. Chodzi o wakacje. Dzisiaj co prawda, pogoda nam nie sprzyja specjalnie, jeśli chodzi o wysokie temperatury i słoneczną pogodę, ale kilka takich dni już przecież w regionie było, że było bardzo ciepło i gorąco. A jak ciepło i gorąco, to chcemy się wykąpać i chcemy szukać jakichś takich kąpielisk. No ale właśnie, czy takie kąpieliska są bezpieczne, czy woda w nich jest czysta? O to zadba Sanepid, o taką informację zadba Sanepid, ale jak się tego dowiadywać, jak sprawdzać przed wyjazdem, na przykład w miejsce, w którym się można wykąpać, gdzie są dostępne takie miejsca, to dzisiaj sprawdza Seweryn Potentas i z tym tematem też po 16 wrócimy.
0: Dzisiaj rano można było skorzystać z wody lecącej z góry, ale to,
1: ale chyba
0: to
1: nie
0: trzeba było mieć szczęście. Nie, trzeba było mieć szczęście. Justyna Krakowiak o tym, co przygotowaliśmy dla Państwa między 16 a 17, a program Słuchacz Wiesz dzisiaj poprowadzi Marcin Mendelbaum.

0: promocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
8: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Zabetonowali cały...
10: Czego tu brakuje?
9: Rozumu.
10: Tylko rozumu.
11: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błędem.

0: jak i bardziej zaawansowanych miłośników białego szaleństwa. Góra Kamińsk. Energia przez cały rok.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na spektakl 50 słów. Komediodramat, który pokaże Ci prawdziwe oblicze miłości. Na scenie Maria Seweryn i Kamil Maćkowiak. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
3: Po reklamie.
4: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
5: No dzisiaj rozpoczynają się piłkarskie mistrzostwa świata. No oczywiście Państwo doskonale wiedzą, że bez udziału reprezentacji Polski, nie w piłce nożnej oczywiście, natomiast reprezentacja polskich siatkarzy gra w tej chwili mecz w Lidze Narodów, mecz numer 2. Wygrali Polacy z Kubą, a teraz grają ze Słowenią. I pierwszego seta nasi siatkarze ze Słowenią przegrali 25-27. Tak wspominałem o mistrzostwach świata i właściwie w tej ostatniej godzinie naszego programu będzie więcej na temat zawodów piłkarskich, które będą odbywać się w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

0: stop.
1: Dziś jest czwartek, przypominam, no to w naszym popołudniowym programie w środku dnia za kilka minut kolejna lekcja języka polskiego.

0: Profesor Joanna Satała-Staśkowiak znów z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Dziecka. Dziecko to słowo wydawałoby się tak oczywiste i towarzyszy nam od wielu, wielu lat, a kiedyś nie było dziecka. Były tylko dzieci.
1: Wcześniej nie było dziecka, to znaczy chodzi mi o to, że dawniej nie było liczby pojedynczej. Była liczba mnoga, była dziatwa i dzieci. Ale to wszystko była zbiorowość. Może dlatego, że dawniej tych dzieci rodziło się zdecydowanie więcej i w każdej rodzinie dzieci było kilkoro. Dziś to już nie jest takie oczywiste, więc dziatwa i dzieci. I to oczywiście były określenia grupy, czyli kilka osób, to była ta dziatwa, małych osób, młodych osób. Był też przymiotnik dziecki. I od tego przymiotnika i od dzieci powstało dziecię na początku i ta końcówka ę, jak wszyscy przecież wiemy, to taka końcówka wskazująca na niedorosłość. Bo my przecież mamy i dziecię, ale mamy też inne rzeczowniki, źrebię, cielę, pisklę i to wszystko właśnie nazwy, które mówią o tym, że jest to jakieś żyjątko, które dopiero rozpoczyna swoje życie, a będzie się rozwijać i będzie dojrzewać.
0: Tak się zastanawiam nad tą sytuacją, bo nam się dzisiaj to wydaje dziwne. No jak to? Nie można było powiedzieć dziecko o jednym dziecku. To dziecko miało zapewne imię, były jeszcze inne określenia, tak, wskazujące, że o nie właśnie chodzi, czyli można się obyć bez tego słowa dziecko. Choćby nie wiem, jak dziwne nam się to dzisiaj wydawało.
1: Tak,
0: ale
1: tak.
0: Wróćmy do toku myślenia pani profesor.
1: Bo jeszcze ciekawa jest sprawa taka, że oczywiście to słowo odmieniamy w rodzaju nijakim, bo jest właśnie tak, jak pani redaktor powiedziała, to dziecko. Natomiast ciekawe, że jeżeli dziecko, to dziecka, dzieci, ale mamy też okno, okna, to też jest nijaki rodzaj, prawda? Według tego okno, okna, to powinno być dziecko, dziecka, prawda? Ale myślę o liczbie mnogiej.
0: Tak.
1: A jednak mamy dzieci, czyli jest to takie pewne przesunięcie. Kiedyś to dziecko nie było pojedyncze, było zbiorowe, jak już powiedziałyśmy, pewnie te imiona były wyróżnikiem, albo w ogóle traktowało się po prostu dzieci jako odrębną grupę, bo przecież nie zawsze jako małych dorosłych, ale też takich może pomocników domowych, bo też wiemy, że los dzieci generalnie w historii nie był najłatwiejszy często.
0: Ale rzeczywiście, że tak. To bardzo dużo zmienił Janusz Korczak.
1: Tak.
0: Może i wcześniejsi działacze społeczni, natomiast długo dziecko musiało czekać na to traktowanie dziecka właśnie jako zupełnie innego bytu jednak niż człowiek dorosły.
1: I cieszymy się, że w naszych czasach możemy dostrzec już tego rodzaju zjawiska, że my jednak patrzymy, myślimy, co mówimy. Ale dzieci miały też inną rolę, ponieważ zazwyczaj my uczymy dzieci życia. A dzieci nauczyły nas kilku słów. I też przy okazji tych dzieci chciałabym o tym opowiedzieć, że na przykład takie słowo mama, a jeszcze niedawno było takie piękne święto, Dzień Matki, również powstało dlatego, że wymyśliły je noworodki, właściwie niemowlęta, które uczyły się, właściwie nieświadomie to robiły, bo ze względu na to, że jadły pokarm matki, układały w odpowiedni sposób usta, to mama przychodzi dosyć prosto i tata również. Dlatego to są takie pierwsze słowa, których nas nauczyły dzieci. I to niemowlęta nauczyły dorosłych pewnych spraw, a nam się zawsze wydaje, że to my jesteśmy najmądrzejsi. Chciałam też powiedzieć, że często rodzice rywalizują ze sobą, kiedy dziecko powie mama, kiedy tata, traktują to jako wybór, prawda, czy jakąś bliższą sercu decyzję. Natomiast są to sytuacje oczywiście zupełnie nieświadome. Kwestia ułożenia ust, kwestia dźwięków, także nie przesadzajmy z tym myśleniem o tym, kto jest bardziej w rodzinie kochany albo pożądany.
0: Profesor Joanna Satała-Staśkowiak, dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

0: tego lata.
1: Krzysztof Zalewski w naszym programie śpiewał piosenkę O Tobie Myśl. Zbliżamy się do godziny 15:00 w kolejnym wydaniu wiadomości o tym między innymi, że przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczął się proces odwoławczy w sprawie znęcania się nad psem. Mieszkaniec Aleksandrowa Łódzkiego miał wielokrotnie zrzucać zwierzę ze schodów. Pies odniósł obrażenia, nie przeżył. W lutym oskarżonego skazano na 10 miesięcy prac społecznych, a prokuratura i społeczniczy ze stowarzyszenia Animal SOS chcą wyższej kary. Wyrok ma zapaść w tym miesiącu.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
3: Dobrze mówimy?
4: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
7: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
8: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
13: Słuchaj Państwo, Radio Łódź. Minęła 15. A teraz najświeższe wiadomości, a przedstawi je Beata Janowska.
14: Prokuratura i społecznicy podczas procesu apelacyjnego domagają się wyższej kary dla mężczyzny, który znęcał się nad psem. Jest apel o budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ulicę Poznańską w Łowiczu. W Pałacu Prezydenckim trwają przygotowania do niedzielnej wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Do wieczora może padać przelotnie, ale miejscami dość intensywnie, na zachodzie regionu niewykluczone burze. Na początek jednak informacja dla kierowców. Droga krajowa nr 45 między Wieluniem i Złoczewem jest zablokowana w obu kierunkach po kolizji w miejscowości Wydrzyn pod Wieluniem. Utrudnienie może potrwać nawet do 18:00. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. Prokurator żąda 2 lat więzienia dla właściciela skatowanego psa. Zwierzę nie przeżyło. Sąd pierwszej instancji skazał oskarżonego na prace społeczne. Odwołała się prokuratura i społecznicy. Dziś rozpoczął się proces w apelacji. W łódzkim sądzie okręgowym był nasz reporter Sebastian Dziuda.
15: W lutym mężczyzna z Aleksandrowa Łódzkiego za znęcanie się nad swoim zaniedbanym i chorym psem został skazany na 10 miesięcy prac społecznych. Aleksandrowscy społecznicy uważają, że kara jest zbyt niska, mówi mecenas Katarzyna Topczewska, autorka apelacji.
16: Domagamy się podwyższenia kary do 3 lat pozbawienia wolności bez zawieszenia i orzeczenia 10-letniego zakazu posiadania zwierząt.
15: Jak uważa Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS w Aleksandrowie Łódzkim, większe okrucieństwo wobec zwierząt wynika m.in. z nieadekwatnych do przewinień kar.
17: Część osób dalej traktuje zwierzęta jak przedmioty. Przy tych wyrokach, które zapadają, to ta kara odstraszająca w żaden sposób nie jest. Najczęściej są to zawiasy albo prace społeczne, które nawet nie są realizowane i też nikt na to nie patrzy.
15: Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
14: Wyrok w tej sprawie ma zapaść 24 czerwca.
18: Więcej na radiołódź.pl.
14: Sejm przegłosował zakaz patostreamingu za nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne treści, będzie grozić kara więzienia do 5 lat. Społecznicy są zadowoleni z decyzji posłów. Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podkreśla, że zakaz obejmie m.in. materiały z przemocą, poniżaniem ludzi i znęcaniem się nad zwierzętami.
3: takie patotreści to są często treści wyreżyserowane, nieprawdziwe, ale szczególnie te najmłodsze dzieci czytają je wprost. Widzą, że ktoś jest upokarzany, uruchamia się współczucie, ale też i strach.
14: Za przyjęciem ustawy było 419 posłów, przeciw 19, jedna osoba się wstrzymała. Ustawa trafi teraz do Senatu. Mieszkańcy Łowicza od lat czekają na bezpieczne przejście dla pieszych przez ruchliwą drogę. Chodzi o ulicę Poznańską przy skrzyżowaniu z Chełmońskiego. W tej sprawie wysłano petycję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O szczegółach nasz reporter Damian Grosicki.
10: Sprawę nagłośnił radny klubu łowickie.pl Hubert Krajewski, kierując petycję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do najbliższego przejścia dla pieszych jest około 300 metrów, więc mieszkańcy Łowicza skracają sobie drogę, przechodząc w miejscach niedozwolonych.
11: Widziałem, jak mama wracała z dziećmi z przedszkola, bo najczęściej właśnie przechodzą tam rodziny z dziećmi, ponieważ nieopodal jest przedszkole. Pani miała rower jeszcze, więc tak na dobrą sprawę ona przeszła z rowerem, przebiegła, a za nią dzieci. I za chwilę dosłownie jechał samochód ciężarowy, który w ogóle nie zwolnił.
10: Radny wysłał petycję z podpisami mieszkańców do zarządcy drogi. Zwrócił się również do europosła Dariusza Jońskiego o pomoc, który jeszcze dziś złoży wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Damian Grosicki, Radio Łódź.
14: O plany dotyczące ulicy Poznańskiej w Łowiczu także my zapytaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Czekamy na odpowiedź. Prezydent Karol Nawrocki będzie gościem urodzinowego przyjęcia Donalda Trumpa. Prezydent USA 14 czerwca obchodzi 80. urodziny. Na przyjęcie do Białego Domu zaprosił na niedzielę m.in. prezydenta Nawrockiego. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówi, że będzie to kolejny krok w umacnianiu relacji polsko-amerykańskich i okazja do rozmowy obu prezydentów.
19: To, że prezydent Polski będzie jednym z, zdaje się, z niewielu z Europy zaproszonych, no będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać.
14: Marcin Przydacz uważa, że niedzielna feta może być okazją do kuluarowych rozmów o stałej bazie amerykańskiego wojska w Polsce. A jednym z głównych punktów uroczystości w Białym Domu będzie gala mieszanych sztuk walki zorganizowana przy rezydencji amerykańskiego prezydenta. Kolejne wiadomości o 15.30.
13: A w pogodzie jest stabilnie. Wciąż jest 15 stopni powyżej zera, choć odczuwalna temperatura jest o stopień niższa. Zachmurzenie małe, momentami umiarkowane. A jak będzie po południu, no zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i możliwe wciąż przelotne opady deszczu, ale raczej patrząc na zachmurzenie jest to mało prawdopodobne. Temperatura raczej już się nie podniesie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.
5: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: Rafał Dyluś realizuje program niezmiennie przy mikrofonie jeszcze przez godzinę. Piotr Andrzejczak.

Lady Punk i Organek, utwór nosi tytuł Wojna Światów. No dziś, choć bez udziału reprezentacji Polski, o czym wszyscy doskonale wiemy, rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W pierwszy mecz na stadionie Azteków w Meksyku gospodarze będą podejmować Republikę Południowej Afryki. Trudno tu oczywiście wskazać faworyta, chociaż pewnie Meksykanie liczą na to, że zdobędą pierwsze punkty w tym turnieju organizowanym do spółki ze Stanami Zjednoczonymi i z Kanadą. Biorąc zresztą pod uwagę ostatnie wydarzenia na świecie, to naprawdę myślę, że ktoś, kto wymyślił, żeby te kraje wspólnie organizowały mistrzostwa, to nie wiedział, co się wydarzy za jakiś czas. No ale to jest zupełnie temat na inne opowiadanie. My wrócimy, czy porozmawiamy trochę o tych mistrzostwach świata. Niekoniecznie w aspekcie stricte sportowym już za kilka minut. Posłuchamy, co ciekawego ma do powiedzenia Tomasz Hajto.

0: zespołu Talking Heads w programie Radia Łódź. A my teraz słów kilka o rozpoczynających się dzisiaj Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Trzy kraje są współgospodarzami, oprócz Meksyku, także Stany Zjednoczone i Kanada. Były reprezentant Polski, Tomasz Hajto, uważa, że obecne Mistrzostwa Świata przestają być turniejem dla każdego kibica.
1: Ja uważam, że jednak Mistrzostwa Świata powinny trochę inaczej wyglądać. Powinny być to turniej, a dzisiaj to jest sprzedanie pojedynczych kubeczków meczowych. Im więcej jest tych kubeczków meczowych, czyli więcej meczów, więcej krajów musi te prawa kupić i więcej stacji musi to pokazać. No to jest zwariowane. Uli Hoeneß cały czas krytykuje ten turniej, powiedział, że w ogóle na ten turniej nie pojedzie, że bilety za drogie, że to już nie jest turniej, tylko to jest biznes. Piłka jest dla kibiców, ale dla każdego kibica. Musi każdy mieć możliwość oglądać sobie swoją drużynę. No, o ile zwariowane ceny były w Katarze, wyjazdy, oglądnięcia meczu Polaków, to w Ameryce te ceny to w ogóle, nie wiem, są chyba science fiction, albo dewaluacja pieniądza była. W Niemczech jest problem, gdzie to jest bogatszy kraj, ale wyjazd na trzy mecze Niemców to są trzy mecze w trzech różnych państwach. Jadą tylko potentaci. No to chyba pokazuje skalę, kuriozum, jakie się stało, nie?
0: A zdaniem Tomasza Hajty o złoto powalczą Argentyna, Brazylia, Francja i Hiszpania. Z kolei w roli niespodzianek upatruje dobrze zbalansowaną Austrię oraz reprezentację Niemiec.
1: Wydaje mi się, że wygra drużyna, która najlepiej poradzi sobie fizycznie, ale też drużyna, która ma jakość. Na pewno Argentyna, na pewno Brazylia, na pewno Francja. Na pewno Hiszpania, no to są dla mnie drużyny faworyci. Gdzieś tam może do jakiegoś półfinału dojść Holandia. Czarnym koniem może być reprezentacja Austrii, bo jest niesamowicie dobrze zbalansowana. Samych wyrobników mają 11, którzy biegają po 13, 14, 12 kilometrów w każdym meczu. Źle to zabrzmi, ale gdzieś takim czarnym koniem mogą być Niemcy do dojścia do jakiegoś półfinału, bo na pewno nie są faworytem do wygrania, bo Niemcy też mają teraz taki moment, w którym dużo się w ich piłce zmienia. Ta druga generacja nie wskoczyła na to miejsce tak i powiedziała, dobra, my sobie damy radę. Nie? Na pewno Niemcy też są w dużym kryzysie i bardzo zależy im na tym turnieju. Przy ostatnim Mistrzostwach Świata chyba z grupy nie wyszli. Nie?
0: Tyle Tomasz Hajto o sportowej i niesportowej stronie rozpoczynającego się dzisiaj turnieju na drugiej półkuli. Po raz pierwszy, przypomnę, w finałach zagra 48 drużyn. Turniej dzisiaj się rozpoczyna, a zakończy 19 lipca.

To Coles i Kasia Lins. Utwór nosi tytuł Fanga. Słuchają Państwo Radia Łódź. Oczywiście po godzinie 16 rozpoczynamy magazyn reporterów. Słuchasz, wiesz, ale już teraz zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Adres Państwo świetnie znają, ale przypomnę radiołódź.pl. Między innymi o tym można przeczytać, jak mieszkańcy Łowicza walczą o przejście dla pieszych, bo może dojść do tragedii. Dość ruchliwa droga i no, ludzie przebiegają po prostu z jednej strony na drugą i to się rzeczywiście może źle skończyć. Także o tym, że w Łodzi przynajmniej większość uczestników konsultacji chce, aby nocna prohibicja była rozciągnięta na teren całego miasta. No, można też zobaczyć, gdzie bezpiecznie się kąpać. Sanepid uruchomił serwis z aktualnymi informacjami o tym, gdzie woda jest czysta, gdzie nie bardzo można do tej wody wchodzić, bo no, co prawda może dzisiaj to nie jest najlepsza pogoda do tego, żeby odwiedzić kąpieliska, no ale zbliżają się wakacje i dobrze wiedzieć, gdzie można bezpiecznie ze zbiorników wodnych skorzystać. No i także o tym, że Łódzki Miejski Klub Tenisowy będzie miał wreszcie nowoczesny kort z galerią widokową na inne korty. No, czekają działacze tego klubu od wielu lat, żeby wreszcie ta budowa ruszyła i ona już niebawem ruszy. I to i nie tylko na naszej stronie radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
5: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
7: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: zapasnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
3: No to sprawdźmy, co dzieje się na drogach. Pogoda chyba dopisuje kierowcom, ale czy tak rzeczywiście jest, o tym opowie już Sebastian Dziuda.
4: Dzień dobry. Problemy napotkamy już na Redkini. Korkuje się z biegu Obywatelskiej, Maratońskiej i Pienistej. A na nieco dalej na północ blokuje się przed estakadą. Stoi Bandurskiego w stronę centrum na wysokości dworca Łódź Kaliska. Z kolei na Bałutach sporo się dzieje na Żubardziu. Ostrożność i cierpliwość przyda się na przecięciu Alei Włókniarzy i Limanowskiego. Korkuje się jeszcze na S8 pod Wolborzem. Trwają tam roboty drogowe. A na drogi wracamy za pół godziny.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
3: Słuchaj Państwo, Radia Łódź jest 15.30. A w naszym programie skrót najważniejszych wiadomości. Beata Janowska.
5: Większość łodzian jest za nocną prohibicją w całym mieście. Teraz nocny zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 obowiązuje na terenie 7 osiedli. Radni rozważają rozszerzenie go na całą Łódź. Ale najpierw chcieli poznać zdanie mieszkańców. Jak się dowiedzieliśmy, w konsultacjach społecznych około 2/3 mieszkańców poparło poszerzenie nocnej prohibicji na całe miasto. Decyzja w tej sprawie należy do radnych miejskich. Koniec z szokującymi i brutalnymi treściami w sieci. Daje na to szansę przyjęta dziś przez Sejm ustawa o zakazie patostreamingu, która trafi teraz do Senatu. Za nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów z przemocą, poniżaniem ludzi i znęcaniem się nad zwierzętami będzie grozić kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Krajowa Rada Sądownictwa ma nowego przewodniczącego, to sędzia Dariusz Zawistowski, i rozpoczyna pracę w nowym składzie. Zdaniem ministra sprawiedliwości oznacza to przywracanie prawidłowego funkcjonowania Rady stojącej na straży niezależności sądów. Minister Waldemar Żurek uważa, że ukonstytuowanie się nowej KRS może przyczynić się do skrócenia czasu postępowań sądowych. Nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy przy Wojewódzkim Szpitalu w Skierniewicach jest prawie gotowy na przyjęcie pierwszych pacjentów. Dyrekcja placówki liczy, że ZOL zacznie funkcjonować już w przyszłym miesiącu. Znajdzie się w nim miejsce dla osób wymagających długotrwałej opieki po leczeniu szpitalnym. Odciąży to oddziały wewnętrzne. Na utworzenie ZOL-u szpital w Skierniewicach dostał wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy. Główny Inspektorat Sanitarny uruchomił serwis kąpieliskowy informujący o kąpieliskach w całym kraju. Za pośrednictwem portalu internetowego Sanepidu dowiemy się, gdzie w naszej okolicy, ale też nad morzem czy na Mazurach dozwolona jest kąpiel, jaka jest tam jakość wody i wyniki ostatnich jej badań. Sezon kąpielowy rozpoczął się 1 czerwca, potrwa do końca września. W Łodzi kąpieliska już otwarto, a w weekend zostaną otwarte w Zgierzu i Głownie. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.00.
3: Nic nie zmienia się w pogodzie. Wciąż zachmurzenie umiarkowane, możliwe duże, ale możliwe także przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Temperatura w tej chwili wynosi 15 stopni Celsjusza. Wieje umiarkowany wiatr zachodni i północno-zachodni.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
3: Jeszcze 27 minut naszego programu. Muzycznie te ostatnie, można powiedzieć, pół godziny rozpoczynają Kuba Karaś i Faustyna Maciejczuk, a utwór nosi tytuł Bez obaw.

To Kuba Karasi, Faustyna Maciejczuk, a my już za kilka minut znowu o Mistrzostwach Świata, które się dzisiaj rozpoczynają w Meksyku, Państwu poopowiadamy.

0: No, przypomnę, że od dziś do 16 lipca, do 19 lipca, przepraszam, no, oczy kibiców będą zwrócone na boiska za oceanem. Nie ma tam Polaków, no to posłuchajmy, co byli reprezentacyjni bramkarze, mają do powiedzenia przed tym turniejem. Jan Tomaszewski ostro wypowiada się o braku awansu Polaków na mistrzostwa i jak to u Jana Tomaszewskiego bywa, używa słowo kompromitacja w eliminacjach. Bramkarz wskazuje jednak swoich faworytów do złota, ostrzega także przed skandynawskim czarnym koniem.
1: Szkoda, że nie będzie nas. No, ale jest to kompromitacja, bo jak można przegrać mecz ze Szwecją? Ja rozumiem, że Szwecja z nami wygrywa 1-0. Mamy 3 słupki, 4 poprzeczki, 5 rzutów karnych, nie strzelamy. To się zdarza. Ale nie można sobie dać strzelić 3 goli. Czego się spodziewamy? Dla mnie jest niewiadomo, dlatego że będzie dużo drużyn startowało i chciałbym, żeby jak najwięcej drużyn było na tym poziomie takim, no, europejsko-światowym. Tylko bardziej bym stawiał na Brazylię, bo jednak tam jest ten Ancelotti i to jest ta piłka europejska z tymi brazylijskimi diamentami, bo tak można ich nazwać. A w Europie no, liczę na Hiszpanię i liczę na Francję. Ale uwaga na Norwegię. Mając takiego skurczybyka, jakim jest Haaland, wszystko może zrobić.
0: Natomiast Artur Boruc krytycznie ocenia nadchodzący mistrzostwa w trzech krajach. Były bramkarz nie typuje tradycyjnych potęg, ale wskazuje na reprezentację Stanów Zjednoczonych, którą prowadzi Mauricio Pochettino.
2: Nie wiem, w jaki sposób to się będzie teraz odbywało. Ogólnie jest, wydaje mi się, uciążliwe, jeśli chodzi o samą logistykę tych mistrzostw świata, tak? Bo jednak są trzy państwa, gdzie no, jest dosyć duża rozbieżność, trzeba dużo latać i do tego jeszcze jest dużo zespołów. Piłka idzie troszeczkę bardziej do przodu. Myślę, że im więcej meczów, tym lepiej się to sprzedaje. Nie wiem, na czym to polega jednak. No, dla nas pewnie ludzi z boku, którzy będą to oglądać, jest no, na pewno dużo ciekawie, bo dużo więcej się dzieje jednak, jeśli chodzi o piłkarzy samych. I to jest jednak pewnie uciążliwe. Ja może faworytów nie będę wymieniał, bo pewnie jak zawsze są ci sami. No, jednak może wspomnę o reprezentacji Stanów Zjednoczonych, w których trenerem jest Mauricio Pochettino, z którym miałem okazję współpracować i potrafi rzeczywiście ze średniego zespołu zrobić coś fajnego, więc no ja myślę, mam kogoś wspominać, to myślę, że to będzie ta ekipa. Niech to będzie fajne dla oka, myślę, że cokolwiek by się nie działo, myślę, że fajnie będzie pooglądać rzeczywiście mistrzostwa świata. A kto w nich będzie wygrywał, to jest sprawa drugorzędna.
0: O tyle Artur Boruc. No, jeżeli państwo chcą oglądać mecze, to trzeba nieprzespane noce sobie zafundować.

0: No jeszcze raz zajrzyjmy za ocean do Stanów. Prezydent Światowej Federacji Piłki Nożnej Gianni Infantino na ostatniej konferencji przed rozpoczęciem w stolicy Meksyku turnieju bronił cen biletów, a także odniósł się do wizowej polityki Stanów Zjednoczonych, które razem z Meksykiem i Kanadą organizują turniej.
1: Prezydent FIFA bronił cen biletów na Mistrzostwa Świata. Stwierdził też, że FIFA nie była w stanie przekonać rządu USA do wpuszczenia somalijskiego sędziego na swoje terytorium i pochwalił swoją zdolność do sprowadzenia reprezentacji Iranu do Stanów Zjednoczonych. Infantino wychwalał FIFA za dopracowanie szczegółów, gdy Stany Zjednoczone są z tym krajem w stanie wojny. Irańska reprezentacja przeniosła obóz treningowy z USA do Meksyku i poleci do Stanów Zjednoczonych tuż przed meczami. FIFA szacuje, że dochód z turnieju wyniesie 11 miliardów dolarów, a Infantino stwierdził, że organizacja zarządzająca mogłaby wygenerować o wiele więcej. Prezes FIFA bagatelizował istotne kwestie, rzucające cień na największe Mistrzostwa Świata w historii, szczególnie gdy wezwał opinię publiczną do uspokojenia się w związku z problemami wizowymi somalijskiego sędziego Omara Artana, który nie wjechał do USA. Podsumował konferencję prasową Gianniego Infantino, prestiżowy Sport Illustrated. Z miasta Meksyk dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: No to czekamy na to, jak rozpocznie się turniej mistrzowski. Jeszcze co czeka nas w najbliższym serwisie informacyjnym za kilka minut, bo jest 9 minut do godziny 16. No więc między innymi o tym, że dzisiaj przed Zgierskim Sądem Rejonowym w Zgierzu miał zapaść wyrok dla kobiety, która no, znęcała się nad zwierzętami. Wyjechała na wakacje, zostawiła w wynajętym mieszkaniu dwa psy. Jeden z nich nie przeżył. Życie drugie jego udało się uratować. Była oskarżona o znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, ale wyrok dzisiaj nie zapadł i o tym już w szczegółach za kilka minut w naszym serwisie informacyjnym.

0: szósta godzina. Rym do pianina. Szósta godzina. Masz jeszcze czas.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Krystyna Prońko wydaje się być nad wyraz poważną artystką, śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. Jako jedna z nielicznych tak naprawdę śpiewa nieprzerwanie od lat.
12: Od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję. I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam.
11: Może państwa zdziwię, ale będzie to niezwykle pogodna, nawet lekko zabawna rozmowa z Krystyną Prońką, która się śmieje, żartuje, nie obraża, snuje refleksje i przypomina sobie momenty, do których nigdy wcześniej nie wracała. Zapraszam w niedzielę po 16:00. Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
13: W wakacje nie ma nudy.
14: Jest mikrofon, zabawa i sport.
13: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
15: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
16: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie. Rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
19: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: O tym, jak wygląda sytuacja na ulicach, na drogach, Sebastian Dziuda.
3: W Łodzi zapełniona jest Pabianicka w kierunku Pabianic. Ruch blokuje się tam zwłaszcza na przecięciu z Rudzką, Jana Pawła i przy Rondzie Lotników. Z kolei na Widzewie gęsto jest szczególnie u zbiegu Piłsudskiego i Niciarnianej. Korek zaczyna się na wysokości Parku Widzewskiego i ciągnie się do ronda przed CKD. Uwaga jeszcze na trasie między Piotrkowem a Sulejowem na drodze krajowej 74 między Piotrkowem a Przygłowem na wysokości miejscowości Przygłów. Tworzy się spory zator, przyda się odrobina cierpliwości. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Słuchaj Państwo, Radia Łódź, minęła 16. Pora więc na najświeższe wiadomości w Radiu Łódź, w studiu Beata Janowska.
4: Nowe wiadomościach decyzja Zgierskiego Sądu w sprawie kobiety oskarżonej o znęcanie się nad psami. Opinia łodzian na temat rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto i ponowna podwyżka ceny ciepła w Bełchatowie. Wieczorem i nocą w regionie może przelotnie padać. Temperatura spadnie w nocy do 9 stopni. Wyjechała na wakacje i zostawiła w zamkniętym mieszkaniu dwa psy. Jeden nie przeżył, życie drugiego udało się uratować. Do tych zdarzeń doszło minionego lata w Nakielnicy pod Aleksandrowem Łódzkim. Właścicielka psów jest oskarżona o znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Dzisiaj przed Zgierskim Sądem Rejonowym miał zapaść wyrok, sąd jednak odroczył ogłoszenie orzeczenia. W Zgierzu jest reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
23: Dziś miał zostać ogłoszony wyrok, jednak Anna K. i jej obrońca nie stawili się w sądzie. Sędzia wyjaśniła, że oskarżona nie ma obowiązku stawiania się na rozprawie, a usprawiedliwienie obrońcy w sprawie nieobecności było zasadne. Przypomnijmy, że w lipcu ubiegłego roku w Nakielnicy, niedaleko Aleksandrowa Łódzkiego, Anna K. zamknęła w swoim domu dwa psy na 3 tygodnie, a ona sama wyjechała nad morze. Jeden pies zdechł, drugi był w stanie krytycznym i został uratowany. Kolejna rozprawa sądowa odbędzie się 16 czerwca.
4: Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia. W tym przypadku prokurator domaga się kary 3,5 roku więzienia i 10-letniego zakazu posiadania zwierząt.
22: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
4: Większość uczestników konsultacji społecznych opowiada się za nocną prohibicją w całej Łodzi. Mieszkańcy do niedzieli mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat zakazu sprzedaży alkoholu od 22 do 6 na terenie całego miasta. Dzisiaj takie ograniczenie działa na 7 osiedlach. Mieszkańcy mówią, że to rozwiązanie w centrum się sprawdziło, a statystyki wskazują na spadek liczby osób w izbie wytrzeźwień, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
24: Granica, która jest wytyczona w postaci centrum poszczególnych ulic, jest w pewien sposób sztuczna. Na pewno jednym z argumentów ze strony mieszkańców, które jest podnoszone, to spokój, cisza, brak różnych zdarzeń, które mogą towarzyszyć spożyciu alkoholu w godzinach nocnych.
25: Być może tego problemu na osiedlach nie ma. Ten problem dotyczył wyłącznie centrum. Skłaniałbym się ku temu, żeby zostawić tą obecną sytuację tak, jak to wygląda dzisiaj.
4: Odpowiada radny Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kacprzak. Ostateczną decyzję o rozszerzeniu lub pozostawieniu bez zmian alkoholowej ciszy nocnej w Łodzi podejmą radni po zapoznaniu się z pokonsultacyjnym raportem. Bełchatowianie więcej zapłacą za miejskie ciepło. Jego producentem jest elektrownia Bełchatów, a za przesyłanie ciepła do odbiorców odpowiada Miejska Spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, czyli PEC. PGE Gieksa, w skład której wchodzi elektrownia, ponownie podwyższyła cenę. Prezydent Bełchatowa Patryk Marian przypomina, że bełchatowski PEC obniżył opłatę za dystrybucję.
26: Liczyliśmy, że również elektrownia Bełchatów obniży tą taryfę, żeby mieszkańcy miasta Bełchatowa płacili mniej w sezonie grzewczym za ciepło. Niestety PGE podwyższyło cenę, co jest bardzo złą informacją dla portfeli mieszkańców miasta Bełchatowa.
4: Prezydent Bełchatowa napisał do PGE GiEK pismo z prośbą o ponowne przeanalizowanie decyzji. Zachęca też, by w tej sprawie pisma wysyłali również mieszkańcy. Nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy przy Wojewódzkim Szpitalu w Skierniewicach prawie gotowy na przyjęcie pierwszych pacjentów. Dyrekcja liczy, że ZOL zacznie funkcjonować już w przyszłym miesiącu. Szpital otrzymał wsparcie w wysokości 30 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy, między innymi właśnie na stworzenie ZOL-u. Budynek został wybudowany od zera, znajdzie się w nim miejsce dla osób wymagających długotrwałej opieki po leczeniu szpitalnym. Ma to odciążyć oddziały wewnętrzne, mówi dyrektor medyczna szpitala w Skierniewicach Małgorzata Terlecka-Maciejewska.
2: Strategiczną inwestycją jest zakład opiekuńczo-leczniczy, 34 miejsca dla naszych pacjentów. Kolejna to transformacja cyfrowa, to nie tylko nowe komputery, ale nowe oprogramowanie, nowe możliwości rejestracyjne pacjentów i ostatni nasz projekt, projekt kardiologiczny, gdzie pozyskaliśmy fantastyczny sprzęt.
5: Województwo łódzkie jest jednym z najszybciej starzejących się województw, ale my wiemy, że akurat opieka długoterminowa to jest coś, czego niezwykle dzisiaj potrzebujemy w systemie ochrony zdrowia.
4: Dodaje minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Placówka czeka teraz na kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który pozwoli rozpocząć przyjmowanie pacjentów. Kolejne wiadomości o 16.30.
0: No, po południu i wieczorem raczej bezchmurnego nieba nie możemy się spodziewać. W tej chwili zachmurzenie duże, możliwe przejaśnienia i przelotne opady deszczu. W tej chwili 16 stopni ciepła i raczej nie będzie już cieplej. W nocy temperatura minimalna do 9 stopni i w nocy też zachmurzenie umiarkowane, możliwe słabe przelotne opady deszczu, ale przy rozpogodzeniach i nad ranem możliwe silne zamglenie lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do około 200 metrów. Będzie wiał słaby wiatr z kierunków zachodnich. Jest 6 minut po godzinie 16, pora, abyśmy rozpoczęli program Słuchasz Wiesz. Dzisiaj poprowadzi ten program Marcin Mendelbaum.
6: Dzień dobry.
0: Serdecznie witam i no, zapraszam, żeby
6: tak,
0: państwo
6: no to ja sobie
0: dowiedzieli
6: coś
0: się od niego, o co chodzi w ogóle.
6: O co chodzi?
0: Tak.
6: O to chodzi, że będą relacje reporterów Radia Łódź.
0: No i to było na tyle. Dziękuję bardzo. Piotr Andrzejczak, do usłyszenia.
6: A ja zapraszam.
7: Słuchasz i wiesz.
6: No i mamy wyniki. Większość łodzian, którzy wzięli udział w ankiecie, opowiedziało się za wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym mieście. Na razie obowiązuje ten zakaz na 7 osiedlach.
8: Zakazany owoc zawsze smakuje najlepiej, więc nie wiem, czy to do końca zmieni coś, no bo ludzie będą znajdować sposób, żeby pozyskiwać alkohol.
9: Bardzo patrzę na alkohol jako coś złego.
25: Być może tego problemu na osiedlach nie ma.
9: Granica, która jest wytyczona w postaci centrum poszczególnych ulic, jest w pewien sposób sztuczna.
6: No właśnie. Wprowadzać w całym mieście ten zakaz? Kolejny raz wracamy do sprawy skatowanego psa i wyroku dla 22-latki. Kobieta zostawiła bez opieki dwa psy i pojechała na wakacje.
10: Domagamy się podwyższenia kary do 3 lat pozbawienia wolności bez zawieszenia i orzeczenia 10-letniego zakazu posiadania zwierząt.
27: Mówimy o kilkunastoletnim piesku zrzucanym za głowę ze schodów.
6: Makabryczne, ale niestety zdarzyło się, no i czekamy na ten wyrok. Tymczasem bełchatowianie muszą mocniej trzymać się za portfele, a to dlatego, że zapłacą więcej za ciepło. PGE GIEK, oddział elektrownia Bełchatów, ponownie podwyższył cenę i o tym także dzisiaj będziemy mówić w popołudniowym programie Radio Łódź. Trochę popadało, to na kąpieliska też zajrzymy. Zapraszam do popołudniowego programu Radio Łódź 606 78 78 78 studio @radiolódź.pl.

0: I tak sobie la la la można pośpiewać, można też zadzwonić, można napisać do nas, a przed nami w Radiu Łódź pierwszy temat.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Większość uczestników konsultacji jest za nocną prohibicją w całej Łodzi. Jak ustaliło Radio Łódź, około 6 na 10 ankietowanych poparło ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie całego miasta. A informacje na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Dziś w Łodzi nie kupimy alkoholu od 22 do 6 na terenie 7 osiedli, w sklepach i na stacjach benzynowych. Rozwiązanie działa od października, a radni rozważają rozszerzenie tego ograniczenia na całą stolicę województwa. W niedzielę zakończyły się konsultacje społeczne w tej sprawie, a niemal 2/3 ankietowanych miały się opowiedzieć za alkoholową ciszą nocną w mieście, a nie tylko na 7 osiedlach.
3: Brałem udział w tych spotkaniach i powiem, zainteresowanie było znikome.
2: Mówi radny Tomasz Kacprzak z Koalicji Obywatelskiej.
3: Na tych stacjonarnych spotkaniach nie było praktycznie nikogo, na Widzewie nie przyszedł żaden mieszkaniec, w centrum przyszło kilka osób dosłownie, natomiast wiem, że większość osób składała te uwagi swoje poprzez internet. To był temat ważny rok temu, kiedy rozmawialiśmy o zakazie sprzedaży alkoholu w centrum miasta. Dzisiaj musimy sprawdzić, czy to poczucie bezpieczeństwa na tych osiedlach poza centrum, ono jest, czy nie ma. I czy to jest problem, bo być może tego problemu na osiedlach nie ma, ten problem dotyczył wyłącznie centrum.
4: Granica, która jest wytyczona w postaci centrum poszczególnych ulic, jest w pewien sposób sztuczna.
2: Odpowiada wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
4: Mamy od pewnego czasu tego typu strefę w centrum miasta i łodzianie potwierdzają, że było to dobre rozwiązanie. Na pewno jednym z argumentów ze strony mieszkańców, które jest podnoszone, to spokój, cisza, brak różnych zdarzeń, które mogą towarzyszyć spożyciu alkoholu w godzinach nocnych. My możemy to odnotowywać na poziomie statystyk, choćby z naszej łódzkiej izby wytrzeźwień. Spadła nam ilość osób, które są przywożone z tego terenu.
2: A co o rozszerzeniu nocnej prohibicji na całe miasto, myślą łodzianie?
5: Mieszkam na jednym z osiedli, gdzie zostało to wprowadzone, więc wydaje mi się, że to był dobry pomysł.
2: Czemu?
5: Mam młodszą siostrę po prostu i wiem, że często wraca o późnych godzinach. Mniej się o nią martwię.
6: Zakazany owoc zawsze smakuje najlepiej, więc nie wiem, czy to do końca zmieni coś, no bo ludzie będą znajdować sposób, żeby pozyskiwać alkohol, plus nie wiem, czy jest sens zakazywania czegoś ludziom, no bo czasem jest taka potrzeba, że no trzeba coś tam kupić, no nie wiem, wyjątkowa jakaś losowa sytuacja, tak? No może nie codzienna, więc czy to potrzebne jest na co dzień? Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, tak przyznam szczerze. No jak będzie, tak będzie.
7: W Krakowie prohibicja zupełnie zabiła życie starówki wieczorami i nocami. Ja nie mówię może, że tam alkohol jest jedynym tego czynnikiem.
8: No ale też tam spadła liczba interwencji policji i straży miejskiej związana ze spożyciem alkoholu. To można powiedzieć, że coś za coś.
7: Oczywiście, ale no...
8: Nie trafia do ciebie ten argument z bezpieczeństwem.
7: Nie, wszystko jest dla ludzi i ja uważam, że skoro jesteśmy osobami dorosłymi, to wszyscy chyba wiemy, co jest dla nas dobre, a co złe.
2: W Łódzkiem alkoholowa cisza nocna obowiązuje już w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Radomsku, a ostatnie konsultacje społeczne pokazały, że ograniczenia sprzedaży alkoholu chcą też mieszkańcy Kutna.
0: A państwo, jak się opowiadacie za tym nocnym zakazem sprzedaży alkoholu? Serdecznie zapraszam. 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl. Tematem zajął się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski. A, że niby Ameryka, a tam w Ameryce to dzisiaj się jakieś kopanie piłki zaczyna chyba z tego co pamiętam. Znaczy dokładnie w Meksyku.

0: Czy ja mówiłem, że są różne sposoby na to, żeby się z nami skontaktować? Jest telefon, jest adres poczty elektronicznej, ale są też te głosówki, które można nagrywać poprzez stronę radio.łódź.pl albo poprzez aplikację mobilną. Do czego zachęcamy? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, pan Artur. Panie redaktorze, problemem to nie jest wprowadzenie jakiejkolwiek prohibicji, tylko problemem w Polsce jest cena alkoholu, bo inflacja od kilku lat idzie do góry, produkty spożywcze nam drożeją, natomiast alkohol, wódka, piwo, wino cały czas jest w tych samych cenach i gdziekolwiek się nie wejdzie do sklepu, tych popularnych sieci, to tam zawsze są metki z promocją na czerwono. Tu jest problem, że alkohol w Polsce jest po prostu bardzo tani, komuś bardzo zależy na tym, żeby Polacy właśnie się upijali i spożywali tego alkoholu jak najwięcej. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również. Jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie? Zapraszam, można głosówkę, można zadzwonić, można napisać. To teraz kolejny temat.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Dwie głośne sprawy znęcania się nad zwierzętami, obie znalazły się w sądzie. Na finał obu trzeba będzie jednak poczekać. Dziś w Łodzi rozpoczęła się apelacja w sprawie mężczyzny, który skatował psa Nynka. W Zgierzu miał zapaść wyrok w sprawie 22-latki, która wyjechała na wakacje, pozostawiając dwa psy w zamkniętym mieszkaniu. Sprawą zainteresował się Sebastian Dziuda.
3: W lutym Sąd Rejonowy w Zgierzu skazał mężczyznę z Aleksandrowa Łódzkiego na 10 miesięcy prac społecznych za znęcanie się nad swoim psem. Aleksandrowscy społecznicy nie kryją niezadowolenia z wyroku, mówi mecenas Katarzyna Topczewska, autorka apelacji.
4: Domagamy się, aby sąd uznał, że to było szczególne okrucieństwo, biorąc pod uwagę cierpienie zwierzęcia. Domagamy się podwyższenia kary do 3 lat pozbawienia wolności bez zawieszenia i orzeczenia 10-letniego zakazu posiadania zwierząt.
5: Mówimy o kilkunastoletnim piesku zrzucanym za głowę ze schodów.
3: Mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS w Aleksandrowie Łódzkim.
5: Nie udzieleniu mu pomocy, a również nie leczeniu tego zwierzęcia przez wiele miesięcy lub lat, tak, bo to nie jest tylko kwestia jednego dnia. Przede wszystkim sprawca w tym przypadku też nie udzielił temu zwierzęciu pomocy, tylko zabarykadował się w mieszkaniu i nie chciał nikogo wpuścić. Udawał tak naprawdę, że nic się nie stało. I tam nie było żadnych okoliczności łagodzących również. Tak? Tutaj trzeba przypomnieć, że sprawca nigdy nie stawił się do sądu, w żaden sposób nie wyraził również skruchy, tak, ani nie przeprosił za to, co zrobił. Więc tak naprawdę dostał aż, bym powiedziała, nagrodę za to, co zrobił, a nie jakąkolwiek karę, bo nawiązka 7 tysięcy, którą otrzymał, to jest tylko zwrot leczenia zwierzęcia, które i tak wiemy, że nie wpłaci.
3: Jak podkreśla Rezler, niektóre wyroki nie są adekwatne do popełnionych czynów. To według społeczniczki jeden z powodów śmielszego znęcania się nad zwierzętami.
5: Część osób dalej traktuje zwierzęta jak przedmioty albo jak zabawki. A druga rzecz jest taka, że nie ma tak naprawdę, w mojej ocenie na ten moment, kar, które by odstraszało od takich zachowań. Są to zawiasy albo prace społeczne, które nawet nie są realizowane i też nikt na to nie patrzy. Tak? Również nawiązki, które są orzekane, w żaden sposób potem nie są wpłacane przez sprawców, także tak naprawdę większą mamy karę, jeżeli rozmawiamy przez komórkę jadąc samochodem, niż za to, że na przykład zabijemy zwierzaka.
3: Rezler zwraca też uwagę na złe podejście sądów w tej kwestii.
5: Stolica, nie wiem, Poznań, Wrocław, Łódź mają troszeczkę inne podejście już sędziowie, natomiast te sądy rejonowe, powiedzmy, troszeczkę bardziej przymykają oko na tego typu sprawy i nie traktują tego tak, jak mogłyby traktować. Nie można powiedzieć, że wszyscy oczywiście sędziowie, tak? Natomiast myślę, że tutaj to powinno się przede wszystkim zmienić, że podejście sędziów do tego typu spraw po prostu powinno być inne i powinni bardziej patrzeć na żywe istoty, a nie tylko na sprawców.
3: Dziś w Zgierzu odbył się inny proces dotyczący znęcania się nad zwierzętami.
6: Właścicielka wyjechała na wakacje w miejscowości Nakielnica, zostawiła swoje zwierzęta bez żadnej opieki, nie powiadamiając nikogo. Jeden z psiaków umarł, to była ciężarna suczka, która była już przed końcem, tak naprawdę przed porodem. Natomiast do drugiego pieska udało się uratować.
3: Ta sprawa nie znalazła dziś jednak swojego finału, o czym mówi prokurator Hubert Wrzalik z prokuratury rejonowej w Zgierzu.
7: Powodem przerwania dzisiejszej rozprawy było niestawiennictwo obrońcy na dzisiejszy termin. Dzisiejszy termin nie mógł bez udziału obrońcy się toczyć. Prokuratura domaga się wymierzenia kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 10 lat zakazu posiadania wszelkich zwierząt.
3: Wyrok w tej sprawie ma zapaść 16 czerwca.
5: Każdą sytuację znęcania mamy obowiązek zgłosić do organów ścigania, czyli najprościej zadzwonić na 112. Dodatkowo zawsze warto skontaktować się z organizacją społeczną, czyli ze stowarzyszeniem, fundacją, która jakby wesprze też organy ścigania w zakresie znęcania nad zwierzętami. Przede wszystkim uważam, że nie należy odwracać wzroku. Co najważniejsze, tutaj trzeba mieć również wytrwałość zgłaszając, czyli po prostu dążmy do tego, żeby zobaczyć daną sprawę tak i żeby organy ścigania przyjechały na miejsce i zobaczyły, co się dzieje, bo często taka sytuacja ratuje życie. Dzięki nagłaśnieniu tych spraw mamy właśnie szansę zmienić też podejście po prostu wymiaru sprawiedliwości.
0: Ja za znęcanie się nad zwierzętami w Polsce grozi do 5 lat pozbawienia wolności. I czy taki wyrok zapadł? Nie, w żadnej sprawie jeszcze taki wyrok nie zapadł. A dzisiaj tymi dwoma sprawami, o których mówiliśmy, interesował się Sebastian Dziuda. Ważna informacja od pana Pawła. Wypadek na skrzyżowaniu Pomorskiej i Giewont w Łodzi. Proszę uważać. Za kilka chwil też będą w Radiu Łodzi informacje dla kierowców.

0: wydłuża się szczególnie na ulicy Kopcińskiego i Uniwersyteckiej. Z kolei w centrum stoi Pomorska, gdzie korkuje się zwłaszcza na odcinku między Parkiem Helenów a skrzyżowaniem z Zachodnią. A minutę przed 17 wracamy na drogi.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
2: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Beata Janowska.
3: Prokuratura żąda 2 lat więzienia dla właściciela skatowanego psa. Mieszkaniec Aleksandrowa Łódzkiego miał wielokrotnie zrzucać zwierzę ze schodów. Pies był schorowany i zaniedbany, nie przeżył brutalnego traktowania. Oskarżony został skazany przez sąd pierwszej instancji na 10 miesięcy prac społecznych. Od tego wyroku odwołała się prokuratura i społecznicy. Ich zdaniem kara prac społecznych za znęcanie się nad zwierzęciem skutkujące jego śmiercią jest rażąco niska. Wyrok ma zapaść 24 czerwca. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Nowe przepisy miały dostosować polskie prawo do unijnych regulacji rynku kryptoaktywów i powierzyć nadzór nad nimi Komisji Nadzoru Finansowego. Karol Nawrocki, informując o odrzuceniu ustawy, zapowiedział, że podpisze ją, jeżeli parlament uwzględni rozwiązania zaproponowane przez jego kancelarię. Projekt uwzględniał tylko jedną z prezydenckich poprawek. Mieszkańcy Łowicza od lat czekają na bezpieczne przejście dla pieszych przez ruchliwą drogę. Chodzi o ulicę Poznańską przy skrzyżowaniu z Chełmońskiego. W tej sprawie wysłano petycję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie ma jeszcze odpowiedzi. Rząd analizuje przedłużenie obowiązywania programu Ceny Paliwa Niżej. Decyzja jeszcze nie zapadła. Na razie ministrowie kilku resortów rozważają przedłużenie obowiązywania pakietu. Wprowadzono go w marcu w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie. Obniżony VAT i akcyza na paliwa obowiązują na razie do 15 czerwca. Jutro rano w okolicach Łasku warto będzie popatrzeć w niebo. Myśliwce F-35 wyruszą z macierzystej 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w pokazowy przelot po Polsce. Przed 10:00 można je będzie oglądać nad Westerplatte w Gdańsku, później nad warszawską Cytadelą i wreszcie nad Wawelem w Krakowie, a potem wrócą do Łasku, gdzie około 11:00 rozpocznie się ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów F-35 do polskich sił zbrojnych. Na miejscu będą także nasi reporterzy. A kolejne wiadomości o 17:00.
2: Żeby dobrze można było obserwować samoloty, to przydałaby się dobra pogoda. Na razie pochmurno, miejscami pada i tak będzie do wieczora. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Przy rozpogodzeniach i nad ranem możliwe silne zamglenia lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do około 200 metrów. W nocy na termometrach w regionie do 9 stopni. Jutro, czyli w piątek, w regionie łódzkim według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na ogół słabe. Na termometrach jutro od 19 do 20 stopni.

0: Słuchasz i wiesz.
1: No to jeśli o pogodę chodzi, wiemy wszystko. I teraz pytanie, czy akurat trafią się przejaśnienia, jak będą przelatywały samoloty?

0: Piosenka ma tytuł Ognia, a wykonali Kasia Nosowska i Marek Dyjak. A tymczasem mieszkańcy Bełchatowa muszą się trzymać mocno za portfele.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A dlaczego? A dlatego, że bełchatowianie zapłacą więcej za miejskie ciepło. PGE, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, ponownie podwyższyła opłatę. Producentem ciepła jest elektrownia Bełchatów, natomiast za odbiór tego ciepła i jego przesyłanie do mieszkań i firm odpowiada Miejska Spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
2: Elektrownia Bełchatów, pomimo rosnących kosztów wytwarzania energii i ciepła, zaproponowała w taryfie średnią cenę na zdecydowanie niższym poziomie. To jest niecałe 70 zł za gigajoule. Jest to o 30% poniżej opublikowanej przez prezesa URE ceny referencyjnej.
3: Joanna Blewąska-Kołodziejczak, PGE GiEK SA.
2: Oznacza to wzrost ceny ciepła w porównaniu do ceny w poprzednio obowiązującej taryfie o około 2%. Jest to zmiana uwzględniająca jedynie częściowe pokrycie rosnących kosztów produkcji ciepła.
4: Jeśli chodzi o PEC, my od 1 kwietnia 2026 roku obniżyliśmy cenę średnio, jeśli chodzi o wszystkie grupy taryfowe, o 1,07%.
3: Łukasz Rutka, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie.
4: Tymczasem grupa PGE cenę na wytwarzaniu zwiększyła od 2 lipca tego roku średnio o 2,24%. No nie chcielibyśmy już obniżać taryfy. Na pewno zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy zrobić. Obniżyliśmy, tak jak mówię, dla wszystkich tych grup taryfowych trochę ponad 1%. Na dzień dzisiejszy nie mamy w planach kolejnej obniżki taryfy. Czekamy na tak naprawdę wprowadzenie kolejnej taryfy, no ale to jest rok.
5: No wiadomo, że się odbije. Jakże się nie odbije? Musi. Takie sprawy, to przecież wszystko idzie w górę.
6: Wiadomo, jak trzeba więcej zapłacić, to w kieszeni jest lżej.
7: Nie wiem, jaka będzie sytuacja, no. Czy mnie będzie stać na to, czy nie.
8: No to wszystko zależy, jaka ta zima nam się szykuje, prawda?
7: No, ale jednak zima to zima, nie? To trzeba na ogrzewanie jakieś tam, no ja jestem w bloku i no niby, ale też emeryturę nie mam dużą i jest problem, no.
2: Opłaty za ciepło wzrosną średnio niecałe 7 zł miesięcznie, czyli niespełna 23 grosze dziennie. Należy też zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy, czyli od grudnia 2024 roku, elektrownia Bełchatów praktycznie nie zmieniała ceny ciepła. Należy też podkreślić, że cena ustalona przez elektrownię Bełchatów jest znacząco niższa niż zaproponowana przez innych wytwórców w okolicznych miastach. Na przykład w Piotrkowie Trybunalskim, Wieluniu, Zduńskiej Woli, Łodzi czy Radomsku.
4: W tym roku zobaczymy, jaka będzie zima. To jest też temat istotny. Jeśli będzie podobna, trzeba się liczyć z podobnymi kwotami. Jeśli będzie taka, jak było to 2 lata temu, no będzie trochę lżej dla każdego z odbiorców, no ale to czas pokaże.
7: To trzeba najwyżej siedzieć sobie w zimnie, no bo co?
0: No właśnie, no bo co? No to ktoś może z Państwa ma pomysły. Z kolei od 1 lipca można będzie składać wnioski, aby skorzystać z bonu ciepłowniczego. To rządowe wsparcie dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, które korzystają z ciepła systemowego. Wnioski o dopłatę od 1000 do 3500 zł można składać od 1 lipca do 31 sierpnia. Relację przygotował Paweł Kwiatkowski. I've ever held what's the difference. Long I get to

0: Za 15 minut, za 15,5 minuty będzie godzina 17, to jest popołudniowy program Radia Uczy, Słuchasz i Wiesz. Polecam aplikację mobilną. Proszę wejść, proszę ściągnąć i zobaczyć, jak to wszystko działa. Co więcej, można słuchać Radia Łódź zawsze i wszędzie. Wystarczy mieć przy sobie telefon, urządzenie, które ma właśnie zainstalowaną taką aplikację. A w aplikacji można na przykład nagrywać głosówki, czyli to jest najszybsza forma kontaktu z nami. Wystarczy wcisnąć specjalny przycisk z napisem nagraj głosówkę, później mówić i na końcu wysłać. I już to do nas dociera i możemy odtworzyć. Serdecznie zapraszamy do takiej formy kontaktu. A teraz będą pluski.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Sezon kąpielowy powoli nabiera rozpędu. Jak na razie w Łódzkiem skorzystać można jedynie z kąpielisk w Łodzi, ale kolejne już szykują się do otwarcia. Wtedy zaczną się pytania. Gdzie woda jest najczystsza albo w jakich godzinach można się kąpać? A wszystkie te informacje zupełnie bezpłatnie udostępnia Główny Inspektorat Sanitarny na specjalnie przygotowanym portalu. O tym trwającym sezonie kąpielowym Seweryn Potentas.
2: Pierwsze tegoroczne pluski już za nami. I choć teraz pogoda nie dopisuje, to mimo wszystko łódzkie kąpieliska zapraszają ludzi spragnionych wody.
3: Bardzo się cieszymy, że kąpieliska miejskie na Stawach Jana, Stawach Stefańskiego i na Arturówku otworzyliśmy już 1 czerwca. Iwona Safianowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi. Kąpieliska otwieramy o godzinie 14 do godzin wieczornych, natomiast już od pierwszego dnia wakacji nasze kąpieliska będą od godziny 11 do 19.
4: Są potrzebne, bo jest za mało.
5: Bo mało jest rozrywki w ogóle w Łodzi.
3: To nie tylko same kąpieliska, plaża i woda. To również różne atrakcje, różne zabawki, w tym zabawki dla osób z dysfunkcjami.
6: Trochę dziwna woda jest jeszcze, ale opalanko już była.
7: Już jest ciepła woda, a mi jest jeszcze cieplej.
2: Nie tylko temperatura jest ważna, ale też jakość wody. Tu z pomocą przychodzi Główny Inspektorat Sanitarny, który uruchomił serwis kąpieliskowy.
8: Jest informacją o tym, gdzie znajduje się dane kąpielisko, informacją, czy jest otwarte to kąpielisko, informacją o tym, jaka jest jakość wody.
9: Zbigniew Solarz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.
8: W serwisie kąpieliskowym dowiemy się, jakie jest zaplecze tego kąpieliska. Czy występuje na przykład wypożyczalnia sprzętu, czy znajduje się w kąpielisku gastronomiczny punkt, albo czy występuje zaplecze sportowe.
2: W Łódzkiem w tym sezonie działać będą łącznie 22 kąpieliska. Większość z nich otwarta zostanie dopiero w najbliższych tygodniach. Te informacje także dostępne są w serwisie kąpieliskowym.
8: Pozwala rozpoznać, jeśli planujemy gdzieś na przykład dalszy wyjazd, czy kąpielisko dane nam będzie odpowiadało.
2: Pamiętajmy jednak, że nad wodą najważniejsze jest bezpieczeństwo.
3: Mamy zabezpieczoną kadrę ratowników wodnych, więc będzie na pewno bezpiecznie.
8: Woda jest kontrolowana regularnie i woda w kąpielisku musi odpowiadać parametrom, które wynikają z obowiązujących przepisów. Woda badana jest przed sezonem, a i później jeszcze w sezonie. Co najmniej 4 razy w okresie funkcjonowania.
3: Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że słońce i alkohol, powiem wprost, to jest mieszanka wybuchowa, więc szanujmy siebie, dbajmy o swoje zdrowie i pamiętajmy, że zawsze po takim pięknym dniu spędzonym na kąpielisku mamy wrócić do domu bezpiecznie.
8: Podstawowym warunkiem jest bezpieczeństwo, które gwarantuje kąpielisko. Jeśli zamierzamy korzystać z kąpieliska, to korzystamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest otwarte, kiedy nie ma czasowego zakazu korzystania.
2: A najbliższe otwarcia już w ten weekend. Od soboty z uroków wypoczynku nad wodą będzie można skorzystać m.in. na Zgierskiej Malince czy przy zalewie Mrożyczka w Głownie.
0: Ja tylko się zastanawiam, czy pogoda przekaże też swoje uroki, żeby było do kompletu, to znaczy urok kąpieli i urok opalania. Albo po prostu przyjemnego spędzania czasu w słońcu, a niekoniecznie w deszczu. Warto dodać, że w serwisie kąpieliskowym odnaleźć można mapę z lokalizacją kąpielisk. Te już działające oznaczane są zielonymi punktami. Z wielu kąpielisk skorzystać można będzie do końca wakacji, ale są też takie, które pozostaną otwarte jeszcze we wrześniu. I o tym informował reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No to ja tak się jeszcze zastanawiam. Może ktoś z Państwa chętny do tego, żeby odwiedzić naszą stronę. Bardzo polecam radiouczy.pl, bo wszystkie te relacje będzie można posłuchać na naszej stronie. A już można poczytać i pooglądać o wydarzeniach, które dzieją się i w regionie łódzkim. Co ważnego się dzieje, można właśnie przeczytać na naszej stronie. Serdecznie polecam. Też jest o kąpieliskach. Wiedziałem, że będzie różowy flaming. I na zdjęciu jest różowy flaming, rower wodny. No cudo. A tak bym dodał jeszcze do tego serwisu kąpieliskowego wypożyczalnię z różowymi flamingami. Cieszyłoby się to na pewno sporym zainteresowaniem. Za 10 minut będzie godzina 17.

0: promocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
0: Czasem tak.
1: Psyk 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
3: Nie Fr, tylko Fyry.
1: Fyry.
3: Mamo, no. To mamo, no.
1: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty bawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
1: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
7: Szukasz pomysłu na aktywny dzień pełen wrażeń? Góra Kamińsk. Najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. Czeka na Ciebie. Latem to raj dla rowerzystów, spacerowiczów i miłośników przygód. Z trasami rowerowymi, wyciągiem krzesełkowym i mnóstwem atrakcji dla całych rodzin. Zimą? To największy stok narciarski w centralnej Polsce. Z nowoczesną infrastrukturą, wypożyczalnią sprzętu i świetnymi warunkami. Zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych miłośników białego szaleństwa. Góra Kamińsk. Energia przez cały rok.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
10: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
11: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
13: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
2: No to najwyższa pora sprawdzić, co dzieje się na drogach. Sebastian Dziuda.
19: Zaczynamy od wypadku przy Pomorskiej. Do zdarzenia doszło przy ulicy Giewont z udziałem pieszej. Korek ciągnie się już od skrzyżowania z Konstytucyjną w stronę Nowosolnej. Poza tym wolniej przejeżdża się Konstantynowską na odcinku od Alei Włókniarzy do Krzemienieckiej. I jeszcze zaglądamy w okolice węzła Stryków. Tam jak zwykle o tej porze duże utrudnienia na S14. Ruch blokuje się szczególnie w stronę Łodzi, a gęsto jest zwłaszcza tuż przed zjazdem na drogę krajową numer 91. Tymczasem życzymy cierpliwości na drodze i szerokości.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
2: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości Beata Janowska.
20: Motorniczy z Łodzi usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o kryptowalutach. Sanepid uruchomił serwis kąpielowy z wiadomościami o jakości wody w całej Polsce. Na noc i na jutro zapowiadane jest częściowe zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Motorniczy łódzkiego MPK z zarzutami w sprawie śmiertelnego wypadku na ulicy Rokicińskiej w Łodzi. Chodzi o zdarzenie z końca maja, kiedy tramwaj potrącił 33-letniego pracownika firmy zajmującej się pielęgnacją zieleni. Mężczyzna kosił wtedy trawę przy torowisku. Prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi przekazał Radiu Łódź, że 62-letni motorniczy usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
23: Mężczyzna został następnie zwolniony, nie zastosowano wobec niego dozoru ani innych środków zapobiegawczych. W toku postępowania przesłuchano świadków zdarzenia, a obecnie prokurator oczekuje na opinię biegłego z zakresu ruchu pojazdów oraz na wyniki sekcji zwłok.
20: Sprawę prowadzi prokuratura rejonowa Łódź-Polesie. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Nowe przepisy od odrzuconych wcześniej różniły się wysokością kar za oszustwa i uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek. Karol Nawrocki, uzasadniając weto, stwierdził, że rząd w procesie legislacyjnym po raz kolejny nie wziął pod uwagę jego zastrzeżeń. Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenia, że prezydent gra swoją grę polityczną, bo buduje nowy obóz polskiej prawicy i każdą okazję do odróżnienia się od rządu wykorzystuje w sposób perfekcyjny. Poseł Ludowców dodaje, że dotychczasowa dyskusja o kryptowalutach już wyedukowała społeczeństwo.
24: Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby w tej chwili przez stronę rządową złożenie w wersji czystej dyrektywy MiCA i skończyć całą tę dyskusję o dodatkowych krajowych obostrzeniach.
20: Prezydent zaapelował do rządu o wykorzystanie rozwiązań zaproponowanych przez jego kancelarię. Zapowiedział, że podpisze ustawę, jeśli te poprawki zostaną uwzględnione. Sezon kąpielowy nabiera rozpędu. Kąpieliska w Łodzi już czynne. Do otwarcia szykują się kolejne punkty w regionie. Najważniejsze informacje o ich działalności można znaleźć w jednym miejscu. To serwis kąpieliskowy udostępniony przez Główny Inspektorat Sanitarny. O szczegółach działania serwisu reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
25: Serwis kąpieliskowy jest w pełni bezpłatny i przydatny dla każdego, kto planuje wypoczynek nad wodą, mówi Zbigniew Solarz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.
26: Jest informacją o tym, gdzie znajduje się dane kąpielisko, o tym, jaka jest jakość wody.
25: Portal pokazuje także, kiedy woda przechodziła badania i jak wyposażone są kąpieliska.
26: Czy występuje na przykład wypożyczalnia sprzętu, czy znajduje się gastronomiczny punkt albo zaplecze sportowe.
25: Znaleźć można tam także informacje o tym, od kiedy działać zaczną kolejne kąpieliska w Łódzkiem. Jak na razie skorzystać można jedynie z trzech obiektów w Łodzi. Łącznie w tym sezonie działać będą w regionie 22 kąpieliska. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
20: Większość kąpielisk w naszym województwie zacznie działać dopiero w ostatni weekend czerwca. Sezon oficjalnie trwa do końca września, ale wiele kąpielisk będzie czynnych tylko do końca wakacji.
27: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
20: Zbliża się wielka kolarska impreza. 1 lipca z Łodzi wystartuje około 150 kolarzy, którzy powalczą o zwycięstwo w 37. Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim Solidarności i Olimpijczyków. Finisz w sobotę, 4 lipca w Jaworznie na Śląsku. Dyrektor imprezy, szef NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej Waldemar Kręc zapowiada, że tegoroczna impreza będzie się różnić od poprzednich.
28: Będzie 5 etapów. Łącznie do przejechania będzie 651 km. I ten wyścig 37 będzie się charakteryzował jedną rzeczą, płaską trasą. Nie ma po raz pierwszy żadnej górskiej premii.
1: 25 ekip będzie na starcie, 150 osób może wystartować. Jest szansa, że przyjedzie Marceli Bogusławski, który wygrał w tamtym roku wyścig Solidarności Olimpijczyków.
20: Dodaje rzecznik wyścigu Mariusz Gos. Na starcie w Łodzi ma stanąć 11 polskich grup. Praktycznie będzie to przegląd polskiego kolarstwa. Wiadomości sportowe w Radiu Łódź o 20, a kolejny serwis informacyjny o 17.30.
2: W Łodzi pochmurna, w regionie teraz od 15 do 16 stopni. W nocy temperatura spadnie do 9, będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu, a przy rozpogodzeniach i nad ranem możliwe silne zamglenie lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do około 200 metrów. Jutro według synoptyków IMGW zachmurzenie umiarkowane i duże, do tego przelotne opady deszczu, na ogół słabe, a na termometrach od 19 do 20 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Rafał Tyruś audycję realizuje, ja nazywam się Piotr Bielawski. No to już taki wieczór przed wielkimi emocjami dla nas Polaków, może mniejszymi, bo nasza reprezentacja nie gra na Mistrzostwach Świata w tym roku. Mimo wszystko myślę, że fanów futbolu nie zabraknie przed telewizorami. Mistrzostwa Świata rzeczywiście dzisiaj się rozpoczynają.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. I'm crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds to game time.

Game time, bo wszystko się zaczyna, czyli zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Oficjalny hymn śpiewa Shakira, ale na płycie z utworami, piosenkami i muzyką do tych mistrzostw przypisaną znajdują się różne rzeczy, w tym właśnie Future. I to jest Game Time, ale jest jeszcze kilka innych piosenek, już niektóre prezentowałem przecież. I jeszcze wrócę w tej audycji do tego wątku, tego tematu, do Mistrzostw Świata. No, polscy kibice mogą przyglądać się z większym spokojem na te wszystkie spotkania, z takim, wydaje mi się, zainteresowaniem, jak ten futbol wygląda na świecie, bo chyba niezbyt często możemy oglądać niektóre z tych reprezentacji występujących w tym roku na Mistrzostwach Świata. I to jest na przykład ciekawe. Warto na to zwrócić uwagę, chociaż wiem, że spotkania, które będą się odbywać w środku nocy albo nad ranem, zapewne nie są aż tak atrakcyjne, ale tam mogą także szykować się no niesamowite hity tych mistrzostw i nagłe niespodzianki. Kto wie, co się zresztą wydarzy. A jeśli chodzi o nasz program, na pewno wydarzy się tak, że jakieś zaproszenie, i mam nadzieję zaproszenie, które się Państwu przyda, będę rozdawała.

Na safari zabrali nas Piotr Zioła i Vito Bambino, nowa piosenka w radiu już powstawała. No, pamiętam, jak obaj pojawili się, moim zdaniem to bardzo szybko nagrali, po prostu błyskawicznie piosenka powstała, zostawili swoje wokale, piosenka od teraz już jest takim oficjalnym, kolejnym singlem Vito Bambino tak naprawdę. Piotr Zioła, Vito Bambino, a więcej nowości to w jutrzejszym programie po 17. 17.20 właściwie program tylko i wyłącznie złożony z nowości, w tym dużo polskiej muzyki. Zapraszam, będziemy się słyszeć. Na razie tu i teraz, 19 po 17. Marta Baum ma związki z Łodzią, a jeszcze na dodatek Kasia Lach i tekst napisała Akasia z Łodzi.

0: Niedopalona miłość, niedokończona historia. Marta Baum nam zaśpiewała. Wracamy do tego piłkarskiego tematu. Bartek Florczak.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Od czasu wielkiego sukcesu kadry Kazimierza Górskiego na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 roku, a później na Mistrzostwach Świata w 1974 roku, apetyty polskich kibiców piłkarskich na medale znacznie wzrosły. Po drodze był jeszcze olimpijski medal w Montrealu, a w 1978 roku podobno najmocniejsza polska drużyna w historii pojechała na mundial do Argentyny. Dejna, Lubański, Boniek, Lato mieli zdobyć złoto. Skończyło się na drugiej rundzie i porażkach z Argentyną i Brazylią. Na kolejne mistrzostwa w Hiszpanii nasi jechali w zupełnie innych nastrojach. W kraju trwał stan wojenny, chwilę wcześniej doszło do słynnej afery na Okęciu, gdzie zawieszono trzech kluczowych graczy – Bońka, Józefa Młynarczyka i Stanisława Terleckiego. Ten pierwszy ukorzył się i poleciał do Hiszpanii jako największa gwiazda, Młynarczyk podobnie, tylko Terlecki nie miał zamiaru przepraszać i został w domu. Skład był jednak bardzo mocny i po cichu myślano o dobrym wyniku. Aby nieco dodać otuchy polskim piłkarzom i kibicom na Mundial Espana 82, powstała piosenka Tajemnica Mundialu, którą zaśpiewał Bogdan Łazuch. Słowa i melodię stworzył Stefan Rębowski. Piosenka okazała się przepowiednią, bo w końcu pojawia się w niej linijka. Uliczkę znam w Barcelonie, w uliczkę wyskoczy Boniek. Zbigniew Boniek rzeczywiście wybiegł w tak zwaną uliczkę, ale na boisku podczas meczu na legendarnym stadionie Camp Nou w Barcelonie i strzelił 3 bramki Belgom. Bogdan Łazuka pojawił się nawet w studiu Sport polskiej telewizji i z playbacku zaśpiewał swój przebój. Jedni mieli mu za złe, że pojawia się w reżimowej telewizji, z drugiej strony tylko taka wtedy istniała. W ogóle mundial w Hiszpanii miał mnóstwo politycznych odniesień. Kiedy o wejście do półfinału mistrzostw decydował mecz ze Związkiem Radzieckim, presja Polaków na piłkarzach była podwójna. Na trybunach stadionu powieszono wielką flagę Solidarności. Ku przerażeniu władz była ona doskonale widoczna w telewizji. Podobno natychmiast zareagował ambasador ZSRR w Madrycie, który kazał usunąć płótno z trybun. Cenzura w Warszawie jakoś dawała radę i polski realizator musiał się mocno napracować, żeby nie pokazać przebitek z flagą w Solidarności. Ale cały świat widział ją bardzo dobrze. Mecz zakończył się remisem 0-0 i wyeliminowaniem Związku Radzieckiego. Tajemnic mundialu było więcej, ale tytuł znakomicie oddawał to, co działo się latem 82 roku w Hiszpanii. Nawiasem mówiąc, tajemnica mundialu rozpoczyna się od słów entliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek. Do dzisiaj wiele osób uważa, że to tytuł tej piosenki. Poza utworem Futbol Maryli Rodowicz to prawdopodobnie najsłynniejsza polska piłkarska piosenka. Posłuchajmy Bogdan Łazuka.

0: Pędliczek, pędliczek, co zrobi kierniczek? Tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie? Tego jeszcze nie wie nikt.
1: Nie wie nikt.
0: Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu? Czego będzie więcej?

0: informacja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.wozniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
4: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
5: Polki i Polacy tracą dla niego

0: budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchają Państwo Radio Łódź, to 17.30. I skrót wiadomości, a w studiu Remigiusz Fladrowski.
7: Dzień dobry. Uwaga, kierowcy. Zablokowana jest autostrada A1 w kierunku Łodzi po wypadku z udziałem 3 samochodów. Do zdarzenia doszło przed węzłem Radomsko na wysokości miejscowości Brodowe. W wyniku wypadku 2 osoby zostały ranne, jedna z nich trafiła do szpitala. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami, bo utworzył się korek o długości około 8 km. Nadal nie ma wyroku w sprawie kobiety z powiatu Zgierskiego, która zamknęła w domu 2 psy i wyjechała na wczasy. Jeden z pies zdechł, drugiego w stanie krytycznym udało się uratować. Ogłoszenie wyroku odroczono, bo oskarżona oraz jej obrońca nie przyszli na rozprawę. Kolejna rozprawa odbędzie się w najbliższy wtorek. Mieszkańcy Bełchatowa zapłacą więcej za miejskie ciepło. PGE GKSA podwyższyła cenę o 2%. Producentem ciepła jest elektrownia Bełchatów, natomiast za jego odbiór i przesyłanie do mieszkań i firm odpowiada Miejska Spółka Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Nowe stawki za ciepło w Bełchatowie zaczną obowiązywać od lipca. Kolejne komentarze w sprawie weta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. Marek Sawicki z PSL mówi, że prezydent gra swoją grę polityczną, bo buduje nowy obóz polskiej prawicy i każdą okazję do odróżnienia się od rządu wykorzystuje w sposób perfekcyjny. To już trzecie prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Nowe przepisy miały dostosować polskie prawo do unijnych regulacji rynku kryptowalut i powierzyć nadzór nad nimi Komisji Nadzoru Finansowego. Pozostały godziny do inauguracji mundialu w Meksyku, Kanadzie i USA. Na początek reprezentacja gospodarzy zagra na stadionie Azteka z Republiką Południowej Afryki. Początek o 21:00. To już trzeci mundial w Meksyku. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
6: Czeka nas jeszcze zachmurzenie duże, ale już mogą pojawiać się przejaśnienia, przelotne opady deszczu, a na zachodzie naszego regionu niewykluczone burze. Temperatura w tej chwili 13-14 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty zachodni oraz północno-zachodni.

No dobrze, to miejmy to od razu z głowy, jak mawiają niektórzy, bo mam zaproszenie, zapowiedziałem, państwo dopytują. To bardzo proszę, Erotyk Zdrój, czyli Sanatorium nie wybacza. To taki spektakl, który będzie miał miejsce w klubie Wytwórnia. Będzie można się wybrać na ten spektakl, zabawić tak naprawdę, pośmiać się troszeczkę z tego życia w sanatorium. Jak tam jest, wielu wie, wielu pewnie nie wie, ale to się dowie, jak znajdzie się właśnie w tym sanatorium Erotyk Zdrój. Tak się to miejsce nazywa. No jest tam wiele szalonych akcji, zwrotów nawet akcji. Podobno można się nieźle pośmiać. A śmiech to zdrowie i to jest niesamowita terapia, trzeba przyznać. 12, czyli już jutro o godzinie 17.15 w klubie Wytwórnia Erotyk Zdrój, czyli Sanatorium nie wybacza. Mamy podwójne zaproszenie. Proszę podać, kto jest reżyserem tego spektaklu, studio@radiocz.pl.

myślisz, dziś ci się przyśni. Dzisiaj się stanie to, co tak starannie przez wieki szykował ci los.

Deep End u nas nie ma jeszcze końca, to dopiero wręcz środek audycji. Konkursu jest koniec, to prawda. Wojciech Adamczyk jest reżyserem spektaklu, no, o którym mówiłem i na który zapraszałem, na który miałem podwójne zaproszenie. Pani Ania była pierwsza z poprawną odpowiedzią. Erotic Zdrój, czyli Sanatorium nie wybacza. Jutro w klubie Wytwórnia o 17. A scenarzystami tegoż przedstawienia są Domann Nowakowski i Robert Górski z kabaretu Moralnego Niepokoju, co ciekawe. No i obsada też znakomita. Tutaj Wiola Arlak, Emilia Komarnicka, Bogdan Kalus, Beata Olga Kowalska i Piotr Ligenza. No będzie naprawdę wyśmienicie i będzie można się pośmiać jutro ten spektakl o 17.15.

Informowaliśmy o wypadku na jeden, o kolizji 5 pojazdów. Już spokojnie można jechać do Gdańska odcinkiem Mykanów Radomsko.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
3: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
9: Kampania społeczna wakacje? Ale co to?
10: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
11: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
9: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje? Ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
12: I już 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Czas na wiadomości w naszym programie. Remigiusz Fladrowski.
13: Mogą być kłopoty z przejazdem zablokowaną autostradą A1 w kierunku Łodzi. Ekonomiści krytykują trzecie już weto prezydenta Karola Nawrockiego do rządowej ustawy o rynku kryptoaktywów. Studentki łódzkiej ASP pomogą odnowić zabytkową kamienicę w Śródmieściu Łodzi. W nocy w regionie miejscami może słabo padać deszcz, ale rano trzeba uważać na mgły. Temperatura spadnie do 9 stopni. Uwaga kierowcy, może być zablokowana autostrada A1 w kierunku Łodzi po wypadku trzech samochodów. Do zdarzenia doszło przed węzłem Radomsko na wysokości miejscowości Brodowe. Jeden z kierujących prawdopodobnie zasnął za kółkiem. Kolejne pojazdy zderzyły się już podczas udzielania pomocy poszkodowanemu, mówi podinspektor Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.
14: W trakcie prowadzonych działań pomocowych w stojące BMW uderzyła Skoda. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie BMW, które następnie uderzyło w stojące na poboczu Renault. Renault zostało z kolei przesunięte i uderzyło w nogi jednego z mężczyzn udzielających pomocy.
13: W wyniku wypadku dwie osoby zostały ranne, jedna z nich trafiła do szpitala. Na miejscu nadal pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.
7: Więcej na radiołódź.pl.
13: Odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie kobiety z powiatu zgierskiego, która w ubiegłym roku zagłodziła dwa psy, zostawiła je w domu i pojechała na 3 tygodnie na wakacje. Do zdarzenia doszło rok temu w Nakielnicy, niedaleko Aleksandrowa Łódzkiego. Jeden z zamkniętych w domu psów zdechł, drugi był w stanie krytycznym. Dziś odbyła się kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, jednak ani oskarżona, ani jej obrońca nie stawili się. Prokuratura domaga się 3,5 roku pozbawienia wolności dla właścicielki psów, mówi prokurator Hubert Wrzalik.
0: Prokuratura domaga się wymierzenia kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 10 lat zakazu posiadania wszelkich zwierząt, orzeczenia na wiązki na cel społeczny w wysokości 20 tysięcy złotych, jak również obciążenia kosztami postępowania.
13: Kolejna rozprawa ma się odbyć w najbliższy wtorek. Prezydent trzeci raz zawetował rządową ustawę o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki argumentował, że ustawy tworzą zbyt wiele skomplikowanych przepisów utrudniających życie obywatelom i przedsiębiorcom. Ekonomista Marek Zuber negatywnie ocenia decyzję prezydenta w sprawie wszystkich 3 wet. Podkreślił, że lepiej, aby obowiązywała ustawa, nad którą trzeba popracować, niż by pozostawić obywateli bez ochrony.
15: Tu chodzi o to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jak prawdopodobnie, no nie mamy dzisiaj wyroku skazującego, więc nie chcę też tutaj się wypowiadać jakoś bardzo mocno, ale prawdopodobnie było w przypadku zonda krypto, czyli te pieniądze nie były inwestowane w kryptowaluty, a nawet jeśli, no to dzisiaj ludzie nie mają do tych swoich rachunków, czyli de facto do tych kryptowalut dostępu.
13: Prezydent w oświadczeniu przekazał, że stoi za ochroną konsumentów w sposób praktyczny i przemyślany. Podkreślił, że z 16 poprawek zaproponowanych przez jego kancelarię wdrożono jedynie jedną. Pentagon w Waszyngtonie jest częściowo zablokowany, a część pracowników została ewakuowana po tym, jak systemy wewnętrzne wykryły problemy z jakością powietrza. Na miejsce przybyły zespoły do spraw materiałów niebezpiecznych. Studentki łódzkie ASP pomogą odnowić zabytkową kamienicę. Chodzi o zniszczone i zaniedbane podwórko oraz budynek przy Więckowskiego 8 w Łodzi. Ta okolica ma być odnowiona według projektów studentek z Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. W efekcie powstaną nowe mieszkania, lokale usługowe, a swoją nową siedzibę będzie miał tu dzienny dom seniora. Przygotowano 3 nowe koncepcje, według których to miejsce ma się zmienić nie do poznania, mówią pomysłodawczynie.
16: Przede wszystkim chodziło o to, żeby ożywić tę przestrzeń, żeby ją nieco odświeżyć.
17: Chciałyśmy uszanować i zachować historię tego miejsca, przez co zastosowałyśmy oryginalną cegłę wypiaskowaną.
18: Chciałam również trochę nawiązać do patrona naszej uczelni, do Władysława Strzemińskiego. Niektóre z jego obrazów chciałam przełożyć na różne płaszczyzny tutaj w tym podwórku.
13: Łodzianie sami będą mogli wybrać, jak kamienica przy Więckowskiego 8 będzie wyglądać po remoncie. Ruszyło właśnie internetowe głosowanie. Głosy będzie można oddawać na profilu facebookowym Miasta Łodzi do 17 czerwca. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
12: Mogą pojawiać się przejaśnienia, ale raczej liczmy jeszcze przez jakiś czas na duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu, a na zachodzie naszego regionu niewykluczone także burze. Temperatura już w tej chwili tylko 12-13 stopni w nocy. Miejscami słabe przelotne opady deszczu w dalszym ciągu, rozpogodzenia nad ranem, ale możliwe silne zamglenie lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do około 200 metrów. Temperatura w nocy około 9 stopni. Wiatr w nocy słaby zachodni, na razie północno-zachodni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po 18. Patrycja Wojsznis audycję realizuje. Ja nazywam się Piotr Bielawski, a zespół Johnny Blue Skies and the Dark Clouds to tak jakby do pogody odniesienie. Błękitne niebo, ciemne chmury.

Powiem tak, fajny, fajny, bardzo fajny. Johnny Blue Skies, The Dark Clouds, proszę zapamiętać. Jutro to będzie klasyków trochę, bo i Deep Purple a zresztą nie będę zdradzał. Jest trochę takich postaci, które wracają, dawno nie nagrywały, a są nowe ich nagrania. Wśród nich także Prince, zaraz zagram, by właśnie zapowiedzieć to jutrzejsze spotkanie, 3-godzinne, 17:20, tylko i wyłącznie z nowościami przyjdę. Będzie też mnóstwo nowej polskiej muzyki. Żeby nie było, to też i Artur Rojek za chwilę zabrzmi. Ale wrócę jeszcze na moment do mundialu, który dzisiaj się rozpoczyna. No wszyscy narzekają na tą polską reprezentację. Wszyscy, z którymi tutaj miałem okazję rozmawiać w tej pierwszej godzinie, że to nie ta forma, nie ta klasa, że nawet dobrze, że nie pojechaliśmy na mistrzostwa. Nawet niektórzy mówią, bo byśmy się wstydzili. No proszę zobaczyć, jakieś nieznane kraje tam się dostały, a Polska się nie dostała. Ale proszę naprawdę pamiętać, że my z tej grupy europejskiej tutaj jest zupełnie inna konkurencja. Nie jest to tak łatwo. Co nie broni polskiej reprezentacji, żeby było jasne. No bo powinniśmy grać na trochę wyższym poziomie. Okej, ale też miejmy skalę porównawczą. To Prince i Artur Rojek, jak mówiłem.

W objęciach Artur Rojek. Zapowiadam jutrzejszy program, ale jeszcze słyszymy się w sobotę i w sobotę o Gloria Artis. To wydarzenie miało miejsce tu u nas, w naszym studiu imienia Henryka Debicha. Zostały przyznane brązowe, srebrne i złote medale Gloria Artis, również dla łódzkich muzyków. I z nimi będę rozmawiał, czyli z Radkiem Bolewskim, Markiem Gondzielą i Kubą Raczyńskim. Za to w niedzielę dłuższe spotkanie już zapowiadam z Krystyną Prońką między 16 a 17. To bardzo, wydaje mi się, ciekawa rozmowa ze względu na to, że pokazująca Krystynę Prońką w zupełnie innym świetle, takim powiedziałbym radosnym, bo i potrafi zażartować, uśmiechnąć się, a nawet pośmiać troszeczkę, wspominając także. I to ciekawe rzeczy, rzeczy, o których, jak sama mi powiedziała wcześniej, nie opowiadała nikomu. Zapraszam, Krystyna Prońko, w niedzielę między 16 a 17. A tu stałe punkty, czyli kolejna odsłona naszej płyty, niezwykle ciekawej, i Bartek Florczak.

0: Płyta tygodnia.
1: Zodio nad Crystal Hall, zespół Smashing Pumpkins, to jest nasza płyta tygodnia oficjalnie. Po raz pierwszy wydana, przypomnę, w listopadzie 2025 roku na winylu w nakładzie 2,5 tysiąca sztuk. No i te płyty sprzedawano tylko i wyłącznie w butiku Billego Corgana i jego żony. Bill Corgan lubi w oryginalny sposób prezentować swoją nową muzykę. Kiedyś zdarzyło mu się rozdać 2000 egzemplarzy zupełnie nowej płyty zespół Smashing Pumpkins fanom i zachęcał, aby bootlegowali ją, aby przegrywali, dzielili się tą muzyką, a więc coś, co, mówiąc wprost, też godziło w jego interesy. Ale o to też mu chodzi, aby troszeczkę uwolnić się od takiego stereotypu wydawania muzyki, bo ta stara metoda, jego zdaniem, polega po prostu na budowaniu pewnej presji, wydawaniu płyty, singla, trasie koncertowej. No i tak było przez 60 lat w biznesie muzycznym i teraz, zdaniem Billa, trzeba uwolnić się od tej propagandy w głowie, jak to nazwał, i stworzyć jakiś nowy model wydawania muzyki. I nie musi być tak, że odbiorca od razu pierwszego dnia otrzymuje płytę, może trafić na nią po kilku miesiącach i nic w tym złego. No, ciekawe, co na to jego księgowi. Co do samej muzyki, to jeszcze warto dodać, że ta płyta została nagrana w bardzo oszczędny sposób, jak na zespół Smashing Pumpkins, który słynie z takich gitarowych, wielowarstwowych aranżacji. Tutaj tego nie ma. Bill Corgan i jego koledzy sięgnęli po oryginalne instrumenty z lat 60., ale ten zestaw jest bardzo skromny i chodziło o to, aby oddać przede wszystkim ducha nagrań z lat 60. Kolejne nagranie przed nami, chyba moje ulubione, Mary Q.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały...
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu.
6: Tylko rozumu.
5: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
8: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
10: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
11: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
12: Żywa legenda polskiej dyrygentury w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert symfoniczny prowadzony przez Antoniego Wita, prawdziwą ikonę polskiej batuty. Usłyszymy przebój nad przebojami świata muzyki klasycznej. Piątą symfonię Ludwika van Beethovena, nazywaną też Symfonią Losu. Program uzupełnią dwa koncerty fortepianowe Siergieja Prokofiewa w wykonaniu Hugha Lee, uwielbianego przez publiczność koreańskiego pianisty, który od 4 lat mieszka w Polsce. Do zobaczenia w piątek 12 czerwca o 19.
0: Po reklamie.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
13: I znowu wracamy do tematu futbolu. Mistrzostw świata, mundialu, który się dzieje nie w naszych strefach czasowych. No powiedzmy, że nie w naszych. W

Spokojnie, nie zadziała to jak zwykle. Spokojnie, kibice polscy będą pracować, będą mogli myśleć o relaksacyjnych historiach, czyli na przykład wycieczkach, czy też wakacjach. I tu pan się ucieszył, bo właśnie o tym już myśli. A jest w gronie tych kibiców, już na koniec zdradzę całość wypowiedzi, jest w gronie tych właśnie, którzy poświęciliby ten czas futbolowi, a tak ma więcej czasu dla rodziny i z tą rodziną właśnie wybierze się gdzieś, pojedzie, odpocznie w tym czasie. Czy go interesuje finał? Tak, ale finał można już obejrzeć w każdym zakątku świata i tylko poświęcić na ten finał 2 godziny. To się zgadza. Może i państwo dokładnie tak samo do tego tematu podchodzą.

0: Skąd to wszystko się bierze? I czy dotyczy to tylko mnie?
1: Jeszcze raz Artur Rojek się pojawił i też nowa piosenka. Dawid Podsiadło wraz z nim, Yeti. No, Dawid Podsiadło gra te swoje stadiony. Różne opinie na temat tych koncertów, co do stadionów. To teraz bardziej te piłkarskie, jak się okazuje, interesują. Również słuchacze Radia Łódź. Może nie jest to takie zainteresowanie, jakby grała reprezentacja Polski na Mundialu, ale... No jest zainteresowanie i tu ciekawostka. Otóż pan twierdzi, że jego żona jest miłośniczką w ogóle takich wszystkich tych spektakli rozpoczynających takie różne sportowe wydarzenia. Uważa, że to naprawdę fenomenalne. Teraz spektakle się tworzy i o ile nie ogląda sportu później, nie jest namiętny fanką jakiejkolwiek dyscypliny sportowej, to jednak jest miłośniczką właśnie tychże spektakli. Nawet może bardziej niż tych końcowych, zamykających imprezę. No pięknie, w takim razie to też jakieś hobby, oglądać po prostu te wydarzenia artystyczne. To teraz z cyklu Znacie, to posłuchajcie.

I tak to jest z coverami, bo wcześniej Enjoy the Silence oczywiście w takiej nowej wersji, a tu no, piosenka, którą bardzo dobrze znamy z polskim tekstem, tym razem francuskie wydanie. Ale polska artystka Inka, taka jest prawda. Tak, jutro między 17 do 20 więcej nowości i będę miał zaproszenia na Gipsa, bo będzie taki koncert w Łodzi, więc niech się szukują już wszyscy, którzy hip-hop lubią, znają, cenią sobie Gipsa. Jutro będę rozdawał takie zaproszenia. A jeśli chodzi o francuskie piosenki, ciągle ich mało.

0: francuskie piosenki zawsze się przydadzą, a to Bobska. I bardziej o Bobskiej chciałem, bo ma nowy utwór, taką kołysaneczkę fajną. No to jutro też usłyszą Państwo kołysankę Bobskiej. Będzie jako jedna z tych wielu polskich nowości. Zagram, na pewno obiecuję. Jutro się słyszymy o godzinie 17, w sobotę o godzinie 13 i z Krystyną Prońko jeszcze w niedzielę się słyszymy, a w poniedziałek w audycji jazzowej to już będę zapowiadał ciekawe, atrakcyjne koncerty jazzowe, na które będę bardzo serdecznie zapraszał nasze radiowe. No to Piotr Bielawski, ja pięknie dziękuję. Z Radiem Łódź proszę pozostać.
1: Tyle o mnie, opowiedz coś o sobie.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radio-łódź.pl.
4: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
5: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
6: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Drożeje opłata za ciepło w Bełchatowie. Leki z jednej recepty będzie można kupić w kilku aptekach. Główny Inspektorat Sanitarny pomoże znaleźć najlepsze dla nas letnie kąpielisko. W nocy w regionie miejscami może słabo popadać deszcz, ale rano trzeba uważać na mgły. Podwyżka za miejskie ciepło w Bełchatowie. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla elektrowni Bełchatów, która jest producentem ciepła systemowego. Mieszkańcy będą musieli nieco głębiej sięgnąć do kieszeni, płacąc za ogrzewanie. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
8: Joanna Nablewąska-Kołodziejczak z PGE GKSA tłumaczy, że zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki taryfa oznacza wzrost ceny ciepła w porównaniu do poprzedniej stawki o 2%. Jest to zmiana uwzględniająca częściowe pokrycie rosnących kosztów produkcji ciepła.
9: Opłaty za ciepło wzrosną średnio niecałe 7 zł miesięcznie, czyli niespełna 23 grosze dziennie.
8: Odbiorem i przesyłaniem ciepła zajmuje się przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Bełchatowie, które obniżyło opłaty za dystrybucję, mówi Łukasz Rutka, prezes PEC Bełchatów.
10: Nie chcielibyśmy już obniżać taryfy. Na pewno zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy zrobić. Obniżyliśmy, tak jak mówię, dla wszystkich tych grup taryfowych trochę ponad 1%.
8: Nowe stawki za ciepło w Bełchatowie zaczną obowiązywać od lipca. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
7: Z kolei od lipca będzie można też składać wnioski, żeby skorzystać z bonu ciepłowniczego. To rządowe wsparcie dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, które korzystają z ciepła systemowego. Wnioski o dopłaty od 1000 do 3,5 tysiąca złotych można będzie składać do końca sierpnia.
0: Więcej na radiołódź.pl.
7: Jedną receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Od 18 czerwca Ministerstwo Zdrowia wprowadza możliwość dzielenia recept. Jeżeli na jednej recepcie jest kilka opakowań danego leku, będzie można je wykupić w różnych aptekach, wyjaśnia Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia.
11: Do tej pory pacjent był przywiązany do apteki w tym zakresie. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, to tak naprawdę pozostawał czasami z niczym. Musiał iść po kolejną receptę do lekarza, co generowało właśnie kolejki.
7: Od 18 czerwca apteki zainteresowane możliwością dzielenia wypisania recept mogą zgłaszać się do Centrum E-Zdrowia, żeby uruchomić to nowe rozwiązanie. Ministerstwo Zdrowia od lipca przygotowuje też narzędzie, które ma wspierać lekarzy przy wyborze poziomu refundacji, co ma ograniczyć ryzyko błędów na receptach. Trwa sezon na kąpieliskach. Żeby ułatwić znalezienie dobrego miejsca, Główny Inspektorat Sanitarny uruchomił serwis kąpieliskowy. Będą tam m.in. informacje na temat jakości wody. To także informacje o atrakcjach i wyposażeniu, mówi Zbigniew Solarz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.
1: W serwisie kąpieliskowym dowiemy się, jakie jest zaplecze tego kąpieliska. Czy występuje na przykład wypożyczalnia sprzętu, czy znajduje się w kąpielisku gastronomiczny punkt, albo czy występuje zaplecze sportowe.
12: To nie tylko plaża i czysta, zbadana przez sanepid woda. To również różne atrakcje, różne zabawki, w tym zabawki dla osób z dysfunkcjami, również pomosty.
7: Dodaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi Iwona Safianowska. W całym województwie łódzkim działają obecnie 3 kąpieliska, wszystkie na terenie Łodzi. W najbliższy weekend otworzą się już jednak kolejne obiekty w Zgierzu i w Głownie. Łącznie w tym roku w Łódzkiem działać będą 22 kąpieliska. Daty i godziny ich działania dostępne są w serwisie kąpieliskowym. Pentagon w Waszyngtonie jest częściowo zablokowany, a część pracowników została ewakuowana po tym, jak systemy wewnętrzne wykryły problemy z jakością powietrza. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
13: Rzecznik Departamentu Obrony Sean Parnell poinformował, że wewnętrzne systemy Pentagonu wykryły problem z jakością powietrza i podjęto środki ostrożności do czasu wyjaśnienia, co się wydarzyło. Straż pożarna z Arlington w Virginii potwierdziła na platformie X, że jej zespół do spraw materiałów niebezpiecznych działa na terenie Pentagonu, wspierając specjalistów wojskowych podczas trwającego incydentu. Policjanci w budynku są wyposażeni w maski gazowe i pełne stroje ochronne przed substancjami chemicznymi. Przyczyna zdarzenia nie jest na razie znana. Nie wiadomo, czy to błąd systemu, czy poważniejszy problem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
7: Na miejsce przyjechały też zespoły do spraw materiałów niebezpiecznych. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. W nocy w regionie łódzkim zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Przy rozpogodzeniach i nad ranem możliwe silne zamglenia lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do około 200 metrów. Temperatura w nocy spadnie do 9 stopni, wiatr słaby, zachodni.
14: Szkiełko i oko.
15: Czas na trochę popularno-naukowych przełomów we współczesnej medycynie, filarów zdrowia i długowieczności. Profesor Katarzyna Taran z Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego jest z nami. Pani profesor jest także kierowniczką pracowni frakcjonowania izotopowego w procesach patologicznych w Katedrze Onkologii. Witamy, pani profesor.
16: Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Łódź.
15: A ja się nazywam Iza Berkowska i wspólnie zapraszamy na wędrówkę po tym, co medycznie staje się możliwe. Ale zanim zaczniemy tę wędrówkę, to najpierw pochwalimy się takim podwójnym rekordem Polski.
16: Jest mi niezmiernie miło przekazać, że na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zostały ustanowione 2 zupełnie nowe rekordy Polski. Ustanowili je nasi najmłodsi, mam nadzieję przyszli adepci, uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież licealna, wspomagani przez studentów i dydaktyków, którzy są uczestnikami projektu systemowego rozwoju o nazwie Inspired You Minds. Mam nadzieję, że byli bardzo zainspirowani, a pokazali to w praktyce, ustanawiając 2 rekordy. Pierwszy nazywał się Największa lekcja patomorfologii, drugi, najwięcej osób wykonujących jednocześnie bandażowanie. I zrobiliśmy to jednego dnia, co również jest rekordem.
15: No to takie podwójne rekordy, to jest podwójna okazja do tego, żeby się pochwalić. Gratuluję przy okazji.
16: Bardzo dziękujemy.
15: A teraz do meritum. Chcielibyśmy żyć długo i szczęśliwie, zawsze chcieliśmy. Ile my możemy przeżyć, tak co nam mówi biologia?
16: Pragnienie nieśmiertelności jest jednym z najstarszych ludzkich pragnień, ale przez nie tylko setki, ale tysiące lat nie było nam dostępne. Dziś jesteśmy coraz bliżej, a w zasadzie przekroczyliśmy już pewną naukową granicę. Biologia mówi, że człowiek nie może być nieśmiertelny biologicznie. Nowoczesna teoria niezmiennego tempa starzenia się wskazuje jednak, że dostępne nam jest życie w pełni zdrowia 135 lat.
17: No to już jest nieźle.
16: To prawda, ale jeżeli rozejrzymy się...
17: Musimy zmienić słowa piosenki z tego 100 lat na coś tak troszeczkę jednak bardziej.
16: Tak, to już nie jest aktualne. Jednak jak rozejrzymy się dookoła, zauważamy, że ta statystyczna średnia życia jest o wiele mniejsza. I tutaj pojawiają się pytania, dlaczego się tak dzieje. I niestety w większości odpowiadają za to nasze nawyki. Przyroda robi wszystko, żebyśmy żyli długo i zdrowo, a my dość dużo, żeby ten czas życia skrócić.
17: Mhm. Czyli na przykład palimy, pijemy, alkohol, no bo pić ogólnie trzeba, żeby nie było.
16: Tak. To wspomaga nasz organizm, który składa się w ponad 90% przecież z wody. Polecamy picie zdrowej, czystej wody.
17: Co jeszcze robimy źle? Czemu żyjemy nie tak długo, nie dożywamy tych 135?
16: Trzy gubiące nas nawyki, nazywane behawioralnymi przyczynami śmierci, to na pierwszym miejscu palenie tytoniu. Jeżeli chcemy wskazać dis na raka i wszystkie choroby, to na pewno jest to rzucić palenie. Na drugim miejscu jest nieprawidłowa dieta i brak aktywności fizycznej, a na trzecim używanie alkoholu, który w świetle najnowszych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia nie powinien być w ogóle spożywany, nie ma po prostu już uznanej, dopuszczalnej dawki alkoholu. Mm.
17: Ja sobie jeszcze pomyślałam o tych papierosach, które kilkadziesiąt lat temu były reklamowane jako prozdrowotne.
16: Pani redaktor, dziękuję, że pani redaktor zechciała to wskazać. Tutaj my lekarze musimy uderzyć się w piersi, dlatego że jeszcze do roku 1929 lekarze zalecali palenie nawet kobietom w ciąży na uspokojenie.
17: No to trochę się zmieniło, rzeczywiście.
16: Na szczęście.
17: Później był jeszcze ten etap, że wszyscy w firmach palili i to też była taka zachęta, bo to było takie bardzo trendy.
16: To prawda, kino Hollywood, wspaniałe filmy, które pamiętamy, kojarzą nam się z bohaterami, którzy w zasadzie odpalali jednego papierosa od drugiego, nie wymieniając ich, ale w zasadzie chyba każdy z nas pamięta i ma w głowie takie sceny z filmów, które toczą się w miłej atmosferze, pomiędzy romantyczne, pomiędzy parą, ale niestety pan zazwyczaj pali papierosa.
17: Tak jest. No i tutaj zmieniła nam się moda, także już teraz w firmach coraz rzadziej. No a o reklamowaniu papierosów jako prozdrowotnych to już pewnie nie ma mowy. Możemy troszeczkę popracować nad tym swoim zdrowiem i długością życia sami, no ale rozumiem, medycyna też robi co może.
16: To prawda. To jest coś wspaniałego, że żyjemy w czasach przełomu. Te choroby, które dawniej były uznawane za niezwykle trudne, ciężkie do wyleczenia, bądź nawet o niezwykle ograniczonym odsetku wyleczeń, takie na przykład jak choroba nowotworowa, dzisiaj zmieniają swoje oblicze. To jest coś wspaniałego, że dzięki wprowadzeniu nowoczesnych terapii, takich jak terapie celowane, oparte na biologii molekularnej, na najnowszych zdobyczach techniki, pozwalają nie tylko wydłużyć życie chorych, ale sprawić, że choroba nowotworowa w wielu przypadkach staje się chorobą przewlekłą. Także ogromna grupa chorób, które były dotąd uznawane za nieuleczalne, dziś są przedmiotem badań z wykorzystaniem bardzo nowoczesnych terapii, na przykład takimi komórkami, które budzimy w naszym organizmie, aby atakowały naszych przeciwników. Te terapie, na przykład terapia typu CAR, one powodują, że choroby dotychczas nieuleczalne mamy nadzieję uleczyć. Taką grupą chorób są na przykład choroby autoimmunologiczne, gdzie prowadzi się bardzo intensywne badania nad wprowadzeniem nowoczesnych terapii.
17: I tutaj technologia bardzo sprzyja, myślę, tym badaniom, prawda?
16: Tak, oczywiście nie ma współczesnej medycyny bez postępu technologicznego, bez badań interdyscyplinarnych. I wracając do początku naszej rozmowy, można też powiedzieć, że technologia oferuje nam inny rodzaj nieśmiertelności, skoro nieśmiertelność biologiczna nie jest nam dana, oferuje nam nieśmiertelność cyfrową. I to już nie jest hipotetyczny
17: proces. Ale co to znaczy w ogóle nieśmiertelność cyfrowa?
16: Otóż naukowcy
17: mieli... Bo nie chodzi o to, że zakładamy tam konto na Facebooku czy na TikToku, umieramy, a konto jest.
16: No, tak się zdarza niestety, ale to
17: o
16: nie o to chodzi.
17: O innej nieśmiertelności.
16: Tak, mówimy
17: mówić
16: o nieśmiertelności cyfrowej w znaczeniu naukowym. Times ogłosił, że w roku 2045 możemy być nieśmiertelni cyfrowo, czyli dokonać przełożenia wszystkich połączeń z naszego mózgu do komputera. Nasza świadomość, a więc my, bo uważamy mózg przecież za najważniejszy z naszych organów.
17: Centrum sterowania.
16: Tak, będziemy żyć w komputerze. I przez wiele czasu była to teoria, była to hipoteza. Natomiast dziś dokonano takiego przełomu i po raz pierwszy dokonano emulacji mózgu. Na pierwszy ogień oczywiście poszła muszka, którą naukowcy uwielbiają, Drosophila melanogaster, ale przełom się dokonał. Emulacja została dokonana. Pewnie jeszcze daleko do emulacji mózgu człowieka, więc na wszelki wypadek zadbajmy o nasze ciało, o nasze narządy,
17: skąd wiecie,
16: aby służyły nam jak najdłużej.
17: Skąd wiecie, że rzeczywiście, że jej mózg został w jakiś sposób utrwalony cyfrowo?
16: Przeniesiono połączenia do systemu komputerowego.
17: Ale skąd wiadomo, że to się udało? Przecież my nie wiemy, czy muszka myśli w ogóle.
16: Dlatego mówię, że do nieśmiertelności cyfrowej człowieka pewno jeszcze daleko, ale sam proces technologicznie został dokonany. I zostało to ogłoszone w bardzo prestiżowym czasopiśmie naukowym.
17: Mm-hmm. No dobrze, a tak zdrowotnie, w takim naszym ciele biologicznym, czy też możemy sobie trochę to mieć nadzieję na to, że to nasze życie będzie dłuższe, zdrowsze, szczęśliwsze w związku z tym? Czyli żyć długo i szczęśliwie, jak medycyna chciałaby nam w tym pomóc?
16: Jestem patomorfologiem, a więc również zajmuję się nie tylko chorobami, ale i aspektami śmierci. I moja profesja uczy mnie, że póki co mamy tylko jedno życie. Dlatego dobrze jest z niego korzystać mądrze i szczęśliwie. I myślę, że współczesna medycyna oferuje nam wiele tego typu zasad, a raczej dobrych rad. Myślę, że to, co jest dla nas najważniejsze, to mieć przyjaciół. Dlatego, że utrzymywanie nie wirtualnych, ale bezpośrednich relacji z ludźmi, którzy nas kochają, wspierają i których my lubimy, jest w nauce tak samo wartościowe, to dowiedziono w badaniach naukowych, jak zachowywanie zdrowego stylu życia pod tytułem dieta i aktywność fizyczna. Mhm. Współczesna medycyna też mówi nam o tym...
17: To się wiąże, pani profesor, z neuroplastycznością naszego mózgu? Również te relacje towarzyskie?
16: Fantastycznie, dziękuję pani redaktor za neuroplastyczność, bo to jest coś super nowoczesnego, a zarazem super przyjemnego. Neuroplastyczność to jest zdolność mózgu do adaptowania się, reagowania i zmian przez całe życie. Bardzo długo uważaliśmy, że taka zdolność do nowych połączeń w mózgu, do wytwarzania nowych zjawisk, które pomagają mózgowi funkcjonować, jest ograniczona czasowo. Dzisiaj już tak nie uważamy. Dowiedziono, że neuroplastyczność trwa przez całe życie. Ale największa jest w okresie u osób nastoletnich. Później spada, ale również można ją pobudzać.
17: Chyba, i u małych dzieci jeszcze.
16: Tak, ale to jest raczej rozwój mózgu w znaczeniu morfologicznym, jego budowy, struktury i funkcji. Natomiast neuroplastyczność jest czymś więcej, bo oprócz powiększenia pewnych obszarów mózgu, one również są bardziej aktywne, lepiej i efektywniej funkcjonują. I to właśnie neuroplastyczność można wzmacniać na różne sposoby. Tutaj medycyna mówi do wyboru, do koloru. Proszę bardzo, najbardziej zaskakujące żonglowanie. Żonglowanie zwiększa w sposób dosłowny wielkość mózgu. Sporty, szczególnie sporty obronne i jazda na deskorolce. Gra na instrumentach, bo tu mamy we wszystkich tych działaniach mamy różne aspekty, że jednocześnie pobudzamy na przykład wzrok, czytanie nut, słuch, kontrola dźwięku i ruchy, gra na różnego rodzaju instrumentach. Mhm. Nauka języków. Dowiedziono w badaniach naukowych, że osoby dwujęzyczne, jeżeli zapadają na chorobę Alzheimera, staje się to 4 do 5 lat później niż osoby, które władają tylko jednym językiem.
17: Ja słyszałam też, że warto robić pewne rzeczy trochę inaczej, czyli rezygnować z naszych nawyków, na przykład dojeżdżając do pracy samochodem, nie jeździć na pamięć, tylko zmieniać trasy. że na przykład czasem nie od rzeczy byłoby zrobić coś lewą ręką, dajmy na to, choćby umyć zęby albo zjeść ten jogurt na śniadanie?
16: Jest tak pani jest? Ekspertem od neuroplastyczności.
17: Dziękuję bardzo.
16: To wszystko tak. Ponieważ pani Renato nawiązała tu do jazdy samochodem, to wspomnijmy, że właśnie dowód na wieczną neuroplastyczność mózgu jest to, że londyńscy taksówkarze, którzy jak wiemy muszą nauczyć się na pamięć bardzo skomplikowanej mapy miasta, mają zwiększony obszar mózgu, który nazywa się hipokampem, który odpowiada za pamięć. I od tego zaczęły się badania nad neuroplastycznością. Jak to się dzieje, że osoby dojrzałe mogą powiększyć swój mózg. A tak się właśnie dzieje. I to jest ta neuroplastyczność. Mhm. Także zalecamy zarówno jeżdżenie nowymi szlakami, jak i wycieczki w nieznane, ale także...
17: Czyli krótko mówiąc, robić coś inaczej niż z przyzwyczajenia.
16: Tak, bo pobudza to inne obszary mózgu, do których... funkcjonowania, mózg jest mniej przyzwyczajony. Dlatego, że mózg działa na etapie według dwóch zasad. Pierwsza jest taka, wzmacniam to, co jest używane, a odcinam, dokładnie tak nazywa się ten proces procesem odcięcia, odcinam te połączenia, których nie używamy. Dlatego jest to tak ważne na przykład, żeby wpajać młodym ludziom dobre nawyki, bo jeżeli teraz na tym etapie nie będą używać tych połączeń, które aktywują koncentrację, logiczne myślenie, to niestety one zostaną odcięte i takie bezmyślne skorowanie przez wiele godzin w internecie niestety odetnie nam te połączenia, które są potrzebne. Ale z drugiej strony
17: ale może
16: ludziom...
17: te połączenia nie będą im potrzebne, bo oni żyją w trochę innym świecie. To już jest teraz to pokolenie, o którym mówimy, urodzeni ze smartfonem w ręku. Być może im do życia potrzebny będzie smartfon. Oni nie muszą umieć, nie wiem, wiązać sznurówek na przykład.
16: I słusznie, oczywiście.
17: Więc po co im połączenie, które za to odpowiada, skoro powiedzmy ta umiejętność nie jest im potrzebna? Bo teraz się zarzuca młodym ludziom, że oni właśnie nie podejmują pewnych aktywności, ale być może te aktywności po prostu nie są im potrzebne już na tym etapie technologicznym.
16: Bardzo lubię młodych ludzi. Cieszę się, że przychodzą do nas na uniwersytet i ich
17: biją
16: bardzo
17: rekordy
16: wspieram.
17: Z wami, tak.
16: Absolutnie są wspaniali. Są najnowszą generacją, która ma największą zdolność do przetwarzania równoległego. Nikt z nas takiej zdolności nie posiada.
17: Co to znaczy?
16: To znaczy, że mogą równolegle przetwarzać informacje z wielu różnych źródeł. Jednocześnie scrollują, słuchają, rozmawiają z przyjaciółmi. My nie mamy takiej zdolności, my ludzie analogowi. Ale jednocześnie jest to pewna pułapka, żeby nie zagubić się w takim, jak mówię, scrollowaniu bez koncentracji. Żeby jednak młodzi ludzie, którzy słuchają naszej audycji, wiedzieli, że nie każdy kontakt z internetem jest zły, to od razu powiedzmy, że jednym ze sposobów wzmacniania neuroplastyczności mózgu jest gra w gry komputerowe o charakterze strategicznym i trójwymiarowe. To jest fenomenalne i bardzo odpowiednie dla młodych ludzi, pod warunkiem oczywiście, że wszystko ma swoje określony czas i miejsce.
17: No jasne. Natomiast to, o czym pani profesor wspomniała, czyli to takie trochę bezmyślne scrollowanie, zresztą nie zrzucajmy tego tylko na młodzież, niech rzuci kamieniem ten, kto nie odpłynął kiedyś na godzinę, użytkownik internetu.
16: Absolutnie
17: już,
16: tak.
17: Abstrahując od ludzi wykluczonych cyfrowo, ale osoby, które są posiadaczami na przykład mediów społecznościowych, no ja myślę, że to nie tylko dzieci odpływają w ten jakiś taki słodki niebyt, przestając analizować i nagle budząc się właściwie godzinę później.
16: To prawda, ale ci młodzi ludzie mają przed sobą całe życie i muszą już dziś dbać o to, żeby ich mózg był na tyle rozwinięty, żeby mieli szansę na jego emulację.
17: No dobrze, to porozmawiajmy o tej emulacji jeszcze, dobrze? Mózgu. To jest ciekawe słowo, emulacja w ogóle.
16: Tak. Starsza nazwa tego samego procesu to transfer świadomości, być może lepiej oddająca to, co chcemy dokonać. Pani redaktor powiedziała w czasie naszej rozmowy, że mózg jest jak komputer. To jest właśnie spojrzenie człowieka współczesnego. Ale ono się też zmienia. Mózg jak komputer, to znaczy, że komputer jest czymś fajniejszym, a mózg jak gdyby jest czymś do niego podobnym. Natomiast dzisiaj
17: naukowcy. Ja powiedziałam, że to jest centrum sterowania chyba.
16: Tak, ale no, też mamy tutaj taką technologiczny aspekt tego, prawda, że ta technologia nas fascynuje i bardzo dobrze, ale jednak naukowcy, którzy zapędzili się bardzo w tej technologii, teraz robią odwrót i powstał komputer CL1, który jednak nie pracuje na bazie takich technicznych, w sensie fizycznych procesorów, tylko funkcje procesorów pełnią komórki nerwowe, żywe komórki nerwowe. Mają one taką przewagę nad tymi sztucznymi procesorami, że się adaptują, czyli uczą się na bieżąco. A komputer, który nie ma tych komórek nerwowych żywych, może tylko odtwarzać to, do czego został zaprogramowany. Mhm.
17: A jak to jest, bo czasem ludziom się wydaje, że teraz już troszeczkę zmienię temat, że życie nie jest sprawiedliwe. Powiedziała pani o zdrowym stylu życia. Pewnie każdy z nas zna takie osoby, które palą, piją, siedzą rozwalone na fotelu i nic im nie jest. I osoby, które prowadzą zdrowy styl życia, dbają o siebie i które dotykają choroby nowotworowe. No i teraz tutaj pojawia się takie pytanie, na ile my mamy rzeczywiście wpływ na swoje geny również?
16: To bardzo dobre pytanie i myślę, że im bardziej rozwija się nauka i technologia, tym bardziej uczy nas to pokory. Filozoficzne, wiem, że nic nie wiem, pojawia się coraz bardziej. Im więcej wiemy, im więcej przełomów technologicznych, naukowych, badań interdyscyplinarnych się pojawia, tym bardziej widzimy złożoność systemu, jakim jest życie i zdrowie człowieka. To wszystko jest bardzo wieloczynnikowe. Ale wiemy na przykład, że jeżeli chodzi o choroby, to są w świetle najnowszych badań naukowych ich dwie przyczyny. Pierwszą przyczyną chorób są czynniki genetyczne. Tutaj wpływ do niedawna był bardzo ograniczony, dlatego że nie mieliśmy możliwości ingerencji w genom. Dzisiaj prowadzone są już badania, które umożliwiają nam wymianę tego, co jest wadliwe w materiale genetycznym. Oczywiście nie jest to jeszcze panaceum na wszystkie choroby i nie wszystkie choroby też biorą się z zaburzeń genetycznych, ale zrobiliśmy milowy krok.
17: I nie wszystkim taka ingerencja w geny będzie się podobać.
16: Tak. Ale myślę, że jest to wspaniała opcja, której nie miały osoby, które żyły przed nami. I myślę, że przynajmniej warto rozważyć skorzystaniem z niej, a osobiście rekomenduję korzystanie ze wszystkich zdobyczy naukowych, które służą polepszeniu leczenia. To jest naprawdę coś niewiarygodnego, czego może dokonać dzisiejsza medycyna, co chyba najbardziej dla osób niezwiązanych profesjonalnie z medycyną widoczne jest w kardiologii interwencyjnej. Dziś osoby, które mają zawał, mogą zostać poddane pomostowaniu, czyli tak zwanym bypassom. Serce otrzymuje jak gdyby kolejne życie. To jest coś fenomenalnego. Z drugiej strony przyczynami chorób są też czynniki środowiskowe i myślę, że tutaj wszyscy możemy bardzo dużo zrobić. Jestem wdzięczna młodym ludziom, bo to oni są właśnie najbardziej aktywni pro-eko, a czynniki środowiskowe w stopniu, z którego nie zdajemy sobie sprawy na co dzień, po prostu nas zabijają. Wszyscy wiedzą o smogu, który doprowadza do śmierci, ale dziś wiemy, że równie, zupełnie nowym, ale równie poważnym zagrożeniem jest obecność mikroplastiku, który okazało się może przenikać nawet przez barierę krew-mózg, czyli taką barierę, która miała chronić nas mózg przed wszystkim. Niestety przyroda nie wymyśliła tego, że będziemy mieli mikroplastik, a my z tego powodu niestety cierpimy, pojawiają się nowe choroby, nawet są doniesienia, które wskazują, że również przyczyną chorób nowotworowych, niektórych oczywiście, może być mikroplastik, a o tym, że czynniki środowiskowe są przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworów, wiemy od wielu, wielu lat. Mm.
17: Do tego jeszcze dokładamy sobie też dodatkowo na przykład temat antybiotyki w mięsie na przykład.
16: Antybiotyki są lekami. Jak każdy lek, mają wskazania do stosowania i przeciwwskazania. Jeżeli są stosowane według wskazań, są fenomenalnym narzędziem, które doprowadziło do ogromnego wydłużenia życia człowieka. Wszystko to, co służy higienie i zabijaniu bakterii, wirusów, antybiotyki zabijają bakterie. Wszystkie te czynniki pozwoliły wydłużyć życie człowieka, uwaga, w roku 1800 średnia życia 40 lat, W roku 2026 w Polsce 76-83 odpowiednio dla płci. To jest zysk między innymi z prowadzenia antybiotyków.
17: Ale karmienie nim zwierząt, które później jemy...
16: No właśnie. Antybiotyk jest pewnego rodzaju narzędziem leczniczym, ale narzędziem. Jak każde narzędzie może być zastosowane w dobry i w zły sposób. Pytanie jest takie, czy to, co dzisiaj jemy, to jest żywność? W jakim procencie to, co jemy, to jest żywność? Ogromnym problemem dzisiejszych czasów jest tak zwana żywność wysoko przetworzona. My nie zdajemy sobie sprawy, jaką spustoszenie ona robi w organizmie. W Wielkiej Brytanii były prowadzone takie badania, które wskazały, że nastolatki, które spożywają w Wielkiej Brytanii ogromną ilość fast foodu, są grupą najbardziej otyłą w Europie. Najpierw pokazało się, że ta żywność wysoko przetworzona prowadzi do otyłości. Później, gdy zaczęto bardziej wnikliwie badać problem żywności wysoko przetworzonej, okazało się, że uszkadza ona wszystkie narządy. Że zawiera, jak wszyscy wiemy, cukier, sól, różnego rodzaju polepszacze, zmieniacze konsystencji, które utwardzają albo wręcz przeciwnie, sprawiają, że żywność jest bardziej miękka. To wszystko jest sztuczne. Był kiedyś taki film z Define, gdzie produkowano sztuczną żywność w fabryce i on jako ten wspaniały restaurator i degustator był zszokowany, że coś takiego się proponuje ludziom. A nam się proponuje. I jeszcze ta żywność jest wyjątkowo smaczna. I tutaj też uderzmy się w pierś, kto nigdy nie jadł fast foodu. Jest fenomenalnie smaczny, lubimy go, możemy zjeść go dużo, bo jest bardzo miękki. Ale niestety bardzo nam szkodzi. Uszkodzenie wątroby na pierwszym miejscu, która przyjmuje jak gdyby ten pierwszy atak. Bardzo ciekawa rzecz, że w Ameryce, gdzie fast food jest spożywany już od wielu lat, obserwuje się, iż nie rozwijają się prawidłowo szczęka i żuchwa, ponieważ pokarm jest miękki, to szczęka i żuchwa nie żują tak, jak powinny i dochodzi do ich zmniejszenia, bo po prostu nie są już potrzebne. A więc młodym ludziom...
17: Później operacja plastyczna i sobie tam wszystko powiększamy.
16: Tak, ale może łatwiej zjeść marchewkę, a jak ktoś nie lubi marchewki, to rzodkiewkę, a jak ktoś nie przepada za zielonym, to proszę bardzo, mogą być orzechy, też genialne, albo krwisty stek, byleby... Taki, który zmuszał narząd żucia do pracy.
17: Tutaj postawimy, tak umówiłyśmy się z panią profesor, że postawimy przecinek. Tematów jest dużo, a przecież chodzi nam o to, żeby żyć długo, zdrowo i szczęśliwie. Do tego będziemy przekonywać, do tego będziemy zachęcać również w kolejnych programach. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję bardzo profesor Katarzyna Taran z Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję pani profesor.
16: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim słuchaczom i życzymy zdrowia. To jest najważniejsze.
17: A za chwilę jeszcze...

0: Dbaj o zdrowie.
1: Zadbamy teraz o nasz zdrowy sen i pomoże nam w tym doktor Wojciech Kuczyński, Centrum Medycyny Snu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bo sen jest zdrowy, panie doktorze.
2: Tak, sen jest podstawą zdrowia.
1: Mhm. Jak źle śpimy, to co się dzieje?
2: To powstają choroby, które nam się nie podobają i które zwyczajnie w świecie działają destrukcyjnie na nasze dobre samopoczucie.
1: A to nie idzie w dwie strony, że być może jak źle śpimy, to powstają choroby, ale czasem źle śpimy, bo jakieś choroby już są.
2: Tak. To jest takie kółko, które się kręci przez lata i tak jak życie powoli płynie i znojnie do przodu. Z jednej strony każdy z nas przesypia 1/3 swojego życia, więc śpiąc 8 godzin w ciągu doby, no to jest ogromny czas na to, żeby choroby się wytworzyły. Na przykład nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca i wiele, wiele innych.
1: To lepiej by było nie spać.
2: Lepiej byłoby spać dobrze, tak? Lepiej byłoby spać dobrze, bo o śnie należy mówić o tym, żeby był on zarówno odpowiedni pod względem ilościowym, jak również jakościowym, tak? To są dwie niezależne rzeczy. Wiele osób próbuje to uprościć tylko i wyłącznie do tego, żeby spać odpowiednio długi czas, nie zwracając uwagi na jakość snu. A no to musi iść ze sobą w parze, tak? No bo jeżeli ktoś przesypia 8 godzin, a śpi źle, no bo ta jakość snu jest zła, dlatego że na przykład jest to mężczyzna w średnim wieku, borykający się z problemem nadwagi i otyłości, który śpi z dala od swojej żony w pomieszczeniu,

0: obok, dlatego że głośno chrapie, ma przerwy w oddychaniu i zwyczajnie w świecie jest niezdiagnozowany z powodu zespołu obturacyjnego bezdechu sennego, no to mimo, że spędza 8 godzin w łóżku, to wcale nie jest powiedziane, że 8 godzin śpi. Bo jeżeli ma w ciągu jednej nocy na przykład 350 bezdechów obturacyjnych, to trochę tak, jakbyśmy porównali jego noc do 350 wybudzeń. No to jakbyśmy się wczuli, gdybyśmy mieli jednej nocy 350 wybudzeń?
1: No nie za dobrze.
0: No właśnie, czyli 8 godzin przeżyliśmy w łóżku, ale nasza jakość no jest zwyczajnie w świecie zła.
1: A jak często problemy z oddychaniem są takim problemem właśnie związanym z jakością snu?
0: 20% populacji osób dorosłych, 10% populacji dziecięcej, pediatrycznej.
1: To dużo.
0: Tak, to znaczy, że tak biorąc czteroosobową rodzinę, to na pewno ktoś z nich ma jeden problem niezdiagnozowany lub zdiagnozowany pod postacią zaburzeń oddychania w trakcie snu.
1: No to jest dużo. A w ogóle mówi się, że coraz więcej osób cierpi na problemy ze snem. Zna pan jakieś rozwiązanie tego? Dlaczego tak się dzieje?
0: To ja bym powiedział tak. Z jednej strony więcej...
1: Mówi się o epidemii XXI wieku.
0: Tak.
1: To jest epidemia?
0: Zacznijmy może od początku. Bo początek jest też taki, że przede wszystkim coraz więcej mówi się o śnie w mediach. Coraz więcej pisze się. Coraz więcej influencerów w social mediach również zwraca uwagę na sen jako ten element, który ma ogromny wpływ do naszego ogólnego samopoczucia, zdrowia, tak?
1: No jasne.
0: Więc super, że o śnie zaczyna się mówić coraz więcej i super, że zaczyna się mówić o nim zarówno w kontekście tego, jak funkcjonujemy dobrze, tak, że sen jest potrzebny do regeneracji, ale również w kontekście tym negatywnym, że sen odpowiada za bardzo wiele problemów zdrowotnych, które często są niedodiagnozowane albo w ogóle niediagnozowane. Więc to jest jeden problem. Drugi problem, mamy rosnącą zapadalność, zachorowalność na zaburzenia snu pod postacią zaburzeń oddychania w trakcie snu, pod postacią bezsenności, no bo to wynika również z tego, jak zmienia się i kształtuje na przestrzeni ostatnich lat 30 czy 40 nasz styl życia. No bo jeżeli spojrzymy na epidemię otyłości, a otyłość ma bezpośredni związek z zaburzeniami oddychania w trakcie snu, no to myślę, że nie muszę ani pani, ani państwa przekonywać do tego, że otyłość jest epidemią XXI wieku.
1: Tak.
0: Drugi aspekt to zatrucie światłem niebieskim. W latach 80. Nasza sypialnia nie dysponowała takim zasobem światła niebieskiego jak dzisiaj, no bo przecież w co drugiej sypialni znajdziemy ciekłokrystaliczny telewizor na ścianie. Każdy z nas idzie do łóżka z smartfonem, który kładziemy na szafce obok. Diody, które są w pokoju od telefonu, od alarmu, czy od wielu, wielu innych rzeczy. Nagle się okazuje, że ilość światła niebieskiego, która jest w naszej sypialni, jest nieproporcjonalnie większa do tego, co było w latach 80. czy 90. I nagle problem dotyczący bezsenności, tak? To jest logicznym ciągiem zdarzeń, logiczną konsekwencją.
1: No i styl życia pewnie też. Mówi się o tym przebodźcowaniu, prawda? O tym jakimś takim permanentnym stresie, ciągłej jakiejś presji.
0: Tak, ale tutaj znowu należałoby wspomnieć o grupie dzieci pediatrycznej. No przecież coraz więcej mówi się o tym, że dziecko w szkole, tak, to jest dziecko, które jest przykute do smartfona albo do tableta. Edukacja, która poszła w kierunku redukcji ilości książek na rzecz ilości, rozwiązań technologicznych. Kolejna rzecz, to jest rosnący nie tylko poziom stresu, ale również takich chorób o podłożu, nazwijmy go ogólnie, neuroregulacji, tak? Czyli problem związany na przykład z nadpobudliwością, problem związany z depresją, zaburzeniami lękowymi. No, również obserwujemy, w szczególności w populacji pediatrycznej, bardzo duży wzrost. A jeżeli spojrzymy z kolei na dostępność do na przykład lekarzy psychiatrii dziecięcej, czy do wsparcia psychologicznego, czy psychoterapeutycznego dzieci, no to tutaj znowu jakbyśmy otworzyli kolejną puszkę Pandory. No tych problemów jest gigantycznie dużo.
1: Porozmawiajmy o higienie snu. bo myślę, że ta higiena snu to tak ładnie brzmi hasłowo, ale być może niewielu z nas umie taką higienę wprowadzić w życie.
0: Tak, pani dr Klaudia Tabała, psycholog, z którą mam okazję współpracować, zajmująca się terapią bezsenności i właśnie higieną snu, podczas jednego z wykładów użyła takiego porównania, że higiena snu to można porównać do higieny jamy ustnej. To jest dokładnie to samo, co każdy z nas robi zarówno rano, jak i wieczorem, a przed pójściem spać. I kojarzy to z tym, że trzeba pójść do łazienki, wziąć szczoteczkę do zębów, nałożyć pastę, wyszczotkować trochę dół, trochę górę. Jeszcze niektórzy mają timery po 30 sekund. I dopiero wówczas można zacząć robić kolejne czynności wieczorne. I teraz, jeżeli spojrzymy na tą z perspektywy higieny jamy ustnej versus higieny snu, no to z mojej perspektywy mógłbym postawić tylko i wyłącznie znak równa się. Jest to pewien nawyk, którego zwyczajnie w świecie musimy się nauczyć. Dobrze byłoby to robić w okresie właśnie dziecięcym i młodzieńczym, żeby już wówczas zwracać uwagę na to, jak ważny jest sen i no właśnie higiena snu z tym bezpośrednio związana, aby te później wykształcone już odruchy swego rodzaju bezwarunkowe, no były naturalną konsekwencją działań, które każdy człowiek przed snem wykonuje.
1: No ale jakieś składowe na tą higienę snu będą się składać?
0: Jest tych punktów dość dużo. Zacznijmy od najprostszych.
1: Znaczy będzie to bardziej skomplikowane niż ta higiena jamy ustnej.
0: Tak, jednak. Jak państwo słyszycie, mam tendencję do mówienia dużo. Zacznijmy od tych najprostszych. Każdy z nas lubi pójść spać w pomieszczeniu, które jest prawidłowo wywentylowane, które nie jest duszne, w którym temperatura otoczenia jest również dostosowana do naszych potrzeb, gdzie nie potrzebujemy zawijać się, chyba że ktoś lubi, pod nie jedną, a dwie pierzyny i to jeszcze z grubego pierza, a z drugiej strony, kiedy no, nie mamy problemu i dyskomfortu związanego z tym, że w pomieszczeniu jest plus 30 i my zastanawiamy się, jak tutaj funkcjonować w ogóle, więc dostosowanie temperatury, wilgotności, odpowiednia wentylacja pomieszczenia ma tutaj kluczowe znaczenie.
1: Ja się uśmiecham, bo influencerzy ostatnio amerykańscy chyba odkryli, że można wietrzyć mieszkania i to taki jest hit.
0: No niesamowite.
1: Niesamowite,
0: ja pamiętam
1: prawda?
0: Z lat dziecięca, jak byłem małym dzieckiem, kiedy zawsze mi powtarzano, że w sypialni to powinno być dużo roślin, bo one wtedy dużo tlenu dostarczają, tak? I na pewno w tej sypialni, w której stoją 3 czy 4 rośliny, będzie więcej tlenu niż tej, w której nie ma żadnej. No, jak otworzymy okno, to oczywiście no,
1: to się
0: mieszanka gazów nagle zniknie. Kolejny taki aspekt, tak? Oprócz temperatury i wilgotności, powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby nasza sypialnia była prawidłowo wyciemniona. No znowu, mówiąc o zatruciu światłem niebieskim. Kiedy państwo ostatnio mieliście okazję zobaczyć w Łodzi rozgwieżdżone niebo?
1: To zależy pewnie, gdzie kto mieszka jeszcze.
0: Mieszkając w centrum jest to praktycznie niemożliwe. No bo ilość światła, która jest w mieście, powoduje, że zwyczajnie w świecie zobaczenie rozgwieżdżonego nieba praktycznie graniczy z cudem. I teraz, jeżeli spojrzymy na naszą perspektywę naszej sypialni, gdzie za oknem mamy na przykład billboardy reklam albo lampy uliczne, które zwyczajnie w świecie dają jasną poświatę w naszym mieszkaniu, no to gdzie tu mówić o prawidłowym wyciemnieniu tej sypialni? Możemy pójść dalej. Jeżeli spojrzymy na perspektywę czerwca...
1: Ale co możemy zrobić, panie doktorze, jak my mamy latarnie i świecące billboardy?
0: A czy to inwestycja nawet jeśli, w formie zasłon?
1: No, zasłony też być może jeszcze nie rozwiążą, bo jeśli to są na przykład ruszające się reklamy, to i tak będzie się to światło przedostawać.
0: Oczywiście.
1: Ono i tak nas będzie rozpraszać.
0: To też tutaj odwołałem się do koleżanki, z którą mieliśmy okazję współpracować. Nie, dzisiaj zaczyna się coraz więcej uwagi zwracać między innymi na neuroarchitekturę. Architekturę. Czyli to, że na etapie na przykład projektowania mieszkań czy domów powinniśmy zwrócić uwagę, gdzie na przykład ta sypialnia faktycznie się znajduje. Albo gdzie znajduje się łóżko w kontekście na przykład okna. I teraz jeżeli znowu spojrzymy na naszą perspektywę miesiąca, w którym się znajdujemy, czerwiec, zaraz będziemy mieli noc świętego Jana i najkrótszą noc w ciągu roku. Proszę zobaczyć, że dzisiaj koło godziny 4 już zaczyna się robić stosunkowo widno. Więc nie jest,
1: dzisiaj akurat deszczowo było, ale ogólnie rzecz biorąc to tak, nawet powiedziałabym, że po trzeciej już zaczyna
0: dokładnie
1: być
0: no to
1: jasne.
0: Teraz, jeżeli spojrzymy na perspektywę osób, które na przykład są bardziej wrażliwe na światło niebieskie, no to nie jest również zaskoczeniem, że mogą mieć bezsenność pod postacią zbyt wczesnych przebudzeń o poranku z trudnością z wznowieniem snu, tylko i wyłącznie dlatego, że jest widno za oknem, bo ilość światła niebieskiego już pochodzenia naturalnego jest na tyle duża, że zwyczajnie w świecie pobudza nasz ośrodek regulacji snu i czuwania na tyle mocno, że już tego snu nie jesteśmy w stanie kontynuować. A mówiąc o tym wyciemnieniu pokoju, no myślę, że spośród wszystkich rzeczy, na które na co dzień wydajemy pieniądze, to zainwestowanie w zasłony to jest akurat najmniejszy wydatek, a może by się okazać jedną z najskuteczniejszych inwestycji.
1: Nie, no jasne, ja się po prostu zastanawiałam, na ile będzie wystarczający.
0: Każdy z nas jest wrażliwy na inne czynniki. Kolejnym czynnikiem, o którym by należało powiedzieć, to jest hałas. Mhm. Tak, czyli hałas, który jest bezpośrednio w naszej sypialni. No bo jeżeli ktoś mieszka przy na przykład ruchliwej ulicy, gdzie otworzenie okna wieczorową porą, w szczególności kiedy jest ciepło,
1: spowoduje, że będzie głośniej, a nie ciszej.
0: Dokładnie. Kolejny aspekt to są nasi sąsiedzi, czy na przykład uroki mieszkania w starym budownictwie, które w ogóle rządzi się swoimi prawami. No ale tutaj też nie można znowu zwalić wszystkiego na kark tego, gdzie i jak mieszkamy, bo przecież znowu można zainwestować na przykład w profesjonalne stopery do uszu, które zwyczajnie w świecie będą tłumiły hałasy zewnętrzne i będą powodowały znacznie poprawę komfortu, tak? Kwestia najadania się czy spożywania płynów przed snem. Jeżeli zjemy sobie obfitującą w tłuszcze i węglowodany wysokokaloryczną kolację o godzinie 21 bądź 22 i z tym pełnym bębenkiem pójdziemy do łóżka, mając trudność z przewróceniem się z boku na bok, no to jak tu mówić o wygodnym i komfortowym śnie, tak?
1: No ale z drugiej strony, jak pójdziemy głodni spać, to też możemy nie móc
0: zasnąć. A no właśnie, tutaj bardzo celna uwaga, dlatego że do łóżka nie powinniśmy chodzić ani głodni, ani przejedzeni. Kolejna rzecz to jest ograniczenie spożywania płynów po godzinie 18. No myślę, że jeżeli ktoś oszczędzał cały dzień na wypiciu wody czy herbaty i dopiero o godzinie 18 po powrocie z pracy przypomina sobie, że trzeba te 2 litry płynu wypić i się nawodnić, tak? I później dziwimy się, że 3-krotnie wstajemy w nocy do toalety oddać mocz, no to znowu nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że naszym problemem jest bezsenność pod postacią częstych przebudzeń związanych z koniecznością oddawania moczu.
1: Ale to nie jest tylko to, o czym pan doktor mówi, to nie jest tylko higiena przed snem. To jest właściwie higiena całego dnia. Że my sobie właściwie cały dzień pracujemy na to, jak się wyśpimy. No bo jeśli ja przez cały dzień nie mam czasu się pozastanawiać nad tym, czy ja wypiłam wystarczająco dużo płynów, albo czy zjadłam właściwy posiłek we właściwych proporcjach, a zacznę sobie analizować to, że ja jestem głodna przed snem, to już jest musztarda po obiedzie, bo jestem głodna i tak muszę zjeść.
0: Sen powinien stanowić 30% doby, a doba stanowi 100%. No to jeżeli tak, to powinniśmy nasze zasoby rozdysponować w sposób proporcjonalny na te 100% czasu, a nie tylko i wyłącznie skupiać się na pewnym wykorzystaniu i optymalizacji wszystkich procesów na te 3% tuż przed zaśnięciem albo tuż przed przebudzeniem, tak? Czy po przebudzeniu.
1: Na pewno jakość snu spada z wiekiem, tak się mówi. Musi spadać, czy nie musi?
0: Tu się nie do końca zgodzę. Powiedziałbym,
1: czyli nie,
0: że
1: na pewno.
0: Nie, że sen zmienia się z wiekiem. To nie jest równoznaczne z tym, że zmienia się jakość snu. No bo jakość, niezależnie od tego, czy mówimy o noworodku, niemowlaku, małym dziecku, osobie dorosłej, czy osobie w wieku podeszłym, jakość snu powinna być adekwatna do wieku i potrzeb danej osoby. Zmienia się charakter snu osób w wieku starszym czy w wieku podeszłym, bo na przykład rzeczą charakterystyczną jest zmiana chronotypu, czyli tej naszej takiej naturalnej tendencji do tego, żebyśmy na przykład byli bardziej aktywni wieczorową porą, w związku z tym odsypiali bardziej o poranku, tak? Mówię o na przykład chronotypie wieczornym. Rzeczą charakterystyczną osób w wieku starszym bądź podeszłym jest przesunięcie chronotypu, czyli mamy taką tendencję do tego, żeby chodzić spać wcześniej. koło godziny na przykład 20-21, ale też konsekwencją jest zdecydowanie wcześniejsze wstawanie o poranku, na przykład koło godziny 4:30-5 rano. I są pacjenci, to w szczególności dotyczy pacjentek, które zgłaszają się do gabinetu z takim perspektywą bezsenności pod postacią zbyt wczesnych przebudzeń o poranku, no bo pojawia się wówczas frustracja, irytacja, że oto o godzinie 4:30 obudziliśmy się i nie możemy dalej zasnąć, jest widno za oknem, no ale okazuje się, że problem zaczyna się dużo wcześniej, no bo na przykład sen zaczął się o godzinie 20:30-21, czyli należałoby się zastanowić, czy w zwyczajnie świecie ilość i jakość snu, którą mamy, nie jest wystarczająca i proporcjonalna do na przykład naszego wieku, czy tego, czy naszej ogólnego stanu zdrowia, tak? Tylko czy po prostu to przesunięcie cyklu dobowego nie jest tutaj swego rodzaju problemem, który możemy zwyczajnie w świecie skutecznie regulować.
1: Jasne, ale pojawiają się też na przykład drzemki w ciągu dnia.
0: Drzemki. To temat rzeka. No myślę, że pół godziny nie starczyłoby nam na to, żebyśmy
1: ale
0: na samych
1: drzemki
0: drzemkach
1: porozmawiali. Ale drzemki są w ogóle dobre, czy nie są dobre? Dobre dla organizmu, czy niedobre? No nie, no tak najprościej. Akademicko na przykład, a później w praktyce.
0: To jeżeli mówimy o drzemce w kontekście power napu, kiedy mamy faktycznie krótką potrzebę zrobienia krótkiej drzemki regenerującej odpoczynku, powiem, okej, jest to dobre. Ale jeżeli już mamy regularną potrzebę odsypiania w ciągu dnia, nawet tych 30 minut, to zaczynamy mierzyć się z problemem nadmiernej senności w ciągu dnia, która jest objawem chorób. I wtedy, jeżeli już mamy taką nadmierną senność w ciągu dnia, bo mamy konieczność odsypiania i regenerowania się w formie drzemek, albo zasypiamy wieczorową porą przed telewizorem, podsypiamy w fotelu, w którym usiedliśmy z założeniem poczytania gazety, to nie jest normalne. To stanowi objaw choroby, czy to zaburzeń oddychania w trakcie snu, tak, czy innych zaburzeń snu, bo nadmierna senność w ciągu dnia jest patologiczna. Ale to dopiero
1: lata... Niektórzy się przyzwyczajają.
0: Ano i do tego zmierzam. Lata bagatelizowania problemu i przymykania oka na to, że mamy konieczność zrobienia drzemki w ciągu dnia, powoduje, że zwyczajnie w świecie nagle przestajemy zwracać uwagę. I to znowu odniósłbym się do takiego typowego pacjenta, który przychodzi do gabinetu lekarza zajmującego się problematyką snu. Taki stereotypowy pacjent zawsze przychodzi ze swoim lekarzem prowadzącym, czyli najczęściej jest to żona bądź partnerka, która zaczyna referować wywiad, dlatego że z reguły, tutaj nie chciałbym generalizować, ale trochę dla przykładu muszę, panowie w średnim wieku uważają, że nie mają absolutnie żadnych chorób, nie leczą się, nie mają żadnych problemów, ich sen jest absolutnie wspaniały. Po czym jak zaczynamy rozmawiać z tym wspomnianym lekarzem prowadzącym, zwanym potocznie żoną, to się okazuje, że tak. Mamy głośne chrapanie, przerwy w oddychaniu, mamy problem związany z na przykład częstym wstawaniem do toalety z koniecznością oddawania moczu. W ciągu dnia jest ten pan bardzo senny, ma absolutnie konieczność zrobienia 30-minutowej drzemki zawsze jak wróci z pracy. Jak zje obfity posiłek, to nieraz zdarza mu się tracić wątek w trakcie rozmowy przy na przykład posiłku. Jak zasiądzie wieczorową porą przed telewizorem, włączy na przykład mecz. Zwracam uwagę, panowie, w chwili obecnej zaczyna się mundial, więc można prosty test diagnostyczny, kto nie zaśnie do drugiej połowy, tak?
1: I nagle się okazuje, przy tych meczach, które się będą o trzeciej zaczynać.
0: Dokładnie, a teraz spojrzymy na to, że 45 minut przed telewizorem już mamy zaśnięcie przed telewizorem, no to proszę zobaczyć, że to jest nic innego jak seria objawów chorobowych, tak? Które pacjent zwyczajnie w świecie przez lata
1: zaniedbał
0: i bagatelizuje. Dlatego, że dla takiego pacjenta to wręcz swego rodzaju abstrakcją byłoby myślenie o tym, że może spędzić cały dzień bez nadmiernej senności, bez konieczności wykonania drzemki, bez podsypiania wieczorową porą przed telewizorem, będąc wypoczętym i zregenerowanym. Pacjenci, u których rozpoznajemy zespół obturacyjnego bezdechu sennego w stopniu ciężkim, którzy mierzą się właśnie ze wspomnianymi objawami, takimi jak chrapanie, przerwy w oddychaniu, częste przebudzenia w nocy, czy senność w ciągu dnia. W momencie, w którym rozpoczynają terapię wspomagania oddychania w trakcie snu, potrafią zadzwonić do lekarza po 2-3 dniach terapii i powiedzieć, że mają wrażenie, jakby się pierwszy raz od 20 albo 30 lat wyspali.
1: Czy jak ktoś pije dużo kawy, to nie będzie mógł spać? Kawa jest problemem?
0: I tak, i nie. Dlatego, że też należy się odnieść trochę do naszej wrażliwości indywidualnej. Są osoby, które wypicie jednej, dwóch kaw powoduje na tyle duże pobudzenie, wysycenie receptorów, że zwyczajnie w świecie nawet po jednej czy dwóch kawach mają problemy z zaśnięciem wieczorową porą. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na przykład basen Morza Śródziemnego.
1: Na Włochów, którzy idą na kolację i zawsze kończą kolację,
0: którzy spożywają nawet 10 kaw w ciągu dnia. Tylko proszę zobaczyć, że jest dość znamienna różnica. Mianowicie taka, że przede wszystkim Włosi piją zasadniczo jeden typ kawy, czyli espresso, które nie jest w objętości 70-100 ml, jak jest dostępne w polskich kawiarniach, tylko to jest 40-50 ml, czyli jest to bardzo mała objętość kawy, która faktycznie jest spożywana zdecydowanie częściej.
1: I później.
0: I później, dlatego że na przykład typowo Włosi spożywają małe espresso na zakończenie na przykład kolacji. Tyle, że mała objętość kofeiny dostarczona po obfitym posiłku wspomaga trawienie. Czyli jest to pewne remedium na tą obfitą kolację, a nie na zasadzie pobudzenia, które ma nam uniemożliwić zaśnięcie. Druga kwestia, Włosi praktycznie nie łączą kawy z mlekiem, bo jeżeli piją to espresso macchiato, czyli tylko i wyłącznie z pianką mleka, a nie z mlekiem samym. My mamy tendencję do picia cappuccino czy latte w dużej objętości mleka. I trzeci aspekt, na który bym zwrócił uwagę, pijmy kawę, a nie energetyki.
1: Aha. Pić kawę też trzeba umieć.
0: Tak.
1: I tego uczył nas dr Wojciech Kuczyński, specjalista od zaburzeń snu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: Do usłyszenia. Iza Berkowska, ja też dziękuję.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
8: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
7: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
2: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Operator filmowy Łukasz Żal otrzymał Złotego Glana w kinie Charlie w Łodzi. Powiemy także, jak będzie wyglądał jutrzejszy pokazowy lot myśliwców F-35 z Łasku nad morze i potem w góry. Szpital w Sieradzu poprawia komfort leczenia pacjentów za pieniądze z KPO. W nocy w regionie miejscami może słabo popadać deszcz, ale rano trzeba uważać na mgły. Operator filmowy Łukasz Żal, wizjoner kina, dwukrotnie nominowany do Oscara, otrzymał Złotego Glana. To nagroda od lat przyznawana przez łódzkie kino Charlie. Żal zyskał światowe uznanie za wybitne zdjęcia w czarno-białych filmach Pawła Pawlikowskiego. W jego portfolio znajdują się uznane przez krytyków i widzów produkcje m.in. Strefa Interesów czy Hamlet. Łukasz Żal ze wzruszeniem wspomina Łódź.
10: Ja jestem po prostu totalnie wzruszony, no. Bo to jest bardzo, bardzo ważna nagroda. No. Nagroda kina Charlie, nagroda z Łodzi, nagroda po prostu mojego ukochanego miejsca. Tutaj przychodziłem do kina i tu się inspirowałem i spędziłem tutaj jakieś cudowne momenty i to było moje miejsce, mojej ogromnej inspiracji. No.
9: Nagroda kina Charlie i Złoty Glan trafiła już m.in. do Romana Polańskiego, Piotra Frączewskiego, Danuty Szaflarskiej i Andrzeja Wajdy.
2: Więcej na radiołódź.pl.
9: Będzie pokazowy lot nowych myśliwców F-35 nad Polską. Taki pokaz zaproponowali sami piloci. Dowódca bazy w Łasku, gdzie stacjonują myśliwce, pułkownik Krzysztof Duda, mówi, że wejście na wyposażenie pierwszych trzech sztuk F-35 to dobry moment, żeby pochwalić się tym wyjątkowym uzbrojeniem.
11: To jest coś, co zrobiliśmy dobrze dla państwa polskiego. To jest coś, co przyniesie nam wymierny efekt w przyszłości, ale i przynosi teraz, buduje jakiś poziom bezpieczeństwa dla naszego kraju. Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Więc uważam, że należy się ucieszyć.
9: A te samoloty wylecą jutro z Łasku, pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Około 9.45 F-35 pojawi się w okolicach pomnika na Westerplatte. Około 10.10 nad warszawską Cytadelą, a chwilę po 10.30 nad Wzgórzem Wawelskim. Po przelocie myśliwce wrócą do bazy macierzystej w Łasku, w której około 11 rozpocznie się ich oficjalne przywitanie. Na miejscu będzie także Radio Łódź. Szpital w Sieradzu rozdysponował milionowe środki z KPO. W budynku działają już m.in. nowoczesny tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny. Nowy sprzęt poprawi komfort pacjentów i działanie jednostki, wyjaśnia dyrektor sieradzkiego szpitala Jacek Śmigielski.
12: Kiedyś badanie tomograficzne czy badanie rezonansu magnetycznego trwało 45 minut czy godzinę. Natomiast dzisiaj przy nowoczesnym sprzęcie, przy lepszej jakości, czas badania jest skrócony o połowę.
9: A krótsze zabiegi to więcej pacjentów, których można przyjąć. Dzięki inwestycji mieszkańcy Sieradza rzadziej będą zmuszeni jeździć na zabiegi, na przykład do Łodzi. Kolejne ognisko afrykańskiego pomoru świń w Łódzkiem. Wojewoda łódzki apeluje, że nie ma zagrożenia dla ludzi w powiecie piotrkowskim, ale ASF jest śmiertelny dla trzody chlewnej. Wojewoda Dorota Ryl przypomina o całkowitym zakazie wchodzenia do odłowni dla dzików i zbliżania się do nich. Nagminnym zjawiskiem stało się robienie sobie zdjęć w odłowniach, mówi Tobiasz Puchalski z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
13: Pozostawiony przez człowieka zapach może zniweczyć wielotygodniową pracę służb weterynaryjnych i myśliwskich, które prowadzą działania mające na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby.
9: Z kolei rolnicy powinni zamykać i zabezpieczać bramy po przejazdach ciągnikami, maszynami rolniczymi lub po przejściu przez przejazdy gospodarcze pod autostradami i drogami ekspresowymi. To tyle w tych wiadomościach. Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
14: Dobry wieczór. Kolejne ruchy kadrowe w piłkarskim ŁKS-ie. Z klubem żegna się Szwed Gustaw Norlin, który grał od stycznia 2025 roku. Wystąpił w 46 spotkaniach, zdobywając 3 bramki i 6 asyst. A w przyszłym tygodniu klub ma ogłosić co najmniej jednego nowego gracza, zapowiada dyrektor sportowy Radosław Mozyrko.
15: Rozmawiamy z środkowym obrońcą, mamy dżentelmeńską umowę. Jak dobrze bardzo pójdzie, to w przyszłym tygodniu jeszcze z 2 transfery. Oprócz tego zrobimy prawe wahadło i młody, utalentowany bramkarz. Do tego jeszcze będziemy pracowali nad lewym wahadłowym oraz 6, 8 i 10.
14: A wśród nich będą zawodnicy i do pierwszego składu, jak i do drużyny rezerw. Jednocześnie UKS rozmawia jeszcze nad przedłużeniem kontraktów z Jesperem Lufelsendem i Mateuszem Wysokińskim, choć temu drugiemu klub zaoferował 30% podwyżki. To rozbieżności są duże. Według dyrektora Mozyrki, Wysokiński chciałby 100% podwyżki. UKS czterem piłkarzom dał też zielone światło w kwestii odejścia. Wśród nich jest Miłosz Szczepański. Kamil Majchrzak coraz lepiej radzi sobie na kortach trawiastych. Polak awansował do ćwierćfinału turnieju w holenderskim Hertogenbosch, pokonując 2-0 Jamesa Maccabiego. Urodzony w Piotrkowie Trybunalskim tenisista pokonał Australijczyka także przed tygodniem w Birmingham i jak przyznał, wyciągnął z tamtego meczu wnioski.
16: Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem. Zmuszałem go do gry za każdym razem i wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie.
14: A jutro rywalem Majchrzaka będzie turniejowa jedynka i zarazem czwarty zawodnik rankingu ATP, Kanadyjczyk Félix Auger-Aliassime. Początek tego spotkania po godzinie 15, a już za niespełna godzinę rozpocznie się kolejny mundial piłkarski w Meksyku. Już po ceremonii otwarcia zaśpiewała m.in. Shakira, a oprócz Meksyku gospodarzami są także Stany Zjednoczone i Kanada. O szczegółach Filip Jastrzębski.
17: Meksykanie już szósty raz zainaugurują mundial, a drugi raz meczem z Republiką Południowej Afryki. Co ciekawe, nie wygrali żadnego z pięciu dotychczasowych spotkań. Dzisiejszy mecz na Estadio Azteca w Meksyku rozpocznie najdłuższe i największe mistrzostwa świata w historii. Przez 39 dni zostaną rozegrane aż 104 mecze. Rekordowe mistrzostwa z udziałem 48 drużyn odbędą się po raz pierwszy w trzech krajach – Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Padną również indywidualne rekordy, bo będzie to szósty mundial dominatorów futbolu ostatnich lat. Niespełna 39-letniego Argentyńczyka Lionela Messiego oraz 41-letniego Portugalczyka Cristiano Ronaldo. W drugim meczu mundialu Czechy Korea Południowa w nocy z czwartku na piątek naszych sąsiadów poprowadzi 74-letni trener Miroslav Koubek, który stanie się najstarszym szkoleniowcem w historii mundiali. Ale to miano po dwóch dniach zabierze mu 78-letni Holender Dick Advocaat, selekcjoner debiutującej na Mistrzostwach Świata reprezentacji Curaçao. W roli debiutantów również Jordania, Uzbekistan i Republika Zielonego Przylądka. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
14: A początek pierwszego meczu Meksyk-RPA o 21:00 czasu polskiego. Turniej potrwa do 19 lipca.
9: W nocy w regionie miejscami może słabo popadać deszcz, ale rano trzeba uważać na mgły. Temperatura spadnie do 9 stopni. W piątek nadal przelotne opady deszczu, na ogół słabe. Temperatura maksymalna do 20 stopni.

0: Ekologia bez ogródek.
1: Anna Groblińska, dobry wieczór. Będziemy dzisiaj rozmawiać o kwietnych łąkach. Ze mną dr Natalia Ratajczyk z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: My się spotykamy na terenie Fabryki Sztuki, gdzie między innymi członkowie Teatru Chorea założyli taki społeczny ogród w skrzynkach. On jest troszeczkę przerzedzony, bo w tej chwili rewitalizacja tutaj trwa, trudne warunki, ale coraz więcej pojawia się właśnie takich założeń, takich nieformalnych w mieście. Natomiast i miasta w postaci władz również podejmują takie decyzje, żeby było więcej kwietnych łąk. Czy każdy nieużytek, który zostawimy samemu sobie, stanie nam się kwietną łąką?
2: To też trzeba zwrócić uwagę na to, jak my wyobrażamy sobie kwietną łąkę. Widzimy zawsze morze kwiatów, które jest bardzo kolorowe, są tam i barwy czerwone, i fioletowe, i żółte. I żeby otrzymać taką łąkę, to niestety obawiam się, że zwykłe pozostawienie nieużytku nie spełni naszych oczekiwań. Aby powstała taka łąka kwietna, którą często widzimy na zdjęciach, to musi być specjalnie przygotowany grunt i ta łąka musi być wysiana ze specjalnie przygotowanej mieszanki kwiatów. Tutaj też uczulam, że te mieszanki nasion do łąki kwietnej są bardzo różne. Dużo teraz mówimy o tych łąkach kwietnych, ale dobrze, żebyśmy zrobili to w sposób przemyślany. Polecam kupować nasiona od sprawdzonych firm, od sprawdzonych fundacji, które już od wielu lat zajmują się tymi łąkami kwietnymi. I przede wszystkim zwracajmy uwagę, czy w tych mieszankach są rośliny rodzime. Czyli takie, które rosną w Polsce, które też są tutaj z naszej strefy klimatycznej.
1: Wtedy jest większa szansa, że się przyjmą?
2: Wtedy jest większa szansa dla różnorodności, dla chronienia tej różnorodności, którą mamy w miastach.
1: I żebyśmy na przykład nie sprowadzili jakiegoś ekspansywnego gatunku.
2: Tak, dokładnie, bo często te rośliny, które są z innych stref klimatycznych, później wykazują potencjał inwazyjny. Teraz dużo się mówi o Woodleyi Davida, czyli o takim krzewie, który uzyskał miano krzewu dla motyli. I rzeczywiście miasta bardzo chętnie sadziły tą roślinę, a już wiemy, że ona zaczyna wykazywać potencjał inwazyjny. Więc dlatego jako przyrodnik zachęcam Państwa, żebyście wybierali rodzime gatunki. Może one nie są takie piękne jak te gatunki, które mamy właśnie w mieszankach, takich na przykład kupowanych w supermarketach. Tego Państwu nie polecam. Często właśnie na stronach fundacji, w różnych fundacji jest informacja, czy te gatunki są rodzime, czy te gatunki są obce, więc zachęcam do po prostu bardziej przemyślanej decyzji, jeśli chodzi o założenie łąki kwietnej. Natomiast czy będziemy mieć ładną łąkę na trawniku? Jest to możliwe, dlatego że my teraz na Uniwersytecie Łódzkim mamy taki mini projekt. Jeden nasz trawnik kosimy praktycznie raz w roku i rzeczywiście już do tej pory oznaczyliśmy tam ponad 100 gatunków roślin, w tym roślin kwitnących. I co myśmy zrobili? My po prostu pozwoliliśmy tym kwiatom zakwitnąć.
1: I one się rozsiewają potem po prostu, tak?
2: One się rozsiewają. Mamy bardzo dużo zwierząt bezkręgowych, czmieli, motyli bardzo pięknych, więc naprawdę widzimy ten potencjał właśnie nawet w takich zwykłych trawnikach.
1: Myślę jednak, że to, czy nam wyrośnie łąka kwietna, zależy nie tylko od tego, czy grunt zostanie przygotowany, ale też jaki to jest grunt, jaka to jest gleba, bo jedna będzie sprzyjała rośnięciu bardzo silnych chwastów, na przykład dzikiego chrzanu i innych tego typu roślin, trudnych do usunięcia. Inna znowu będzie przyjmowała chętnie takie delikatne rośliny.
2: To prawda. Tutaj w świecie przyrody mamy wszystko powiązane i to, jaki jest typ siedliska, czyli właśnie rodzaj gleby, nasłonecznienie, wilgotność. Od tego zależy, jakie rośliny w sposób dziki nam się, czyli naturalny nam się pojawią. Więc na miejscach nasłonecznionych będziemy mieć inny skład gatunkowy niż w miejscach zacienionych czy wilgotnych.
1: I też tam, gdzie jest gleba gliniasta, prawda, długo trzyma wilgoć, też będzie inaczej.
2: Oczywiście. Oczywiście niż na glebach przepuszczalnych, piaszczystych. Tutaj Pani poruszyła bardzo ciekawy i ważny temat, że rzeczywiście samo koszenie czy nie koszenie nie wystarczy. Wiemy w takich warunkach miejskich, czyli takich warunkach zaburzonych, że często nam się mogą pojawić rośliny inwazyjne, które po prostu zniszczą nam efekt. Dlatego stawiamy na pewnego rodzaju chaos, ale jest to chaos kontrolowany. Czyli właśnie tak jak tu Pani mówiła, na przykład czy o opianie, czy o chrzanie, czy na przykład o nabłoci kanadyjskiej, czy teraz o przymiotnie białym, to są takie gatunki, które chętnie nam się pojawiają, ale niestety musimy te gatunki usuwać z tych miejsc, które chcemy, żeby były taką też łąką kwietną, naturalną łąką.
1: Może zatrzymajmy się na moment przy nawłoci kanadyjskiej, bo to jest bardzo ekspansywna roślina. Ona w tej chwili jest zagrożeniem też dla bioróżnorodności w Polsce, bo ona jest bardziej ekspansywna niż nasza rodzima nawłoć, która jest podobna bardzo. Trudne, one się różnią wyglądem, ale tak naprawdę jak się dobrze nie przyjrzymy, to trudno je rozróżnić. Ta nawłoć kanadyjska, ja wiem z doświadczenia, jest w ogóle bardzo trudna do usunięcia, bo jak ktoś te kłącza się mnożą, mnie się wydawało, że w ogrodzie, gdzie przez jakiś czas miałam, bo to jest efektowna roślina, duża, żółta, ale potem zobaczyłam, że zabiera za dużo światła innym roślinom, postanowiłam usunąć. No nie jest to łatwe, bo wciąż wychodzą młode.
2: Niestety tak jest z roślinami inwazyjnymi, bo tutaj jakby trzeba też rozróżnić na gatunki obce i gatunki obce inwazyjne. Gatunki obce no, od zawsze pojawiały się w naszej florze czy faunie Polski, no bo w różny sposób też tutaj trafiały. Natomiast no, najważniejszy czy najbardziej niebezpieczny jest ten potencjał inwazyjny. Czyli właśnie to, że dany gatunek zaczyna nam eliminować naszą rodzimą faunę bądź florę i po prostu staje się to monokultura jednego gatunku. Więc stąd też tak dużo apeli, stąd tak dużo też informacji na temat właśnie tego potencjalnego bądź już udowodnionego potencjału inwazyjnego. No, nawłoć kanadyjska już ma udowodniony ten potencjał i rzeczywiście to, co, w czym się mierzymy, to to, że później, jeśli ten gatunek już wystąpi w danym terenie, to bardzo, bardzo trudno go usunąć. Jest taki inny gatunek, jeszcze bardziej inwazyjny, to są rdestowce, które były masowo sadzone w miastach, a teraz no też ze względu na ciepłe zimy i bardziej sprzyjające warunki po prostu zaczynają nam wymykać się spod kontroli.

Zanim powrócimy do naszej rozmowy, to kilka faktów i mitów na temat łąk kwietnych. Na portalu teraz-środowisko.pl możemy przeczytać: nie jest prawdą, jakoby łąki kwietne zwiększały populację kleszczy. Mają w swym składzie krajowe gatunki roślin kwitnących, a nie zawierając zbyt wielu gatunków traw, jednocześnie regulując stosunki wodne, wpływają pozytywnie na ograniczanie występowania populacji kleszczy poprzez tworzenie siedlisk niesprzyjających rozwojowi tych pasożytów. Łąki nie muszą także powodować nasilenia alergii u alergików. Dzikie kwiaty są przeważnie owadopylne. Ich pyłek jest zbyt ciężki, żeby przemieszczać się z wiatrem. Ponadto zwiększają one różnorodność biologiczną, której brak jest jedną z przyczyn alergii u mieszkańców miast. Rośliny tworzące łąki wytwarzają także bakteriobójcze fitoncydy. W przypadku łąk kwietnych alergicy docenią także rzadsze koszenie. Zdarza się, że przeciwnicy łąk podnoszą argument, że kiedy utracą one swoją atrakcyjność, to znaczy kiedy kwiaty przekwitną, to te suche kwiatostany mogą budzić niechęć związaną z ich estetyką. Ale trzeba za to pamiętać, że wtedy stają się atrakcyjnym źródłem pokarmu dla wielu gatunków ptaków występujących w mieście, zapewniając im pożywienie w końcówce lata i na początku jesieni. Ponadto kwiatostany mogą być bankiem rzadkich, krajowych gatunków roślin. Można także pozyskiwać z nich cenne nasiona. Dlatego tak ważne są działania informacyjne i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. A dodać jeszcze do tego można, że takie łąki obniżają koszty utrzymania terenów zielonych, przede wszystkim dzięki ograniczaniu koszenia oraz podlewania. A dlaczego nie wymagają częstego podlewania? Otóż rośliny łąkowe mogą mieć korzenie sięgające nawet do 2-3 metrów w głąb ziemi. Dzięki temu są wielokrotnie bardziej odporne na suszę niż zwykłe trawniki. A z drugiej strony gęsta roślinność łąkowa chłonie nawet 2-krotnie więcej wody opadowej niż zwykły trawnik. Działa zatem jak naturalna gąbka zapobiegająca miejskim podtopieniom. A gdy taka roślinność znajduje się przy ulicy, to nie tylko ładnie wygląda, ale także jest odpowiedzią na problemy współczesnych miast jak smog, hałas czy brak bioróżnorodności. Zamiast koszonych co tydzień trawników, samorządy coraz częściej wybierają mieszanki dzikich kwiatów, maków, chabrów, krwawnika czy złocienia, bo taka łąka również filtruje powietrze, zatrzymuje pyły zawieszone i reguluje temperaturę nawierzchni w czasie upałów. No a dodatkowo, to już nie trzeba dodawać, przyciąga owady zapylające i poprawia samopoczucie mieszkańców. Ale powiedzmy i słowo o łąkach kwietnych na wsiach, bo to przecież coś więcej niż element estetyki. To jest powrót do pierwotnego, zrównoważonego modelu rolnictwa. Dawniej naturalne, różnorodne łąki towarzyszyły każdej zagrodzie, zapewniając pokarm dla pszczół, motyli i dzikich ptaków. A dzisiaj, dzięki programom środowiskowym, niekiedy inicjatywom rolników, coraz częściej wracają na pola i przydroża, zastępując monotonne trawniki czy nieużytki. Wiejska łąka kwietna to również sposób na podniesienie wartości ekologicznej gospodarstwa i naturalne wsparcie upraw przez zapylacze. No i co ważne, mieszkańcy wsi coraz częściej przypisują takiej łące nie tylko praktyczną, ale też symboliczną rolę. To przestrzeń życia, piękna i tradycji. A jak to wygląda w świecie? Brytyjczycy są pionierami miejskich łąk kwietnych. W Londynie i innych miastach Wielkiej Brytanii powstają łąki zakładane na terenach miejskich, w parkach i na poboczach dróg. To jest część strategii, której cel to przywrócenie dzikiej przyrody w miastach i wspieranie zapylaczy. Londyn stworzył już ponad 100 hektarów łąk miejskich. We Francji łąki zamiast trawników pojawiają się na przykład przed urzędami. To dzieje się przed ratuszami, sądami. Efekt? Zwiększona liczba owadów zapylających, no i oczywiście, o czym już wspominaliśmy, niższe koszty koszenia i zachwyt mieszkańców nad estetyką nieuporządkowanej natury. Niemcy tworzą łąki kwietne wzdłuż autostrad. Zamiast krótkich trawników, wielobarwne, odporne na suszę rośliny wspierają
ekosystem. To rozwiązanie także obniża temperaturę asfaltu. W Brazylii rosną naturalne łąki ze spektakularnymi roślinami nazywanymi złotymi trawami. W porze deszczowej zmieniają rozległe tereny w lśniące, kolorowe dywany. A teraz już wracamy do rozmowy z dr Natalią Ratajczyk.

0: jak pani doktor patrzy na partyzantkę kwiatową i na te kule kwietne? To już dawno, z 10-15 lat temu zaczęto o tym mówić, że warto na nie użytki rzucać takie kule i tam właśnie kwiaty wyrosną. Czy to jest dobry pomysł?
1: Tak, jak może wrócę też do początku naszej rozmowy. Tutaj bardziej chodzi o to, co w tych kulach jest. Jeśli będziemy mieć gatunki, które właśnie mają ten potencjał inwazyjny, no to oczywiście jest to działanie szkodliwe. Natomiast jeśli to są gatunki czy kule z gatunkami rodzimymi, właśnie dostosowanymi do danego siedliska, czyli tam, gdzie one trafiają finalnie, no to myślę, że tutaj nie powinno być żadnego problemu.
0: Coraz więcej pojawia się, mimo że prawdopodobnie to jest nieprzepisowe, ale coraz więcej pojawia się takich, mówię teraz o posesjach, czy domach wolnostojących, czy szeregowcach, że coraz więcej pojawia się takich rozwiązań, które służą wygodzie właścicieli, czyli wykładamy płytami ogródek albo pół ogródka, budujemy wielgachny taras, który jest nie drewniany, tylko jakiś betonowy. Jak pani doktor na to patrzy? To jest, ja wiem, że to służy wygodzie gospodarzy, ale nie służy wygodzie innych istot.
1: Znaczy, my nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę od tej przyrody i od tych zależności, które w niej występują, no też zależy dobrostan człowieka. Jeśli my wyeliminujemy tą przyrodę z naszego bezpośredniego otoczenia, to tak naprawdę też no bardzo mocno możemy zaburzyć swoją własną też przyszłość, ale też w jaki sposób my się w tej przyrodzie czujemy. Z badań wynika, że my bardzo lubimy przyrodę. Chętnie, na przykład jak są badania społeczne, wybieramy takie zdjęcia, gdzie jest na przykład gęsty las, albo gdzie jest właśnie łąka kwietna, gdzie widzimy piękne motyle. Ale jak przychodzi do takiego codziennego życia, to chcielibyśmy, żeby ta przyroda zatrzymała się na naszym płocie. Tak? Czyli żeby ona była na działkach sąsiednich, a jak jest nasza działka, to już żeby jej nie było. No bo wiadomo, że jest możliwość pojawienia się jakichś zwierząt, tak? Czy właśnie pszczół, czy inne, które mogą jakoś tam w jakiś tam minimalny sposób nam zagrozić. Więc dlatego to myślę, że to jest bardzo długi proces. Też właśnie jak mówimy o koszeniu czy nie koszeniu, to tutaj tak naprawdę wbrew pozorom nie jest problemem to, czy kosić czy nie kosić, tylko jest problemem zmiana świadomości społecznej. Że my cały czas widzimy tą przyrodę jako na przykład niekoszoną zbyt długo, jako zaniedbaną, jako taką porzuconą, taką, która no, źle na nas oddziałuje w jakiś tam sposób psychiczny, co oczywiście nie jest prawdą, tylko no, po prostu przez lata przyzwyczailiśmy się do tej równo przystrzyżonej trawy na 3-4 centymetry, do tego, że jak już pierwsze źdźbła wychodzą z ziemi, to już wyciągamy te kosiarki, tak, i zaczynamy sezon na koszenie. Tak, czy też te proste, piękne tuje, które nam gdzieś ogradzają naszą działkę. Natomiast no myślę, że ta zmiana już następuje. Właśnie to, że nawet pani czy inne media interesują się tym tematem. Myślę, że coraz bardziej ten temat właśnie tej naturalnej przyrody, która też może występować w mieście czy na naszych posesjach, myślę, że staje się ważne i ta zmiana już następuje.
0: I też coraz więcej mówi się o betonozie w miastach jako o zjawisku bardzo negatywnym. Coraz więcej mówi się o tym, że rynki miast nie powinny być wyłożone betonem, płytami, jakkolwiek my to nazwiemy, tylko powinny tam być drzewa, które dają cień, ławeczki, na których można odpocząć, jakieś klomby, które radują oczy, czyli społeczeństwo nam dojrzewa.
1: Tak, dojrzewa. Ja chciałabym, żeby też projektanci dojrzali, bo mam wrażenie, że kiedyś projektowało się tak, że był teren zieleni i na tym dopiero się projektowało ciągi piesze. Natomiast teraz mam wrażenie, że się wszystko betonuje, znaczy w projekcie, i dopiero na to się ustawia jakieś pojedyncze drzewa i jakieś donice z zielenią. Więc chciałabym, żeby ten proces odwrócić, jeśli to jest możliwe, czyli po prostu, żeby rzeczywiście zachować tą istniejącą zieleń, a te elementy małej architektury czy ciągów pieszych, żeby były tylko dodatkiem do tego, co już jest.
0: Tak, faktycznie jest tak, że my na przykład decydując się na kupno mieszkania, bierzemy pod uwagę, czy w okolicy jest zieleń. Natomiast jeżeli za tym miałoby iść to, że to będzie trochę więcej kosztować to mieszkanie, to jednak nie, to jednak wtedy idziemy za ceną, prawda? Na razie jednak jeszcze zieleń jest ważna, ale nie na tyle, żebyśmy byli w stanie zapłacić więcej, jeśli jest piękny plac zabaw dla dzieci, jeśli jest właśnie zieleń blisko. Myślę, że tak, jesteśmy w połowie drogi generalnie.
1: No, nasze społeczeństwo się bogaci i myślę, że te dodatkowe wartości właśnie takie jak bliskość zieleni jednak będą miały znaczenie. To też znajduje odzwierciedlenie w różnego typu ofertach sprzedaży mieszkań. Często pojawia się właśnie ta informacja w otulinie Parku Krajobrazowego albo bezpośredniej bliskości lasu albo rezerwatu wręcz przyrody, więc wydaje mi się, że jednak ludzie zaczynają zwracać uwagę na tego typu elementy. Zresztą też nazwa osiedli czasami wręcz śmieszna, typu Mirabelkowa Aleja, czy nie wiem, Aleja pod Jesionem, tak, czy cokolwiek takiego.
0: Albo no, przy parku, chociaż ten park jest całkiem kawałek
1: tak,
0: dalej.
1: Tak, trochę jest to nadużycie względem tej nazwy, ale no widać, że ludzie nie szukają tak, takich nazw jak Betonowa Pustynia, tylko raczej właśnie, nie wiem, Aleja pod Dębem, więc myślę, że tutaj jednak gdzieś podświadomie szukamy tej bliskości z zielenią i to myślę, że to jest dobrze. A im więcej właśnie takich audycji, materiałów informacyjnych, jak możemy zmienić sposób dbania o zieleń nawet w naszym ogródku przydomowym, myślę, że to też będzie wpływać na społeczeństwo i to, ta jakość będzie też ulegnie zmianie.
0: I czyniąc klamrę ładną, zachęcamy do zakładania kwietnych łąk, bo takie kwietne łąki, jeśli odpowiednio przygotujemy to założenie, to one wcale nie wymagają potem dużo roboty.
1: Tutaj się nie zgodzę.
0: A, nie, tak?
1: Dlatego, że każda łąka, każdy ogród wymaga właśnie tej kontroli, chociażby pod kątem tych gatunków niepożądanych. Ja bardziej zachęcam do takiego koszenia mozaikowego. Czyli, że dzielimy nasz ogród na pewne strefy, zostawiamy te najbardziej oddalone miejsca, tam nie kosimy, tam pozwalamy tej roślinności zakwitnąć, zapraszamy tam motyle, czmiele, pszczoły, ptaki, bo to razem z owadami pojawią się też ptaki. Natomiast tą część, którą użytkujemy, którą chcemy, żeby była bardziej taka funkcjonalna dla nas, to wtedy ją kosimy. No i też nie za często, na pewno nie co dwa tygodnie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Natalia Ratajczyk, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja nazywam się Anna Grobińska i słuchaczom również dziękuję za uwagę.

0: Po dobrej stronie mocy.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj odwiedzimy dom w Łodzi, bo przed nami kolejna rocznica Fundacji Dom w Łodzi. Powiemy też o wymarzonym nowym domu, a mówi Marta Libiszowska z Fundacji.
2: Właściwie to domu, fundacyjnego domu, który powstał rok po fundacji i dom teraz świętuje 19 urodziny. My bardzo lubimy świętować, więc mamy dwie takie rocznice i dwa razy w roku obchodzimy urodziny. W sierpniu obchodzimy urodziny fundacji, która w tym roku będzie miała 20 lat. Rok po powstaniu fundacji Jola Bobińska otworzyła drzwi fundacyjnego domu, w którym zamieszkały dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci, które urodziły się z różnymi ciężkimi schorzeniami, zostały porzucone przez rodziców.
3: Czyli to jest ten dom, w którym w tej chwili się znajdujemy.
2: Tak, dokładnie. Jesteśmy teraz w naszej mini sali poznawania świata, gdzie na co dzień dzieci buszują.

0: Nie mógł opuścić oddziału intensywnej opieki medycznej, ponieważ wymagał na co dzień aparatury medycznej i generalnie 24 na dobę opieki pielęgniarskiej. I to był taki rzeczywiście moment, który mocno mną poruszył, bo ja byłam świeżo upieczoną babcią, mój wnuk świetnie się rozwijał, miał no właśnie dobre warunki i tu takie mocne zestawienie boksu szpitalnego i tej aparatury, a szczęśliwe dzieciństwo i to mocno mną poruszyło. Zaczęłam zgłębiać temat. Okazało się, że takich dzieci, które są pozostawione przez biologiczne rodziny, a nie mogą trafić do normalnych, państwowych, istniejących wtedy domów dziecka, jest wiele. No i stąd powstał pomysł, żeby stworzyć i fundację, i później dążyć do tego, żeby powstał kameralny, bardzo przyjazny, bezpieczny dom dla dzieci, które miały na samym początku trudną kartę, dostały od losu i rzeczywiście i nie miały zdrowia, i nie miały bliskich osób. Także udało się i to jest ogromny sukces, że udało się stworzyć dosyć szybko ten dom, ale też, że tak, że już tyle lat działamy i tak dobrze jesteśmy odbierani.
1: Tak dobrze jesteście odbierani, że aż jesteście nagradzani, a szczególnie tutaj ty, Jolu.
0: To jest bardzo miłe i cieszę się właśnie, że te nasze działania są takie właśnie i transparentne, i wiarygodne, ale przede wszystkim, że tworzymy właśnie bezpieczne, troskliwe miejsce dla dzieci, którym los, tak jak wcześniej mówiłam, dla których los nie był łaskawy na samym początku życia. Natomiast ja zawsze podkreślam, że ja odbieram te nagrody i to jest bardzo miłe i dające dobrą energię i takie budujące do dalszego działania, ale za tą nagrodą stoją moje koleżanki i koledzy z fundacji. Bez ich wsparcia, ich działania, ich świadomości tego miejsca, w którym jesteśmy, nie udałoby się tyle rzeczy zrobić i nie bylibyśmy tak dobrze odbierani. I tu muszę się pochwalić, bo ta nagroda rzeczywiście jest wyjątkowa, no bo imienia wyjątkowego człowieka Janusza Korczaka i znakomitego pedagoga, ale też cichego bohatera tamtych czasów. Przecież on razem z dziećmi poszedł w obozie zagłady do komory gazowej, więc niezwykła postać. Brak mi słów w tej chwili, żeby opowiedzieć, no właśnie, jakie uczucia we mnie budzi i Janusz Korczak, jak o nim wspominam, i nagroda. I cieszę się bardzo, że zostałam nominowana przez osobę, która jest absolutnie przykładem wielkiego serca i działań charytatywnych na wielu polach przez panią Janinę Ochojską, więc to też jest taka no duma, że taka osoba, która jest w wielkim świecie i w tym świecie właśnie pomagania również i akcji charytatywnych dostrzegła to, co robimy i postanowiła w taki sposób zadziałać, żeby świat o nas się dowiedział jeszcze bardziej niż do tej pory.
1: Jakie znaczenie mają te wszystkie nagrody? Wtedy mówi się o Was?
2: No tak, te nagrody dają nam zastrzyk takiej dobrej energii i na wielu polach, bo po pierwsze, tak jak Jola powiedziała, to jest zawsze takie uskrzydlenie i takie upewnienie, że jesteśmy na dobrej drodze, chociaż i też szefowa zawsze mówi o tym, że to jest nagroda dla zespołu, ale ja też muszę powiedzieć, że Jola Bobińska jest wspaniałą osobą i bez niej, bez jej zaangażowania, bez jej pracy, bez jej takiej determinacji tego domu by nie było, bo zespół, ona buduje zespół, ona dobiera ludzi, potrafi ich motywować i przypominać, po co to wszystko robimy. Więc też teraz porywając się na budowę domu, mogłaby, tak tutaj się trochę śmiejemy, że mogłaby właściwie już odpoczywać sobie, iść na emeryturę, czytać książki przy kominku, a jej droga jest inna. Ona postanowiła budować dom, żeby dzieciom naszym ta jakość życia, żeby była zupełnie inna, żeby ten dom był bezpieczny, dostępny, żeby im się żyło lepiej, także nie zwalnia tempa, dokładnie tak jak Korczak, nie zwalnia tempa i cały czas ta myśl o dzieciach i o tym, żeby im się żyło jak najlepiej, gdzieś jej tam przyświeca. Ale to, a druga rzecz jest taka, że jest pretekst do spotkania, do opowiedzenia światu, do przypomnienia, że jesteśmy, do skumulowania takiej fajnej, dobrej energii. No i też to też buduje naszą wiarygodność. godność jako instytucji. Dzisiaj dużo się mówi o pomaganiu. Fundacje i stowarzyszenia mają różną prasę. Też bywa tak, że są polem gdzieś tam do różnych oszustw i z tym też się spotykamy, z takim brakiem zaufania przy okazji różnych zbiórek, że właściwie dzięki temu, że te nagrody przyznają

0: uznawane przez instytucje, też wiarygodne. One też tą wiarygodność naszą budują i mam nadzieję, że już nie ma w Polsce osoby, która słysząc Fundacja Dom w Łodzi miałaby jakiekolwiek wątpliwości, że jest to miejsce godne uwagi, godne wsparcia i opowiadania światu o nas.
1: Takie istotne jest też to, że bardzo dużo znanych osób Was odwiedza i tak samo wspiera, prawda, w rozmaity sposób.
2: Rzeczywiście był taki czas, że odwiedzały nas znane osoby i no właśnie w jakiś sposób wspierali nas też i dobrą energią i nieśli w świat wiadomość, że taki dom istnieje. Natomiast od wielu lat bardzo sporadycznie jesteśmy w tej chwili odwiedzani, ponieważ osoba, wspaniały człowiek, strażak z województwa, Straży Pożarnej już niestety umarł i jakby nie mamy tego łącznika ze światem artystycznym. Natomiast mamy mnóstwo różnych działań, chociażby organizowane nie przez nas, ale Magiczne Pierniki, gdzie właśnie znane osoby, aktorzy, piosenkarze angażują się w zdobienie pierników i później są licytacje i to dla nas też jest ogromne wsparcie, bo dzieci mogą dzięki takim pieniążkom wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Także liczę na to, że te osoby również pomyślą o tym, że jesteśmy w trudnym czasie budowy domu i że musimy myśleć o tym, żeby zapewnić opiekę na tu i teraz naszym dzieciom, ale też mamy w perspektywie ogromną inwestycję, jaką jest właśnie budowa domu. Szukamy sponsorów i liczymy na takie wsparcie i zaangażowanie się właśnie osób z pierwszych stron gazet. Może w jakiś sposób poniosą świat i będą takimi naszymi ambasadorami tego nowego miejsca, które ma powstać.
1: Powiedzmy, ile potrzeba zebrać pieniędzy na rozpoczęcie budowy? Czy to muszą być zgromadzone wszystkie fundusze? Czy można rozpocząć budowę na przykład nie mając tych wszystkich funduszy i jakoś tak sukcesywnie budować? I jaki jest plan, Jolu?
2: Przede wszystkim muszę powiedzieć, że ten dom będzie bardzo przyjazny, bez barier, z pięknymi pokojami przystosowanymi dla dzieci poruszających się bądź za pomocą chodzików, bądź na wózkach. Będą sale terapeutyczne, fizjoterapia, terapia logopedyczna, gabinet terapii logopedycznej, pokój terapii pedagogicznej. Wielki pokój dzienny, jak jest serce domu, w którym będzie się wiele działo i będą nasze dzieci większość czasu przebywały, ale też plac zabaw przystosowany całkowicie do osób z niepełnosprawnością. Więc planujemy na działce, którą mamy użyczoną od miasta 4,5 tysiąca metrów, wybudować dom około 900 metrów. To jest ogromne przedsięwzięcie, zważywszy na to, że też pokoje i łazienki muszą być przystosowane do dzieci z niepełnosprawnością, to lekko licząc będzie to kwota oscylująca około 10 milionów. Zebraliśmy 4 miliony. Poszukujemy jeszcze dobrych ludzi o wielkich sercach, którzy wsparliby naszą tu akcję budowy domu i pozwolili na to, żebyśmy wybudowali ten dom. Oczywiście w zamyśle jest tak, że pewnie zaczniemy troszkę wcześniej i będziemy etapami. Natomiast marzy nam się, żeby na tyle zebrać odpowiednią kwotę, żeby ruszyć z tą budową i dosyć szybko ją zakończyć, żeby nasze dzieci szybko jednak miały nowe miejsce i większe możliwości do rozwoju, ale też do radości, do zabawy. Przecież na co dzień mają bardzo trudne chwile, bo częste pobyty w szpitalach, bo różnego rodzaju diagnozy. Więc takie miejsce, które by przyniosło jeszcze no właśnie trochę więcej przestrzeni i takiej radości z różnych zabaw, nie tylko z tych takich trudnych chwili rehabilitacji, jest nam bardzo potrzebne i wolałabym, żeby to się tak zadziało, że zaczynamy, wbijamy łopatę i szybko w ciągu półtora roku budujemy. Ale jak będzie, to tylko zależy od dobrych ludzi, którzy no właśnie sięgną i wesprą nas cegiełką dobra.
0: My musimy ciągle utrzymywać nasz dom. Budowa domu nie może spowodować, że jakość życia naszych dzieci się pogorszy, w związku z czym im dłużej będzie trwała budowa, tym my większe koszty będziemy ponosić. Dlatego ten czas też jest taki dosyć ważny, bo obciążenia, które mamy w codzienności, w prowadzeniu domu, w opłatach terapeutycznych, za leczenie, za przejazdy do różnych szpitali w całej Polsce, no to są też ogromne kwoty. więc żebyśmy nie musieli tak stać na tych dwóch nogach inwestycyjnych, to też dobrze by było zakończyć tą budowę jak najszybciej.
1: Dzieci wiedzą o nowym domu, mają świadomość, czekają, nie wiem, pytają, Jolu?
2: Niektóre dzieci wiedzą i zdają sobie sprawę z tego, że czeka nas właśnie absolutna...
1: rewolucja.
2: Tak. Rewolucja. Bardzo często o tym mówimy, one też przenoszą swoje marzenia na kartki papieru, rysują, jaki tam wymarzony dom by chciały mieć. I my też z takimi akcjami wychodzimy szerzej i przy okazji różnych naszych działań też proponujemy dzieciom, żeby właśnie wysłały w świat swoje rysunki, swoje myśli, żeby nam ten dom się szybciej, namacalnie zrealizował. Także dzieci czekają na ten nowy dom, natomiast też mają pewne obawy, bo to są dzieci z różnymi też problemami intelektualnymi i my już teraz też rozmawiamy o nowym domu. To nie jest tak, że one się gdzieś wyprowadzą w nieznane miejsce i nie będą z nami. I to jest dla nich bardzo istotne, żeby je też przygotować na taką właśnie zmianę.
1: A jak jest zmiana, to nie zawsze to musi być zmiana na lepsze, tylko może na gorsze. One się boją trochę tego porzucenia albo niewiadomej po prostu.
2: Na pewno tak, tym bardziej, że nawet jak sobie nie zdają sprawy, to jednak niosą ze sobą traumy porzucenia. Więc to gdzieś później w ich emocjach się przejawia. Dlatego dla nas takie ważne jest, żeby przygotować je na tą zmianę, że to nie jest koniec świata, że to będzie fajne, przyjazne miejsce, że te same ciocie będą i że wzajemnie będziemy się wspierać, tylko po prostu mury się zmienią. To, co jest istotne, to oczywiście mówimy o dzieciach, natomiast ja też chciałabym zaapelować do wszystkich osób, które nas słuchają, że bez Państwa pomocy nie uda się tego domu stworzyć. My utworzyliśmy stronę cegiełkadobra.pl. Można wejść na stronę, przeczytać o nas. Mamy piękny spot, w którym głos użyczyła znana aktorka Anita Sokołowska, właśnie mówiąca o marzeniach naszych dzieci. Można wesprzeć cegiełką, ale też mamy uruchomioną loterię, w której można wygrać bardzo fajne nagrody, począwszy od biletów wstępu na nasze tutaj obiekty basenowe, do orientarium, ale też główną nagrodą jest samochód Volkswagen. Można wykupić los 10 zł, ale wielokrotność 10 zł powoduje, że zwiększamy też szanse na wygranie głównej nagrody, czyli samochodu, więc zapraszamy do wzięcia udziału w tej loterii. Kulminacją będzie losowanie w sierpniu, ostatniego sierpnia w manufakturze i mam nadzieję, że wtedy spotkamy się ze szczęśliwcami też no właśnie głównej wygranej, ale przede wszystkim, co dla nas jest najważniejsze, zwiększy nam to możliwość finansową budowy tego domu.
0: W ogóle lubimy, jak dobro wraca. Nie lubimy stać z puszką i żebrać, tylko lubimy, jak ta energia rzeczywiście krąży. Oczywiście dzieląc się z nami cegiełką, no, mam nadzieję, że to też daje dużo radości i takie poczucie, że robimy coś dobrego, że budujemy fajny, bezpieczny, dobry dom dla wyjątkowych dzieci. No ale właśnie jest loteria, można wziąć udział, za chwilę ruszą zapisy na nasz bieg Szczęśliwa Trzynastka, można wziąć udział w różnych akcjach, które przyjaciele dla nas organizują, można licytować nasze aukcje na naszym Facebooku. Można też wymyśleć i myślę, że każdy może mieć jakiś pomysł w swojej firmie, w swojej szkole, w swoim zakładzie pracy, żeby zorganizować jakąś zbiórkę, żeby to połączyć, żeby ta energia rzeczywiście gdzieś krążyła i napędzała tą naszą akcję, żeby budowanie domu wszystkim dawało dużo radości.
2: Ja tylko mogę dodać, że na tu i teraz jesteśmy naprawdę jednym z nielicznych domów w Polsce. Mamy świetny zespół, świetną rodzinę Fundacji Dom w Łodzi, czyli ta sfera emocjonalna, miłość, czułość, bliskość, poczucie bezpieczeństwa, ale też intensywna rehabilitacja wszechstronna jest zapewniona. Natomiast nam potrzebne są mury, przestrzeń. I nasze dzieci nie mają innego domu. My tylko jesteśmy tą rodziną najbliższą i mam nadzieję, że z, no właśnie, z zaangażowaniem wszystkich ludzi dobrych sercach uda nam się zbudować ten dom, bo tak jak mówię, za naszymi dziećmi nie stoi rodzina, nie stoją rodzice, tylko my i państwo, którzy mogą nam pomóc.
1: Co dzieje się z dzieciakami, które są już pełnoletnie? Znaczy do kiedy mogą u Was przebywać?
2: Mamy już kilkoro dzieci, które już osiągnęły pełnoletność. No niestety z uwagi na schorzenia, jakie niosą ze sobą, nie wszystkie dzieci mogą się usamodzielnić, nie wszystkie dzieci mogą założyć sobie nową rodzinę. Bywa tak, że nasze dzieci trafiają do DPS-u. Natomiast to, co dla mnie jest najważniejsze, to ważne jest, że dopóki z nami są, to absolutnie mają mieć poczucie radości, szczęścia, że mają takie, a nie inne dzieciństwo. I wszystko my robimy, żeby tak było, bo oczywiście rehabilitujemy, więc poprawiamy ich jakość życia, ale też my realizujemy ich pasje, spełniamy marzenia i nasze dzieci mimo poruszania się na wózkach biorą udział w zajęciach tanecznych. Nasze dzieci mimo ograniczeń spełniają się i biorą udział w zajęciach sportowych, biegają, jeżdżą na rowerze, więc to, co jest istotne, to staramy się, nie patrząc w przyszłość, bo nie zawsze ta przyszłość może być taka kolorowa dla tych naszych dzieci, ale tu i teraz, w momencie, kiedy są z nami i przez ten czas, gdzie my możemy się nimi zaopiekować, dajemy im absolutnie wszystko, co możemy, co najlepsze, żeby fajnie funkcjonowały i żeby
0: miały szczęśliwe dzieciństwo.
1: Czy zdarzają się adopcje?
2: Zdarzają się adopcje. Czy to są najszczęśliwsze, tak, najszczęśliwsze chwile, dlatego że, tak jak wcześniej mówiłam, my nasze dzieci bardzo kochamy, natomiast nie możemy zastąpić mamy, taty. I wtedy, kiedy wiemy, że ta adopcja nastąpi, to bardzo, bardzo się cieszymy, jesteśmy mega szczęśliwi, ponieważ zupełnie inaczej nasze dzieci, już będąc w środowisku rodzinnym, funkcjonują. Zupełnie inaczej się rozwijają. U nas robią postępy, ale tam też postępy naprawdę mega się wtedy dzieją i to jest ta przysłowiowa witamina M. I też nasze dzieci widać, że czekają, bo w momencie, kiedy przyjeżdża rodzina, która będzie taką rodziną już na stałe, to jest taka magia, że nasze dzieci wiedzą, że to już jest mama, tata, że te relacje i emocje szybko się nawiązują, że bariery językowej nawet nie ma, dlatego że mówię o tej barierze językowej, ponieważ przez ostatnie 2 lata udała nam się adopcja dla 4 naszych dzieci i 4 naszych dzieci wyjechała do Stanów. Obserwowaliśmy, mieliśmy okazję obserwować, jak to się dzieje pięknie, że mimo nawet tego, że jest ta bariera, to rozumieją się, potrafią odczytywać swoje potrzeby i emocje. Adopcje są najpiękniejszą rzeczą, jaka może się zdarzyć naszym dzieciom i bardzo się cieszymy zawsze.
0: Jeszcze mamy taką cudną akcję rękodzielniczą, Wydziergaj nam dom. To jest taka akcja, gdzie wracamy się do osób, które robią na szydełku, na drutach, żeby wpłacały cegiełkę, ale oprócz tego też wydziergały nam cegiełkę, wysłały do nas i będziemy w przestrzeni publicznej bombardować tymi naszymi ceglanymi, kolorowymi ścianami. Współpracujemy z Łódzkim Klubem Seniora. Tutaj nasze twórczynie będą łączyć te nadesłane cegiełki. Będziemy hucznie obchodzić Światowy Dzień Dziergania w miejscu publicznym 13 teraz czerwca. Także zerkajcie na nasze media społecznościowe, śledźcie, co się dzieje, bo myślę, że każdy może w jakiś sposób pomóc i swój talent i zaangażowanie w jakiś sposób dołożyć właśnie do tej budowy. Wiemy, że w pasjonatach też tkwi taka dobra energia, także rękodzielnicy, łączmy się.
1: Tak sobie myślę, że te wszystkie wpłaty oczywiście są bardzo ważne, ale pewnie przy takiej kwocie przydałby się jakiś taki strategiczny sponsor albo kilku takich strategicznych sponsorów, prawda? Czy też takich szukacie?
0: No my szukamy wszędzie. My szukamy wszędzie, pukamy do wszystkich drzwi. Staramy się rzeczywiście robić dużo. Popadamy w lekkie depresje i takie zwątpienia, bo tak maniakalnie patrzymy na ten suwak na stronie Cegiełka Dobra i on nie bardzo się przesuwa. I to nas troszkę deprymuje i rzeczywiście różne mamy nastroje, po czym budzimy się i myślimy, nie, no to jakoś da radę. Ktoś przychodzi do nas z jakimś kolejnym pomysłem. To nie jest różowo-kolorowo. Ostatnio mieliśmy w mediach społecznościowych taki szał pomagania, gdzie się po prostu na streamie pieniądze lały strumieniami i marzy nam się ktoś taki, kto pociągnie tą naszą akcję, kto krzyknie do świata, że słuchajcie, Fundacja Dom w Łodzi naprawdę potrzebuje wsparcia, ten dom to jest super ważna sprawa, zróbmy to dla bardzo fajnych dzieci.
2: I ciężko chorych dzieci, przewlekle chorych dzieci z niepełnosprawnościami. Na przestrzeni tych kilkunastu lat mieliśmy też dzieci ze schorzeniami, które zagrażały życiu. Natomiast nigdy jakby nie wyciągaliśmy rękę z prośbą o pomoc. Tu mówimy w imieniu naszej dziewiątki dzieci. One są przewlekle, ciężko chore. My dbamy o to, żeby miały coraz lepszą jakość życia, ale one nigdy nie będą normalnie funkcjonowały. Nie zniknie ta choroba. W związku z tym dla nas takie to jest ważne, żeby przekonać świat, że naszym dzieciom trzeba pomóc. Po prostu zwyczajnie trzeba pomóc, żeby miały możliwość też na różnego rodzaju dodatkowe rehabilitacje. Ale przez tym, tak jak mówię, kilkanaście lat robiliśmy po cichu, kolokwialnie mówiąc, kawał dobrej roboty, bo jeździliśmy, diagnozowaliśmy, po całej Polsce jeździliśmy, konsultacje mieliśmy też z lekarzem ze Stanów. Cicho, mrówczą pracą robiliśmy swoje. Teraz zwracamy się do świata, żeby świat nam pomógł. Teraz są takie dzieci, za chwilę mogą być inne dzieci. Mamy dzieci, mieliśmy na przestrzeni tych kilkunastu lat dzieci z rurkami, dzieci odżywiane pozajelitowo, dzieci, które chodziły z pompami różnymi, dzieci, które wymagały podłączenia pod aparaturę na noc, bo w momencie, kiedy dziecko zasypiało, wszystkie czynności fizjologiczne umierały i dziecko mogłoby umrzeć. Więc te nasze codzienne historie są bardzo trudne i bardzo wymagające. Oczywiście cieszymy się z każdej formy pomocy innym dzieciom, ale też chciałabym, żeby świat wiedział, że te nasze dzieci, mimo że nie ma zagrożenia bezpośrednio życia w tej chwili, to one potrzebują takiego wsparcia i takiego domu. I stąd takie emocje w nas i nie zawsze możemy powiedzieć o tych emocjach, ale po prostu wszystko zrobimy, żeby ten dom powstał.
3: W materiale wystąpiły Jolanta Bobińska, prezeska Fundacji Dom w Łodzi i Marta Libiszowska, ciocia do spraw kontaktów z mediami i relacji z darczyńcami. A za uwagę dziękuję dzisiaj Państwu, Agata Zielińska.

0: wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Łodzianie w konsultacjach społecznych wypowiedzieli się za zakazem sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Trzeci raz prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptoaktywach. Mieszkańcy Łowicza domagają się bezpiecznego przejścia dla pieszych w newralgicznym punkcie miasta. W nocy w regionie miejscami może słabo popadać deszcz, ale rano trzeba uważać na mgłę. Łodzianie nie chcą sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Takie wyniki przynoszą konsultacje społeczne w stolicy województwa. Jak ustaliło Radio Łódź, około 6 na 10 ankietowanych poparło ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie całego miasta. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
12: Dziś w Łodzi nie kupimy alkoholu od 22 do 6 na terenie 7 osiedli. Rozwiązanie działa od października, a radni rozważali rozszerzenie tego ograniczenia na całą stolicę województwa. W niedzielę zakończyły się konsultacje społeczne w tej sprawie, ale frekwencja nie dopisała, mówi Tomasz Kacprzak z Koalicji Obywatelskiej.
13: Na tych stacjonarnych spotkaniach nie było praktycznie nikogo, na Widzewie nie przyszedł żaden mieszkaniec.
12: Ostatecznie za wprowadzeniem nocnej prohibicji w całej Łodzi miały się opowiedzieć niemal 2/3 ankietowanych w internecie. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
11: A decyzja o rozszerzeniu alkoholowej ciszy nocnej lub o pozostaniu przy obecnym rozwiązaniu należy do radnych.
1: Więcej na radiołódź.pl.
11: Dwie osoby zginęły w Bardzie na Dolnym Śląsku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu osobowego wjechał na chodnik i potrącił dwóch pieszych. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają przebieg i okoliczności tragedii. Nieoficjalnie wiadomo, że ofiary to nastolatek i dorosły mężczyzna. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptoaktywach. To trzecie prezydenckie weto ustawy w tej sprawie.
14: Prezydent zaznaczył, że jest zwolennikiem uregulowania rynku kryptoaktywów, ale jego zdaniem ustawa proponowana przez rząd byłaby nieskuteczna. Karol Nawrocki apelował o przyjęcie poprawek przygotowanych przez jego kancelarię.
15: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna.
14: Nowe przepisy od odrzuconych wcześniej różniły się wysokością kar za oszustwa i uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek. Decyzję Karola Nawrockiego skrytykował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak.
16: Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o kryptowalutach, tym samym pozbawiając dziesiątki albo setki tysięcy Polaków ochrony przeciwko temu rynkowi.
14: Resort finansów postanowił zaostrzyć przepisy po aferze giełdy Zonda Krypto. Klienci tej firmy mieli problemy z odzyskaniem swoich środków. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.
11: Relację przygotowała Klaudia Wróblewska. Mieszkańcy Łowicza apelują o bezpieczne przejście dla pieszych. Chodzi o okolice skrzyżowania ulic Poznańskiej i Chałmuńskiego. Sprawę zainicjował radny klubu łowickie.pl Hubert Krajewski. Skierował petycję w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O pomoc zwrócił się również do eurodeputowanego Dariusza Jońskiego.
17: Dla mnie jest to trochę absurdalne, że musi coś się wydarzyć w Polsce, że musi dojść do jakiegoś wypadku, ewentualnie nie daj Boże do śmierci kogoś, żeby to przejście dla pieszych wtedy powstało.
18: Wczoraj poleciłem przygotowanie odpowiedniego pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i będę dzisiaj kierował ten wniosek. W tym przypadku nie mówimy o wielkich inwestycjach, tylko można to zrobić najtańszym, ale też bardzo dobrym sposobem.
11: Mówił europoseł Dariusz Joński. Czekamy na odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tej sprawie. Radio Łódź pokazuje się swoim słuchaczom. O kulisach radia i ludziach, którzy je tworzą, rozmawiali uczestnicy spotkania wokół książki Radio to Ludzie. Publikacja autorstwa Mariusza Janika powstała z okazji 95. urodzin Radia Łódź.
19: Radio to Ludzie to historia Radia Łódź, opowiadana przez pryzmat osób, które to radio tworzą. I to jest 20 historii, które składają się w jedną.
11: Spotkanie dziennikarzy, słuchaczy i sympatyków radia odbyło się w MSK Karolew. Kolejna okazja do rozmowy o książce Radio to Ludzie w wakacje. O szczegółach będziemy informować na stronie radiołódź.pl i w aplikacji oraz w mediach społecznościowych. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22. W nocy w regionie miejscami może słabo popadać deszcz, ale rano trzeba uważać na mgły. Temperatura spadnie do 9 stopni. W piątek nadal przelotne opady deszczu, na ogół słabe. Temperatura maksymalna wyniesie 20 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.
20: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.
21: Pięć i pół minuty po godzinie 21:00 rozpoczynamy audycję Megafonia, którą zrealizuje Patrycja Wojsznic. Do 23:00 potrwa nasze spotkanie, w którym dziś trochę rzeczy nowych, ale może nie w jakiejś ogromnej ilości. Natomiast będziemy też muzycznie wspominać. Dzisiaj 11 czerwca, dokładnie rok mija od śmierci Briana Wilsona, legendarnego lidera zespołu The Beach Boys, genialnego kompozytora, aranżera, producenta muzycznego, wspaniałego artysty. Więc dziś kilka piosenek Beach Boysów, ale też kilka utworów, które stworzył Brian Wilson, pojawi się w naszym programie w opracowaniu innych artystów. Zaczniemy jednak od Beach Boysów.

Serves Up to jest tytułowe nagranie z płyty zespołu The Beach Boys z 1971 roku. W momencie, w którym ta wielka fala popularności zespołu The Beach Boys powoli zaczyna mijać i właściwie już nigdy nie wspina się na ten sam poziom, który towarzyszył zespołowi w latach 60., kiedy w zasadzie od samego początku lat 60. budowali swój wizerunek jako tacy niezwykle sympatyczni kalifornijscy chłopcy z deskami surfingowymi. De facto tylko jeden z braci Wilson, jeden z muzyków zespołu The Beach Boys, naprawdę surfował. Nie przypadkiem również chyba piosenka, która otwiera płytę Surf's Up, nosi tytuł Nie zbliżaj się do wody, bo jak wspomina Brian Wilson, między innymi w znakomitym dokumencie, który można obejrzeć na jednej z platform streamingowych, kiedy któregoś razu po prostu spróbował popływać na desce surfingowej, w pewnej chwili ona stracił nad nią kompletnie kontrolę, ona przeleciała mu dosłownie kilka centymetrów obok głowy i to był ten moment, w którym Brian Wilson wiedział już, że więcej nie będzie próbował. Do muzyki Beach Boysów jeszcze dziś będziemy powracać. Mija rok od śmierci Briana Wilsona, ale oczywiście też jak zwykle w Megafonii sporo rzeczy nowych. Między innymi zespół, który pochodzi z niezwykle malowniczego miejsca, bowiem Sioux Falls w Dakocie i nosi nazwę Off Contact. Ich płyta, cała płyta zatytułowana Can You, ukaże się pod koniec lipca, dokładnie 31, ale na razie mamy jedną piosenkę, która no, być może daje jakiś delikatny pogląd o tym, jakich dźwięków możemy spodziewać się na tym albumie. Posłuchajmy Heart and Mind, Off Contact.

Heart and Mind to jest zespół Off Contact z Sioux Falls w południowej Dakocie. Cała płyta z 10 utworami zatytułowana Can You ukaże się 31 lipca, a na razie mamy to jedno nagranie w wykonaniu kwartetu, który tworzą Brogan Koszta, Pat Nilsson, Carl Kaiser i Simon Keller. No, taka ciekawa dosyć kombinacja postpunkowych brzmień, odrobinę shoegaze'u w tym wszystkim też jest i takich psychodelicznych trochę też struktur można dosłuchać się w tym, co robi zespół Off Contact. Będę przyglądał się temu, co wydarzy się niebawem. Może jeszcze zanim ukaże się płyta, grupa opublikuje jedno czy dwa nagrania. Na pewno będziemy do nich sięgać. Teraz posłuchamy zespołu Mazzy Star, a więc zespołu, który swoją największą popularność odnotował w latach 90. Zresztą dziś już nie istnieje, tym bardziej, że jedna druga tego, bo de facto był to duet Dave Roback i Hope Sandoval. Dave Roback niestety już nie żyje, ale te piosenki w wykonaniu zespołu Mazzy Star i to brzmienie, mam takie wrażenie, dziś znów jest dla kolejnej generacji niezwykle atrakcyjne i też pojawia się wielu wykonawców, którzy nawiązują do klimatów tworzonych między innymi przez takie grupy właśnie jak Mazzy Star w latach 90. Więc dziś też nie bez powodu, a ten powód wyjaśni się za chwilkę, posłuchamy zespołu Mazzy Star. Może raz, może dwukrotnie, zobaczymy. W każdym razie zaczniemy od utworu zatytułowanego Blue Flower.

Blue Flower to zespół Mazzie Star, który dzisiaj przypominam między innymi dlatego, że posłuchamy w kilku fragmentach dzisiaj płyty również duetu, który nosi nazwę Widow Speak i który przynajmniej w jakiejś części brzmienia moim zdaniem odwołuje się do mniej lub bardziej świadomie do klimatów, które znamy między innymi właśnie z płyt duetu Mazzie Star. Widow Speak wydali tydzień temu swój najnowszy krążek zatytułowany Roses. Jesienią, o tym też już mówiłem, pod koniec listopada zagrają w Warszawie w klubie Chmury, a płyta jest z nami. Ona powstawała w niezwykłym miejscu, o tym myślę warto parę słów powiedzieć, bo nawet ta historia cała z realizacją takiego marzenia, jak nagranie płyty w niezwykłym miejscu, skojarzyła mi się z popularnym hasłem, które możemy znaleźć na różnych napojach izotonicznych, oczywiście konkretnej firmy. To hasło brzmi Hydrate Your Dreams. Często widzimy obok twarz Iggy Świątek. Pewnie niedługo na tych etykietach pojawi się również Maja Chwalińska. A chodzi o to, że zespół Widow Speak wymarzył sobie, żeby nagrać płytę na greckiej wyspie Hydra. No i Hydra to jakby z języka greckiego, to tego starego języka greckiego, z greki, to jest oczywiście woda, więc w tym przypadku to skojarzenie, mam wrażenie, jest jak najbardziej na miejscu. Chodzi o to, żeby podlewać swoje marzenia i one wtedy być może się spełnią, zostaną zrealizowane. Więc faktycznie nagrali płytę na wyspie Hydra, bo tam jest studio nagraniowe, zresztą zlokalizowane w zabytkowym XVIII-wiecznym budynku, a może jeszcze starszym, w którym między innymi wcześniej mieścił się warsztat, taki, w którym produkowano, właściwie manufaktura, trudno mówić tu o produkcji, no, wytwarzano dywany, był tam też warsztat tkacki, a ponieważ ściany pokryte były pięknymi drewnianymi panelami, no to jakiś czas później, kiedy już budynek stał niezagospodarowany, ktoś wymyślił, że można by tam zorganizować studio nagraniowe. A że na wyspie Hydra obowiązuje właściwie całkowity zakaz, no, z restrykcyjnie przestrzeganymi wyjątkami ruchu kołowego, więc wszystkie instrumenty najpierw przypłynęły łodziami, a potem na grzbietach oślich dotarły do studia i tam zostały przez muzyków zainstalowane. Jak mówimy o wyspie Hydra, to oczywiście nie sposób też nie wspomnieć o Leonardzie Cohenie, który na tej wyspie mieszkał w latach 60., zanim jeszcze zrobił światową karierę jako wspaniały pieśniarz, więc być może jego duch również gdzieś tam krążył wokół muzyków zespołu Widow Speak, kiedy nagrywali swoją płytę. Posłuchajmy już teraz z niej nagranie zatytułowane The Hook.

Nikt tutaj nie wymyśla prochu, nikt nie odkrywa Ameryki, nawet nie próbuje i zupełnie nie o to chodzi. Słucha się natomiast tego znakomicie. Widows Peak z płyty Roses dziś. Na razie jedno nagranie, ale w drugiej części naszego spotkania do płyty wrócimy i posłuchamy jeszcze, myślę, że dwóch piosenek z tego krążka. Zespołu, który, jak już wspominałem, jesienią późną odwiedzi Warszawę i zastanawiam się, czy nie byłoby bardzo przyjemnie znaleźć się pod sceną w Klubie Chmury właśnie tego dnia, kiedy zespół będzie tam występował i jestem coraz bardziej o tym przekonany. Teraz z tej naszej puli piosenek związanych mniej lub bardziej z duchem Briana Wilsona, którego pierwszą rocznicę śmierci mamy dzisiaj, posłuchamy z takiej płyty, która w ogóle zawiera piosenki w wykonaniu różnych artystów, które nawiązują właśnie do klimatu muzyki Briana Wilsona z różnych etapów jego działalności. Czasami są to sygnały

Can You Dig It? Taki tytuł nosi ta piosenka w wykonaniu zespołu The Ruby Sons ze zbioru utworów w duchu Briana Wilsona, tak to najogólniej nazwijmy. Kiedyś taki krążek został dołączony do jednego z numerów miesięcznika Uncut. I dziś jeszcze do tej płyty sięgniemy. Beach Boysi również jeszcze dzisiaj zabrzmią w naszym programie. Natomiast teraz pojawi się Frankie Archer. To jest też jedna z tych płyt, które dziś przyniosłem z wielką ekscytacją na nasze spotkanie. Teraz posłuchamy tylko jednego nagrania, do dwóch utworów sięgniemy w części drugiej. Ta płyta Frankie Archer to jest krążek zatytułowany The Dance of Death. Jest płytą, którą można by najkrócej zdefiniować jako płyta reprezentująca nurt określany mianem elektrofolku, ale to właściwie jakby nic nie powiedzieć, ponieważ po pierwsze dość poważna jest i ciężka tematyka tej płyty. Ona odnosi się przede wszystkim do pojęcia śmierci, przemiany.

mijania, ale jest też płytą, która łączy przeszłość z teraźniejszością, a nawet można powiedzieć z jakimś takim futurystycznym podejściem, bowiem te utwory, które na swojej płycie umieściła Frankie Archer, to są stare angielskie pieśni sprzed wielu set lat niekiedy. I ona te utwory traktuje no, w zupełnie nowoczesny, zupełnie inny sposób. To znaczy wykorzystuje niekiedy tradycyjne instrumenty, takie jak skrzypce na przykład, ale bardzo często te instrumenty ulegają w jej opracowaniu tej muzyki no, sporej deformacji. Poza tym niezwykle poważna tutaj i mocna jest ta cała przestrzeń, którą wypełniają brzmienia syntezatorowe, różnego rodzaju sample, w czym pomagał Frankie znakomity producent Guy Massey. No i dostaliśmy taką płytę, która łączy tę brytyjską tradycję. Jak się okazuje, Frankie Archer wybrała takie pieśni, które w przedziwny sposób nawiązują do spraw, które dziś również są aktualne. I Frankie Archer w bardzo sprytny sposób te właśnie takie połączenia, te związki tematyczne z dzisiejszą rzeczywistością fantastycznie eksponuje też na tym albumie. Bardzo jestem ciekaw również waszej reakcji na to, co się wydarzy. Na razie jedno nagranie, to jest utwór, który tę płytę otwiera. Dead and the Maiden, Frankie Archer.

Dead and the Maiden to Frankie Archer ze swojej płyty, najnowszej płyty, której dziś we fragmentach słuchamy, The Dance of Death. Śmierć, zdrada, smutek, strata, to są wszystko tematy, które pojawiają się w tych pieśniach przygotowanych w oparciu właśnie o stare, tradycyjne pieśni angielskie na krążek. I tak słuchając tej muzyki, pomyślałem sobie, że to naprawdę jest dosyć odważny projekt i można w niezwykle kreatywny sposób, oczywiście ryzykując artystyczną porażkę, ale chyba w tym przypadku nie mamy z tym do czynienia, spróbować zmierzyć się niekiedy z materią naprawdę bardzo odległą, ale gdzieś też głęboko zakorzenioną w tradycji oczywiście. I nie chcę przez to powiedzieć, że tutaj nad Wisłą nikt nie próbował, bo jest chociażby Bastarda Trio, które kiedyś nagrało między innymi fantastyczną płytę Ars Moriendi, ale no nie jest to coś powszechnego. Poza tym Bastarda jednak posługiwała się tradycyjnym instrumentarium, a tutaj mamy do czynienia jednak z dużą porcją elektroniki i takiego bawienia się dźwiękiem również w elektronicznym montażu i w pewnym zniekształcaniu, jakbyśmy powiedzieli modnie dzisiaj, takim glitchowaniu tych dźwięków. No może czasami warto pomyśleć, zanim wpadnie się na zawsze dobry pomysł, by znów sięgnąć po piosenki Grzegorza Ciechowskiego na przykład. Wróćmy do Widow's Peak teraz i do ich krążka Roses. Posłuchamy nagrania Angel Number.

Angel Number, raz jeszcze dzisiaj z płyty Roses, zespół Widow Speak. Wiem, mówiłem, że dwie piosenki będą w następnej godzinie, a w tej już miało nie być, ale faktycznie muszę skorygować, bo będzie troszkę odwrotnie, czyli posłuchamy jeszcze jednego nagrania zespołu Widow Speak w kolejnej części naszego spotkania, za to oczywiście jeszcze dwa nagrania zabrzmią z płyty Frankie Archer. A teraz, czyli 10 minut przed godziną 22, pozostaniemy już w kręgu Beach Boysowym. Najpierw posłuchamy z płyty, o której już dzisiaj wspominałem, takiej płyty grupującej kilkanaście nagrań artystów, którzy niewątpliwie przyznają się, czy to werbalnie, czy po prostu muzycznie, do swojej fascynacji muzyką tworzoną przez Briana Wilsona. I też posłuchamy jednego utworu samych Beach Boysów, ale najpierw Dance Night, czyli Caribou.

Sun i Caribou tuż przed 22. Jeszcze zdążymy z piosenką Beach Boysów, przepiękny temat In My Room. Wielu artystów wykonywało również tę piosenkę już później. My jej posłuchamy teraz, później na antenie Radia Łódź oczywiście serwis informacyjny, po którym wracamy z Megafonią.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
2: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
3: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
1: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
0: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Rząd zastanawia się nad przedłużeniem obniżenia cen paliw. Na razie tak zwany CPN obowiązuje do końca czerwca. Nie było dziś wyroku w sprawie kobiety, która zostawiła dwa psy w domu pod Zgierzem i pojechała na 3 tygodnie na wakacje. Sezon na kąpieliskach nabiera rozpędu. W specjalnym serwisie można sprawdzić, gdzie jest najczystsza woda. Jutro w regionie mniej deszczu niż dziś i do 20 stopni. Rząd zastanawia się nad przedłużeniem programu Ceny Paliwa Niżej. Chodzi o działanie pakietu osłonowego po 30 czerwca. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański powiedział, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
5: Ten program jest programem dosyć kosztownym, no bo to jest ponad 1,5 miliarda złotych miesiąc w miesiąc, które przecież z budżetu państwa, czyli z kieszeni podatników, przeznaczamy na to, aby ceny na stacjach były niższe.
4: A jutro etylina 95 będzie kosztować nie więcej niż 5,98 zł, etylina 98 6,55, a ropa 6,37.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie kobiety z powiatu zgierskiego, która w ubiegłym roku zagłodziła dwa psy. Zostawiła je w domu i pojechała na 3 tygodnie na wakacje. Do zdarzenia doszło rok temu w Nakielnicy niedaleko Aleksandrowa Łódzkiego. Jeden z zamkniętych w domu psów zdechł, drugi był w stanie krytycznym. Dziś odbyła się kolejna rozprawa w sądzie rejonowym w Zgierzu. Jednak ani oskarżona, ani jej obrońca się nie stawili. Prokuratura domaga się 3,5 roku pozbawienia wolności dla właścicielki psów. Mówi prokurator Hubert Wrzalik.
6: Prokuratura domaga się wymierzenia kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 10 lat zakazu posiadania wszelkich zwierząt, orzeczenia nawiązki na cel społeczny w wysokości 20 tysięcy złotych, jak również obciążenia kosztami postępowania.
4: Kolejna rozprawa ma odbyć się w najbliższy wtorek. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane. Dodał, że wkrótce ogłosi datę i miejsce jego podpisania. Wcześniej Trump odwołał zaplanowane na dzisiejszy wieczór ataki na Iran. Sezon na kąpieliskach nabiera rozpędu. Do otwarcia szykują się kolejne punkty w województwie łódzkim. Najważniejsze informacje o ich działaniu znaleźć można na specjalnie stworzonym portalu przez Główny Inspektorat Sanitarny. O szczegółach jego działania opowie Seweryn Potentas.
7: Serwis kąpieliskowy jest w pełni bezpłatny i przydatny dla każdego, kto planuje wypoczynek nad wodą, mówi Zbigniew Solarz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.
8: Jest informacją o tym, gdzie znajduje się dane kąpielisko, o tym, jaka jest jakość wody.
7: Portal pokazuje także, kiedy woda przechodziła badania i jak wyposażone są kąpieliska.
8: Czy występuje na przykład wypożyczalnia sprzętu, czy znajduje się gastronomiczny punkt albo zaplecze sportowe.
7: Znaleźć można tam także informacje o tym, od kiedy działać zaczną kolejne kąpieliska w Łódzkiem. Jak na razie skorzystać można jedynie z 3 obiektów w Łodzi. Łącznie w tym sezonie działać będą w regionie 22 kąpieliska. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
4: Większość kąpielisk w regionie zacznie działać dopiero w ostatni weekend czerwca. Sezon potrwa do końca września, ale w wielu przypadkach kąpieliska działać będą jedynie do końca wakacji. Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
9: W meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata współgospodarz Meksyk prowadzi do przerwy z Republiką Południowej Afryki 1-0. Spotkanie grupy A rozgrywane jest na Estadio Azteca w mieście Meksyk, a gola dla gospodarzy już w 9 minucie strzelił Julian Quiñones, a przed spotkaniem odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia tych mistrzostw, których gospodarzami oprócz Meksyku są także Stany Zjednoczone i Kanada. Podczas uroczystości oficjalną piosenkę turnieju wykonali Shakira i Burna Boy, a pierwszego dnia jeszcze jedno spotkanie o godzinie 4 nad ranem czasu polskiego. Korea Południowa zmierzy się z Czechami. Siatkarskie mistrzynie Polski z pełnym składem na nowy sezon. Ostatnią siatkarką, która wzmocniła PGE Budowlanych Łódź, została Julita Molenda. To 26-letnia przyjmująca, która w ostatnim sezonie grała w pierwszoligowym KS Piła, a na swoim koncie ma też występy m.in. w Stali Mielec i Radomce Radom. Kolejne pożegnanie z kolei w ŁKS-ie Komerskony. Tym razem z łódzkimi wiewiórami rozstała się Daria Szczyrba. Rok temu powróciła ona do Łodzi, ale minione rozgrywki dla Szczyrby nie były zbyt udane z uwagi na kontuzję. Wcześniej z biało-czerwono-białymi pożegnała się też m.in. Brazylijka Mariana Brambilla. A piłkarski ŁKS Łódź ma mieć podobny budżet jak w poprzednim sezonie, zapowiedział dzisiaj właściciel Dariusz Melon. Różnica ma być jedna, budżetu na ten sezon zarządzający nie będą chcieli przekroczyć, a to miało miejsce w poprzednich rozgrywkach.
10: Poprzednio budżet planowany był na poziomie 30 milionów, my natomiast dosyć znacznie ten budżet przekroczyliśmy na skutek tego, że faktycznie chcieliśmy awansować. Tak naprawdę wyjściowo ten budżet będzie podobny, to znaczy on będzie również powyżej 30 milionów złotych, tak naprawdę na poziomie 32-34 miliony złotych.
9: Podkreślił Dariusz Melon, który w ostatnich dniach wykupił kolejne akcje klubu, dokładające tym samym do budżetu około 10 milionów złotych. A ja przypomnę, że ŁKS w poprzednim sezonie nie zrealizował głównego celu, a więc nie awansował do piłkarskiej ekstraklasy. Siatkarze reprezentacji Polski przegrali ze Słowenią 2-3 w meczu Ligi Narodów rozgrywanym w chińskim mieście Linyi. Najwięcej punktów dla Polaków, 20, zdobył Bartosz Gomułka, a w środę Polacy pokonali Kubańczyków 3-0. Następny mecz biało-czerwoni zagrają już jutro o 14:00, zmierzą się z Japonią. José Mourinho został oficjalnie trenerem piłkarzy Realu Madryt. 63-letni Portugalczyk wraca do zespołu z Primera Divisione po 13 latach. Nowy kontrakt Mourinho ma obowiązywać do połowy 2029 roku, a Mourinho to dwukrotny triumfator Ligi Mistrzów, a także zdobywca Pucharu UEFA i Conference League. Portugalczyk był trenerem też m.in. Interu Mediolan, FC Porto czy Chelsea Londyn. I to tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
4: W nocy w regionie miejscami może słabo padać deszcz, ale rano trzeba uważać na mgły. Temperatura spadnie do 9 stopni. W piątek nadal przelotne opady deszczu, na ogół słabe. Temperatura maksymalna do 20 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni.
11: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

11 minut po godzinie 22, druga odsłona Megafonii na antenie Radia Łódź. Przed mikrofonem Marcin Tercjak, raz jeszcze kłaniam się. To był zespół Guerriers w utworze, który prezentowałem, bo to jest zapowiedź ich nowej płyty. Nobody's Coming to Save You. Prezentowałem tydzień albo dwa tygodnie temu i uznałem, że warto powrócić do tego nagrania dzisiaj. No i właśnie w ten oto sposób rozpoczęliśmy drugą część, w której powrócą klimaty Beach Boysowe, bo dziś przypomnę rocznica pierwsza śmierci Briana Wilsona i akcentujemy ten fakt w naszym dzisiejszym spotkaniu, ale oczywiście wrócimy do Frankie Archer. Pojawi się też w jeszcze jednym nagraniu z płyty Roses duet Widow's Peak. No i zobaczymy, co jeszcze zdarzy się do godziny 23. Teraz, bo skoro dzisiaj jesteśmy przy płycie Frankie Archer, która jest płytą sięgającą bardzo głęboko do muzycznych źródeł starej Anglii, do piosenek sprzed wieków, które Frankie postanowiła opracować na swój niezwykle nowoczesny i oryginalny sposób. Pomyślałem, że posłuchamy też dziś jednego tylko fragmentu z płyty wydanej niedawno przez zespół o nazwie Memorials. I to jest też taka grupa, która, jeżeli tak można powiedzieć, pachnie starą Anglią. Posłuchajmy z ich tegorocznej płyty kompozycji zatytułowanej Medicore Demon.

Medical Demon i zespół Memorials, czyli Verity Sassman i Matthew Sims z ich płyty wydanej w tym roku zatytułowanej All Clouds Bring Not Rain. To jest płyta, która przynosi 12 bardzo klimatycznych utworów. Ukazała się pod koniec sierpnia tego roku. Będziemy i do tej płyty jeszcze pewnie powracać, także pod koniec 2026 roku w tej strefie różnego rodzaju podsumowań. A teraz wrócimy do klimatów związanych z Beach Boysami i zespołu The Beach Boys posłuchamy już za chwilkę. To będzie kompozycja zatytułowana The Warmth of the Sun. Jeden z tych klasyków przepięknych melodii, fantastycznie też zharmonizowanych głosów. No tutaj dostaniemy wszystko to, co niezwykle charakterystyczne dla twórczości Briana Wilsona i zespołu The Beach Boys. Zespołu, którego losy są naprawdę niezwykłe i wspominałem w poprzedniej części naszego spotkania o tym filmie dokumentalnym, który można obejrzeć na jednej z platform streamingowych. Warto poszukać, bo no, bardzo wiele niezwykłych, nie chcę tak trywialnie powiedzieć, ciekawych informacji, ale naprawdę bardzo niezwykła jest to historia i też pogmatwane mocno są losy tego zespołu i jego muzyków i warto przekonać się i zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, jak przebiegało, z jakimi też własnymi demonami musiał mierzyć się Brian Wilson, człowiek, który w zasadzie niespecjalnie miał ochotę robić karierę gwiazdy rocka i bardzo niechętnie jeździł w trasy koncertowe, w pewnym momencie nawet zupełnie zaniechał tego procederu. Grupa wykonywała pisane przez niego w większości piosenki i wielkie przeboje na różnego rodzaju arenach światowych, koncertowych, a on przebywał w swoim domu w Kalifornii i pisał kolejne piosenki, czekając na powrót muzyków po to, aby móc kolejne rzeczy zrealizować w studiu. Warto obejrzeć film, naprawdę jest niezwykle interesujący i bardzo dobrze opowiedziany. The Warmth of the Sun zatem, już teraz w wykonaniu Beach Boysów, a chwilę później posłuchamy Tima Burgessa, czyli wokalisty brytyjskiej grupy The Charlatans, który swego czasu nagrał piosenkę Beach Boysów, czyli Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder.

Tim Burgess, na co dzień wokalista zespołu The Charlatans, ale też autor z płyt solowych w piosence Beach Boysów Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder. A wcześniej słuchaliśmy zespołu The Beach Boys w nagraniu The Warmth of the Sun. I te klimaty jeszcze dzisiaj powrócą w naszym spotkaniu w Megafonii. Na zegarze dopiero 29 minut po godzinie 22 do 23 jeszcze mamy trochę czasu. Między innymi po to, żeby teraz wrócić do płyty artystki, którą tak naprawdę dziś poznajemy za sprawą jej debiutanckiej płyty. To jest krążek zatytułowany The Dance of Death, a pani nazywa się Frankie Archer. Do tej pory wydała dwie epki, występowała w różnego rodzaju programach, także u Julesa Hollanda, ale była też tak zwanym artystą supportującym większe gwiazdy, które po niej wchodziły na scenę. Być może teraz zdecydowanie większy snop światła, reflektorów padnie właśnie na nią po płycie zatytułowanej The Dance of Death, na której poddaje bardzo interesującej dekonstrukcji stare angielskie pieśni. Porusza też tematy, które w tych pieśniach zostały zawarte i okazuje się, że one są niezwykle aktualne, także w dzisiejszych, współczesnych zupełnie nam okolicznościach. No i to wszystko, jak powiedziałem już wcześniej, zamyka w formule, którą bardzo ogólnie można określić elektrofolkiem, ale oczywiście na to składa się wiele najróżniejszych zabiegów aranżacyjnych, ale też stricte produkcyjnych, technicznych, montażowych, jeśli chodzi o no, takie klejenie, montowanie pewnych sekwencji różnych utworów. Wszystko po to, żeby nadać im naprawdę wyjątkowy klimat. Dwa utwory przed nami z najnowszej płyty Frankie Archer. To będą kolejno kompozycje The Demon Lover. Jest to utwór wskazywany jako jeden z najciekawszych na tym albumie. Nakręcono zresztą do niego również bardzo niezwykły teledysk, ale o tym można przekonać się już później, być może odchodząc od odbiornika radiowego. Zatem najpierw z najnowszej płyty Frankie Archer The Demon Lover, a potem jeszcze jedno nagranie, to będzie kompozycja In Brunton Town.

0: And it's in death with you I'll stay.
1: In Branton Town i wcześniej The Demon Lover to były dwa nagrania jeszcze dzisiaj, które zabrzmiały z najnowszej płyty pani, która nazywa się Frankie Archer. I pewnie do tej płyty też jeszcze parokrotnie powrócimy w naszych kolejnych spotkaniach. Nie są to może klimaty zbyt wakacyjne, ale bez wątpienia interesujące. 21 minut pozostało do godziny 23. Jeszcze wrócimy dzisiaj do płyty Widow's Peak i to już niebawem. Posłuchamy przepięknej kompozycji, która zamyka ten album nagrany na greckiej wyspie Hydra. I jeszcze będzie okazja, żeby o tym słówko powiedzieć. Natomiast teraz wracając do piosenek z repertuaru Beach Boysów, ale w innym wykonaniu, sięgnijmy po jeszcze jednego angielskiego artystę, który też jest na co dzień liderem zespołu. Chodzi o Gaza Kumpsa, który pewnie znany jest przynajmniej części słuchaczy jako lider zespołu Supergrass. On również jest wielkim fanem Beach Boysów i Briana Wilsona i kiedyś nagrał ich piosenkę zatytułowaną, w oryginale ten utwór pochodzi z płyty Pet Sounds, I Just Wasn't Made for These Times.

Gus Kumbas i kompozycja I Just Wasn't Made for These Times z repertuaru Beach Boysów. Do Beach Boysów i do ich muzyki wrócimy i to będzie spory fragment, taka ostatnia sekwencja naszego dzisiejszego spotkania, ale wcześniej wrócimy jeszcze na chwilkę do płyty duetu Widow Speak, czyli do płyty, za którą stoją przede wszystkim Molly Hamilton i Robert Earl Thomas, bo to tych dwoje tworzą dziś zespół Widow Speak. To nie są debiutanci, ich najnowsza płyta to jest siódmy krążek. Od początku zresztą związani są z wydawnictwem Capture Tracks. Wydawnictwie, to jest to wydawnictwo nowojorskie, które jeszcze do niedawna nie było mi znane, ale ponieważ od jakiegoś czasu dla tej wytwórni nagrywają swoje płyty również bracia Daddario, czyli zespół The Lemon Twigs, siłą rzeczy zacząłem interesować się tak w naturalny sposób tym, kto tam jeszcze w katalogu tej wytwórni pojawia się, kto nagrywa płyty dla tego wydawnictwa i jest wśród, jest na tej liście kilku naprawdę bardzo ciekawych twórców, między innymi właśnie Widow Speak, którzy wydali niedawno swoją najnowszą płytę zatytułowaną Roses. O tym, jak nagrywanie tej płyty wyglądało, już w skrócie mówiłem. W dość rustykalnych warunkach na greckiej wyspie Hydra podczas greckiej zimy. A zatem nie było turystów, za to gdzieś w pobliżu krążył duch Leonarda Cohena. I tak powstawały te nagrania w starym warsztacie, w którym kiedyś tworzono dywany. Posłuchajmy nagranie, które zamyka krążek Roses, to kompozycja Hourglass.

Hourglass, tak kończy się przepięknie płyta zespołu Widow's Peak, krążek zatytułowany Roses. W tym starym budynku na wyspie Hydra jest też takie pomieszczenie, które nazywa się cysterną, bo w pierwotnym znaczeniu to słowo oznacza ni mniej, ni więcej, tylko jakieś takie pomieszczenie, w którym gromadzi się płyny, na przykład wodę deszczową. No a ponieważ teraz jest tam studio nagraniowe, to pomieszczenie jest źródłem naturalnego echa, takiego pogłosu, który przydaje jeszcze niesamowitej głębi muzyce, którą nagrywa się w tym właśnie miejscu. To był zespół Widow's Peak, a końcówka naszego programu upłynie nam przy dźwiękach stworzonych przez grupę Beach Boys, napisanych przez Briana Wilsona. Z tym, że nie tylko w ich wykonaniu, bowiem teraz zaśpiewa Big Runga, wspaniała nowozelandzka artystka, która na początku tego roku po wielu latach wydała nową płytę i teraz aktualnie jest w Europie. Dziś grała koncert w londyńskim The Garage, a pojutrze wystąpi w Manchesterze. Nie wiem, czy będzie jeszcze więcej koncertów gdzieś na kontynencie, ale gdyby ktoś miał okazję, to polecam. The Lonely Sea, Beach Boysów, oto Big Runga.

The Lonely Sea zaśpiewała Big Runga, a my kończymy nasze spotkanie jeszcze dwoma tematami z repertuaru zespołu The Beach Boys, ale już tym razem w oryginalnym wykonaniu. A ja jeszcze gorąco zapraszam wszystkich do pozostania z nami po godzinie 23, bo po serwisie informacyjnym oczywiście jak zawsze nocą z czwartku na piątek, radio nocą i gospodarz tego pasma Mariusz Woźniczka, który już czeka niecierpliwie na spotkanie z państwem. Wind Chimes to za moment, a zupełnie na koniec jeden z tych najwspanialszych przebojów Beach Boysów, czyli God Only Knows. I dziś w naszym programie to będzie już wszystko. Gorąco oczywiście zachęcam do tego, żeby zajrzeć na profil facebookowy audycji Megafonia raz na jakiś czas. I oczywiście też słyszymy się punktualnie po 21:00 tuż po serwisie informacyjnym za tydzień. A teraz dwukrotnie Beach Boys. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Myśliwcy F-35 z polską szachownicą pokazowo oblecą jutro cały kraj. Od Bałtyku do Tatr i będą też nad Łodzią. Minister finansów Andrzej Domański zapowiada czwarte podejście do uregulowania rynku kryptoaktywów. Porozumienie z Iranem może być podpisane w weekend w którymś z krajów europejskich, zapowiedział prezydent Donald Trump. Jutro w regionie mniej deszczu niż dziś i do 20 stopni. Będzie pokazowy lot nowych myśliwców F-35 nad Polską. Taki pokaz zaproponowali sami piloci. Dowódca bazy w Łasku, gdzie stacjonują myśliwce, pułkownik Krzysztof Duda, mówi, że wejście na wyposażenie pierwszych trzech sztuk F-35 to dobry moment, żeby pochwalić się tym wyjątkowym uzbrojeniem.
1: To jest coś, co zrobiliśmy dobrze dla państwa polskiego. To jest coś, co przyniesie nam wymierny efekt w przyszłości, ale i przynosi teraz, buduje jakiś poziom bezpieczeństwa dla naszego kraju. Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Więc uważam, że należy się cieszyć.
0: Samoloty wylecą jutro rano z Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Po przelocie około godziny 11 nad Łodzią myśliwce wrócą do bazy macierzystej w Łasku, w której jeszcze przed południem rozpocznie się ich oficjalne przywitanie. Na miejscu będzie także Radio Łódź.
2: Więcej na radiołódź.pl.
0: Będzie czwarta ustawa o kryptoaktywach, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Prezydent Karol Nawrocki trzeci raz zawetował regulacje dotyczące kryptoaktywów. Nowe przepisy miały powierzyć nadzór nad nimi Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt uwzględniał jedną z prezydenckich poprawek. Minister Domański mówi, że rynek kryptowalut wymaga jak najszybszego uregulowania.
3: Będzie czwarta ustawa, dlatego że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym, aby ten rynek rządził się jakimiś zasadami jak z dzikiego zachodu. Potrzebujemy odpowiedzialnych regulacji, takich jak znajdowały się w naszych przedstawionych wcześniej projektach.
0: Karol Nawrocki stwierdził, że ustawa nie rozwiązuje kluczowych problemów związanych z ochroną obywateli. Porozumienie z Iranem może być podpisane w weekend w którymś z krajów europejskich, powiedział amerykański prezydent Donald Trump. Dodał, że Biały Dom będzie reprezentował wiceprezydent J.D. Vance. Według prezydenta Trumpa zaraz po podpisaniu umowy, którą określił jako wielkie rozwiązanie, zostanie otwarta cieśnina Ormus. Nowoczesny tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny i inny sprzęt pracują już w szpitalu w Sieradzu, a wszystko to dzięki pieniądzom z KPO. Poprawi się zarówno komfort pacjentów, jak i kadry medycznej. O szczegółach Kacper Rafalski.
4: Jak mówi dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, jest to ogromny skok technologiczny dla placówki. Zakupiony sprzęt wesprze oddział onkologii i kardiologii. Zmiany widoczne są już teraz.
5: Większość tego sprzętu już pracuje, nasi specjaliści operują, używają tych najnowocześniejszych urządzeń.
4: Mówi zastępca dyrektora szpitala Jacek Kogucki. Oprócz nowego sprzętu medycznego, szpital przebudowuje oddziały, uruchomi nową pracownię, która m.in. pozwoli wykonywać badania ambulatoryjne w znieczuleniu, czego do tej pory lekarze nie robili. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
0: Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy dla szpitala w Sieradzu to inwestycja nie tylko w lepszy sprzęt, ale też wyższą jakość opieki pacjentów. Operator filmowy Łukasz Żal, wizjoner kina, dwukrotnie nominowany do Oscara, otrzymał Złotego Glana. To nagroda od lat przyznawana przez łódzkie kino Charlie. Żal zyskał światowe uznanie za wybitne zdjęcia w czarno-białych filmach Pawła Pawlikowskiego. Łukasz Żal ze wzruszeniem wspomina Łódź.
6: Ja jestem po prostu totalnie, jestem naprawdę totalnie wzruszony, no. Bo to jest bardzo, bardzo ważna nagroda. No. Nagroda kina Charlie, nagroda z Łodzi, nagroda po prostu mojego ukochanego miejsca. Tutaj przychodziłem do kina i tu się inspirowałem i spędziłem tutaj jakieś cudowne momenty i to było moje miejsce, mojej ogromnej inspiracji. No.
0: Nagroda kina Charlie Złoty Glan trafiła już m.in. do Romana Polańskiego, Danuty Szaflarskiej i Andrzeja Wajdy. Teraz to tyle. Więcej informacji na radiołódź.pl. W nocy w regionie miejscami może jeszcze słabo popadać deszcz, a rano trzeba uważać na mgły. Temperatura spadnie do 9 stopni. W piątek nadal przelotne opady deszczu, ale na ogół słabe. Temperatura maksymalna wyniesie 20 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni.
7: Radio nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
8: A w Radiu Nocą 11 czerwca witają Państwa Patrycja Wojśnis, Bartosz Florczak i Mariusz Woźniczka. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj pierwszy nieświąteczny czwartek czerwca, a więc czas na Radio Nocą, na dowolne, na każdy temat. I jak być może Państwo się domyślają, nie możemy nie odnieść się jeszcze do poprzednich naszych nocnych rozmów, szczególnie do przyjaznej, wręcz serdecznej rozmowy między kibicami ŁKS-u i Widzewa w Radiu Nocą 3 tygodnie temu. Zaznaczam, że oba kluby wymieniam cały czas alfabetycznie. Ta rozmowa spotkała się z ogromnym Państwa zainteresowaniem. Jeden tylko post z zapowiedzią na moim profilu Facebooka został wyświetlony blisko 300 tysięcy razy. Do tego 1000 komentarzy przed i po programie łącznie. W ogromnej większości były to komentarze bardzo przychylne. Mam nadzieję, że starczy nam czasu na zacytowanie choć fragmentów niektórych z nich. Zdarzyły się jednak również komentarze agresywne, pisane pod pseudonimami i nie do zacytowania na antenie. Takie pojedyncze na szczęście komentarze niezadowolenia z tej serdecznej rozmowy znalazły się również pod postami dwóch gości tego Radia Nocą. Tomasza Kamińskiego, kibica Widzewa, i Mariusza Przybyły, pana Piąteczki, kibica ŁKS-u. Ciekaw jestem bardzo, jak ta nasza rozmowa w Radiu Nocą została przyjęta przez otoczenie Mariusza i Tomka, tak więc zapytam o to ich obu już za chwilę. Pośród komentarzy do tego serdecznego spotkania kibiców ŁKS-u i Widzewa w Radiu Nocą znalazły się także informacje o współdziałaniu obu klubów, o charytatywnych działaniach ich kibiców, czasami wspólnych, które nie przebijają się do szerokiej publiczności, z wielką stratą dla postrzegania polskich kibiców piłki nożnej. Rozmowa kibiców ŁKS-u i Widzewa była także bardzo żywo komentowana przez Państwa w trakcie Radia Nocą, w nieprzerwanych wręcz telefonach. Jak wiem, wielu z Państwa nie mogło się dodzwonić, tak więc zapraszam Państwa do dalszego komentowania także dzisiaj. Do tego jeszcze zaczął się właśnie Mundial, święto miłośników piłki nożnej. Mamy za sobą pierwszy mecz Meksyk-RPA 2-0. Tak więc rozmowa o tym, dlaczego piłka nożna zamiast tylko łączyć ludzi, często ich też dzieli, jest tym bardziej na czasie. Ale mamy dzisiaj Radio Nocą na dowolny, na każdy temat. To czas właśnie na nawiązywanie do naszych dotychczasowych rozmów Radio Nocą, na proponowanie tematów i gości kolejnych. To także czas na rozmowę o wszystkim, co zaprząta obecnie Państwa uwagę, co u Państwa słychać, a także na śledzenie ciągu dalszego historii, o których usłyszeliśmy w Radio Nocą. O swoich dorosłych podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną opowiadał nam 2 miesiące temu pan Maciej Baranowski z Bęczycy. Pan Maciej zaprosił mnie także do wejścia w skład jury przeglądu piosenki wakacyjnej z udziałem jego podopiecznych i kilkudziesięciu innych uczestników z 3 województw. Przegląd odbył się wczoraj w Łęczycy. Byłem, widziałem, tak więc w dalszej części programu jeszcze na gorąco opowiemy Państwu z panem Maciejem o tym wydarzeniu. Teraz powiem tylko, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyłem i usłyszałem. Gdybyśmy wszyscy mieli tyle pozytywnej energii, tyle radości z bycia razem, to z pewnością nasz świat wyglądałby o niebo lepiej. I właśnie dzięki panu Maciejowi znalazłem się wczoraj niewątpliwie w tej lepszej, radośniejszej części naszego świata. Tradycyjnie już postaram się dzisiaj także tak bardzo wstępnie zapowiedzieć Państwu, co czeka nas w Radiu Nocą w czerwcowo-lipcowym tryptyku tematycznym. Zahaczymy także bowiem o lipiec i po zapowiadanej już wycieczce tramwajem Radia Łódź po magicznych miejscach Łodzi 2 lipca spotkamy się jeszcze tego samego dnia w ostatnim Radiu Nocą przed wakacyjną przerwą. Więcej opowiem o tym Państwu w dalszej części naszego dzisiejszego Radia Nocą. Na razie to tyle tytułem zapowiedzi. Przypomnę Państwu nasze numery telefonów. 606-78-78-78 oraz 42-678-78-78. Zapraszam także Państwa do pisania do nas podczas programu na studio@radio.pl lub po programie, podkreślam, po programie na m.woźniczka@radio.pl. I proszę pozwolić na jeszcze jedną myśl, zanim zaczniemy. To jest Radio Nocą na dowolny, na każdy temat. Ale już teraz mogę pokusić się o wyrażenie przekonania, że tym, co będzie łączyć nasze rozmowy dzisiaj, będzie właśnie to, co nas wszystkich łączy lub powinno łączyć. Każdy, kto sieje nienawiść, pogardę i agresję, kto odczłowiecza drugiego człowieka, podpala, niszczy nas i nasz świat. A dzisiaj podpalanie świata jest tak przerażająco łatwe, Budowanie natomiast tego, co łączy, nasza solidarność, wymaga wysiłku. Tymczasem do podpalenia świata wystarcza dosłownie jedna iskra czyjejś złej woli.

0: Belfast Child, Simple Minds, a Belfast płonie. Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią przy naszych telefonach są już teraz z nami Tomasz Kamiński, kibic Widzewa, i Mariusz Przybyła, kibic ŁKS-u. Dobry wieczór, Tomku i Mariuszu.
1: Dobry wieczór.
2: Piąteczka.
0: Piąteczka, pan piąteczka, tak. Tak jak powiedziałem we wprowadzeniu, pod moimi dwoma postami zapowiadającym i podsumowującym naszą rozmowę kibiców ŁKS-u i Widzewa w Radiu Nocą 3 tygodnie temu, napisano łącznie 1000 komentarzy. W ogromnej większości były to komentarze bardzo pozytywne. Chciałbym choć fragmenty niektórych zacytować za chwilę w naszej rozmowie. Znalazły się jednak anonimowe z reguły komentarze negatywne i agresywne. Takie właśnie komentarze, na szczęście pojedyncze, znalazłem również pod waszymi postami dotyczącymi naszej rozmowy w Radiu Nocą. Tomku, u ciebie zobaczyłem komentarz: Drobiu, zszedłeś na psy. To cię zabolało?
1: Nie, nie, to kolega z dawnych lat. Nie, zdecydowana większość komentarzy była bardzo pozytywna, a moi koledzy, kibice ŁKS-u, nawet trochę chyba w ramach żartu, załatwili mi wejściówkę na mecz ŁKS-u. Mhm. Chyba po to, żebym się lepiej nauczył repertuaru piosenek ŁKS-iackich. I nawet przez sekundę się zastanawiałem, czy by rzeczywiście nie pójść, bo nigdy nie byłem na stadionie nowym ŁKS-u, ale żona bardzo stanowczo zaprotestowała, a ja się słucham żony, więc zostałem w domu.
0: Ale z jakimi komentarzami się spotkałeś najczęściej w swoim otoczeniu?
1: Nie, szczerze powiedziawszy, to większość osób traktuje rozmowę z kibicami przeciwnej drużyny jako coś zupełnie normalnego. No przecież żyjemy czy w mieście, czy w województwie. Raczej rzadko się zdarza, żeby ktoś żył zupełnie w odcięciu od kibiców przeciwnej drużyny, więc tak naprawdę kontaktujemy się na co dzień i rozmawiamy czasem na poważnie, czasem na wesoło, więc zdecydowana większość mojego otoczenia uznała, że to jest zupełnie naturalna rzecz, że się rozmawia, no nie ma w tym niczego dziwnego. Mm-hmm.
0: W ostatniej minucie naszej rozmowy 3 tygodnie temu zaśpiewałeś kilka wersów pieśni kibiców ŁKS-u. To jest moje miasto, to jest mój klub. Muszę ci powiedzieć, że to była jedna z najważniejszych i najpiękniejszych chwil w Radiu Nocą. Jestem ci za to bardzo wdzięczny. Czy przez chwilę chociaż pożałowałeś, że zaśpiewałeś fragment pieśni kibiców ŁKS-u?
1: Nie, no, to jest bardzo ładna piosenka. No, cóż za problem zaśpiewać kawałek ładnej piosenki. No, nie, w ogóle zupełnie nie widzę z tym problemu. Mam też ulubioną piosenkę Legii Warszawa, którą lubię, mógłbym zaśpiewać. Nie, nie, to w ogóle nie ma problemu. Przynajmniej moim zdaniem.
0: A Mariuszu, po twoim postem przeczytałem z kolei komentarz: idiotę z siebie zrobiłeś. Ten komentarz zabolał cię?
2: Nie, oczywiście, że nie. Większość takich komentarzy jest od osób anonimowych, które mnie nie znają, więc mogą mówić cokolwiek na mój temat, a ja i tak wiem, że to nie jest prawda, bo to ja przebywam ze sobą 24 godziny na dobę, ja najlepiej znam siebie i ja wiem, co jest prawdą. I takie komentarze nie są prawdą, więc nie mogą mnie zaboleć.
0: Ale czy często spotykasz się z negatywnymi czy agresywnymi komentarzami, z hejtem?
2: Tak, codziennie w sumie pojawiają się jakieś komentarze. Ja jestem bardzo aktywny w sieci, cały czas promuję radosne kibicowanie. Nie wszystkim to odpowiada i internet no, daje im tą możliwość, żeby anonimowo się wypowiadać. Ale tak jak mówię, ja nie wchodzę w to, nie zasilam tego swoją uwagą, nie komentuję, nie usuwam, zostawiam to. W ten sposób też pokazuję, jak można sobie radzić z hejtem internetowym i na niego nie reagować.
1: To jest taka... No, to jest chyba w ogóle najlepsza metoda.
2: Mhm. Tak, polecam.
0: Czyli zostawić ten hejt, tak?
2: Tak, tak, bo jak ja na niego nie reaguję, to on na mnie nie wpływa i tak naprawdę ja go nie zauważam.
0: A jak było komentowane nasze spotkanie z waszym udziałem, kibiców ŁKS-u i Widzewa w Radiu Nocą, w twoim otoczeniu, Mariuszu?
2: Dosyć spokojnie. No ja swoją działalnością przez ostatnie lata przyzwyczaiłem kibiców, że wyrażam się z szacunkiem o wszystkich kibicach, że mam zdanie takie, że właśnie mamy wspólną pasję, łatwo nam się jest dogadać, porozumieć w pewnych kwestiach, więc to zostało przyjęte z dużym spokojem.
0: Tak jak powiedziałem, w tym 1000 komentarzy na moim profilu Facebooka ogromna większość była bardzo pozytywna. Może zacytuję teraz wam i państwu tylko fragmenty kilku. Tu podam autorów tak, jak podpisują swoje profile. Tomasz Szatański napisał: fajnie byłoby po meczu pójść z kibicami rywala na piwo, pogadać, pośmiać się, poanalizować mecz z różnego punktu widzenia. Przecież to nie jest wojna na śmierć i życie, to jest sport. Dario Darecki napisał: fajnie by było mieć dwa kluby w ekstraklasie, derby, całą otoczkę na zmianę mistrza Polski. W dzisiejszych czasach bez hejtu to niemożliwe. Małgosia Piorun napisała: chciałabym doczekać czasów, aby oba kluby dojrzały i szanowały się wzajemnie, tak jak na przykład jest na Maderze. Zachęcam do poznania kultury tamtejszych mieszkańców, którzy często w jednej rodzinie jej członkowie kibicują innej drużynie, wzajemnie się wspierają i szanują. Chciałbym doczekać czasów, że udam się na mecz bez obawy, że ktoś może mnie napaść. Chciałbym doczekać czasów, żeby obie drużyny przestaną używać rasistowskich wyzwisk, przywołując Żydów, bo jeśli ktoś dobrze zna historię Łodzi, to pewnie wie, że na oba kluby społeczność żydowska miała wpływ i u wielu osób płynie krew tej społeczności. Przemysław Czmiel napisał: akurat ja i cała rodzina łódzkich Czmieli związana jest i była z oboma łódzkimi klubami, a nawet Startem Łódź. Wujo Antek grał przed wojną w ŁKS-ie, ojciec trenował koszykarki, ale też grał w hokeja, kuzynka to siatkówka i tym podobne. Ja zaczynałem jako sześciolatek też w ŁKS-ie, ale od 1960 roku jestem już związany, byłem z Widzewem aż do dzisiaj. Ale nadal kibicuję w pewnej mierze ŁKS-owi. Znam wielu byłych zawodników obu klubów, którzy grywali i tu, i tam. Z tej kadry z lat 60-tych, 70-tych przyjaźniłem się z kilkoma i wtedy było to dopuszczalne i nic niezwykłego w tym nie było. I może jeszcze pan Robert Milczarek napisał: więcej takich audycji, które szukają dialogu, nam trzeba. Od 36 sezonów jestem na Piłsudskiego, jednocześnie z nami lubię z wzajemnością ludzi z galery i żylety. Rozmawiamy, drzemy kibicowskiego łacha, różnimy się i szanujemy. Marzy mi się atmosfera jak na niemieckich stadionach, gdzie ludzie wymieszani barwami spierają się w tyglu emocji, a potem zbijają piątkę, bo wygrał lepszy. To są budujące komentarze, prawda?
2: Oczywiście.
1: Tak, chociaż wydaje mi się, że w polskiej kulturze kibicowskiej nie bardzo sobie wyobrażam to wymieszanie się barwami na stadionach. Myślę, że nie jest to też konieczne, żeby mecz był świętem i dobrym widowiskiem.
0: To znaczy?
1: Znaczy, no wydaje mi się, że nie musimy dążyć do tego, żeby kibice byli ze sobą wymieszani od razu. No, wydaje mi się, że wystarczy to, żeby właśnie był dialog, jakiś tam wzajemny szacunek, no i zdecydowanie, żeby nie było, nie wiem, jakichś okrzyków antysemickich czy rasistowskich. Natomiast no, pewien poziom napięcia między dwoma rywalizującymi grupami kibiców na stadionach jest fajny i buduje właśnie taką atmosferę, po którą też część ludzi w ogóle na te stadiony przychodzi. Przecież niekoniecznie tylko po to, żeby oglądać futbol, który nie zawsze jest w najlepszym wydaniu w Polsce.
0: Ale czy nie byłoby sympatycznie na przykład po takim meczu, po na przykład derbach Łodzi, gdyby kibice obu drużyn poszli na Piotrkowską, siedli w ogródkach, w tych samych ogródkach ze swoimi szalikami i sobie rozmawiali o tym meczu, co było fajnego, co nie. Po prostu spędzili sobie fajnie czas i gratulowali temu, który wygrał.
2: Tak, ale to się na pewno dzieje w niejednym domu w naszym mieście, więc... Tak jak tutaj powiedział kolega, nie musimy na siłę dążyć do jakiejś wielkiej miłości, a tutaj rozmawiać właśnie o tych pozytywach i podkreślać to, co się pozytywnego dzieje. Na pewno na ten moment to wystarczy. Mm-hmm.
0: W komentarzach pojawiają się także informacje o pozasportowych, szlachetnych akcjach podejmowanych przez kibiców. Administrator profilu Franek kontra DMD napisał: piłka nożna potrafi łączyć, a nie tylko dzielić, czego najlepszym przykładem jest organizowana przez kibiców ŁKS-u akcja dla Franka. W niedzielę na platformie X odbędzie się stream pokoju charytatywnego, podczas którego dołączą ludzie z różnych środowisk sportowych. To nie będzie zwykła rozmowa o sporcie, to będzie kilka godzin pełnych wsparcia, emocji, licytacji, ludzi o wielkich sercach. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że dla Franka jednoczą się nie tylko kibice ŁKS-u, ale również kibice innych klubów, sportowe społeczności i same kluby sportowe, bo kiedy chodzi o życie dziecka, barwy schodzą na plan dalszy. Franek serdecznie pozdrawia. O tej akcji dla Franka Kazieroda napisała także pani Anna Woźniak-Jakiel. Czy znacie przykłady jeszcze innych akcji, w które angażują się kibice? Takie pozasportowe.
2: W ten weekend odbył się wielki piknik na zdrowiu organizowany z okazji Dnia Dziecka, gdzie kilka tysięcy ludzi wzięło w nim udział. Dzieciaki miały okazję spróbować wszystkich dyscyplin, które są uprawiane w łódzkim klubie sportowym. Kibice z różnych osiedli też robili różne aktywności dla dzieci, więc takich akcji jest napęczki z jednej i z drugiej strony. Wiadomo, że nie zawsze się o tym mówi, czy jednak częściej się przebijają te kontrowersje związane z klubami czy z kibicami niż te pozytywne.
0: No właśnie.
1: To jest zresztą zmiana w ostatnich kilkunastu latach bardzo, bardzo duża. Kiedyś nie było tego na taką skalę, a teraz, tak jak mówi pan Piąteczka, to robią oba kluby, a w zasadzie nie tyle na czasem kluby, tylko społeczności kibiców obu klubów, bo to są często działania oddolne i to jest bardzo duża skala działań i to przecież nie tylko w Łodzi, ale też w tych fanklubach, w różnych miejscowościach w regionie i poza regionem, także to jest po prostu te społeczności są żywe, więc czy to są akcje charytatywne, czy to są właśnie turnieje sportowe, czy jakieś działalność w szkołach dla dzieci, to jest w zasadzie codzienność z tego co widzę w obu tych społecznościach.
0: Gdyby informacje o społecznym angażowaniu się kibiców docierały szerzej, zapewne też dużo lepszy byłby obraz polskich kibiców piłki nożnej w polskim społeczeństwie, prawda?
2: Tak, i to by się na pewno przysłużyło do rozwoju tego typu akcji i na pewno angażowania się jeszcze większej grupy ludzi. Dlatego też ja to podkreślałem po naszym spotkaniu w radiu, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty dla wszystkich środowisk kibicowskich w naszym mieście, w regionie, nawet w Polsce, właśnie pokazując tą drugą stronę, gdzie możemy rozmawiać z szacunkiem, odnosić się do siebie i promować swoje kluby.
0: No właśnie.
1: No bo dużo łatwiej jest w mediach również opowiedzieć o tym, że tam jakaś grupa się pobiła z drugą grupą, niż to, że kibice zrobili Dzień Dziecka na kilka tysięcy osób. A tak społecznie to co jest ważniejsze?
0: No właśnie. W tych komentarzach pojawiły się także propozycje kontynuowania tej naszej rozmowy kibiców ŁKS-u Widzewa w Radiu Nocą, a nawet większej debaty po wakacjach. Co o tym sądzicie?
2: Jestem za.
1: Jasne, myślę, że można też zaprosić, wiem, że na Uniwersytecie Łódzkim też są pracownicy, naukowi, którzy badają w ogóle grupy kibicowskie i te społeczności kibiców, więc myślę, że można też poprosić osoby, które będą mogły spojrzeć na to troszkę może z lotu ptaka albo z zewnątrz i bez tych kibicowskich emocji.
0: Mm-hmm. No może więc jesienią powrócimy w Radiu Nocą do naszej rozmowy kibiców. Będziemy ją kontynuować i może dołożymy tym samym kolejną naszą cegiełkę do poprawy relacji. No może między wami to nie, bo w ogóle jestem pod wrażeniem tej waszej relacji, tego co się wydarzyło tutaj w studiu Radia Nocą, więc mam trochę wrażenie, jakbym rozmawiał z wami, ale nie do końca też o was. No ale jak widać było w części komentarzy, myślę, że tych rozmów potrzeba więcej i może dołożymy tę samą kolejną naszą cegiełkę do poprawy relacji między szeroko rozumianą grupą kibiców ŁKS-u i Widzewa, do budowania lepszego obrazu łódzkich, polskich kibiców piłki nożnej. Tak więc Tomku, Mariuszu, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że usłyszymy się i zobaczymy ponownie w Radiu Nocą. Dziękuję.
2: Dziękujemy. To była duża przyjemność.
0: Dziękuję bardzo. No i do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję wam bardzo. A tych z państwa, którzy chcieliby także skomentować relacje klubów oraz kibiców ŁKS-u i Widzewa, być może opowiedzieć również o ich współpracy, zapraszam do rozmowy, do telefonów. Oczywiście zapraszam do rozmowy w każdej innej sprawie. Mamy przecież dzisiaj radio na dowolny, na każdy temat. Przypomnę nasze numery telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.

0: Trochę tak, jakby wywołać wilka z lasu. Proszę Państwa, przy naszym telefonie jest z nami teraz pan Radosław Olszewski, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego do spraw relacji akademickich i kontaktów z otoczeniem. Dobry wieczór, panie rektorze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Cieszę się bardzo, że znalazł pan czas na rozmowę w Radiu Nocą. Ja może od razu nawiążę jeden...

0: retoryki używanej przez kibiców w komunikatach, również oczywiście tej, znaczy no nie tylko tej pozytywnej, ale często też negatywnej.
1: No właśnie, to być może nam się bardzo przyda, myślę, po wakacjach, ponieważ zachęcani jesteśmy przez i naszych gości, i w tysiącu komentarzach po naszej rozmowie między kibicami ŁKS-u i Widzewa w Radiu Nocą. Zachęcani jesteśmy do tego, żeby tę rozmowę kontynuować i ją pogłębiać, poszerzać. Także tutaj pewnie nam się też przyda wsparcie jeszcze eksperckie, czy też socjologiczne. Panie rektorze, Uniwersytet Łódzki współpracuje z oboma klubami, tak? Piłki nożnej, ŁKS-em i Widzewem.
0: Tak, współpracujemy z Widzewem i z ŁKS-em. Z Widzewem ta współpraca jest nieco dłuższa, od 2022 roku. W zeszłym roku to porozumienie wygasło. Myśmy je przedłużyli na kolejne lata, podpisując 15 grudnia takie nowe porozumienie o współpracy 15 grudnia ubiegłego roku. A w styczniu tego roku umówiliśmy się też na współpracę z ŁKS-em.
1: I na czym ta współpraca polega?
0: To jest między innymi możliwość organizowania praktyk i staży dla osób studiujących, doktoryzujących się, wspólne organizowanie seminarów, konferencji, wzajemną pomoc w podnoszeniu kwalifikacji osób pracujących, prowadzenie wspólnych badań, ale także organizacja czy uczestniczenie naszych przedstawicieli w dniach meczowych, gdzie na przykład osoby studiujące mogą wziąć udział w całym takim dniu meczowym, przygotowaniu, organizacji meczu, uczestniczyć w konferencji prasowej, no zobaczyć coś, czego uczestniczyć w czymś, czego normalnie kibic nie może zobaczyć, a tutaj są dopuszczeni do wszystkich tajników związanych z organizacją, no może nie wszystkich, ale większości tajników związanych z organizacją dnia meczowego.
1: I uczestniczą w waszych turniejach? Przedstawiciele obu klubów?
0: W turniejach rozumiem, że pan...
1: Jako goście.
0: Tak. Jako goście, tak. Przypuszczam, że nawiązuje pan do tego, co się wydarzyło niedawno, czyli 27 maja mieliśmy mecze o pierwsze i trzecie miejsca, a wcześniej półfinały turnieju Lumumby Cup, takiej wieloletniej, utrwalonej już tradycją od 1989 roku formuły rozgrywek piłkarskich organizowanych na Lumumbowie. I w tym wydarzeniu rzeczywiście na nasze zaproszenie wzięli udział przedstawiciele obu łódzkich klubów, to znaczy ze strony ŁKS-u był to pan Adam Marciniak, dyrektor Akademii Łódzkiego Klubu Sportowego, a ze strony Widzewa pan Piotr Kasprzak, dyrektor działu rekrutacji i organizacji sportu Widzewa.
1: I jak byli obaj panowie przyjęci przez Akademicką Społeczność Piłkarską?
0: Przyjęci byli bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że ten pomysł zaproszenia przedstawicieli łódzkich klubów pojawił się jesienią, kiedy tutaj rozmawialiśmy z organizatorami ze strony studenckiej tegorocznej edycji Lumumby Cup. I wówczas rozmawiałem z prezesami obu klubów, z panem Michałem Rydzem i z panem Marcinem Janickim, i wyrazili aprobatę i bardzo pozytywnie się odnieśli do tego pomysłu. I kiedy powróciliśmy do tych rozmów mniej więcej tydzień przed finałem, no to ta gotowość została podtrzymana. No i tak pomyśleliśmy sobie, że skoro mamy w Łodzi dwa wielkie kluby, każdy o własnej, bogatej, długiej tradycji, ale też o tradycji rywalizacji wzajemnej, to warto zaprosić przedstawicieli obu klubów i pokazać, że można w Łodzi rozmawiać o piłce, która łączy w duchu fair play i wzajemnego szacunku. I taka była idea tego spotkania, które przebiegło w bardzo pozytywnej atmosferze. Żadnych negatywnych wówczas sygnałów, ani nawet później pod naszymi relacjami z tego wydarzenia nie było, z czego bardzo się cieszymy oczywiście.
1: A na czym polega turniej piłki nożnej Lumumby Cup?
0: To jest fantastyczna inicjatywa osób studiujących, mieszkających na Lumumbowie, na naszym uniwersyteckim osiedlu akademickim. Jest turniej, który jest organizowany od 1980 2009 roku. Nieprzerwanie edycje miały miejsce do 2019 roku. No później ze względu na pandemię nastąpiło zahamowanie, później kilkuletnia przerwa, ale w zeszłym roku studenci wyszli z inicjatywą i zorganizowali

0: taką pierwszą po tej kilkuletniej przerwie edycję. W tym roku mieliśmy drugą, no i mamy nadzieję, że, no a właściwie pewność, że ten turniej już na stałe powróci do kalendarza wydarzeń uniwersyteckich i juwenaliowych, bo w istocie finał tych rozgrywek to jest, to jest zawsze albo juwenalia, albo w przeddzień juwenaliów, tak jak to miało miejsce w tym roku.
1: A ile drużyn walczyło w tym roku?
0: 10 drużyn i to były takie rozgrywki, no nieco przypominające obecną formułę Ligi Mistrzów, czyli każdy z każdym, a 27 właśnie maja, najpierw o 18 były półfinały, a o 20 finały. To są drużyny 6-osobowe i w związku z tym te rozgrywki odbywają się w tej chwili na stadionie AZS Łódź, czyli tym stadionie, który jest na Lumumbowie, równolegle, to znaczy na połowach boiska. Tutaj są profesjonalni sędziowie, zabezpieczenie medyczne, ale przede wszystkim jest to rywalizacja między poszczególnymi akademikami albo drużynami, które łączą mieszkańców różnych akademików.
1: I kto wygrał w tym roku?
0: O, w tym roku wygrał trzeci DS Pretor. W drugie miejsce miała łączona właśnie drużyna 5 i 7 domu studenckiego, a trzecie miejsce drużyna B 13 domu studenckiego Alcatrazu.
1: A to dalej jest to, dalej jest w ten sposób, że akademik jest przypisany do studentów jednego kierunku, jednego wydziału?
0: Nie. To tak.
1: Chciałem zapytać właśnie, czy pretor to znaczy, że wygrali, nie wiem, prawnicy albo...
0: Tak byśmy powiedzieli w czasach, kiedy ja studiowałem. Rzeczywiście pretor w znakomitej większości był zamieszkiwany przez osoby studiujące na Wydziale Prawa i Administracji. W tej chwili już nie. To już można powiedzieć, że to są osoby z różnych kierunków. Też mamy różne standardy akademików, to też różne też pokoje, czyli dwu- czy trzyosobowe. No, też ten standard i wybory studentów i studentek decydują o tym, gdzie chcą mieszkać. Już nie kierunki. Także to już nie jest ta formuła, która niegdyś była kojarzona właśnie z domami studenckimi i kierunkami.
1: Za moich czasów. Panie rektorze, gdy w Łodzi odbywały się tradycyjne derby, czyli mecze ŁKS-u Widzewa, to były to raczej wydarzenia podwyższonego ryzyka, rozgrywane często przy kordonach policji. A jaka panuje u was atmosfera podczas Lumumby Cup? Ten turniej bardziej integruje społeczność akademicką, czy dzieli?
0: To jest rywalizacja, więc oczywiście, że są emocje, które no, jak zwykle mogą się pojawić w czasie rozgrywek sportowych i czasami rzeczywiście takie sytuacje mają miejsce i tego oczywiście nie możemy wykluczyć i od tego uciec. Natomiast generalnie jest to formuła integrująca tą społeczność. No dość dodać, że przez wiele lat ten turniej był rozgrywany na terenie, na zielonej, na terenie zielonym za 13 DS-em. W błocie, w deszczu, niezależnie od warunków, osoby grały, kibicowali i była to rzeczywiście okazja też do wspólnej zabawy, do wspólnego uwalniania emocji. No w tej chwili to już są trochę inne warunki, no bo jest i ten stadion AZS-u, oświetlenie, ale myślę, że te emocje sportowe są takie same. Co do zasady jest zawsze możliwość posłuchania, zobaczenia, jak wygląda wsparcie. No, drużyn, jak kibicują koleżanki i koledzy. No, a że czasem się zdarzają emocje, no to chyba w sporcie jest to normalne. Też wiemy, że są żółte, czerwone kartki. To też się zdarzają.
1: Jasne, ale czy na przykład można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie też szkoła dobrego kibicowania? To, co się dzieje u was?
0: Ja powiem tak, ta wizyta gości Widzewa i ŁKS-u w tym roku przebiegła w bardzo sympatycznej atmosferze. Tutaj obaj panowie pokazali, na czym polega wzajemny szacunek, na tym, że pokazali, że przedstawiciele obu klubów mogą normalnie rozmawiać w zupełnie przyjaznej i sympatycznej atmosferze, że no, czym innym jest, co oczywiste, rywalizacja na boisku, a nie powinno to być przenoszone na konfrontacje poza nim. I taki był, myślę, wydźwięk tego spotkania. Też zresztą panowie oprócz tych kwestii, czyli zasad fair play, szacunku, też podkreślali to, że właśnie młodzi ludzie fajnie, że się ruszają, że uprawiają sport, że rywalizują. Że chyba to, co w piłce nożnej jest istotne i w sporcie, że ma to łączyć, a nie dzielić. Więc to by brzmiało i myślę, że tak jak obserwowaliśmy reakcję osób, no to oddźwięk był pozytywny. Więc mam nadzieję, że tak też będzie w przyszłości.
1: A czy sam pan dyrektor jest kibicem jakiejś drużyny, klubu piłki nożnej?
0: Oczywiście, że jestem. Myślę, że każdy sympatyk piłki nożnej jest. Ale może nie będę teraz o tym mówił, natomiast mogę powiedzieć, że w moim gabinecie prorektorskim wiszą obok siebie zgodnie koszulki podarowane mi przez prezesów obu klubów, także wisi obok siebie koszulka UKS-u i Widzewa. Także każdego zapraszam, może zobaczyć, niezależnie od tego, że jednemu z tych klubów może trochę bardziej kibicuje. Natomiast najważniejsze jest to, co zresztą wybrzmiało, muszę to podkreślić, bo było takie to bardzo pozytywne i z przyjemnością tego słuchałem, kiedy rozmawiałem z prezesem Marcinem Janickim tydzień przed finałem, przed finałami Lumumby Cup i z prezesem Michałem Rydzem, to obdwaj panowie z dużym szacunkiem mówili o swoich konkurencyjnych klubach. To był ten tydzień poprzedzający ostatni mecz Widzewa w walce o utrzymanie i przed ostatnim meczem UKS-u, który miał walczyć z Górnikiem Łęczna o wejście do baraży. I obaj panowie sobie życzyli właśnie, żeby się spotkać w Ekstraklasie, żeby to były derby w Ekstraklasie. No dzisiaj wiemy, że no niestety nie udało się to, UKS-owi się nie udało pokonać derbów, ale to było bardzo takie budujące właśnie, ten wzajemny szacunek, sympatia, którą było słychać w wypowiedziach obu panów i też do tego nawiązaliśmy podczas tego krótkiego rozpoczęcia finału i meczu o trzecie miejsce.
1: Myśli pan, że czy marzy pan może o takich derbach w Łodzi, które byłyby pięknym świętem piłkarskiej Łodzi, po którym kibice obok klubów siedzieliby obok siebie w ogródkach, w swoich szalikach?
0: Naturalne marzenie chyba każdego kibica, bo przecież co innego jest kibicować, rywalizować i najlepiej życzyć swojej drużynie, ale tak jak mówię, to ma być rywalizacja sportowa, nie konfrontacja. Więc to wydaje mi się naturalne. Więc jak pan pytał o marzenia, tak, marzy mi się i być może te takie gesty też w jakiś tam sposób będą małą cegiełką, które kiedyś się do tego przyczynią.
1: To życzę też.
0: Chcielibyśmy, żeby to były derby w Ekstraklasie i żeby to nie były na przykład derby, które blokują całe miasto i powodują, że niektórzy boją się tego dnia wyjść do miasta, prawda, bo mają obawy,
1: tak,
0: być może spotkać.
1: Ja pamiętam takie derby, kiedy dosłownie to były, nie wiem, strumień samochodów policyjnych z autobusami, którymi przemieszczali się kibice jednej drużyny w jedno miejsce, w drugie miejsce. To szczerze mówiąc wyglądało strasznie. Tak więc życzę panu i sobie, żebyśmy mogli zobaczyć takie piękne derby w Łodzi, tak. No i potem wspólne świętowanie.
0: Życzę wszystkim osobom kibicującym. Jasna sprawa.
1: Jasne. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia, a może i do zobaczenia w Radiu Nocą. Dziękuję bardzo, panie rektorze.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
1: Dobrego, dobranoc. Dziękuję bardzo, dobranoc. I zapraszam państwa do rozmowy, przypomnę dzisiaj na dowolny, na każdy temat, co państwa słychać, czym państwo dzisiaj żyją. Nasze numery telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.

0: Proszę Państwa, przy naszym telefonie znamy teraz Leyla Jafarowa, z którą w ostatnich latach miałem wielokrotnie okazję spotykać się przy różnych działaniach charytatywnych. Leyla 12 lat temu przyjechała do Polski z Azerbejdżanu i działa niezwykle aktywnie. Jesteśmy już od lat na ty. Tak więc dobry wieczór, Leyla.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Dziękuję za zaproszenie.
0: Jakże miło słyszeć Cię także w Radiu Nocą. Leyla, powiedz proszę bardzo, co przygotowujesz teraz?
1: Myślę, że chodzi o mydle łódzkiej młodzieży. Charytatywne wydarzenie, co się wydarzy w tą sobotę na Piotrkowskiej 118 o 18.30. Zaczynamy jedno z najcudowniejszych wydarzeń, ja bym powiedziała, w naszym mieście, bo mydle łódzkiej młodzieży to jest inauguracja Centrum Pro Youth, którą prowadzimy w ramach mojej fundacji Leyla Umi. I ten centrum to jest taką przestrzenią na styku edukacji i działań biznesowych i społecznych dla aktywizacji zawodowej młodzieży, szczególnie młodzieży z pieczy zastępczej, gdzie my będziemy ich szkolić, organizować spotkania z mentorami, z trenerami, z pedagogami, z psychologami dla nich, ale jeszcze wisienką na torcie jest to, że sercem tego projektu jest kawiarnia społeczna, gdzie ta młodzież również będzie zatrudniona. Ja bym powiedziała, że również będzie młodzież prowadziła ten lokal, aczkolwiek lokal się różni tym, że będzie tam kawa, herbata, ciastka, kuchnia azerbejdżańskiej. Pierwszy raz w ogóle w naszym województwie. Więc Piotrkowska 118 to jest takie piękne podwórko po rewitalizacji, gdzie wiszą żerandole artysty Andrzeja Foxa. I odżywi się ten lokal już w tą sobotę, gdzie po tym wydarzeniu też codziennie można będzie odwiedzić naszą społeczną kawiarnię Good Up i można będzie skosztować azerbejdżańskie ciasteczka, kupić produkty spożywcze azerbejdżańskie i tym wszystkim wesprzeć naszą lokalną łódzką młodzież, szczególnie młodzież z pieczy zastępczej, z domów dziecka, ponieważ Leyla Umi Foundation już od 3 lat oficjalnie wspiera domy dziecka i pieczę zastępczą, rodziny zastępcze w Łodzi. Akurat w tą sobotę obchodzimy nasze 3. urodziny. I to jest pierwszy duży projekt, który realizujemy, stały lokal. Przed tym organizowaliśmy projekty razem z naszymi partnerami i społecznymi, i biznesowymi, ale pierwszy raz otwieramy lokal, gdzie każdy może nas odwiedzić i gdzie tak naprawdę ten lokal będzie stworzony z potrzeb młodzieży, razem z młodzieżą i dla młodzieży.
0: Ale powiedz, dlaczego właśnie, co cię skłoniło do tworzenia tego centrum dla właśnie dzieci, młodzieży z rodzin zastępczych?
1: Uważam, że to jest taka piękna historia. 2 lata temu poznałam podopieczną pieczy zastępczej, która właśnie wchodziła w samodzielność, czyli miała 18 urodziny. I zrobiliśmy program, projekt taki dla niej na urodziny, modowy urodzinowy dzień. I wtedy ją dopiero poznałam, ale taka więź między nami się stworzyła, że z takim, bardzo jej dziękuję za to zaufanie zresztą, z takim zaufaniem podchodziła do mnie, że opowiadała o tym, jak wygląda życie młodych osób po 18, jak wchodzą w dorosłość. Szczególnie w pieczy zastępczej, z czym się borykają, jakie problemy spotykają po drodze na rynku pracy czy w życiu społecznym. I pamiętam, że ona mówiła, że ona się uczyła na cukiernika wtedy i powiedziałam, że nie martw się, zróbmy tak. Ja otworzę taką mini kawarenkę, ty tam będziesz robiła ciasteczka, cukierki, sprowadzimy tam herbatę z Azerbejdżanu i będzie dobrze z pracą. A później w ogóle tak wkręciłam się w temat, że nawet aż doszłam do ministerstwa, gdzie w komisji jestem nowelizacji ustawy o samodzielnieniu. Zostałam zaproszona z ramienia Fundacji Leyla Umi. Sama jestem w tej chwili opiekunem usamodzielnienia innej osoby, też z pieczy zastępczej. I ten opiekun usamodzielnienia jest taki mentor, który pomaga po 18 też budować swoją ścieżkę życiową i zawodową. Tak samo jakoś urosło ten pomysł od małego, malusieńkiego projektu, wzrosło w centrum, ponieważ też po drodze ja uwielbiam się rozwijać, uwielbiam też pomagać młodym osobom się rozwijać. Pamiętam siebie sprzed 15 lat, jak do Polski przyjechałam I tak naprawdę, gdyby nie dobre otoczenie i moja ambicja w połączeniu z tym, no to by się nie udało aż tak posunąć do przodu i osiągnąć taki sukces, który ja uważam, że mam w dniu dzisiejszym. I nawiązałam współpracę w zeszłym roku w ramach programu Pro Młodzi z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Centralną Administracją Pieczy Zastępczej w Łodzi i bardzo dziękuję za zaufanie też tam dyrekcji jednej, drugiej instytucji. Dzięki nim też mam łatwy dostęp do grupy, którą wspieramy i dzięki nim też się dowiedziałam, że w Łodzi mamy ponad 2000 dzieciaków w pieczy zastępczej i niestety ta ilość tylko rośnie,
0: no
1: a
0: właśnie.
1: Nie maleje.
0: Właśnie, my o rodzinach zastępczych rozmawialiśmy już w Radiu Nocą. Mamy w ogóle w Polsce poważny i narastający problem, bo rodzin zastępczych ubywa, jednocześnie dla 1500 polskich dzieci brakuje dzisiaj miejsca w jakiejkolwiek formie pieczy zastępczej. Tak więc z pewnością będziemy do tego tematu wracać w Radiu Nocą, podobnie jak do problemów dzieci i młodzieży. To więc będzie też okazja do naszej dłuższej rozmowy, wchodzenia w głąb tego problemu. Ale powiedz, Leila, to centrum projów, które tworzysz poprzez swoją fundację. Co już stworzyliście? Co już jest gotowe?
1: W tą sobotę tak naprawdę na inaugurację będzie charytatywna parapetówka, ponieważ lokal w tym podwórku lokal mamy z przetargu, to od miasta i cały lokal, cały remont Fundacja Leila Umni poprowadziła z własnego budżetu. I tak naprawdę to była moja prywatna inwestycja w młodzież, bo naprawdę bardzo mocno wierzę w nich i widzę już efekty pierwsze tego programu i naszych politycznych oraz wolontariuszy, wśród których też mamy osoby z pieczy zastępczej. I po tej sobocie część lokalu, czyli kawiarnia, gdzie można będzie już kupić kawę, herbatę, ciasteczka, będzie czynna. Czyli kawiarnia społeczna Gutap będzie witała gości. Już młodzież od razu będzie zatrudniona i to mnie bardzo cieszy, aczkolwiek na przykład z aukcji podczas tego wydarzenia, co będzie w sobotę i dzięki zaangażowaniu partnerom biznesowym tego wydarzenia, których też na miejscu możecie zobaczyć na ściance naszej, będziemy prowadzić kolejną część remontu. Na górze będzie mini biblioteka, to będzie miejsce spotkania z mentorami, z gośćmi nie tylko z Łodzi, ze świata kultury, biznesu, być może też polityki z całej Polski, a może z zagranicy, ale też potrzebujemy kupić wyposażenia do naszej części też gastronomicznej, tak jak i merytorycznej. Bardzo dużo wsparcia w tym potrzebujemy, żeby chłodziarki, lodówki, tą bibliotekę też tam postawić, więc całe to wydarzenie my dla łódzkiej młodzieży razem z aukcją, zaangażowaniem naszych partnerów biznesowych jest po to, żeby kolejną część remontu doprowadzić do ładu, ale już w niedzielę można przyjść na kawę, herbatę, ciasteczkę jak najbardziej.
0: Super, a gdzie można znaleźć więcej informacji o tej waszej charytatywnej parapetówce?
1: Zachęcam śledzić z naszej strony Leila Ummi Foundation, czyli fundacja po angielsku, na Facebooku i na Instagramie. Na Facebooku też można znaleźć My dla łódzkiej młodzieży. Myślę, że to najłatwiej.
0: Jako wydarzenie, tak?
1: Jako wydarzenie. My dla łódzkiej młodzieży. Nawet w Google, jak wpiszemy My dla łódzkiej młodzieży, wydarzenie to jedno z pozycji, to znajdzie nasze wydarzenie na Facebooku. Tak jak powiedziałam, Leila Ummi Foundation na Instagramie i jeszcze leilaummi.com. Mamy taką stronę, gdzie od razu wyświetla się informacje o naszym wydarzeniu. Coś na stronie Leila Ummi. W dalszym ciągu będzie można kupować różne nasze produkty i mercze związane z fundacją, naszymi ambasadorami. Więc też zachęcam i śledzić Leila Ummi Foundation na social media oraz odwiedzać leilaummi.com więcej informacji.
0: Leila, czy możesz na koniec naszej pierwszej, myślę nie ostatniej rozmowy w Radiu Nocą powiedzieć jeszcze, dlaczego twoja fundacja nazywa się Leila Ummi Foundation? Nazywasz się przecież Leila Jafarowa, skąd więc Ummi w nazwie?
1: Dotknąłeś temat bardzo bliski mojemu sercu. Fundacja Leila Ummi nazywa się tak, ponieważ 3 lata temu, gdy stwarzałam tą fundację, stworzyłam tę wizję, tę misję. Wtedy odeszła moja babcia, świętej pamięci babcia Ummi. I babcia Ummi to była osobą, która mnie nauczyła empatii, pomaganie ludziom. Ona zawsze wszystkim pomagała, szczególnie dzieciom i młodym w naszym podwórku. Ja byłam świadkiem tego, jak ona...
0: W Azerbejdżanie, tak?
1: Tak, tak, w Azerbejdżanie, tak. Ja zostałam wychowana przez moją babcię, ponieważ moi rodzice się rozstali bardzo krótko po ślubie, więc ja zostałam wychowana przez moją mamę i moją babcię Ummi. Myślę, że też przez to ja rozumiem poniekąd temat dzieciaków i młodzieży, które też są wychowane w takich rodzinach, gdzie brakuje jednego albo nawet dwóch rodziców. A z drugiej strony babcia Ummi, która już dała mi taki zastrzyk na całe życie, żeby przekazywać tą miłość dalej. A to było wstrząśnięcie dla mnie. To pierwsza strata w moim życiu taka wielka i nie wiedziałam, co z tym zrobić. I myślę, że najlepsze, co mi przyszło do głowy, to przekazywać dalej dziedzictwo babci Ummi i stworzyć fundację w imieniu babci Ummi. Leila Ummi Foundation.
0: Piękna sprawa. Leila, trzymam kciuki za waszą sobotnią charytatywną parapetówkę Centrum ProJu pod hasłem Dla Łódzkiej Młodzieży i dziękuję ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że gdzieś tam babcia Ummi przez 2M też cię słyszała teraz.
1: Też mam taką nadzieję i na pewno wiem, że życzyła się nade mną i nad wszystkimi młodymi osobami, dziećmi, którymi jesteśmy otoczeni.
0: Dziękuję
1: za zaproszenie.
0: Dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Nocą. Dziękuję.
2: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
0: Proszę Państwa, dzisiaj Radio Nocą na dowolny każdy temat. To czas na rozmowy, czym Państwo obecnie żyją, co Państwa słychać. To także czas na dzielenie się przemyśleniami po naszych dotychczasowych rozmowach, na proponowanie gości i tematów kolejnych. To także czas na śledzenie ciągu dalszego historii, które usłyszeliśmy w Radiu Nocą i do takich historii nawiążemy także w drugiej godzinie naszego programu. Zapraszam Państwa do naszych telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.

0: Proszę Państwa, dwa miesiące temu pan Maciej Baranowski z Węczycy opowiadał nam w Radiu Nocą o swoich dorosłych podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną. O wspólnie spędzanym czasie, o wspólnych zajęciach, wyjazdach. Pan Maciej zaprosił mnie także do wejścia w skład jury przeglądu piosenki wakacyjnej z udziałem jego podopiecznych i innych uczestników z trzech województw. Przegląd odbył się wczoraj w Łęczycy i oczywiście byłem, widziałem i występuję w roli jurora. Pan Maciej Baranowski, spaca tego wszystkiego, organizator i prowadzący przegląd oraz słuchacz Radio Nocą, jest teraz także z nami przy telefonie. Dobry wieczór, panie Macieju.
1: Dobry wieczór, panie Mariuszu, dobry wieczór państwu.
0: Panie Macieju, przede wszystkim bardzo panu dziękuję za zaproszenie. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyłem i usłyszałem wczoraj, a właściwie teraz to już przedwczoraj. Wszechobecna radość z bycia razem, wspólnej zabawy, serdeczność na każdym kroku. Dzięki panu naprawdę znalazłem się w kawałku lepszego świata. Także dziękuję bardzo.
1: No naprawdę nie ma cała przyjemność po stronie przeglądu i po stronie tych ludków, którzy, jak pan wczoraj i przedwczoraj już słusznie pan zauważył, widział, no bawili się przednio i potrzebują atencji i chyba takich osób również jak pan, żeby podnieść rangę tego wydarzenia, żeby oni poczuli się wyjątkowo. No, w momencie, kiedy słyszą, że jest z nami Radio Łódź, a dokładnie przedstawiciel tak dużego medium, no oni też rosną i cały przegląd wzbija się gdzieś tam level wyżej i to jest, uważam, bardzo fajne. A jeżeli się panu podobało, w zasadzie byłem pewien, że tak będzie, no i utwierdziłem się w przekonaniu, że chyba mam nosa do ludzi i do tego, żeby cały czas rozwijać to wydarzenie.
0: Zaskoczyła mnie skala tego przeglądu. Publiczność wypełniła całą dużą salę gimnastyczną. Na scenie zaprezentowało się 16 zespołów, a więc w sumie kilkudziesięciu wykonawców. Może powiedzmy słuchaczom, kim byli wykonawcy?
1: Wykonawcy to podopieczni warsztatów terapii zajęciowej z terenu przede wszystkim województwa łódzkiego, ale jest to już wydarzenie, które trochę się rozrosło i przyjeżdżają także uczestnicy z województwa warmińsko-mazurskiego, nie przepraszam, kujawsko-pomorskiego rzecz jasna i mazowieckiego, więc rzeczywiście trzy województwa się stawiły. Są to osoby dorosłe, czasem także uczestnicy środowiska domów samopomocy, ale także i dzieciaki zaszczyciły nas swoją obecnością z takiego specjalnego ośrodka ze Stemplewa, gdzie dzieci mieszkają, uczą się, no i rozwijają.
0: To już był 23. przegląd piosenki wakacyjnej. Czy wcześniejsze były równie okazałe?
1: Tak, powiem więcej. W tamtym roku mieliśmy 24 ekipy, więc w tym roku tych zgłoszeń było nieco mniej. Ale no tak, no były i większe, i mniejsze, i skromniejsze przeglądy. Natomiast ten uważam, że za bardzo udany. Dzisiaj też sprzątaliśmy po tym wydarzeniu. Dostawaliśmy telefony ze słowem dziękuję od opiekunów drużyn, które nie tylko wygrały, co ciekawe, ale również tych, które gdzieś tam były w końcówce tej tabeli zwycięzców, bo trzeba powiedzieć, że każdy z nich w zasadzie został nagrodzony i tych nagród było na tyle dużo, że każdego gdzieś tam połechtaliśmy, a trzeba zaznaczyć, że jak ci ludzie wychodzą na scenę, dostają czasami pierdołę, to cieszą się niezwykle z tego, że ktoś
0: to właśnie widziałem,
1: że ktoś bije brawa.
0: Tak jest. Mam przed sobą tegoroczny werdykt jury. Może wymienię chociaż trzy pierwsze miejsca. Pierwsze miejsce zajął zespół warsztatu terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Tkalnia w Zduńskiej Woli. Drugie miejsce środowiskowy dom samopomocy w Głownie i trzecie miejsce warsztat terapii zajęciowej Razem w Koluszkach. W tym ostatnim zespole wokalistą był pan Krzysztof Olczy, który za swój śpiew i głos otrzymał także nagrodę specjalną Stowarzyszenia Projekt Łęczyca. Może posłuchajmy teraz materiału, który nagrałem wczoraj o panu Krzysztofie i z jego udziałem. Od razu zaznaczę, że to nie jest profesjonalne nagranie występu, ale myślę, że wystarczająco dobrze pokaże możliwości wokalne pana Krzysztofa.

0: Panie Krzysztofie, przede wszystkim serdeczne gratulacje. Cały wasz zespół zdobył trzecie miejsce podczas przeglądu, a pan jeszcze dodatkowo nagrodę specjalną Stowarzyszenia Projekt Łęczyca, jak napisałem sobie w swoich notatkach, za świetny głos, świetny śpiew. Jak ważna jest ta nagroda dla pana?
1: Bardzo miło. Czuję się bardzo zachwycony takim wyróżnieniem.
0: Czy dużo pan śpiewa? Często pan śpiewa?
1: Często i no, nawet korytarzem, jak chodzimy po warsztacie, to śpiewam ze mną stał.
0: Ale czy uczy pan się śpiewu, czy to tak naturalnie?
1: Nie, uczyłem się od podstawówki i tak zostało.
0: A jak wyglądają wasze zajęcia w warsztatach?
1: No, pani nas zbiera, albo śpiewamy, mikrofony dostajemy i śpiewamy, albo idziemy na dwór i pani bierze gitarę i gra. Tam przy gitarze śpiewamy też.
0: Ale czy śpiewacie też dla publiczności? Macie występy?
1: Tak, mamy występy. Mhm. Mieliśmy teraz 30-lecie warsztatów terapii zajęciowej na Albertianę, na Anny Dymnej i teraz Łęczyca.
0: No tutaj była dosyć duża publiczność dzisiaj. Czy to dla was był stres? Dla pana to był stres?
1: Nie, to już się urodziłem chyba z mikrofonem.
0: Jednocześnie pan tańczy. Świetnie w ogóle tańczyliście też dzisiaj. Taniec też lubi pan?
1: O, bardzo.
0: A czemu akurat wybraliście piosenkę Barcelona?
1: Bo mi tak wpadła do ucha i można było się szybko nauczyć.
0: To jest przegląd piosenki wakacyjnej. Czy macie jakieś plany na wakacje?
1: Jeszcze nie myślałem nad wakacjami, ale, no, ale myślę, że będzie dobrze.
0: Ale wyjeżdżacie gdzieś z zespołem, grupą?
1: Wyjeżdżamy no, nad morze, w góry, różnie tam, gdzie pozwoli czas i zdrowie, to tak.
0: A o czym pan marzy na dalsze swoje życie?
1: Żeby śpiewać. Tam Albertiana albo coś takiego.
0: I czego panu życzyć teraz?
1: Zdrowia i wytrwałości.
0: Tego też panu życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I gratuluję jeszcze raz.
1: Dziękuję.
2: Nazywam się Beata Kowara. Ja jestem instruktorem terapii zajęciowej w Koluszkach, instruktorem pracowni poligraficznej z elementami muzycznymi i miałam przyjemność przygotowywania Krzysztofa właśnie tutaj do tego przeglądu. Jeśli miałabym cokolwiek powiedzieć o Krzysztofie, to jest to osoba bardzo pracowita, bardzo skrupulatna, wytrwała i słucha wskazówek, a przy tym jest bardzo skromny.
0: Właśnie zauważyłem, że jest bardzo skromny, ale jednocześnie też bardzo szarmancki. Widzimy, jak się zachowujecie w ogóle jako cały zespół. Jak wyglądają wasze zajęcia? Codziennie spotykacie się, tak?
2: To znaczy teraz na potrzeby tego przeglądu spotykaliśmy się naprawdę często i dużo pracowaliśmy, co myślę było widać na scenie, dlatego że w tym przeglądzie brało od nas udział 5 osób z Krzysztofem, który jest generalnie zwierzęciem scenicznym. Zwierzęciem scenicznym i on napędza tutaj rzeczywiście ten ruch. Natomiast na takie zajęcia, no to na początek jest wybór piosenki, sprawdzamy, czy piosenka dobrze leży, czy tonacja, w której jest dana piosenka, też pasuje. No mieliśmy tutaj teraz jeszcze duży dylemat, jaką piosenkę wybrać. Barcelona wydała nam się taka bardzo wesoła, wakacyjna, kojarząca się nam z przyjemnością. No i na początek ćwiczymy po prostu, musimy się uczyć tekstu, więc najpierw tekst, no potem wchodzi na ruszta, że tak powiem, ćwiczenie też sposobu śpiewania, poprawki, a poprawek jest dosyć dużo, no bo wiadomo, uczymy się, więc zaczynamy od zera, a potem już tylko osiągamy coraz wyższe jakby cele. No i potem to jak już widać po prostu ten ruch od zera do tego, co jest osiągnięte na końcu, to naprawdę wszyscy jesteśmy bardzo dumni. A w ogóle ten przegląd w Łęczycy, ja myślę, że tutaj wygrali po prostu wszyscy. Że tutaj nie ma wygranych i przegranych i różni ludzie mają różne możliwości. I myślę, że tutaj te możliwości po prostu są wykorzystane też maksymalnie, a najbardziej liczy się szczęście naszych podopiecznych. Tutaj mamy jedną debiutantkę w ogóle w zespole, jest to Sylwia, która może drugi raz, trzeci miała na początku mikrofon w ręku, to proszę sobie wyobrazić, jeżeli ja widzę ten progres, prawda, od zera do dnia dzisiejszego, jestem z nich wszystkich bardzo, bardzo dumna.
0: Ale ten występ to jest także pani zasługa i pani sukces.
2: Nie, absolutnie nie. To jest sukces nas wszystkich, sukces naszej cierpliwości, sukces cierpliwości tych, którzy muszą słuchać tego, bo to w świetlicy się spotykamy, włączamy głośną muzykę, włączamy głośno mikrofony. Myślę, że całe warsztaty terapii zajęciowej zasługują tutaj na na pochwałę, tak? A w ogóle bardzo wielu uczestników przychodzi na te próby i z taką dużą chęcią słucha. Mimo że ćwiczymy cały czas jeden albo dwa utwory, to nasi uczestnicy pozostali, może nie wszyscy, ale jest taka garstka, która po prostu jest wiernymi słuchaczami. Także to jest wielka przyjemność pracować z tymi osobami i zaszczyt dla mnie.
0: A największa pani satysfakcja?
2: To jest radość uczestników z tego, co mogą robić. I ich szczęście, tak. Bo wygrana, no to jest albo jej nie ma. No, oczywiście to jest bardzo przyjemne i to jest też wyróżnienie i to jest chyba też potrzebne, ale nie jest najważniejsze.
0: A czego pani życzyć?
2: Czego mogłabym sobie życzyć? Tak wspaniałych chwil jak te. I no ja tę pracę też uwielbiam, więc jak najdłużej, żebym została z moimi kochanymi podopiecznymi.
0: Tego pani życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
0: Panie Macieju, wczoraj napisała też do mnie pani Katarzyna Schwacka z warsztatu terapii zajęciowej w Koluszkach i czytam: wczorajsze wydarzenie i spotkanie z panem wywołało u Krzysztofa i u nas wiele pozytywnych emocji. Jeszcze dzisiaj cała nasza społeczność warsztatowa żyje wczorajszym dniem. Pana wywiad z Krzysztofem spowodował, że poczuł się on bardzo doceniony i zauważony. Wyróżnienie od pana bardzo wzmocniło jego poczucie własnej wartości. Daje mu na przyszłość ogrom motywacji dla dalszego rozwoju. Dla nas to również ogromna radość i zaszczyt. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Tu może odpowiem pani Katarzynie, to ja bardzo dziękuję. Ja zrobiłem tylko to, co do mnie należy. Pan Krzysztof ma prawdziwy talent i to wspaniałe, że wspierają państwo pana Krzysztofa w dzieleniu się jego talentem z nami. To w ogóle muszę powiedzieć, panie Macieju, że niesamowitą też grupą ludzi jesteście państwo opiekunowie. Wasze zaangażowanie jest dla mnie imponujące. Nie chciałbym być posądzony o jakieś tanie słodzenie, ale naprawdę czułem wszędzie między uczestnikami i opiekunami oraz obecnymi rodzinami wielką serdeczność. Wręcz odważa się powiedzieć, że miłość. Tak to wygląda między wami?
3: Tak, tak to wygląda. Może to nieskromne jest totalnie, ale naprawdę pani w wywiadzie powiedziała, że kocha swoją pracę i my wszyscy po prostu tę pracę uwielbiamy. To nie jest tak, że idziemy do pracy, bo musimy, bo przychodzi poniedziałek i trzeba, kurczę, mówić, nie znoszę czy nie lubię poniedziałków. Nie, my po prostu lubimy swoją pracę, czujemy się tam potrzebni, czujemy się tam docenieni. No i mamy wrażenie, że na pewno wszyscy absolutnie, że to, co robimy, jest absolutnie potrzebne.
0: A jakie cechy powinien mieć opiekun osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, taki jak pan, jak inni opiekunowie, których pasję i radość z pracy widziałem wczoraj?
3: Na pewno powinien być empatyczny i cierpliwy. Natomiast to nie jest tak, że jest jeden przepis na to, żeby być dobrym instruktorem, bo tak jak pan wczoraj widział, a nasi słuchacze zaraz się dowiedzą, to nas jako tej grupy organizującej, czy ten przegląd, czy na co dzień pracujących z osobami niepełnosprawnymi u nas na warsztacie, jest 11. 11 opiekunów, 11 instruktorów i każdy z nas jest inny. To nie ma jednego konkretnego sposobu, a może właśnie przez to, że się różnimy, to wszystko, cały ten kolektyw działa.
0: No właśnie trochę pan już odpowiedział na moje kolejne pytanie, bo świetnie prowadził pan cały przegląd, był pan także jego organizatorem. Trochę znam się na eventach, to widać było dużo włożonej pracy wielu ludzi. I właśnie chciałbym zapytać, jak wielka to była grupa ludzi, którzy tworzyli to wydarzenie?
3: A to byli wszyscy pracownicy naszej tej społeczności warsztatowej, czyli instruktorzy, kierowca, człowiek, który zajmuje się dokumentacją i my wszyscy razem zakasaliśmy rękawy i zrobiliśmy event. A słyszeć od pana, że trochę się pan zna na evencie, to jest bardzo, bardzo skromna sytuacja.
0: Panie Macieju, spotkałem też w pracy przy przeglądzie pana mamę. Taka wrażliwość społeczna to u was rodzinna?
3: No sam pan zauważył, że chyba tak.
0: No właśnie. Na koniec zaprosił pan na scenę cały zespół pracujący przy przeglądzie. To było kilkanaście też młodych osób. Jak pozyskuje pan tak młodych ludzi do takiej przecież trudnej działalności?
3: A tutaj zaskoczę pana i być może zaskoczę również słuchaczy. To naprawdę nie jest trudne. Paradoks polega na tym, że chciałbym, żeby takich miejsc pracy było znacznie więcej, bo jest naprawdę grono osób młodych, którzy chcieliby pracować tak jak my. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli przychodzi ktoś do nas na staż z urzędu pracy, często przestraszony na początku, to po zakończeniu stażu ze łzami w oczach odchodzi i z nadzieją, że może gdzieś znajdzie taką pracę. Także naprawdę to nie jest tak, że nie ma takich ludzi do pracy. Jasne, że można sobie stawiać Himalaje oczekiwań finansowych. Tutaj tego nie będzie. To nie będą ogromne pieniądze, ale będzie na pewno ogromna radość z tego, gdzie się pracuje i tak jak powiedziała ta pani, że ona nie potrzebuje niczego innego jak w takich chwili, jak ta, które przeżyła na przeglądzie. No to my to mamy dokładnie taki sam case. Tak samo podchodzimy do tego, do tej naszej pracy i tych ludzi do pracy naprawdę, młodych ludzi do pracy naprawdę wcale nie jest trudno znaleźć.
0: Ma pan już kolejne plany na zajęcia czy wyjazdy ze swoimi podopiecznymi?
3: Na razie mamy w planach posprzątać, to już zrobione, a teraz odpocząć, bo to nie jest tak, że to tylko my, instruktorzy, robiliśmy ten przegląd, to robili również nasi podopieczni. Moja grupa mężczyzn, chłopaków ciężko pracowała. Jak pan widział, te 250 krzeseł trzeba było postawić, trzeba było przenieść, trzeba było rozłożyć. Tę scenę trzeba było rozłożyć. To wszystko robili również nasi podopieczni, więc oni naprawdę są zmęczeni, także jutro odpoczywamy, a od poniedziałku pewnie popracujemy na patio w naszym dumnym ogrodzie i no co, będziemy działać. Takich planów jakby szalonych na przyszłość, na najbliższą przyszłość nie mamy, ale to też z powodu tego, że na przełomie lipca i sierpnia mamy urlop w warsztatach i pewnie szersze jakieś plany, być może również wyjazdowe, dopiero po urlopie.
0: Mhm. Pani Beato Kowara, opiekunka pana Krzysztofa Olczyka, gdy zapytałem ją o jej marzenia, powiedziała, że chciałaby być jak najdłużej ze swoimi podopiecznymi. A jakie są pana marzenia, panie Macieju?
3: Moje marzenie, jeżeli chodzi o pracę, to może jak najdłużej, to jeszcze trochę mi zostało do tej emerytury, bo to ćwierć wieku jeszcze przede mną, więc chciałbym, żeby nikt na ulicy Wiejskiej w Warszawie nie wpadł na pomysł, żeby grzebać w tej strukturze warsztatu terapii zajęciowej. Może fajnie byłoby, gdybyśmy jako instruktorzy terapii zajęciowej zostali przypisani do jakiegokolwiek zawodu, bo aktualnie jesteśmy w takiej próżni, niby medyczny zawód, a niby nauczyciele i nic nam z tego nie skapuje. Ani nie mamy karty nauczyciela, ani zawodu medycznego. Jesteśmy gdzieś trochę jak orszulka u Kochanowskiego. Jesteśmy, a jakoby nas nie było. I tutaj fajnie było, żeby ktoś coś ruszył, ale jeżeli miałbym sobie coś wymarzyć, to niech chociaż będzie tak, jak jest i nie ruszajcie tego, bo to naprawdę jest potrzebna działalność.
0: Nie psuć.
3: Absolutnie nie psuć.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Macieju. Jeszcze raz dziękuję za wciągnięcie mnie w ten ważny, niezwykle pozytywny, energetycznie szlachetny świat. Aż chciałoby się go rozciągnąć na wszystkich narzekających na swój los. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie w Radiu Nocą. Proszę pozdrowić jeszcze raz swoich podopiecznych i mamy oczywiście. Także dobranoc, panie Macieju. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję, na pewno się spotkamy i niezmiennie zapraszam do nas, do Łęczycy, do warsztatów, aby zobaczył pan i zobaczyli państwo, jak na co dzień pracujemy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Zapraszam państwa do naszych telefonów. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy na dowolny, na każdy temat 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.

0: Proszę Państwa, przy naszym telefonie jest z nami teraz także słuchacz Radia Nocą, Andrzej Szczegielniak, znany Państwu między innymi z Radia Nocą, dokładnie sprzed roku i z wigilijnego Radia Nocą oraz z jego opowieści o Dniu Sąsiada, w którym miałem okazję uczestniczyć w zeszłym roku. Dobry wieczór, Andrzeju.
1: Dobry wieczór, Mariuszu. Witam Radia Słuchaczy, witam także Panią Patrycję Konsolą.
0: Cieszę się bardzo. Patrycja też Cię pozdrawia serdecznie. Cieszę się bardzo, że ponownie Cię słyszę w Radiu Nocą, bo z powodu wyjazdu w tym roku niestety nie mogłem wziąć udziału w Waszym Dniu Sąsiada. Opowiedz nam proszę, jak było?
1: No tak, powiem krótko. Nasz szósty kolejny piknik sąsiadów odbył się ostatnią sobotę maja. Gromadził około 60 osób w różnym wieku, od 8 miesięcy do 80 lat. W tym roku był także moment na zadumę i wspomnienie naszych dwóch kochanych sąsiadek, pani Ali i Leny, które odeszły jak zawsze za wcześnie. Ale no, po tym krótkim, takim małym, nazwijmy naszym wspomnieniu, przejdźmy do naszej głównej idei pikniku. A co ma, jaki jest cel idea pikniku?
0: Tego ale wiesz, jeśli już powiedziałeś o tych dwóch sąsiadkach, bo to na mnie zrobiło kolosalne wrażenie, ponieważ widziałem waszą korespondencję, waszej grupy. Jeśli dobrze teraz pamiętam, odeszła pani Alina samotna, tak, którą się bardzo opiekowaliście. A z kolei pani Lena opiekowała się innymi sąsiadami, tak?
1: No tak, taka rzecz się wydarzyła. Faktycznie pani Ala no, była dosyć wśród naszego grona. Znaczy, po prostu mieszkała sama, ale też się to oczywiście, no może nie zupełnie samotna, natomiast, no jakby powiedzieć, zawsze liczyła na nas i nasze wsparcie. Zresztą tego wsparcia udzielaliśmy to sąsiedzi wszyscy w okolicy, kto tylko mógł, to pomaga w różny sposób. Natomiast no, pani Lena znów pomagała sąsiadom, którzy wymagają pomocy i takie koło się zatoczyło, że

0: tego spotkania i cel takich pikników, bo to jest dla niektórych może jest istotne, może ktoś weźmie wzór z nas, albo też w jakiś sposób już to się dzieje, przecież dobrze wiemy, że nie tylko u nas to się odbywa, ale powiem o naszym. No, piknik ma na celu przede wszystkim integrację naszych mieszkańców w okolicy, no, takich wzmacnianie więzi sąsiedzkich, takich promowanie wspólnoty, jak i również przy okazji też i ekologii, bo też mówimy rzeczywiście o różnych rzeczach, które nas otaczają w molasach, roślinach, czy też jakichś tutaj naszych, no, naszych ulicach. Chcemy razem spędzić ten czas na świeżym powietrzu, poznać się lepiej, wspierać jakieś inicjatywy, które się powstają. To jest także okazja do dobrej zabawy, a i czasami zdrowej rywalizacji. Także to w ten sposób się to odbywa. Natomiast jak to się rozpoczęło, też powiem krótko. Te spotkania zaczęły się od prostej idei zbliżenia sąsiadów. Po prostu 9 lat temu wprowadzili się nasi nowi sąsiedzi, Agnieszka i Paweł z dziećmi. I podczas spotkania przy takiej naszej sąsiedzkiej wspólnej kawie powstała taka inicjatywa, a inicjatorem był oczywiście Paweł, który zaproponował stworzenie przestrzeni dla takiego wspólnego spędzenia czasu, poznania się, budowania przyjaźni. No i ta inicjatywa przypadła mi bardzo do gustu. Powiedziałem, no to robimy. I pierwszy piknik odbył się w 2019 roku. Skupił tylko najbliższe takie grono sąsiedzkie, było nas około 20 osób, ale z każdym kolejnym rokiem przybywało chętnych sąsiadów i tak z włączeniem 2 lat pandemii piknik odbywa się corocznie. Data kolejnego pikniku jest zawsze ustalona z dużym uprzedzeniem, aby każdy mógł jakoś tam sobie poukładać w swoim kalendarzu, w swoich planach ten termin.
1: A czy był też Bigos Pawła tym razem?
0: Oczywiście, tak. No. Tak, takie atrakcje pikniku to jak zawsze są, znaczy no może nie jak zawsze, bo to co roku coś się zmienia, ale główną taką atrakcją to jest turniej piłkarzyki o przechodni Puchar Ulicy. W tym roku zwyciężyła młodzież z pokolenia Z, także trochę nas troszkę starszych, ale to chwała im. Były rozgrywki darca, był quiz na kanwie takiej gry Ryzyk Fizyk, czyli zabawa połączona z pytaniami o okolicy w mieście, ale to jest ze szczególnym naciskiem na ekologię właśnie, co się dzieje, jakie są nasze parki, jakie są nasze lasy i tak dalej. No, na korkowej tablicy też była taka gala wspomnieniowa zdjęć z fotografii, które były od 1 do 5 pikniku. No, było bezpieczne ognisko z kiełbaskami, a na koniec, jak już wspomniałeś, pyszny bigos Pawła. To się stała taka tradycja kolejny raz, kiedy Paweł sam przygotowuje ten bigos, znaczy przynajmniej tak mówił, myślę, że sam. I wszyscy na ten bigos czekamy.
1: Ten bigos to rewelacja rzeczywiście. A czy pojawili się nowi uczestnicy, którzy byli po raz pierwszy?
0: Tak, muszę powiedzieć, że właśnie w tym roku, znaczy w ogóle, no, może po poprzednich latach też, to uczestnicy to nasi sąsiedzi bliżsi, dalsi, rodziny z dziećmi, wnuki, przyjaciele, nawet goście z różnych miejsc, właśnie między innymi ze Starachowic, Bukowca, Wiśniowej Góry, Łódzki Łagiewnik, ale także z odległych takich sąsiedztw, bardzo odległych, jak z Wenezueli, Ukrainy i Francji. W tym roku była też koleżanka przyjechała z Paryża na to spotkanie. Znaczy Polka, która mieszka już od ponad 2 dekad tam, ale bardzo się ta idea spodobała. No, świetnie się bawiła, powiedziała, że nie opuścił teraz żadnego pikniku. Jak tylko ją zaprosimy, natomiast no, oczywiście zaproszenie dla osób, które są pierwszy raz, zawsze jest stałe, my nie musimy powtarzać. Stworzyliśmy, jak dobrze wie, stworzyliśmy taką grupę, która jest piknikowa i te wszystkie komunikaty, wszystkie informacje tam są umieszczane. A zatem kto tylko ma życzenie i chęć i czas dysponuje czasem, to zawsze jest mile widziane.
1: A to rzeczywiście jest bardzo wielopokoleniowa sytuacja, bo i seniorzy, i dorośli, i młodzież, i dzieci, ci najmłodsi też byli zadowoleni, nie nudzili się?
0: Właśnie chcę powiedzieć, że taki co może co nas najbardziej zaskoczyło i to tak w tym roku wyjątkowo to odczułem, ponieważ dość długo stałem jako troszeczkę taki nazwijmy kuchmistrz, więc zaskoczyła nas przede wszystkim różnorodność mniej, ale też i pozostałych uczestników, taka różnorodność wiekowa uczestników oraz taki fakt, że piknik właściwie łączy te takie pokolenia. Bo powiem ci, że rzeczywiście było dużo w tym roku rozmów i to rozmów takich międzypokoleniowych. Widziałem, byłem świadkiem, kiedy na przykład osoby, powiedzmy, nie wiem, 12-letnie rozmawiały z seniorami. Osoby, powiedzmy, te z mojego pokolenia czy z naszego pokolenia rozmawiały na przykład z osobami jeszcze, powiedzmy, jeszcze tam w wieku 20-20 par lat. Także to jest dla mnie takie spostrzeżenie, chyba pierwszy raz, kiedy widziałem dość dużo rozmów. Oczywiście oprócz naszych zabaw, wspólnych śpiewów, jakichś tam zabaw sportowych, to też jest czas na taką właśnie wymianę doświadczeń. I to jest bardzo fajne, bo ja zauważyłem, że te młode pokolenia nie boją się, wręcz bym powiedział, są bardzo odważne do tego, żeby porozmawiać i to jest chyba dla mnie taka bardzo, bardzo

0: to taka na przyszłość cenna rzecz, że ci ludzie młodzi również dostrzegają potrzebę kontaktu z osobami pewnie starszymi, ale też dostrzegają potrzebę integrowania się w różnych grupach społecznych.
1: Miałem okazję odczuć na własnej skórze, jak niesamowicie serdeczna atmosfera panuje na waszym dniu sąsiada. Nawet gdy wiecie o dzielących was różnicach w poglądach, na przykład politycznych, to nie przeszkadza to wam w serdecznej rozmowie, wspólnej zabawie, prawda?
0: Tak, no właśnie rozmawiamy bez wzajemnych uprzedzeń. Nigdy nie zdarzyło nam się do tej pory skonfliktować. To właściwie dla nas jest bardzo ważne, aby takie przesłanie nieść tym młodym pokoleniom i najmłodszym pokoleniom, to co przed chwilą powiedziałem, bo zarówno dzieci czy wnuki bardzo chętnie chcą uczestniczyć w tym dniu i ostatnio to jest z naszych najbliższych sąsiadów. Wnuki, pomimo to, że mieli jakiś koncert muzyczny, to spieszyli się, nawet poprosili dziadka, żeby ich przywiózł bardzo szybko na ten piknik, bo oni chcą być i pytałem już, kiedy kolejna data, żeby sobie zaplanować, zapisać w swoim kalendarzu, jakiś, żeby nie przypadło im to wydarzenie tutaj nasze wspólne. A no, zostawiamy to, znaczy tak, rozmawiamy rzeczywiście o różnych rzeczach, to nie można powiedzieć, że zupełnie o niczym nie rozmawiamy, bo są czasami już bardzo fajne inicjatywy nawet podejmowane, ale tematy bardzo sporne, które dzielą, które no, podzieliły, jak też jak wiemy dobrze nas wspólnie, to zostawiamy na boku. Tu nie ma sprzeczek, nie ma żadnych rzeczy, które by komuś jakby powiedzieć drażniłby. Jeżeli masz jakiś problem, no to możesz powiedzieć, ale niekoniecznie narzucaj go innym osobom. Wiesz, podczas rozmowy zawsze jakieś wynikają rzeczy, które potem tworzą dobre rzeczy. Złe zazwyczaj zostawiamy na boku. I mogę tak też powiedzieć, że właśnie takich inicjatyw, które ostatnio tak, znaczy już podczas ostatniego pikniku się zrodziły, to na przykład tu sąsiedzi zasugerowali, że moglibyśmy zrobić taki na przykład jedno popołudnie, czy też jakiś nawet, no jakiś taki, czy w to sobotę, czy w niedzielę, spotkanie na zewnątrz z grami planszowymi, czy też z grami karcianymi, na zależy kto co lubi. Bo się okazuje, że wiele osób lubi planszówki i to dowiedzieliśmy się, i to w różnym wieku, a jednocześnie no, czasami brakuje tego drugiego partnera, czy też wielu partnerów do tych rozgrywek i wręcz mówią, byłoby to bardzo fajna rzecz i pewnie jak znam siebie i znam babę, to pewnie to zrobimy.
1: Ale to jest nowy pomysł, natomiast jeszcze muszę powiedzieć państwu, że sąsiedzi, ta grupa sąsiadów właśnie tej małej uliczki co roku na Boże Narodzenie rozwieszają w poprzek tej uliczki sznury lampek, a na Wielkanoc sznury malowanek. Także to jest wiele aktywności w ciągu roku, tak?
0: No tak, tak, tak. To znaczy wiadomo, że lampki są troszeczkę prostszą rzeczą, bo jakby powiedzieć, no można rzec, że każdy coś tam zakupi i przyniesie. Natomiast jeśli chodzi o te sznury wielkanocne, to jest, bardzo mnie to cieszy, ponieważ to jest inicjatywa taka, że wszyscy się w to włączamy. To znaczy osoby dostają, każdy sąsiedztwo dostaje coś do pomalowania, czy to będzie, nie wiem, tak zwane jajko wielkanocne, czy to będzie jakieś tam inny kurczak i później to wspólnie po prostu zawieszamy. To w tym roku zrobiliśmy coś taki z dwóch stron, zamknęliśmy jakby powiedzieć nasze to mini osiedle, ten nasz mini rękaw i no wiele osób tak przechodząc patrzyło, mówią tak, znowu coś zrobili. Czekamy po prostu na innych, zobaczymy kiedy podejmą mini rękawice, bo wokół słyszymy naszych sąsiadów, że no bardzo fajnie, mają inicjatywy, wszyscy oni to robią. No i my czekamy, kiedy inni zrobią.
1: No właśnie, powiedz, dlaczego to się tak nie przyjmuje? Znaczy, jest podziw, wielu podziwia i słyszałem wielokrotnie, natomiast jest to cały czas taki unikalny jakby w Polsce zwyczaj. Dlaczego
0: bo
1: tak
0: to
1: jest?
0: Trzeba rozpocząć od siebie. Czyli krótko mówiąc, to jak już kiedyś mówiłem, chyba zaraz na antenie u was, że kiedy my się pozamykamy we własnych domach, no to właściwie kończymy sobie na tym naszym skromnym podwórku. Natomiast jeśli na przykład idziemy do jednego sąsiada i go zapytamy, oczywiście, że nie wszyscy są chętni, bo to wiemy doskonale, ale jeżeli na przykład w tym gronie kilku sąsiadów będzie pięciu chętnych, a pozostaje powiedzą, okej, ja się nie nadaję albo nie mam takiej możliwości, ale nie protestuję i daję wam wolną rękę, to już jest pierwszy krok do tego, żeby coś takiego zrobić. A wydaje mi się, że większość się przyzwyczaja do tego, a pewnie się nie uda, pewnie ktoś nam nie chciał nikt nam pomóc, ktoś się nie zgodzi, ktoś nas wyśmieje i jesteśmy teraz troszkę zamknięci w tym swojej klatce. A ja uważam, że właśnie to trzeba od siebie wyjść. To jest pierwszy, ten jest, można powiedzieć, ten jest nawet, kto jest inicjatorem, to pozostali potem mu biją brawo, to nie chodzi o poklaski, żeby jasne. Chodzi o to, żeby się grupa włączyła do tego działania. Nam zawsze z Pawłem zależało, żeby grupa się włączyła w działanie. I to uzyskaliśmy. Po prostu, bo jak cokolwiek robimy, to idziemy do każdego, stukamy domu, czy jak to się mówi, czy dzwonimy i mówimy, słuchajcie, coś takiego mamy w planie. Czy chcecie coś takiego, żebyśmy robili? Tak, oczywiście chcemy, pomożemy. I na tym to polega. Natomiast pierwsza inicjatywa musi być od kogoś z tej grupy. No niestety, tak to jest.
1: Gdyby więcej takich dni sąsiada w Polsce się odbywało, to bylibyśmy z pewnością dużo mniej podzielone społeczeństwem, prawda?
0: No zdecydowanie tak. No, sam byłem świadkiem, że tam nie było żadnych... Zresztą przykładem była rozmowa godzinę temu o kibicach. Da się to wszystko jakby zjednać, porównać, pokleić, czy też w jakiś sposób połączyć. Oczywiście tylko to trzeba właśnie więcej chyba spokoju i więcej zrozumienia wzajemnego niż takiej agresji.
1: Bo to są takie właśnie działania, których się okazuje, pewne działania jakoś łatwiej wydobywają z nas to, co w nas jest fajne, a pewne działania wydobywają to, co jest brzydkie, nieprawda? Świetnie jest promować właśnie to, co pokazuje naszą piękną twarz, tak?
0: No wiesz, my przemijamy, jak każde pokolenia przemijają, natomiast jeżeli pokazujemy to młodym, to ja jestem dumny z tego, że tutaj Paweł wystąpił z inicjatywą, a ja tego współdziałałem z nim, że ci młodzi są tak chętni na przychodzenie na nasze te spotkania, to powiem ci, że to mnie zaskakuje bardzo pozytywnie, bo przecież wiadomo, że może wziąć telefon czy jakieś tam inne gry i sobie gdzieś tam grać, a tutaj nie, właśnie jest odwrotnie. To ostatni jeden z uczestników, taki nastolatek, przyniósł na przykład jakiś rodzaj tam bębna, który powiedział, a to do gitary dołączam, mogę dołączyć do gitary, no i wiesz, i tam sobie przez pół wieczoru bębnił w te swoje, wiesz, te bębny, także bardzo, wiesz, takie rzeczy, które budują, to powiem ci, tylko to budują. I myślę, że takie inicjatywy, one są i to wierz mi, że one są w okolicy, tylko może są niedostrzegane, albo też są może, nie wiem, może są czasami przez pozostałych troszkę lekceważone też niekiedy, albo zaraz się to doszukuje się drugiego dna, a kto, a dlaczego i po co. Nie, to po prostu trzeba rozpocząć od siebie, wziąć się, zrobić to. No my wiesz, my zawsze jak przed piknikiem, to zawsze jest jakieś spotkanie, a to posprzątamy ulicę, a to coś tam zrobimy, a to komuś skosimy trawę, jak ktoś nie może. Takie rzeczy prościutkie, proste rzeczy, co wiesz, nie wymagają Bóg jakiego poświęcenia, tylko kawałeczek własnego, tutaj swoje 5 minut oddać komuś. No.
1: Andrzeju, dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę Tobie i wszystkim sąsiadom, abyście dalej pielęgnowali to szlachetne sąsiedztwo i dalej byli wspaniałą inspiracją dla nas wszystkich. Dziękuję Ci bardzo.
0: Podtrzymuję zaproszenie na 2027 rok.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Dobrej nocy. Dziękuję.

0: Radionocą, halo, dobry wieczór.
1: Halo, jesteśmy halo? Na antenie?
0: Tak, jesteśmy na antenie, halo, dobry wieczór.
1: Witam ślicznie redaktora i słuchaczy.
0: Witam Marię, naszą starą dobrą wiarę, oczywiście starą stażą.
1: Tak, listę obecności podpisuję. Ja tak w rocznicę zapoznania się z radiem nocą, no i oczywiście z redaktorem Mariuszem.
0: Bardzo miło.
1: Minął rok i tylko chciałam się pochwalić, że na antenie przyznałam, to był projekt tylko, Orderów Szlachetnego Serca. Chcę powiedzieć, że już zostały te ordery wręczone odpowiednim laureatom. Otrzymali je osoby, które są przede wszystkim nagrodzone za to, tak całkowicie prywatnie, niezapełnioną funkcję. Pierwszą nagrodę, ten order otrzymał redaktor Mariusz.
0: Otóż mówiłaś, tak? Dziękuję bardzo.
1: Tak. A drugie dwie, no tak jak wspomniałam, już są wręczone, zajęły miejsce w gabinetach. Po prostu za cel postawiłam sobie, że będę łowić po prostu ludzi o szlachetnych sercach. Są to ludzie bardzo skromni. Dla mnie skromni, zwyczajni, niezwyczajni i nadzwyczajni. To może tyle, no, żeby powiedzieć, że swój cel w zasadzie zrealizowałam, a tutaj podziękowanie dla redaktora za to, że po prostu sprowokował mnie audycją, że wyszłam, bo mam ograniczone możliwości, wyszłam z cienia swojego własnego domu i ruszyłam w miasto, że tak powiem. W perspektywie mam już zamiar być członkiem pewnego stowarzyszenia, żeby nie zapeszać, nie powiem jakiego, żebym miała się czym pochwalić w następnych audycjach.
0: No oczywiście. Będzie bardzo miło usłyszeć o kolejnych twoich pomysłach. Już o kilku opowiedziałaś i za każdym razem jestem pod wielkim wrażeniem. Pamiętam twój pierwszy telefon w kwietniu zeszłego roku do Radia Nocą i muszę powiedzieć, że to rzeczywiście jest ogromna zmiana, ta twoja droga, Marysiu.
1: No ja staram się uczestniczyć wszędzie, gdzie mi tylko jakieś pomysły do głowy przyjdą. Oczywiście dla dobra innych ludzi też, bo no działam niby samotnie działam, ale dla innych osób bardzo dużo. I to mi sprawia wielką satysfakcję. A przede wszystkim no, uważam, że dobro wraca, także no, chyba to jest mój główny cel.
0: To prawda, też tak uważam. A powiedz, czy wszystko w porządku u ciebie teraz?
1: No ja robię swoje po prostu. Mam bardzo ograniczone możliwości, no bo no niestety, ale jestem osobą OZN, czyli osobą z niepełnosprawnościami swoimi. Mhm. I ta proza życia po prostu zajmuje dużo, dużo czasu takiego, no sama egzystencja i tak dalej. Jak już porobię i pospełniam swoje obowiązki, wtedy zajmuję się innymi rzeczami. Po prostu lubię być wszędzie, mimo że większość czasu w domu spędzam.
0: Mm-hmm. A ktoś cię odwiedza?
1: Ależ oczywiście. No ja właśnie dzięki temu, że zdobyłam nowe kontakty, no właśnie te statuetki były wyrazem tego, że no wyruszyłam dalej poza swój obręb swojego tutaj i osiedla, że tak powiem, no przede wszystkim gdzie mnie zaproszą, oczywiście telefonicznie, no staram się być.
0: Mhm. Ale
1: A mam w zanadrzu, mam dużo opowieści, ale to, żeby nie zapeszać, no powiem w dalszych edycjach.
0: Cieszę się bardzo. Tylko powiedz mi jeszcze, żebyś mogła wyjść z domu, to ktoś musi ci pomóc, tak?
1: No tak, bo nie wiem, czy bym sama wróciła. No może bym wróciła, niekoniecznie. Może lekko bym się obiła. Skoncentrowana zawsze jestem, jak wychodzę nawet z kimś. No bo nie wszyscy są nauczeni, może wyszkoleni z osobami, którzy mają tą dysfunkcję wzroku. Mhm. Także nie muszę, ale chodzę na przykład z kulą po to, żeby się asekurować sama. Bo zanim mi ktoś powie, że jest dziura, a mamy chodniki takie jak mamy, no to mogę już leżeć, więc wolę na zimne dmuchać.
0: Mariusiu, musimy już kończyć, niestety. Bardzo dziękuję za telefon, za to, że jesteś zawsze. Bardzo miło cię usłyszeć, także bardzo dziękuję i życzę ci wszystkiego dobrego.
1: Ale jeszcze tylko mała dygresja, że dużo się działo przez ten moment, co nie było nam dane, żeby rozmawiać. Dużo się wydarzyło. Także no, jestem pełna tutaj nadziei na to, że są dobrzy ludzie wkoło, tylko ich trzeba poszukać.
0: Oczywiście. I myślę, że też troszkę ich pokazujemy w Radiu Nocą, także...
1: A no to zasługa, drogi redaktorze, że ja w ogóle zdobyłam taką w sobie odwagę, bo gdyby nie audycja, to ja bym nadal sobie tak siedziała schowana i robiła tylko to, co muszę.
0: Cieszę się bardzo, ale już musimy kończyć, dlatego że jeszcze chciałbym zaprosić słuchaczy do najbliższych programów Radio Nocą, a czas nam się już niestety skończył, Mariusiu, także do usłyszenia w kolejnych naszych spotkaniach w Radio Nocą. Dziękuję
1: pozdrawiam
0: ci bardzo.
1: Słuchaczy i redaktora pozdrawiam, dlatego że naprawdę dzięki temu mam dużo perspektyw i w ogóle no, z dużą nadzieją, tak jak kiedyś ksiądz profesor Tischner powiedział, jest nadzieja.
0: No właśnie, i o nim jeszcze za chwilkę też powiem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, do usłyszenia i dobranoc, Marysiu. Proszę państwa, tradycyjnie czas zapowiedzieć tematy i gości trzech naszych kolejnych nocnych rozmów, dwóch jeszcze czerwcowych i jednej lipcowej. Może zacznę od tego, co będzie za 2 i 3 tygodnie. Za 2 tygodnie, 25 czerwca, poznają państwo człowieka, który choć tworzy media, niezwykle mało jest w nich osobiście obecny, raczej nie lubi mówić o sobie, jest skromny i naturalny, a jednocześnie tak wiele osiągnął. Jeden tylko epizod z jego życia z powodzeniem mógłby wypełnić całe Radio Nocą i nie wątpię, że byłoby to dla państwa niezwykle odkrywcze. Dla mnie było bardzo, choć naszego gościa znam od kilkudziesięciu lat. Proszę państwa, w największym skrócie to polski dziennikarz, założyciel i wydawca największego od lat polskiego tygodnika Angora, Mirosław Kuliś. Ma za sobą bogate życie dziennikarskie. Jest także tym człowiekiem, który na początku lat 90. sprowadził do Polski Anatolija Kaszpirowskiego, cieszącego się w Związku Radzieckim w Polsce i innych krajach tej części Europy wielką sławą telewizyjnego uzdrowiciela. To o tym epizodzie z życia naszego gościa moglibyśmy z powodzeniem rozmawiać przez całe nasze Radio Nocą. Będą państwo zaskoczeni, jak Kaszpirowski został sławnym uzdrowicielem, w zasadzie wbrew własnej woli. Ale całe życie i aktywność Mirosława Kulisia jest pełna niekonwencjonalnych i ryzykownych wyzwań. Stworzył wioskę artystyczną w Janowie na Pomorzu. W niej odbywają się także obozy prasowe. Stworzył teatr komedii Impro w Łodzi, w którym każdy spektakl jest inny, ponieważ powstaje we wspólnej improwizacji aktorów i widzów. Przyznają państwo, że niezwykle ciekawie zapada się to Radio Nocą za 2 tygodnie, 25 czerwca. Za 3 tygodnie z kolei, to już będzie 2 lipca, czekają nas aż 2 spotkania z Radiem Nocą. Pierwsze o godzinie 18 to zapowiadana już podróż tramwajem Radia Łódź po kilku magicznych miejscach Łodzi. Naszym przewodnikiem będzie znany już doskonale państwu, choćby z Radio Nocą, Ryszard Bonisławski. Wyruszymy naszym tramwajem o 18 spod radiostacji i odbędziemy około 95-minutową podróż na 95-lecie Radia Łódź. W jej trakcie Ryszard Bonisławski wprowadzi nas w magię wybranych łódzkich miejsc. Tych z państwa, którzy chcieliby wziąć udział w tej naszej podróży magicznej, zapraszam do wyrażenia swojej chęci, choćby już teraz, od teraz, przesyłając mail na adres m.wozniczka@radiolodz.pl. Muszę zaznaczyć, że mamy ograniczoną liczbę miejsc, ponieważ pojedziemy jednym historycznym już wagonem. tego samego dnia, 2 lipca, po naszej wycieczce po miejscach magicznych Łodzi, jak zwykle od 23.05 do 1.00, razem z Ryszardem Bonisławskim zapraszamy Państwa do Radio Nocą o naszych magicznych miejscach, bez ograniczenia co do części Polski czy świata. Ryszard Bonisławski będzie także nadal naszym wspaniałym przewodnikiem, zna bowiem nie tylko świetnie Łódź, ale i Polskę oraz wiele krajów świata. Czeka nas ciąg dalszy jego niesamowitych opowieści. W tym Radiu Nocą będziemy jednak liczyć szczególnie na Państwa opowieści o swoich miejscach magicznych w Polsce czy innych zakątkach świata, o miejscach Państwa przygód czy wzruszeń, czy też uniesień wszelkich. To może być jednocześnie niezwykle inspirujące dla każdego z nas przy układaniu jeszcze planów na najbliższe wakacje. Tych z Państwa, którzy chcieliby o swoich miejscach magicznych napisać nam wcześniej, zapraszam serdecznie do korespondencji na właśnie m.woźniczka@radioloc.pl. A co za tydzień? Proszę Państwa, to Radio Nocą miało odbyć się już pół roku temu na zakończenie roku tischnerowskiego, który obchodziliśmy w ubiegłym roku, w 25 roku od czasu śmierci księdza profesora Józefa Tischnera. Z bardzo wielu różnych powodów nie mogliśmy jednak uzgodnić terminu i bardzo się cieszę, że ostatecznie to Radio Nocą odbędzie się za tydzień, 18 czerwca, czyli dokładnie na 10 dni przed kolejną, 26 już rocznicą śmierci księdza profesora. Ksiądz profesor Józef Tischner zmarł bowiem 28 czerwca 2000 roku w Krakowie w wieku 69 lat. Niemal dokładnie 7 lat wcześniej, w nocy z 14 na 15 czerwca 1993 roku, ksiądz profesor był gościem Radio Nocą w Radiu Łódź. Wielu z Państwa zapewne pamięta tę naszą 5-godzinną rozmowę, ponieważ odtworzyliśmy ją w Radiu Nocą w 2 częściach na początku zeszłego roku. W tej rozmowie ksiądz profesor powiedział między innymi, aż strach pomyśleć, co będzie z tą rozmową za 20 lat, jakie będzie miała sens wtedy. Odpowiedzi na to pytanie ksiądz profesor Tischner już niestety nie doczekał, ale my powinniśmy ją znać nie po 20, ale już po 26 latach. Tischner dzisiaj, co z jego myśli, jego przesłanie żyje wśród nas nadal, a co niestety nie, a powinno w nas trwać. To temat naszego Radia Nocą za tydzień, 18 czerwca. Aby jak najlepiej uhonorować tego wspaniałego myśliciela, filozofa nadziei, to poświęcone mu Radio Nocą zrealizujemy z połączonych 2 studiów Polskiego Radia w Łodzi i w Krakowie, Radia Łódź i Radia Kraków. Naszym gościem będzie autor wspaniałej biografii księdza profesora Józefa Tischnera, pan Wojciech Bonowicz, poeta, pisarz, publicysta, dziennikarz. Z panem Bonowiczem będziemy wspólnie w studiu Radia Kraków, tak więc usłyszą Państwo zaproszenie do dzwonienia do Radia Nocą na krakowskie numery telefonów. Tych z Państwa, którzy nie słuchali naszej rozmowy z księdzem profesorem Tischnerem sprzed 33 lat, zapraszam serdecznie do posłuchania podcastów tego Radia Nocą na radioloc.pl i na Spotify. Zapraszam Państwa także już teraz do przesyłania na m.woźniczka@radioloc.pl Państwa pytań czy przemyśleń o tym, co z Tischnera żyje w nas nadal, a co zatraciliśmy, co powinniśmy ocalić i pielęgnować. Mam nadzieję, że to trudniejsze niezwykle technicznie i organizacyjnie Radio Nocą za tydzień zrealizujemy sprawnie w tym naszym łódzko-krakowskim duecie. To za tydzień. Zapraszam Państwa serdecznie. A dzisiaj w Radio Nocą to już wszystko. Za uwagę dziękuję Państwu. Patrycja Wojśnic, Bartosz Floczak i Mariusz Wośniczka. Do usłyszenia w Radio Nocą. Tischner dzisiaj, za tydzień, w czwartek, 18 czerwca o 23.05 jednocześnie ze studiów w Krakowie i Łodzi. Dobranoc Państwu.